0: sanitarny zakończył działania związane z ogniskiem hantawirusa, które w kwietniu pojawiło się na holenderskim wycieczkowcu MV Hondius, dowiedział się reporter RMF FM. Wśród pasażerów wykryto 8 przypadków zakażeń, zmarły 3 osoby. Statkiem dowodził nasz rodak, kapitan Jan Dobrogowski. Co wiemy o stanie zdrowia obywateli Polski? To sprawdził nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Wszyscy na szczęście są zdrowi. Chodzi zarówno o kapitana, który właśnie zakończył 6-tygodniową kwarantannę, jak i 4 osoby objęte nadzorem epidemiologicznym po kontakcie z pasażerami. Jak ustaliłem, wszystkie testy na obecność hantawirusa dały wynik ujemny. To zamyka całą akcję po ponad 2 miesiącach. Sanepid zapewnia teraz, że w naszym kraju nie ma ani jednej chorej osoby. Nie ma też szczurów i myszy, które przenoszą typ hantawirusa, który pojawił się właśnie na statku.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Ostatnie dni są bardzo gorące, a będzie jeszcze cieplej. W weekend w niektórych częściach Polski na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni. W Tatrach ma być znacznie chłodniej, na Kasprowym Wierchu powyżej 20 stopni. Ale w górach taka temperatura jest już niebezpieczna.
3: W górach, pamiętajmy, ta insolacja słoneczna jest zdecydowanie większa. Jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz. Bo duże prawdopodobieństwo jest takie, że dni upalne mogą być dniami burzowymi. Pomimo, że jest upał, musimy mieć też ciepłe okrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. Musimy mieć odpowiednią ilość płynów, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, nakrycie głowy, żeby się nie przegrzać.
0: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. A teraz jeszcze raport z Mundialu. Japonia kontra Szwecja. Po pierwszych 45 minutach w tym meczu bezbramkowy remis. W równolegle rozgrywanym spotkaniu Holendrzy prowadzą 2-0 z Tunezją. Przerwy w tych meczach powoli dobiegają końca. Piłkarze za chwilę wrócą do rywalizacji. O wynikach końcowych oczywiście powiemy w kolejnych faktach. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej m.in. pytanie, czy Szymon Hołownia zostanie szefem klubu parlamentarnego Polski 2050. M.in. o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Ryszardem Petru, posłem klubu Centrum.
4: No rozumiem, że może mieć takie ambicje, natomiast...
5: Ale słyszał pan o tym? No bo przecież ma pan kolegów w Polsce 2050.
4: Słyszałem tylko plotki kuluarowe, trudno mi to komentować. Rozumiem, że chce być bardziej zaangażowany, natomiast nie mam pojęcia, czy ma szansę na to stanowisko, czy też nie.
5: Ale ma jakieś aspiracje? No bo słyszeliśmy rzeczywiście, że się wycofuje z polityki teraz, że wraca.
4: Nie wiem, wie pan co, byłem akurat na Radzie Europy w Strasburgu, gdzie był też Szymon Hołownia nawet. Siedzieliśmy przez jakiś czas przy jednym stole, ale tego wątku nie poruszył.
5: Nie chciał spadać. A może chciałby pan go zaprosić do Konfederacji Light?
4: Jeżeli chodzi o Konfederację Light, to jest pomysł na ugrupowanie, które by odebrało oczywiście wyborców tej Konfederacji Brauna, czy Mencena, czy Bosaka. To jest projekt na jesień tego roku, który moim zdaniem jest potrzebny nam jako koalicji 15 października, aby zaangażować wyborców, którzy dzisiaj mają wątpliwości, czy chcą na te bardziej brunatne konfederacje głosować. Nazwałem to Konfederacją na Light, ale mogę powiedzieć tak po ludzku, że to jest taka nasza konfederacja, czyli europejska, antyksenofobiczna, a jednocześnie do bólu pragmatyczna gospodarczo. Szymon Hołownia, rozumiem, ma trochę inny pomysł na życie.
5: I budować.
4: Proszę?
5: On chce umiarkowanych chyba budować.
4: Nie wiem, no, wolałbym, że pan go zaprosił, ale chcę powiedzieć, że sympatycznie było mi się z nim spotkać, niemniej jednak wątku, o który pan pytał, nie poruszaliśmy.
5: Dobrze, wrócimy za chwilę do Konfederacji Light, albo naszej Konfederacji, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali. Na razie afera w Szpitalu Południowym to jest ta afera, która może się okazać rozstrzygająca dla wyborów.
4: Jest to bardzo ważna politycznie afera. Mamy tam kilka wątków. Systemowy wątek, jak to jest możliwe, żeby lekarz bez specjalizacji zarabiał 1 600 000. Wiemy dobrze, że mamy źle wycenione świadczenia przez NFZ, które powodują, że niektóre specjalizacje lekarskie są tak poszukiwane, że płaci się im krocie. Lekarze jakby korzystają z tej możliwości, mają te kilka kontraktów.
5: Dlaczego mieliby nie korzystać?
4: Dlaczego
5: mieliby? Oczywiste.
4: System pozwala, tak? Natomiast druga kwestia jest taka, na ile pan Dawid oszukiwał, wpisując te godziny, no bo nie wydaje się możliwe, aby można było być i radnym, i lekarzem, i jednocześnie nagrywać filmiki w czasie pracy i mieć 311 godzin, na ile pamiętam dobrze. Czy to jest nadużycie systemu i swego rodzaju oszustwo, jeżeli chodzi o wpisywanie? Dwa, co z nadzorem nad panem Dawidem, jak to się stało.
5: No, jeszcze jest kwestia jego legitymacji partyjnej, bo nie wydaje się, żeby to było też bez znaczenia.
4: Oczywiście, to jest też bardzo taka sytuacja niezręczna. Natomiast mamy kwestię systemową. Jak to jest, że w systemie ochrony zdrowia przy ciągłym narzekaniu o brak pieniędzy nagle okazuje się, że bardzo łatwo jest zarabiać te 1 600 000 rocznie i to pokazuje, że jak durszlakowaty jest ten system, jak ten monopol NFZ-u powoduje pewne jakby nienaturalne rynkowo działania, to też pokazuje, jak nieprawdziwy był argument, że nie można obniżyć składki zdrowotnej, bo nie ma pieniędzy w ochronie zdrowia. Te pieniądze wypływają w niektórych przypadkach nadmiarowo na wysokość wynagrodzeń. Bardzo bym też chciał, żeby ta afera nie uderzyła we wszystkich lekarzy, bo mówimy o jednak wąskiej grupie lekarzy, która wykorzystuje ten system, a bardzo wielu zarabia normalnie.
5: Pan mówi o elementach systemowych, a ja bym powiedział, nie sposób uciec od pytania o saloniki VIP, o to, czy był nadzór miasta, to jest konkretna formacja polityczna go sprawuje. Czy partia to robiła, partia matka pana Dawida, pana doktora Dawida Kacprzyka, to są wszystko pytania fundamentalne polityczne.
4: Ale ma pan rację, rzeczywiście, czy salonik VIP był czy nie był, nie wiem, ale zakładam, że mógł być i obawiam się, że to jest jakby afera polityczna, to już jest też część polityczna, do wyjaśnienia i do wyciągnięcia konsekwencji, bo ludzie nie chcą mieć tylko wyjaśnienia tej sprawy, tylko były konsekwencje.
5: Konsekwencje wobec kogo?
4: Wobec osób, które wiedziały, nie reagowały.
5: Czyli prezydent Warszawy?
4: Wiedziały, nie reagowały. Ja nie wiem, jaki był system, nie chciałbym też rzucać oskarżeń. Kwestia kolejna, ma pan rację, kwestia nadzoru nad tym systemem. Jak to jest możliwe, że to się uchowało? Mówię to dziecko jakby systemu, to pan Dawid. No i mamy najnowsze oskarżenia.
5: Śmierć, po prostu.
4: No i wie pan co, to są tak mocne oskarżenia, że jeżeli lekarz, był ordynator, mówi o tym, że tam umierali ludzie, bo ktoś się uczył, to stawia najwyższe z możliwych oskarżeń, prawda? I wie pan co, powiem panu, ja widziałem elementy tego wywiadu, gdzie te oskarżenia padały. Albo tam była śmierć, albo on kłamie, bo to nie ma wariantu.
5: Sytuacja dość jednoznaczna. Albo on mówi prawdę, albo mówi nieprawdę.
4: Znaczy generalnie jest.
5: Jeżeli mówi prawdę, to cały szpital, cały oddział jest do wyczyszczenia, tak naprawdę.
4: Tak, tylko pytanie, dlaczego on też powinien był reagować. Bo to są
5: jednak zarzuty prokuratury. Pytanie, dlaczego nie zgłoszono tego?
4: Oskarżenie kogoś o nieumyślne sprowadowanie, czy umyślne nawet sprowadowanie śmierci, czy nieumyślne, to jest bardzo jeden z najwyższych, najbardziej poważnych zarzutów, jakie można postawić. Mamy ten dużo wątków. Nie wiem, czy tak było, czy nie. Ale to wszystko powoduje, że to rzeczywiście, wie pan co, to jest taka
5: bomba. Ale pan jest politykiem, to jest bomba i jest pytanie, jak rozbroić tę bombę? To znaczy, czy w ogóle ktokolwiek może ją rozbroić? I co to znaczy ucieczka do przodu w takiej sytuacji?
4: Wie pan, węzeł gordyjski przecina się jednym cięciem i to oznacza bardzo, proszę, muszą polecieć głowy, musi być pełna jasność i potrzebne są.
5: Jakie głowy muszą polecieć?
4: Osób, które wiedziały, nie reagowały, które były, ale to musi być do cna. I teraz tak, proszę mnie nie pytać o nazwiska, bo nie znam się, nie wiem do końca, jak wyglądał ten układ, który nadzorował nad systemem, nad szpitalem. Im szybciej, tym lepiej.
5: Afera się rozkręca. Głową tego układu był, jeśli ktoś był, to był Rafał Trzaskowski, bo on jest prezydentem Warszawy. Nawet jeśli nie wiedział, to jest też kwestia jego odpowiedzialności politycznej.
4: Ale wie pan co?
5: I szef struktur Platformy Obywatelskiej.
4: Dobra, ale tam jednak było jeszcze parę szczebli niżej i trzeba wiedzieć, czy oni byli informowani, czy nie byli. Na razie trzeba założyć założenie jakby braku.
5: To w prawie, ale w polityce nie ma.
4: Proszę pana, ja bym chciał wiedzieć po prostu, jak to się stało, że to było możliwe. To jest, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego konkretnego szpitala. Bardzo bym oczekiwał bardzo głębokich reform systemowych w samym systemie ochrony zdrowia, bo on generuje ten dzisiejszy układ.
5: Ale półtora roku przed wyborami, kto się na to zdecyduje?
4: Proszę pana, ale ludzie
5: kto
4: oczekują.
5: To zrobi, ten
4: ale
5: przegra.
4: Ludzie oczekują. A jak się nie zrobi? Proszę pana, zaniechanie jest jeszcze większym grzechem. I trzy, wie pan, ta sprawa już prokuratorska, wyjaśnienia kwestii, czy ten pan ma rację, czy on nie ma racji, ten, który oskarża o to, że ludzie umierali. Rzeczywiście ma pan rację, że to jest afera rozwojowa i doświadczenia pokazują, że to trzeba szybko do sna przecinać i nie patyczkować się z kosztami, bo jeszcze raz podkreślam, nierobienie oznacza przegraną. Jestem przekonany, oczywiście nie można robić na rympał, ale bez systemowych zmian w systemie ochrony zdrowia nie ma możliwości, abyśmy poszli do przodu.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Ryszarda Petru, posła klubu Centrum. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: spoza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina trzecia. Co nowego w faktach RMF FM? O tym już teraz Karol Płaczkiewicz.
1: Premier Ukrainy ogłosiła podpisanie 160 umów o wartości ponad 10 miliardów euro po pierwszym dniu konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Nie ma zgody na zakaz aut spalinowych po 2035 roku. Unijna propozycja zablokowana. W faktach także Mundial. Przed chwilą zakończyły się ostatnie mecze drużyn z grupy F. Podczas pierwszego dnia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku podpisano 160 umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro, poinformowała w mediach społecznościowych premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Porozumienia dotyczą m.in. wsparcia finansowego, odbudowy infrastruktury oraz współpracy w sektorach obronnym i energetycznym. 160 umów podpisanych w tym roku, wartych ponad 10 miliardów euro, to efekt codziennej pracy prezydenta Wołodymyra Załęskiego i całego ukraińskiego zespołu, napisała Sfyrydenko. Przyszłość aut spalinowych po 2035 roku wciąż niepewna. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, wśród krajów unijnych powstała mniejszość blokująca propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po tym terminie. Co może zmienić ten sprzeciw? O tym Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większą swobodę w osiąganiu unijnych celów emisyjnych. Polska przekonywała, że Unia nie powinna stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, ale dopuścić także inne technologie ograniczające emisje. Z kolei Francja, Hiszpania i Szwecja, które znalazły się w obozie przeciwnym, ostrzegały, że dalsze ustępstwa osłabią europejską politykę klimatyczną i inwestycje w elektromobilność.
1: Na kilka dni przed początkiem wakacji widać już większy ruch na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ratownicy przypominają, aby na wodzie obserwować, co dzieje się dookoła nas i uważać na innych.
3: Na żaglówkach, na motorówkach, na housebotach, na skuterach nie mamy hamulca. To potrzebuje trochę czasu, żeby wyhamować.
4: Jak jesteśmy na skuterze wodnym, pamiętajmy o zrywce.
3: Zrywka jest takie urządzenie, które w razie wypadnięcia, odpadnięcia, wywrotki skutera lub też motorówki, czy jakiegokolwiek innego sprzętu, bo na żaglówkach też są zrywki. Powoduje to cięcie zaponu i automatyczne wyhamowanie jednostki pływającej.
1: Z Radosławem Wiśniewskim z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Przed nami upalny pierwszy weekend wakacji. Turyści pewnie chętnie wybiorą jeziora.
5: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: I mamy doniesienia zza oceanu. 1-1. Takim wynikiem zakończył się mecz Japonii ze Szwecją. Równolegle mierzyły się także Holandia i Tunezja. W tej rywalizacji końcowy wynik to 3-1 dla Holendrów. To były ostatnie mecze grupy F. Przed nami teraz rywalizacja w grupie D. O 4:00 Stany Zjednoczone zagrają z Turcją oraz Paragwaj z Australią. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej pytanie, jakie polityczne plany ma Ryszard Petru? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, posła klubu Centrum.
6: Co z pana wejściem do rządu? Miał pan wchodzić? Chodziły takie słuchy, miał być wiceministrem finansów, może właśnie przy okazji tej rekonstrukcji?
7: No ale wydaje mi się, ja pamiętam, że to był news tego radia.
6: Tak.
7: No właśnie, nie wiem, skąd państwo mieli tą informację. W związku
6: z dobrych źródeł.
7: No to chciałbym się dowiedzieć, co państwo... Ja nie słyszałem, że miałem być wtedy powołany. Rzeczywiście były różnego rodzaju rozmowy, natomiast mogę powiedzieć, że się na razie nigdzie nie wybieram.
6: Może ministrem zdrowia by pan został?
7: Coraz... Uważam, że nie lekarz powinien... Nie jestem lekarzem.
6: No to idealnie.
7: Nie lekarz, ale to nie chciałbym, żeby to zostało odebrane jako moja aspiracja, czy tam...
6: Ale wziąłby pan taką funkcję, gdyby panu premier zaproponował?
7: Oczywiście nie, no trzeba porozmawiać, wie pan, w zakresie. Natomiast akurat każdego, kto lubi takie duże wyzwanie, zarządzanie trudnymi tematami, to jest wielkie wyzwanie. Niemniej jednak, ma pan rację, tam są, nakładają się trzy elementy. I zarządzanie tematem, i ten aspekt zdrowotno-ludzki, i trzecia rzecz, bardzo polityczny. Czyli błędy w reformie systemu ochrony zdrowia bardzo dużo kosztują politycznie. Oczywiście to też paraliżuje polityków od lat do zmian w tym zakresie. Ostatnie głębokie reformy były przeprowadzone za rządów Jerzego Buzka.
6: No właśnie, i przegrał wybory.
7: I za co właśnie wszyscy mają wrażenie, że przez to właśnie rząd też ten przegrał wybory. Oczywiście to koncepcja, która była kierunkowo dobra, była po prostu źle implementowana, ale to już nie chcę wchodzić do dyskusji, co się działo w 1999 roku.
6: To było bardzo dawno temu, większość nie pamięta naszych słuchaczy także. Panie pośle, pan jest w partii Centrum, w klubie Centrum,
7: nie ma
6: pan
7: partii,
6: zakłada
7: nowe, nie ma partii,
6: ale klub jest. Jest pan w klubie, czy zakłada pan nową partię?
7: Ja mówię o potrzebie założenia ugrupowania, które będzie adresowało swój program do ludzi w części głosujących dzisiaj na Konfederację, którzy są, nie chcą.
6: Ale w klubie pan zostaje.
7: W klubie na pewno zostaje. Jesteśmy w trakcie rozmów. Chodzi o to, że to musi być ugrupowanie wyraziste, mocne, jednoznaczne. Wyraziste, nie w kontrze do rządu, ale jakby, szukam polskiego słowa, takie challenge'ujące rząd, challenge'ujący koalicjantów do większego wysiłku. Rozmawiałem przed chwilą o ochronie zdrowia. Uważam, że jak będziemy zbyt pasywni w kwestiach gospodarczych, to nam ucieknie elektorat i przegramy wybory jako koalicja 15 października.
6: Ale klub Centrum będzie jakoś wewnątrz tej nowej partii, którą pan postuluje? Czy będzie na zewnątrz? Czy zaprosi pan, nie wiem, Paulinę Henning-Kloskę?
7: Żeby... Jesteśmy w rozmowach. Ja mówiłem bardziej o potrzebie i projekcie na jesień tego roku, a nie na końcówkę czerwca, który jesteśmy. I przyzna pan, że tworzenie nowych projektów politycznych w okresie letnim, szczególnie wakacyjnym, to nie jest najlepsze.
6: 32, 33 stopnie też nie skłaniają.
7: Nie, a 37 tym bardziej. 37. A ma być chyba w Warszawie.
6: 37 ma być, czyli jakby poczeka pan, aż temperatura spadnie.
7: Temperatura sporu politycznego wzrośnie, a na zewnątrz spadnie. Niemniej jednak jestem przekonany, że
6: ale kto miałby tworzyć tę partię? Bo to też jest pytanie fundamentalne, tak? To znaczy akurat Konfederacja tworzy swoje struktury od lat. Ma jakieś zaplecze. Można je lubić albo go nie lubić, ale to zaplecze jest.
7: Tak.
6: Kto miałby tworzyć zaplecze Konfederacji?
7: Pamiętam, że jeżeli chodzi o poszczególne rejony, czy tam okręgi wyborcze, to mogę powiedzieć, bardzo duża struktura stoi w blokach startowych. Niemniej jednak, pan pozwoli, panie redaktorze, wolałbym o tym mówić nie na zasadzie, co mam zamiar zrobić, tylko wolałbym informować, co zostało zrobione i chciałbym z taką informacją się do pana zgłosić we wrześniu tego roku, a nie w czerwcu.
6: Dobrze, ale nie jest pan zaskoczony, bo to muszę powiedzieć, mnie trochę zaskoczyło. 27% badanych w wieku 18-24 i 20% badanych w wieku 25-34 badanych przez SV Research na zlecenie Rzeczpospolitej zagłosowałoby na pana partię. Nie jest pan zaskoczony, że wśród młodych wyborców jest pan tak popularny?
7: Jestem pozytywnie zaskoczony, że znaczy, jest to bliskie mojej diagnozy, że oni potrzebują alternatywy, natomiast rzeczywiście te wyniki i rozkład tych grup społecznych pozytywnie zaskoczył, no bo tam wiemy, że jest przyszłość i to, co ciekawe też, no, nie jest prawdą, że to, co mówię, trafia głównie do wielkomiejskiego elektoratu. Z tych badań wynika, że największy elektorat mógłbym szukać w miastach między 100-500 tysięcy mieszkańców. Czyli można powiedzieć taka średniej wielkości miasta w Polsce.
6: Wierzy pan to, że można wejść dwa razy do tej samej rzeki? Bo pan już raz stworzył partię protestu. Nowoczesna.
7: Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale jesteśmy w zupełnie innym momencie. Pojawi się 12 nowych roczników wyborczych. 12 nowych
6: które
7: roczników.
6: Które nie pamiętają Nowoczesnej.
7: Ale które nie pamiętają 1999, o którym z panem przed chwilą rozmawialiśmy, na temat rządów Jerzego Buzka i reformy ochrony zdrowia. I ci ludzie oczekują propozycji tu i teraz. Dla nich bycie w Unii Europejskiej, w NATO jest oczywistością, ale wychowali się w czasach wojny, COVID-u i zupełnie też inaczej konsumują treści. Korzystają z komórki bardziej, prawda, filmów niż w starym stylu, tak jak my tutaj z panem rozmawiamy.
6: Co pan chce im zaproponować? Mensen zaproponował hulajnogę, grilla, napoje rozmaite.
7: Nie, wie pan co, oni potrzebują treści do bólu pragmatycznego, gospodarczo. Chcą mieć świadomość tego, że jak pracują ciężko, to im zostają pieniądze w kieszeni, a nie państwo im zabiera. Chcą mieć też takie poczucie, że państwo albo mi przeszkadza, albo przynajmniej wspiera, a nie jest takim, nie chcę powiedzieć, takim nadzorcą, który utrudnia życie. Oczekują też dobrych usług, podstawowych usług od ochrony zdrowia, takich podstawowych ochrony zdrowia i nie lubią tego typu partyjniactwa, które się rozlewa, które ta afera jest swego rodzaju takim podsumowaniem tej polityki przeszłej. Jestem przekonany, że ci młodsi wyborcy odrzucają tego typu podejście. Wie pan, o co mi chodzi? Oni chcieliby, żeby polityka nie wchodziła do szpitala.
6: No, to wszyscy byśmy chcieli. Myślę,
7: ale
6: że
7: oni bardziej chyba, nie, bo my, wie pan co, przepraszam, jesteśmy o tyle starsi, że wiemy, że tak jest, mówimy znowu skandal, nie? A oni mówią, no nie, nie akceptujemy tego, nie chcemy tego w ogóle.
6: No, no nasze pokolenia korzystają z tego, że tak jest, bo niektórzy wchodzą do tych zarządów. Ja nie, ale są tacy, co wchodzą. Dobrze, ja jeszcze pytanie nie. O drugi próg podatkowy. Pojawił się wysyp propozycji.
7: Tak, widziałem.
6: 180 tysięcy Przemysław Czarnek, 140 tysięcy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 200 tysięcy tutaj proponował w tym studiu Mateusz Morawiecki. Pan da więcej?
7: Po pierwsze chciałbym wiedzieć, czy pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest w rządzie, czy nie jest. To jest takie pytanie fundamentalne.
6: No jest, no przecież jest ministrą.
7: To jest pytanie polityczne, bo to jest pierwsze pytanie.
6: Po drugie, nazista.
7: No ale jest ministrą. To wie pan, trudno być w rządzie, jednocześnie krytykować rząd. No i jakoś widać, że nie jest w stanie przekonać rządzących do swoich propozycji. Mamy trzy warianty ulżenia ciężko pracującym Polakom. Najbardziej daleko idącą jest podwyżka kwoty wolnej, bo dotyczy wszystkich
6: tak.
7: pracujących.
6: To podwyższamy tą kwotę wolną.
7: To trzeba etapami zrobić. 60 tysięcy to jest dobry pomysł, nie jesteśmy w stanie tego zrobić w jednym roku. To można rozłożyć na raty, zaczynając od roku przyszłego. Najtańszą formą ulżenia pracującym jest obniżka składki zdrowotnej, szczególnie dla tych, którzy zostali po łapach w Polskim Ładzie. Widać, że system ochrony zdrowia można lepiej zorganizować za te same pieniądze. Nie jest prawdą, że składki zdrowotne obniżyć nie można. Niemniej w tej minimalnej wersji, która kosztuje 4-5 miliardów złotych, ono to dotyczyłoby wyłącznie przedsiębiorców i pracownicy na etacie mieliby pretensje, dlaczego nam nie obniżać. No i z kolei próg podatkowy dotyczy głównie pracujących,
6: no,
7: prawda?
6: Na etacie.
7: No w związku z tym, gdybym to ja miał tę decyzję podejmować, byłbym zwolennikiem kwoty wolnej, która jest najbardziej sprawiedliwa, dotyczy wszystkich i wszyscy podobnie korzystają. Z owoców swojej pracy.
6: Czyli 60 tysięcy.
7: Docelowo próg... 60 tysięcy rozłożone na kilka.
6: Drugi próg by pan nie podnosił. Drugiego
7: i wtedy bym, wie pan, no nie mogę zrobić wszystkiego naraz, bo to byłoby nieodpowiedzialne. Nie jestem Konfederacją Mencena, tylko chcę pokazać, że można...
6: Konfederacją Petru.
7: Może tak to nazwać. Trzeba proponować rzeczy realistyczne.
1: Tak mówił na naszej antenie poseł klubu Centrum Ryszard Petru. Całej rozmowy, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A teraz mamy godzinę czwartą, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Z nami w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Rosnące zagrożenie ze strony Rosji i przygotowania na możliwą eskalację to jedne z głównych tematów wczorajszego spotkania liderów wschodniej flanki NATO w Gdańsku. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że decyzje prezydenta dotyczące wyboru władzy Sądu Najwyższego nie wymagają już kontrasygnaty premiera. Polskie miasta przygotowują się na upały. W Łodzi zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Rosnące zagrożenie ze strony Rosji oraz przygotowania do ewentualnej eskalacji były jednymi z najważniejszych tematów spotkania przywódców państw wschodniej flanki NATO w Gdańsku. Premier Donald Tusk zapowiedział zacieśnienie współpracy między krajami najbardziej narażonymi na potencjalny kryzys.
2: Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio wystawionych na to ryzyko, bo graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą, że jako grupa państw będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść.
1: Szczyt z udziałem przedstawicieli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Rumunii oraz Komisji Europejskiej odbył się na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy wymagające kontrasygnaty premiera na prezydenckich decyzjach w sprawie wyboru władz Sądu Najwyższego są niezgodne z konstytucją. Dotychczas wszystkie takie decyzje wymagały potwierdzenia podpisem szefa rządu. We wczorajszym wyroku Trybunał zwolnił je jednak z konieczności uzyskania zgody premiera.
3: Ustrojodawca uznał, że decyzje personalne i organizacyjne dotyczące władzy sądowniczej muszą pozostawać wyłącznie w rękach prezydenta z pominięciem prezesa Rady Ministrów. Prezydent ma pełnić w ten sposób rolę gwaranta niezależności sądownictwa od władzy wykonawczej, to jest od rządu.
1: Uzasadniał wyrok sędzia Wojciech Sych. Orzeczenie zapadło w głosowaniu. Jeden z sędziów nie zgodził się z jego treścią. Wojciech Zielenacki uznał, że Trybunał w nieuzasadniony sposób poszerzył uprawnienia prezydenta.
4: To są fakty z Twojego miasta.
1: Do nadchodzącego afrykańskiego żaru przygotowują się polskie miasta, wśród nich Łódź. W weekend temperatury w mieście mają sięgnąć nawet 38 stopni. Wczoraj zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Łodzianie mogą być spokojni o dostawy wody, bo miasto korzysta z kilku niezależnych ujęć, mówi zastępca dyrektora Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Magistratu Karol Dziuda.
5: Zgodnie z oświadczeniami spółek energetycznych zapasy mocy są przez spółki robione, natomiast oczywiście nie możemy wykluczyć jakiejś sytuacji, gdzie będą awarie.
6: Nasz wydział zajmujący się osobami w kryzysie bezdomności bez przerwy wydaje wodę, wydaje lekkie posiłki, pomaga zmienić ubranie. Można korzystać z łaźni tych mobilnych, które na terenie miasta się znajdują.
7: Jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie, przewodnienie organizmu raczej nam nie grozi.
1: Dodają dyrektor MOPS Piotr Kowalski i ratownik medyczny Piotr Łazicki. W faktach teraz przenosimy się do Krakowa. Zmieniamy koncepcję prac na Starowiślnej, bo tego chcieli mieszkańcy. Pełniący obowiązki prezydenta stolicy Małopolski Stanisław Kracik zrezygnował z planu przebudowy tej ważnej ulicy w centrum miasta na jednokierunkową. Dotacja na wcześniejszą koncepcję nie przepadnie. Kupimy za to tramwaje, zapewnia Kracik.
8: Które i tak kupowalibyśmy z kredytu, więc to jest dla miasta absolutnie korzystne. Natomiast nasz udział miał być do tego projektu jednokierunkowego na poziomie 50 milionów i na tym samym poziomie, takie mamy szacunki, da się zrobić ten remont i doremont generalny już na wzmocnionych płytach. Nowa technologia, jeżeli chodzi o torowiska.
1: Jedna z najważniejszych ulic w centrum Krakowa jest w złym stanie. W ubiegłym roku uszkodzona szyna przebiła podłogę tramwaju. Prace powinny rozpocząć się w styczniu przyszłego roku. A za oceanem teraz w stanie Kalifornia czas na ostatnie mecze mundialowej grupy D. Na SoFi Stadium Stany Zjednoczone mierzą się z Turcją, z kolei na Levi's Stadium spotkanie Paragwaj-Australia. W faktach śledzimy te mecze na bieżąco dla Was. O wynikach po pierwszych 45 minutach powiemy w kolejnych faktach. Ze Szczecina do Niemiec tramwajem wodnym. Będzie to możliwe już w wakacje. Z początkiem lipca ruszą rejsy po malowniczych terenach Doliny Dolnej Odry i Międzyodrza. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar rozmawiała z Celiną Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.
9: Po raz pierwszy taka trasa zostanie uruchomiona. Jak to będzie wyglądać?
10: Będą to rejsy Doliną Dolnej Odry, o której w ostatnim czasie jest i było sporo, mówiło się w obiegu. Krajobraz Doliny Dolnej Odry to naprawdę przepiękny rezerwat rezerwat przyrody, na którym możemy obserwować nie tylko piękną faunę i florę, ale też po prostu delektować się tym powiewem świeżości i tej soczystej zieleni. I my, troszkę zainspirowani sukcesem tego samorządowego szlaku turystycznego, czyli tramwaju wodnego, który w zeszłym roku został uruchomiony ze Szczecina do Świnoujścia, postanowiliśmy pokazać też tą drugą stronę wodną, bo o to, że Szczecin od strony wody wygląda pięknie i tą wodą jest otoczony, to oczywiście każdy wie i każdemu to też powtarzamy. I teraz chcielibyśmy, aby mieszkańcy się przekonali o tym. I tak od 4 lipca w sobotę wyruszymy na pierwszy taki rejs właśnie Doliną Dolnej Odry. Trasa została wytyczona ze Szczecina do niemieckiego Garz z krótkim przystankiem w Meszerin, więc to są takie dwie miejscowości, w których po stronie niemieckiej się zatrzyma ten tramwaj. Po dopłynięciu do Garz będziemy mieć trochę wolnego czasu, około 2,5 godziny na to, aby zwiedzić to miasteczko, odpocząć sobie, czy też po prostu wsiąść na rower i przejechać gdzieś dalej, możemy wsiąść na pokład i przypłynąć z powrotem do Szczecina. Wybraliśmy taką opcję. Dlaczego? Dlatego, że te nasze przygraniczne tereny są naprawdę bardzo piękne. My już od wielu, wielu lat współpracujemy z gminami, właśnie z gminą w Garcy, z Meszerin i gdzieś tam razem robimy różnego rodzaju projekty i namawiamy do tej turystyki i poznawania terenów przygranicznych. Tak więc teraz też jakby umożliwiliśmy tę sposobność mieszkańcom, turystom, zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie polskiej, aby mogli wsiąść na pokład i przepłynąć się do jednej czy do drugiej miejscowości. Ten teren Doliny Dolnej Odry też jest troszeczkę trudny, jeśli chodzi o tą żeglugę, więc nie każdy ma sposobność tam jakby zobaczyć od strony wody, bo tam nie wpłyniemy na silniku, tam są ograniczenia, a nie każdy dysponuje kajakiem, czy też nie każdy się odważy w ten kajak wsiąść, żeby na taką długą podróż się wybrać i przepłynąć. Dlatego też my wyszliśmy z taką propozycją i przez całe lato od tego 4 lipca do 5 września włącznie. W każdą sobotę i niedzielę będziemy pływać takimi rejsami właśnie ze Szczecina do Garz Meszerin i później w drugą stronę. Co ciekawe i co warte uwagi, że ten rejs można połączyć z aktywną turystyką rowerową, bo na pokład naszego tramwaju można śmiało wziąć ze sobą rower i skorzystać z bardzo fajnych ścieżek rowerowych, które są zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie zbudowane. Ta infrastruktura rowerowa, zwłaszcza po stronie niemieckiej, jest naprawdę dosyć mocno rozbudowana, ta sieć dróg i można przejechać z Garz do Gryfina, a później dalej i aż do samego Szczecina na taką całodniową wycieczkę się wybrać, więc można połączyć po prostu dwa w jednym, ale można też po prostu wysiąść na przykład w Meszerin i w pół godziny na rowerze przejechać sobie, mówię tutaj taka propozycja chociażby dla rodzin z dziećmi, wysiadają wcześniej w Meszerin, wsiadają na rowery, jadą sobie do Garz i później wracają na pokładzie naszego tramwaju wodnego z powrotem do Szczecina, też jest taka opcja, więc stawiamy tutaj nie tylko na poznawanie tych malowniczych krajobrazów, ale też na taką aktywną turystykę rowerową, właśnie pozwalającą zapoznać się z tym, co nas otacza w bardzo takiej bliskiej odległości.
9: Ile czasu taka podróż zajmuje właśnie samym tym tramwajem?
10: Rejs sam w jedną stronę, czyli ze Szczecina do Garz, trwa około 2,5 godziny, więc to jest naprawdę całodniowa wycieczka. Tramwaj będzie wypływał ze Szczecina o godzinie 10 i do Szczecina będzie wracał przed godziną 19, 18.30, 19. W tych godzinach planowane są powroty. Już tutaj mówię na miejscu w Szczecinie, więc to naprawdę trzeba sobie zaplanować cały dzień, ale to będzie bardzo fajny i bardzo dobrze spożytkowany ten czas. Nie będziemy się nudzić. My też ze swojej strony, biorąc pod uwagę, że to jest też oferta dla rodzin z dziećmi, na pokładzie tramwaju przygotujemy różnego rodzaju gry i takie umilacze czasu dla dzieci, żeby nikt się nie nudził i nie zniechęcał, bo wiemy, my dorośli możemy fajnie przez te 2,5 godziny podziwiać widoki, a dzieci mogą się gdzieś tam w pewnym momencie zniechęcić i znudzić, dlatego też ze swojej strony przygotowaliśmy szereg takich atrakcji, planszówek, puzli, zabawek, które gdzieś tam umilą ten czas tym najmłodszym.
9: A właśnie jeśli chodzi o te widoki na trasie, to co tam można dokładnie oglądać z takiej takiej właśnie przyrodniczej bardziej strony?
10: No to są przede wszystkim takie unikalne na skalę europejską gatunki ptaków. To rozlewiska, które naprawdę wyglądają po prostu... Ten, kto był, to myślę, że mnie tutaj w pełni się ze mną zgodzi. Ja mam zawsze takie wrażenie, że gdy się wypływa na ten teren Międzyodrza, Starorzecza, to po prostu ma się wrażenie, że płynie się po jakiejś puszczy amazońskiej, że tam jest tak soczyście zielono i tam jest tak pięknie, że już sama ta zieleń i to jakby obcowanie w tej naturze naprawdę robi ogromne wrażenie. Dodatkowo możemy spotkać tam czaplę siwą, bielika, różnego rodzaju takie wyjątkowe gatunki płazów, ryb, ptaków, siedliska różnego rodzaju właśnie ptactwa, które tylko i wyłącznie w tym rejonie Międzyodrza się skupiają. I to jest bardzo ciekawa taka wycieczka przyrodnicza. Oczywiście dzieciaki, nastolatkowie w szkole mają lekcje przyrody czy biologii i pewnie gdzieś tam część z tych gatunków gdzieś tam usłyszeli, przeczytali. Natomiast myślę, że to jest taka żywa lekcja przyrody, na którą warto się wybrać, mimo że to będą wakacje, bo to dzieci mogą zobaczyć po prostu z bliska na własne oczy, gdzieś tam zobaczyć, nie wiem, żeremie bobrów, czy właśnie te siedliska ptaków, które naprawdę robią fajne i takie imponujące wrażenie nawet na dorosłym, więc na dzieciakach z pewnością zrobią jeszcze większe.
9: Ta trasa do Świnoujścia była hitem w zeszłym roku. Macie jakieś statystyki, jakieś szacunki, ile osób zdecydowało się na taką wycieczkę?
10: Samorządowy szlak turystyczny jest zupełnie odrębnym projektem niż nasz rejs cross-oder. My troszeczkę się nim zainspirowaliśmy. Oczywiście tutaj mamy spore nadzieje, że będzie zainteresowanie równie duże. Zobaczymy tak naprawdę, jak ruszy sprzedaż biletów, bo ruszamy 20 czerwca już ze sprzedażą biletów i wtedy będziemy wiedzieć, jakie jest to zainteresowanie i obłożenie, czy to są bilety w jedną stronę, na rower, wtedy będziemy mieć już jakieś rozeznanie, jak to wygląda. Jest to na razie pilotażowy taki trochę projekt. Jeżeli będzie to cieszyło się dużym zainteresowaniem, to z pewnością będziemy w kolejnych sezonach to kontynuować i rozwijać. To też jest trochę taka konsekwencja naszych działań, bo jeszcze parę lat wstecz ruszaliśmy po prostu z aplikacją rowerową, aplikacją wodną, która te tereny Międzyodrza i tej pogranicza też obejmowała i jakby dzisiaj wykorzystując to narzędzie możemy też zaoferować właśnie dodatkową atrakcję na rejsie, bo dzięki naszej aplikacji, w której mamy opisane atrakcje, opisane trasy, gdzieś tam zaproponowane trasy rowerowe, możemy śmiało tutaj pokazać, że to jest nie tylko przepłynięcie się stateczkiem, tylko też po prostu zaplanowanie całodniowej wycieczki, takiej fajnej wyprawy, która może naprawdę zupełnie pokazać nam inną perspektywę naszego miasta.
1: Tłumaczyła w rozmowie z Anną Pała Marcelina Wołosz z żeglugi szczecińskiej. To wszystko na teraz, ale jeszcze powiemy o wyniku. Wyniku meczu Turcja-Stany Zjednoczone, tam w tej chwili remis 1-1. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 5:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina piąta. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Witam, zapraszam. 4 osoby są ranne po wczorajszym ataku nożownika w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. W Białym Dunajcu szacowane są straty po powodzi błyskawicznej z początku tygodnia. W tych faktach odwiedzimy też strefę kibica w Waszyngtonie. Tam nasz korespondent ogląda zaskakujący mecz Stany Zjednoczone-Turcja.

0: Mężczyzna, który zaatakował personel i pacjentów szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju, to 19-letni mieszkaniec tego miasta. Przypomnijmy, wczoraj około 18 wszedł do placówki z nożem i zranił najpierw dwie pacjentki, a później pielęgniarkę i lekarza, który obezwładnił napastnika.
1: Policjanci zatrzymali agresywnego 19-letniego jastrzębianina. Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne, jest już zatrzymany.
2: Czy był trzeźwy, czy był pod wpływem jakichś środków?
1: Na chwilę obecną nie mogę przekazać tych informacji.
2: Czy on jest spokrewniony z kimś, kto przebywał w tym szpitalu, z pacjentką, z pacjentem?
1: Takich informacji także nie posiadamy, aby ktoś w szpitalu przebywał z jego rodziny.
2: Co dalej z tym mężczyzną w najbliższych godzinach będzie się działo?
1: Mężczyzna został zatrzymany, przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych naszej jednostki.
0: Z Haliną Semik, rzeczniczką policji w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawiała śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Stan trojga rannych jest poważny, ale stabilny. Wojsko uprzedza mieszkańców Lublina o planowanych na dziś ćwiczeniach, którym będzie towarzyszył huk wystrzałów i dym. Gdzie dokładnie można spodziewać się takich niedogodności? O tym nasz reporter Dominik Smaga.
3: Ćwiczenia będą prowadzone rano na terenie wojskowym na Majdanku, więc na pewno będzie je słychać na Kośminku i na Felinie. Jak usłyszałem w 19. Brygadzie Zmechanizowanej, będą to ćwiczenia taktyczne z wykorzystaniem amunicji, granatów dymnych i dymu taktycznego. To będzie widać, będzie słychać, ale nie będzie powodu do alarmowania służb po pożarze, bo to tylko ćwiczenia, które według deklaracji wojska powinny się zakończyć przed 13.
0: Wielka woda, która w ostatni poniedziałek przeszła przez Biały Dunajec koło Zakopanego, zebrała ze sobą 1 000 000 zł. O szacowaniu strat mówi wójt gminy Marcin Gandera.
4: Przede wszystkim drogi rolnicze ucierpiały na naszym terenie. Wszystkie one są już udrożnione, a niestety oberwał również nasz wodociąg publiczny ujęcia tej wody. W niektórych posesjach dalej trwają prace. Dalej strażacy również pomagają odpompować tą wodę. Też uruchomiliśmy dodatkowe koparki, żeby pomogły też mieszkańcom pozbywać się tego mułu, który został.
5: No jak jest zalane. Wszystko woda, taki muł, piach po prostu, no i z tego nie będzie raczej. No ususzymy, to podziała może troszeczkę i utylizacja. Ale tu każdy przychodzi, zagląda, czy wszystko jest okej, czy coś pomóc. Naprawdę każdy sobie tutaj pomaga. Jestem pod wrażeniem ogólnie takiej. Ta cała pomoc tutaj górali jest, no nie, nieoceniona.
0: Usłyszał od wójta i mieszkańców reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Teraz w faktach przenosimy się do Wrocławia. W tamtejszym ogrodzie botanicznym zakwitło w pełni dziwidło olbrzymie. Roślina budzi wielkie zainteresowanie z powodu ogromnego i nietypowego kwiatostanu, ale także z powodu bardzo oryginalnego zapachu zepsutego mięsa, mówi dyrektor ogrodu profesor dr habilitowany Zygmunt Kącki.
6: Kwiatostan udaje padlinę. Niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
0: Miłośnicy przyrody przez całą noc oglądali dziwidło. Ci, którzy chcą jeszcze zobaczyć tę niezwykłą roślinę, już mogą ustawiać się w kolejce.
7: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
0: Na koniec raport z mundialowych spotkań grupy D. Po pierwszej połowie meczu Stany Zjednoczone-Turcja – zaskoczenie. W porannych faktach nasz korespondent Paweł Żuchowski, który ogląda to spotkanie wraz z kibicami w Waszyngtonie. Dzień dobry, Paweł, powiedz, co dzieje się u Ciebie?
8: Dzień dobry, prowadzi Turcja 2-1 do przerwy. Amerykanie są już jednak pewni awansu do 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Ostatni mecz grupowy z Turcją nie ma już wpływu na ich pozycję. Dla współgospodarzy mundialu to bardzo komfortowa sytuacja, ale reprezentacja rozpaliła nadzieję kibiców, którzy liczą na wysokie zwycięstwo w tym spotkaniu z Turcją, a potem kolejne dobre wyniki. W tej chwili przerwa. Wynik, kibice tutaj w strefie kibiców w Waszyngtonie do przerwy przyjęli ze smutkiem, ale przez całą pierwszą połowę był tu ogromny doping. Kibice, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że reprezentacja USA ma szansę na mistrzostwo świata. Wielu z nich przekonywało mnie przed chwilą, że to możliwe i mocno w to wierzą. Z National Mall w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
0: Dodam, że w drugim meczu grupy D Paragwaj-Australia do przerwy bez bramek. O końcowych wynikach tych spotkań oczywiście powiem Wam w porannych faktach. Tymczasem tu kończymy to wydanie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przekażą Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne wydanie Faktów RMF FM. Tomasz Staniszewski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. 26 dzień czerwca. Piątek, tuż przed wakacjami, 177 dzień roku. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wotum zaufania. Minister zdrowia chce zlikwidować kominy płacowe. To a propos m.in. warszawskiego szpitala południowego. A na mundialu w meczu Stany Zjednoczone-Turcja remis 2-2, 68 minuta tego spotkania. Dziękuję radnym za udzielone wotum zaufania i absolutorium. Przed godziną podziękował swoim wpisem w portalu X Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy głosami radnych Koalicji Obywatelskiej uzyskał podczas burzliwej sesji Rady Warszawy wotum zaufania. Przeciw był klub radnych PiS oraz klub Lewicy Miasto jest nasze wspólne jutro. Radni niezrzeszeni Paweł Lech wstrzymał się od głosu, radny Maciej Binkowski z Konfederacji głosował przeciw. A wcześniej prezydent Warszawy zaprezentował radnym raport o stanie miasta za rok 2025, w którym podsumowano m.in. wszystkie ubiegłoroczne inwestycje oraz sytuację finansową Warszawy. Wcześniej gorąco dyskutowano o szpitalu południowym i miejskich spółkach oraz ludziach prezydenta.
2: Panie prezydencie, dzisiaj pan słuchał swoich zastępców? Słuchał pan swojego zastępcę, który zrobił tutaj wykład ze wstępu do kodeksu spółek handlowych?
1: Pytał Adrian Zandberg. Do tej dyskusji, do pytań i wotum zaufania wrócimy o poranku w Faktach RMF FM. Chcemy zlikwidować kominy płacowe. To słowa minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. W ten sposób odnosiła się do sprawy lekarza Dawida Kacprzyka. Były radny Koalicji Obywatelskiej pracujący na szpitalnym oddziale ratunkowym Szpitala Południowego w Warszawie przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Minister była pytana, czy w związku z tym skandalem poda się do dymisji.
3: Myślę, że tutaj pewnie decyzje również należą do premiera. Natomiast sprawa z Szpitala Południowego i pierwsze doniesienia i reakcja nadzoru właścicielskiego nad szpitalem w mojej ocenie, a byłam nadzorem właścicielskim przez 7 lat dla szpitali marszałkowskich, była właściwa.
1: Minister Jolanta Sobierańska-Grenda dodaje, że faktyczne zarobki w ochronie zdrowia pomoże ustalać ustawa o weryfikacji danych o wynagrodzeniach medyków za pomocą numeru PESEL. Teraz aktualne ostrzeżenie z autostrady A4. Pali się ciężarówka koło węzła Krzywa na Dolnym Śląsku. Uważajcie w tym miejscu na jezdni w kierunku Wrocławia. Nie przejdziecie jednym pasem. Piątek, 26 dzień czerwca. Wciąż najważniejszy temat faktów to warszawska afera szpitalna. O 7:00 gościem Piotra Salaka w rozmowie Faktów i internetowego radia RMF24 będzie dziś szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Godzinę później poranna rozmowa w RMF FM, Tomasz Telikowski i Anna Maria Żukowska z Lewicy. O poranku w faktach, także ostatni dzień szkoły.
4: No ja na przykład na Mazury będę żaglować z tatą moim.
5: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić. Wolę chodzić do szkoły i się uczyć.
1: No i piłkarski mundial w Ameryce. W tej chwili głośne Stany Zjednoczone grają z Turcją. Jak mówiłem, 71 w tej chwili minuta meczu i w tym spotkaniu remis 2-2. Najbliższe pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku krwawy poranek w Londynie. Szokujące kulisy ataków z lipca 2005 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl. Oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Co przed nami? Ponieważ to już prawie szósta, to przed nami fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, oboje już na swoich miejscach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I zapraszamy.
1: Trzęsienie ziemi w Japonii to informacja, którą właśnie teraz podają światowe agencje.
2: Rośnie tymczasem bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Potwierdzono już śmierć ponad 230 osób.
1: 46 tysięcy uznaje się za zaginione.
2: Wieczorny atak nożownika w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu Zdroju.
1: Ranne są dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz.
2: A na mundialu za oceanem kończą się ostatnie mecze grupy D. Oba w tej chwili na remis. Na początek pilna informacja, trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 w Japonii.
1: Zbieramy nowe informacje również na ten temat. Na drugim końcu świata w Wenezueli trwa wyścig z czasem, by uratować ofiary potężnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten południowoamerykański kraj ponad dobę temu.
2: Aktualny bilans ofiar to co najmniej 235 osób zabitych, 1,5 tysiąca.

0: tysiące rannych oraz, uwaga, ponad 46 tysięcy tych, których los pozostaje wciąż nieznany.
1: Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5. Były najsilniejsze w tym regionie od niemal 130 lat. Udało nam się otworzyć drzwi, jak tylko się dało. Wszędzie unosiła się chmura dymu, która ograniczała widoczność. A kiedy zeszliśmy w dół, widok przypominał scenę z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach i wszystkim innym, co tam zalegało, opisywała moment trzęsienia mieszkanka Caracas.
0: Stolica Wenezueli, wspomniany Caracas, ucierpiał najbardziej. Wiele budynków legło tam w gruzach.
1: Pomoc napływa z całego świata. Zbiórkę pieniędzy uruchomiła m.in. Caritas Polska.
0: To Faktor MF FM. Dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz, to ranni po ataku nożownika, do którego doszło wczoraj wieczorem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Stan poszkodowanych lekarze określili jako stabilny, choć w przypadku trzech osób poważny.
0: Napastnik został zatrzymany. Anna Kropaczek o poranku w Faktach RMF FM. Aniu, co wiemy w tej chwili o przebiegu tego dramatycznego wydarzenia?
2: 19-latek z nożem wszedł na oddział gastrologii i najpierw zaatakował dwie pacjentki. Personel ruszył z pomocą. Ranna w rękę została pielęgniarka. Poważniejsze obrażenia odniósł kierownik oddziału, który obezwładnił napastnika.
3: Własnym ciałem, właśnie takim bohaterskim czynem, to on go obezwładnił ostatecznie i on go przytrzymał do przyjazdu policji.
2: Mówił dyrektor szpitala Robert Ostrowski. Trzy osoby, lekarz i pacjentki, mają rany kłute klatki piersiowej. Nie wiadomo na razie, jakie były motywy działania 19-latka.
1: Będziemy śledzić tę sprawę.
0: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski z wotum zaufania.
1: 4 godziny temu kończyła się burzliwa sesja Rady Warszawy. Przeciw prezydentowi był klub radnych PiS oraz klub Lewicy. Miasto jest nasze, wspólne jutro.
0: Wcześniej Rada Warszawy zagłosowała za powierzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Kontroli Działalności Szpitala Południowego. Prezydent miasta przyznał w czasie sesji, że już wstępne wnioski z audytu wykazały, że ewidencja czasu pracy lekarzy w tej placówce nie była prowadzona prawidłowo. Co jeszcze?
4: Nie było też żadnego formalnego pokoju VIP na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Ale jak Państwa informowałem od samego początku, wyjaśniany jest natomiast sposób wykorzystywania pomieszczenia, do którego dostęp miał pan Dawid Kacprzyk.
1: Według Rafała Trzaskowskiego pomieszczenie miało być wykorzystywane samowolnie, poza standardowymi procedurami. Tak skomentował to Adrian Zandberg, lider partii Razem.
5: Problem polegał na tym, że funkcjonują procedury nieformalne. Funkcjonują procedury, w których majątek publiczny jest traktowany, jakby nie był publiczny, tylko jakby należał do partii rządzącej.
0: A wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym powinny być gotowe pod koniec lipca, za godzinę. Natomiast gościem Faktów i Radia Informacyjnego RMF24 będzie szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
6: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
0: W Lidze Narodów siatkarzy biało-czerwoni w Gliwicach pokonali Turcję wieczorem 3-2.
1: Polacy w tym meczu nie ustrzegli się błędów, ale rywale zagrali nadspodziewanie dobrze, co podkreślają Bartłomiej Lemański i Bartłomiej Bołądź, z którymi po meczu rozmawiał Wojciech Marczyk.
7: W niektórych elementach naprawdę bardzo dobrze grali. Byli zawodnicy, którzy kopali na tej zagrywce i nie mogli przestać. Na środku bardzo dobrze grali.
8: Wy macie takie momenty, że naprawdę potraficie mocno pociągnąć, a potem tak jakby roztrwaniacie tą przewagę.
9: Tej świeżości nie ma tej szybkości, tej mocy, jaka na pewno przyjdzie. I dlatego musimy grać po prostu na charakterze i walczyć o każdą piłkę.
1: Dzisiaj dla Polski dzień przerwy, jutro zagramy z Niemcami. A na mundialu zakończył się dosłownie przed momentem piłkarski czwartek.
0: W Los Angeles 4 minuty po 21:00 amerykańscy gospodarze grali tam z Turcją. No i cieszą się kibice tureccy, bo ten mecz Turcja wygrała 3-2 na trybunach wiele hollywoodzkich gwiazd, Leo DiCaprio czy Daryl Hannah między innymi.
1: Równolegle rozgrywane było spotkanie w San Francisco. Australia grała z Paragwajem. Jaki tam wynik?
0: Ostatecznie bramek się nie doczekano. 0-0 po 6:30. Mistrzowskie fakty sportowe. Tam między innymi wytłumaczymy, co te wyniki oznaczają dla sytuacji w grupie D.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: I o takie wyniki na termometrach walczyliśmy. O poranku 16 w Suwałkach. Nie, akurat o 16 nie walczyliśmy. 20 w Łodzi już i 20 na południu. O to walczyliśmy. O 20. Potem będzie cieplej o 14 na termometrach. Od 24 w Koszalinie przez 31 w Łodzi do 33 na południu.
13: Suma opadów w całej Polsce dzisiaj 0. Suma zachmurzenia dzisiaj? No prawie 0. Suma temperatury Łódź.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: 6.30, czas na fakty w RMF FM. Dajmy głośniej.
1: A fakty zaczynamy od aktualnych ostrzeżeń dla kierowców.
2: Zablokowana jest krajowa 46 między Opolem a Nysą.
1: W prądach zdarzyły się o poranku dwa samochody, jeden z nich się zapalił.
2: Nie przejedziecie o poranku także ekspresową S5 na wysokości miejscowości Święte w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Pomiędzy węzłami Nowe Marzy i Sartowice zdarzyły się dwie ciężarówki, po czym jedna z nich stanęła w płomieniach, więc tak jak na 42 trwa akcja służb.
2: Na wtorek zaplanowane jest spotkanie premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W ten sposób potwierdzają się informacje naszych dziennikarzy. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka.
1: Wiele decyzji na kierowanym przez tego medyka oddziale miało być podejmowanych poza procedurami zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Sprawę wyjaśniają równolegle prokuratura, Rzecznik Praw Pacjenta, Stołeczny Ratusz i właśnie NFZ.
2: A temat afery w Szpitalu Południowym w Warszawie wróci w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka za pół godziny będzie szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
1: A w porannych faktach teraz transparentny król.
2: Na Wyspach jeden z ważniejszych tematów dnia. Po raz pierwszy w historii dwór ujawnił podatki płacone przez brytyjskiego monarchę.
1: Karol III zapłacił niemal 13 milionów funtów w ostatnim roku finansowym. Jego królewska mość wpłaciła te pieniądze na konto Urzędu Skarbowo-Celnego Jego Królewskiej Mości.
2: Jak tłumaczy dwór, ujawnienie tej sumy ma unowocześnić monarchię i służyć większej przejrzystości.
1: Wczoraj ujawniono jednocześnie, że król i królowa Kamila nadal będą mieszkać w Clearance House i nie przeniosą się do Pałacu Buckingham.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Turcja honorowo ze zwycięstwem żegna się z mundialem i to zwycięstwo osiągnięte w ostatnich minutach meczu z Amerykanami.
2: W studiu Cezary Dziwiszek, dzień dobry.
4: Tak
2: zaczynamy
4: jest, dzień dobry,
2: mistrzowskie
4: witam.
2: Fakty sportowe.
4: Gol Kana Ayhana w 8 minucie doliczonego czasu gry zdecydował o tych 3 punktach dla Turków i pierwszej porażce USA w Mistrzostwach Świata. Gospodarze mieli jednak pewne awansa, Turcy wiedzieli, że jadą do domu. Z awansem w grupie D także Australia, która zremisowała z Paragwajem 0-0, zajęła drugie miejsce. Drużyna z Ameryki Południowej natomiast musi poczekać na pozostałe rozstrzygnięcia. W 1/16 finału Amerykanie zagrają z Bośnią. W grupie F blisko awansu z trzeciego miejsca jest Szwecja, mająca lepszy bilans bramkowy od Paragwaju. Nad ranem zremisowała z Japonią 1-1. Japończycy kończą wyżej w tabeli i w nagrodę zagrają z Brazylią. Grupę wygrywa Holandia, która pokonała Tunezję 3-1 i teraz zmierzy się z inną ekipą z Magrebu, Maroko. Ależ to będzie mecz. Zimny prysznic zaliczyli wczoraj z kolei Niemcy, którzy co prawda wiedzieli już, że awansują, ale niespodziewanie przegrali z Ekwadorem 1-2. Kibice niepocieszeni. Sporo do poprawy. 1-2. Bardzo złe zmiany, ale gramy dalej. Wszystko jeszcze się może zdarzyć. Następnym razem Undaf musi zagrać w pierwszym składzie. Undaf, przypomnę, 2 golami ratował Niemców w poprzednim meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej, które wygrało z debiutantem wczoraj z Curaçao 2-0 i awansowało z drugiego miejsca w grupie. Trzeci Ekwador dał sobie nadzieję, ale musi jeszcze poczekać na komplet wyników. Mundialowy rozkład jazdy na wieczór i noc w kolejnych faktach sportowych po 8.30. Zapraszam.
5: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. You got it!

To już piątek, to już ostatni dzień przed wakacjami, 26 czerwca, radio RMF24, mówi wam dzień dobry. Piotr Salak, kłaniam się, już za chwilę u nas Łukasz Jankowski, czyli prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Temat oczywisty. Po ósmej politycznie Anna Maria Żukowska z Lewicy u Tomasza Terlikowskiego, a polecamy się oczywiście, zaczynając od faktów, Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski, już teraz jest siódmy.

0: Dziennikarz RMF FM ujawnia. Prywatna firma komendanta głównego Straży Ochrony Kolei została dostawcą sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji.
1: Szczegóły już za moment. Limit godzin pracy w ochronie zdrowia.
0: Jego wprowadzenie rozważa Ministerstwo Zdrowia.
1: A gościem rozmowy o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24 jest szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Zapraszamy.
0: Prywatna firma komendanta głównego Straży Ochrony Kolei dostawcą specjalistycznego sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji.
1: Jarosław Garstka w ramach swej pozasłużbowej działalności wystąpił w przetargu dla warszawskiej policji i ten wart kilkaset tysięcy złotych przetarg wygrał. Krzysztof Zasada z tymi informacjami w Faktach o 7. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Czego dotyczyło postępowanie?
2: To było zamówienie obejmujące dostawę stołecznym funkcjonariuszom trenażerów strzeleckich, multimedialnych, przenośnych systemów szkolno-treningowych oraz laserowych symulatorów paralizatora. W przetargu o to zamówienie starały się trzy firmy. Wartość przedmiotu zamówienia policja oszacowała na prawie 528 tysięcy złotych. Jarosław Garstka za trenażery zaproponował najniższą cenę, niespełna 342 tysiące, dwaj kontroferenci 464 tysiące złotych oraz blisko 528 tysięcy. Komendant SOK przetarg wygrał, a Komenda Stołeczna podpisała umowę z firmą Jarosława Garstki w listopadzie zeszłego roku.
0: Krzysztofie, chyba nieczęsto się zdarza, by szef uzbrojonej formacji po godzinach dostarczał sprzęt służbom mundurowym.
2: No rzeczywiście, nie słyszałem o

0: takiej historii, ale ten przetarg może budzić także wiele wątpliwości, szczególnie dotyczących transparentności zamówień publicznych i obrotu gospodarczego. Pojawiają się pytania o możliwy konflikt interesów szefa Straży Ochrony Kolei. Te pytania zadałem komendantowi Garstce. Słuchajcie kolejnych faktów.
1: Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia. Ta deklaracja ma związek z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Lekarz Dawid Kacprzyk, do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, miał przepracować tam średnio 331 godzin w miesiącu. Zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
1: O tym, czy minister zdrowia czuje się odpowiedzialna za ten skandal, teraz w faktach reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma sobie nic do zarzucenia i twierdzi, że państwo na te doniesienia zareagowało w sposób natychmiastowy. Podkreśla również, że od razu po ujawnieniu afery w warszawskim Szpitalu Południowym zleciła odpowiednie kontrole. Ponadto, zdaniem minister zdrowia, reakcja władz miasta na informacje o nieprawidłowościach w stołecznej placówce była właściwa.
4: Chcemy poznać wszystkie fakty. Chcemy również po zakończeniu kontroli wyciągnąć wnioski z zaistniałych sytuacji.
3: Minister zdrowia zadeklarowała, że jej resort chce zlikwidować tak zwane kominy płacowe, czyli wyjątkowo wysokie zarobki niektórych lekarzy, a także ustanowienia górnego limitu przepracowanych godzin.
2: Do tego tematu wrócimy już za chwilę w naszej rozmowie o 7:00. A teraz jeszcze wynik 3-2 w meczu Turcja-Stany Zjednoczone.
1: Amerykanie stracili bramkę tuż przed ostatnim gwizdkiem. Spotkanie obserwował nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, mimo porażki kibice Sakera w USA nie tracą wiary.
5: Dzień dobry, choć drużyna USA przegrała, to na stadionie w Los Angeles, ale i w strefach kibica w innych miastach Stanów Zjednoczonych zapanowała wielka radość. Narodową drużynę w Los Angeles oklaskiwała była wiceprezydent USA Kamala Harris z mężem. Na stadionie w mieście Aniołów było wiele gwiazd Hollywood, na przykład Leonardo DiCaprio. Ostatni mecz grupowy z Turcją dla drużyny USA nie miał wpływu na ich pozycję. Współgospodarze mistrzostw zapewnili sobie awans wcześniej, a kibice rozpalili wyobraźnię i widzą swoją reprezentację w finale. Kocham naszą drużynę, jestem naprawdę z nich dumna, są wspaniali.
6: Go USA!
5: Mówiła ta kobieta. Inni wskazują jednak, że to młoda drużyna i potrzebuje więcej doświadczenia.
1: Paweł Żuchowski rozmawiał z kibicami. Dziękujemy, Pawle. Równolegle rozgrywane było spotkanie w San Francisco. Australia bezbramkowo zremisowała z Paragwajem.
2: Po wieczorno-nocnych meczach znamy kolejne pary 1:16.
1: Brazylia zagra z Japonią, natomiast Holandia trafia na Maroko i to będzie na pewno mecz wagi ciężkiej.
7: Rozmowa oparta na faktach.
2: Zapraszamy na rozmowę o 7:00 w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 jest prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Dzień dobry, panie prezesie.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
8: To szefowa resortu zdrowia powinna ponieść odpowiedzialność polityczną za to, co się dzieje w Szpitalu Południowym, pana zdaniem?
9: Miałem dyżur wczoraj, pytałem pacjentów o tą aferę, nikogo nie interesowało, czy poleci głowa tego czy innego polityka. Ludzi interesuje, czy wyzdrowieją, ile będą w szpitalu, jak szpital może zapewnić pomoc.
8: Czyli myślę, pan się nie domaga dymisji ministra zdrowia?
9: Absolutnie nie domagamy się ministry, nikogo w związku z tą aferą, domagamy się dobrej ochrony zdrowia dla pacjentów i dla lekarzy.
8: A będzie pan się spotykał z prezydentem i apelował do niego o weto w sprawie ustawy wiążącej PESEL z zarobkami lekarzy?
9: Na razie nie mam takich planów, chciałbym spotkać się z panem premierem Donaldem Tuskiem i przekonać go do tego, że lekarze i politycy w tej sprawie muszą mówić jednym głosem. Zaproponowaliśmy pakiet reform, pakiet zmian, które zaczynają się również od naszego środowiska. Liczymy na wysłuchanie i na dobrą rozmowę.
8: Ale premier nie odpowiedział na państwa prośbę o spotkanie.
9: Dwukrotnie zwracaliśmy się z prośbą również pisemnie o spotkanie i nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.
8: Tak mówi Łukasz Jankowski, czyli prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF24, ale słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy. Panie prezesie, ile powinien zarabiać lekarz?
9: Lekarz powinien zarabiać godnie, powinien zarabiać 3 średnie krajowe, lekarz specjalista na etacie.
8: To jeżeli zarabia 1,5 miliona, to jest za dużo.
9: Ja nie znam wśród nieradnych, czyli wśród niepolityków, którzy łączą funkcje lekarza.
8: Bo nie mamy takich danych.
9: Zarobków u lekarza na drugim roku specjalizacji.
8: I pan wie o tym, że nie mamy takich danych i takie dane są potrzebne.
9: No ale jestem niemal pewny, że na drugim roku specjalizacji takie zarobki zdarzają się absolutnie wyjątkowo, jeżeli nie jednostkowo.
8: A dlaczego pan nie chce się zgodzić na to i dlaczego samorząd lekarski nie chce się zgodzić na to, żeby wiązać PESEL z zarobkami lekarzy? Nie wiem, co chodzi z tym.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej, myślę, że...
8: Być może dlatego, że chodziło o tak, informacja też przed naszym spotkaniem.
9: Wszyscy się tym emocjonujemy. Natomiast nie chcielibyśmy, żeby w imię transparentności poświęcone były dane wrażliwe. Uważamy, że dzisiaj zaczyna się od lekarzy, a za chwilę rząd będzie chciał sięgnąć po dane dotyczące wynagrodzeń innych zawodów. Te dane zresztą są.
8: Ale panie prezesie, to są publiczne pieniądze. Lekarze to jest zawód zaufania publicznego. Dlaczego nie mogą się lekarze po prostu, gdy mówimy o publicznych pieniądzach, bo o takich placówkach mówimy, dlaczego nie mogą się zgodzić, żeby te ich zarobki były po prostu prześwietlone, były do publicznego wglądu?
9: Na to się zgadzamy, natomiast nie zgadzamy się na zapis, który mówi, że minister zdrowia może użyć tych danych dla innych celów określonych przez niego.
8: No ale te inne cele to jest po prostu wiedza.
9: Te inne cele to może być również gra polityczna. Niestety my kilka lat temu przy okazji afery pana ministra Niedzielskiego i ujawnienia danych naszego kolegi zobaczyliśmy, że politycy bardzo dobrze umieją grać danymi.
8: Od tego mamy prokuraturę, od tego mamy przepisy prawa. Pan wie doskonale, że te przepisy są na tyle mocne i na tyle trwałe, że tutaj z tej strony jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast dlaczego nie możemy mówić o większej jawności, jeśli chodzi o zarobki lekarzy?
9: A OTMiT dzisiaj zbiera dane z umów między szpitalami a lekarzami i te dane ma. W naszej ocenie i konsultowaliśmy to z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, ustawa przekracza możliwości prawne w tej chwili i resortu zdrowia i parlamentu, bo jest niezgodna z ustawami RODO.
8: Jeżeli prezydent ją podpisze, a podpisze pana zdaniem, czy nie?
9: Nie rozmawiałem jeszcze ze środowiskiem pana prezydenta, bo chcę skupić się na rozmowie z panem premierem dzisiaj, natomiast my użyjemy wszelkich środków, żeby tę ustawę zablokować jako szkodliwą i współpracować przy zbieraniu dobrych danych, które będą bezpieczne.
8: Wszelkie środki, to znaczy jakie środki?
9: Jeżeli pan prezydent ustawę podpisze, pójdziemy do Trybunałów Europejskich i będziemy się domagać uchylenia tej ustawy.
8: No dobrze, to będziecie walczyć, bo to rozumiem jest walka z rządem w gruncie rzeczy. Idzie pan na wojnę z rządem przed Trybunałami Europejskimi?
9: Dzisiaj obywatele polscy idą na wojnę z tymi, którzy chcą nadmiarowo zbierać dane, w tym dane wrażliwe, dla celów nieokreślonych w ustawie.
8: A to dlaczego w takim razie lekarze zarabiają tak dużo?
9: Dlatego, że istnieją kominy płacowe w tych specjalizacjach, w których procedury są źle wycenione.
8: Są źle wycenione, bo nie ma danych, zgadza się pan?
9: Nie, są źle wycenione, dlatego że od wielu lat polityka grała pierwsze skrzypce w ochronie zdrowia.
8: Ale pana zdaniem w takim razie NFZ i Agencja Oceny Technologii Medycznych ma pełne dane, czy nie ma pełnych danych?
9: W mojej ocenie ma wystarczające dane do tego, żeby dokonać zmiany wyceny procedur. Tak się stało w radiologii.
8: Ale sam pan wielokrotnie przyznawał, że niektóre procedury są przez NFZ przeszacowywane, prawda?
9: Dokładnie tak. Bardzo niedawno rozmawialiśmy z panem prezesem Filipem Nowakiem z NFZ-u o przeszacowaniach w radiologii. W dobrej rozmowie ustaliliśmy, że tutaj absolutnie żadnych protestów być nie może. Procedury są przeszacowane, są dane. NFZ zmienił oszacowanie tych procedur. To jest okej, na to się zgadzamy.
8: No dobrze, to jeżeli
9: rozmowa,
8: są
9: dane... działamy.
8: Jeżeli są przeszacowane, to te złe szacunki biorą się ze złych informacji. Zgadza się pan?
9: Też złe szacunki w mojej ocenie biorą się też z aspektu politycznego całej sprawy, a od lat polityka wpychała się do ochrony zdrowia. Każdy, myślę, z pacjentów widział, że ministrem zdrowia zostawał lekarz rodzinny, to nagle poprawiała się sytuacja wyceny procedur w medycynie rodzinnej. Zostawał kardiolog, to nagle poprawiała się wycena w kardiologii. Względy pozamerytoryczne również grały dużą rolę w wycenie procedur. Zmieniały się również czasy, ryzyko zawodowe związane z procedurą. Są nowe procedury. Trzeba po prostu usiąść i to wszystko w porozumieniu ze środowiskiem, z dyrektorami szpitali, którzy wiedzą, jak naprawdę wyglądają koszty, z policzeniem realnych kosztów po prostu ujednolicić.
8: Zgodziłby pan się na limit godzin pracy lekarzy?
9: To my wczoraj wyszliśmy z tym postulatem.
8: 78, mówi szefowa resortu zdrowia.
9: 78 godzin tygodniowo to jest absolutny maks, który powinien pracować lekarz. Tą liczbę wzięliśmy z godzin, które dzisiaj może wypracować lekarz na etacie. Czyli chcemy niezależnie od formy zatrudnienia, żeby traktować lekarza tak jak na etacie, żeby kodeks pracy limitował liczbę godzin.
8: A ja myślałem, że wyście wzięli tę liczbę godzin z harmonogramu pracy Dawida Kacprzyka, bo to wychodzi, jak tak sobie szybko liczę, to ile? 78 godzin tygodniowo, to jest
9: 312 godzin w tygodniu.
8: A Dawid Kacprzyk, o ile dobrze pamiętam, pracował ile? 331
9: godzin. W jednej placówce.
8: To nie jest wcale taka duża różnica.
9: Z tego co wiemy, dzisiaj pracował tak w jednej placówce, a pracował jeszcze w innych placówkach, więc liczba tych godzin była absolutnie szalona, wręcz z doniesień medialnych
8: wiemy. To była szalona liczba godzin, a tutaj proponujecie 312.
9: Zrobiliśmy ankietę wśród lekarzy. 84% lekarzy dzisiaj pracuje mniej niż 78 8 godzin, ale wciąż 16% pracuje więcej i to musi się skończyć. Gdybyśmy mieli limit 312 godzin, to nie byłoby przypadku radnego Kasprzyka, który pracował 330 plus jeszcze w kolejnych placówkach.
8: Panie prezesie, dla człowieka, dla normalnego Kowalskiego, to, że ktoś pracuje w tygodniu 78 godzin, to jest sytuacja nienormalna. On pracuje 40 i też jest zmęczony. To jak w takim razie, jaką ja mam pewność, że idąc do lekarza, który w tej chwili jest, nie wiem, powiedzmy po 70 godzinach pracy tygodniowo, ja będę dobrze zdiagnozowany.
9: Myślę, że nie docenia pan Polaków, bo 70% Polaków dorabia dzisiaj po godzinach i to jest niestety fakt. Czy smutny, czy nie, no to zostawmy. Natomiast tak, 78 godzin to jest... W wyliczeniu na etat to powinno być zmniejszone. My już od dawna się domagamy tego, żeby tak zwana klauzula opt-out, czyli pozwalająca lekarzom pracować więcej, została wycofana, ale chcemy rozmawiać z rządem odpowiedzialnie. Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli lekarzu 40 godzin i nic więcej...
8: Dokładnie tak myślę. Dlaczego nie możecie tego powiedzieć?
9: To byśmy zamknęli wiele szpitali powiatowych, zamykałyby się oddziały, które po prostu dzisiaj w publicznym systemie narzekają na brak kadr i na niedopinające się grafiki.
8: Ale to co, w takim razie to jest pewnego rodzaju szantaż? Albo lekarze będą dużo pracować, albo nie będą funkcjonowały oddziały szpitalne?
9: To jest ocena realna tego, jak dzisiaj wygląda sytuacja w ochronie zdrowia. Albo pracujemy ponad siły i lekarze pracują po 400 i więcej godzin, albo wprowadzamy na razie realny limit, czekamy na to, aż na rynek pracy wejdą absolwenci szkół, którzy właśnie w tej chwili zaczęli szkolenie. Lekarzy w publicznym systemie może zrobić się więcej, jeżeli będą zachęty do pracy w publicznym systemie.
8: A jakie to są zachęty do pracy w publicznym systemie? Oczywiście zarobki, prawda? No,
9: cała opinia publiczna ekscytuje się zarobkami lekarzy.
8: No trudno się nie ekscytować, wie pan, bo nie ma ludzi, którzy zarabiają 1,5 miliona miesięcznie.
9: To rzeczywiście robi ogromne wrażenie w zestawieniu z 28-letnim wiekiem i z salonikiem VIP dla polityków.
8: Ale to natomiast... nie tylko ten jeden lekarz. Przecież pan wie o tym, że takich lekarzy jest dużo. Wie pan ilu?
9: My z danych AOTMIT-u widzieliśmy, że ponad 400 zarabia powyżej 100 tysięcy złotych miesięcznie.
8: Ale sama agencja mówi, że to nie są pełne dane, bo nie mogą zebrać takich danych, bo nie mają ustawy, na którą wy się nie chcecie zgodzić.
9: Zresztą, gdyby agencja chciała powiedzieć wprost, to powiedziałaby również, że w styczniu ci lekarze zarabiają więcej, bo są jeszcze pieniądze i wykonują procedury, a w listopadzie, gdyby zrobiono tę samą kwerendę, okazałoby się, że ci lekarze zarabiają wielokrotnie mniej. Ale chcę powiedzieć coś innego. Rządzący upatrują w zrzuceniu winy na lekarzy i z przekierowaniu uwagi opinii publicznej na lekarzy pewien ratunek w tej aferze, która się dzisiaj pokazała. No bo rzeczywiście dyskutujemy zamiast o pewnych niedopatrzeniach, brakach systemowych, brakach procedur, o lekarzach, którzy dużo zarabiają. Zarabiają dużo, bo winny jest temu NFZ i Ministerstwo Zdrowia, które nie potrafi dobrze oszacować procedur. To jest, panie redaktorze, trochę mówiąc już bardzo prostym językiem, taka sytuacja, jakby płatnik publiczny powiedział redaktorom dzienników wszelakich, jeżeli będziecie w każdym wydaniu faktów RMF puszczać 10 minut sportu, to zapłacimy wam za to miesięcznie 500 tysięcy. No więc siada prezes RMF-u i mówi, no tak, dziennikarzy sportowych nie ma, no ale ściągniemy go z drugiego końca Polski, 500 tysięcy nam zapłacą, dajmy mu te 300 tysięcy miesięcznie, my zarobimy 200. No i tak się dzieje, jest ten sport, przyjeżdża dziennikarz i nagle budzi się płatnik i mówi, wy wszyscy jesteście winni. No nie, winny jesteś ty, płatniku, że zaproponowałeś absurdalne wymogi.
8: Tylko problem polega na tym i różnica jest taka, że RMF to jest prywatna firma i to nie są publiczne pieniądze, a lekarze zarabiają z publicznych pieniędzy.
9: Tym
8: to jest
9: bardziej,
8: mętna woda. To jest mętna woda, panie prezesie. Pan się zgadza
9: tutaj
8: z tym.
9: Płatnika, który w publiczne pieniądze, w mojej ocenie, przeznacza na przeszacowane procedury.
8: To jest ten system to jest pewnego rodzaju mętna woda. Pan się z tym zgadza.
9: Zgadzam się,
8: że... I w tej mętnej wodzie lekarze radzą sobie doskonale. I mówimy tylko o tym. Pytanie jest takie. Na moment przyjmując pański sposób patrzenia na tę rzeczywistość. Czy gdybyśmy w takim razie usprawnili ten system i ta woda nie byłaby mętna, lekarze będą zarabiać mniej?
9: Myślę, że celem nie jest to, żeby lekarze zarabiali więcej czy mniej, tylko celem jest to, żebyśmy kupowali za te pieniądze publiczne, które mamy, więcej zdrowia naszych obywateli. Bo system dzisiaj nastawiony jest na oszczędności, a powinien być nastawiony na zapewnianie zdrowia. Jeżeli zmiana wyceny procedur, urealnienie jej, tam gdzie jest za mało, dodanie, tam gdzie jest za dużo, urealnienie, sprawi, że będziemy mogli kupić więcej zdrowia za te pieniądze, to my jesteśmy za. Jeżeli ograniczenie limit czasu pracy sprawi, że będziemy bezpieczniejsi w systemie ochrony zdrowia, to my się chcemy temu limitowi poddać. Znaczy, to jest sytuacja, kiedy pan premier mówi, Izba Lekarska zawsze i jej szef zawsze bronili status quo.
8: No bo tak jest.
9: To nie jest do końca prawda, bo zgadzaliśmy się na wiele dobrych rozwiązań, a dzisiaj wyszliśmy z propozycjami bezpośrednio dotyczącymi naszego środowiska, ale propozycjami dobrymi, kompromisowymi. Chcemy rozmawiać, tylko nie mamy z kim.
8: Pan mówi o tym, że zarobki nie są problemem, ale sami dyrektorzy szpitali przyznają, że ponad 90% ich budżetu idzie właśnie na płace.
9: Niektórych szpitali tak, innych nie. Na płace, ale nie lekarzy, tylko całego personelu zatrudnionego w tych szpitalach. To też przekłamanie, którego politycy lubią używać, żeby skoncentrować uwagę opinii publicznej na lekarzach. Na nasze wynagrodzenia idzie około 30% z budżetu wynagrodzeń wszystkich w szpitalach.
8: Ale jak patrzę na pana, to przypominam sobie strajk lekarzy rezydentów. Pan był twarzą tamtego strajku. To, co się wydarzyło po tym strajku, to między innymi ustawa o zarobkach w ochronie zdrowia. To ta ustawa powoduje, że pensje muszą rosnąć w służbie zdrowia. Czy dlaczego nie chcecie się zgodzić, żeby zamrozić działanie tej ustawy na 2 lata? Tego chciałoby Ministerstwo Zdrowia.
9: Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia dotyczy 15% lekarzy, a w dużej części pań pielęgniarek, ratowników i całego innego personelu.
8: Ale ja czytałem stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie tej ustawy i tam jest zdecydowany sprzeciw. Nie chcieliście się na to zgodzić.
9: Jeszcze z panią minister Leszczyną rozmawialiśmy o tym, że moglibyśmy zgodzić się na przeniesienie na przykład czasu obowiązywania tej ustawy z lipca, co jest dość absurdalne. Dzisiaj rozmawiam z dyrektorami szpitali, oni nadal nie wiedzą, ile będą wynosić realnie te podwyżki i czy dostaną na nie pieniądze, czy nie. Na przykład na styczeń, kiedy jest łatwiej to zaplanować. Z panią minister Leszczyną był dialog, nie potrzebowaliśmy w swojej bezsilności prosić o spotkanie z panem prezydentem. Dzisiaj tego dialogu nie ma. Ja widziałem się z panią minister zdrowia. Oj, kilka miesięcy temu to...
8: Ale pan się nie chce spotykać z szefową resortu zdrowia, czy chce się pan spotykać?
9: Ja chcę się spotykać. Oczywiście rozmawiamy o tym, żeby się spotykać. Natomiast dialog w mojej ocenie jest o tyle niekonstruktywny, że ja nie widzę żadnej aktywności ministerstwa. To zresztą myślę dzisiaj żaden z naszych słuchaczy nie widzi aktywności ministerstwa, nawet przy okazji tej afery.
8: Co zrobicie z Dawidem Kasprzykiem?
9: Grozi mu nagana upomnienie, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, pozbawienie prawa, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych albo kara pieniężna. To jest ten wachlarz kar, które my mamy, ale dzisiaj w sposób bardzo szczegółowy będziemy tę aferę wyjaśniać. Zgłaszają się lekarze ze Szpitala Południowego, którzy chcą zeznawać w sprawie przed naszym rzecznikiem, chcą mówić o tych nieprawidłowościach, które widzieli.
8: I potwierdzają tę wersję, którą prezentował sygnalista?
9: My cały czas te informacje, które my dostajemy, nie mówią o zgonach pacjentów. To z całą mocą podkreślam i to musi być wyjaśniane przez prokuraturę. Ale mówią o niedostatku nadzoru, o braku kompetencji, o wykonywaniu procedur ponad swoje możliwości, o pewnych zaniedbaniach, które tam się działy, a na które zwracano uwagę bez efektu. Myślę, że musi tę sprawę wyjaśnić nie tylko rzecznik, ale też prokuratura. My będziemy współpracować z prokuraturą w tym sensie, że lekarze, którzy widzą te nieprawidłowości, je znali, przez nas będą również proszeni o to, żeby prokuraturze te informacje przekazać.
8: A mówią o błędach medycznych popełnianych w Szpitalu Południowym?
9: Informacja o błędach medycznych jest bardzo trudna, ale mówią bardzo dużo o pewnej kulturze zamiatania pod dywan. To znaczy o tym, że bali się mówić wcześniej, bo groziłoby im być może zwolnienie, bo były silne plecy polityczne, bo doszło do sytuacji, której koordynator SOR-u faktycznie był ordynatorem tego SOR-u i decydował. To już są patologie, które mówią o tym, że zabrakło tam bezpieczników proceduralnych.
8: To są lekarze, czy to są pracownicy służby?
9: To są lekarze.
8: Czy zgłosili się też do prokuratury?
9: Nie wiem, nie rozmawialiśmy z nimi o tym.
8: Ale zachęcacie ich do tego?
9: Natomiast no, nie tylko zachęcamy, my po prostu przekażemy prokuraturze dane tych lekarzy, dlatego że sytuacja co najmniej 6, a myślę, że dziś może się okazać, że 7.
8: I te informacje mogą potwierdzać tę wersję, którą prezentował sygnalista, rozumiem.
9: To wyjaśni prokuratura, to wyjaśnią organy odpowiedzialności zawodowej, ale z pewnością możemy mówić o nieprawidłowościach.
8: Bo czym innym jest fałszowanie faktur, czym innym jest fałszowanie dokumentacji medycznej, a czym innym jest doprowadzenie do śmierci pacjenta, zgadza się?
9: Oczywiście, ja dlatego w sposób bardzo emocjonalny podszedłem do tej sprawy. I podchodzimy jako całe środowisko, bo dla lekarza te zarzuty stawiane przez jednego lekarza drugiemu lekarzowi to są zarzuty niewyobrażalne. Znaczy, jeżeli by się potwierdziły, to jest nie tylko śmierć zawodowa takiego lekarza, ale też odpowiedzialność karna i grożące przy tym konsekwencje.
8: Jak pan sądzi, ile może potrwać wyjaśnienie tej sprawy, jeśli chodzi o samorząd lekarski?
9: Myślę, że kilka tygodni, tak to dzisiaj
8: czyli
9: wygląda.
8: Czyli kiedy decyzja w sprawie Dawida Kasprzyka?
9: Dzisiaj wiem, że Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej objął postępowanie osobistym nadzorem. Ono nie jest już nigdzie przekazywane do okręgowych izb. Ono się toczy bezpośrednio w centrali. Są sporządzane wnioski. Mam wrażenie, że w tej sprawie my działamy bardzo sprawnie. Wiemy, że pan doktor Kacprzyk dzisiaj nie pracuje jako lekarz, więc tutaj nie widzimy ewentualnego żadnego narażenia dobra pacjentów, a to jest najważniejsze.
8: Ale czy pan powiedział o tym, że grozi mu odebranie uprawnień? Na ile uważa pan, że to jest prawdopodobny scenariusz?
9: Odebranie uprawnień to jest opcja atomowa, jeżeli chodzi o lekarza, bo to jest śmierć zawodowa całkowita po 6 latach studiów i latach już szkolenia, ale jeżeli te zarzuty by się potwierdziły tak silne jak o tym mówił doktor Emil Jędrzejewski, no to myślę, że ta kara jest absolutnie adekwatna. Znaczy, jeżeli lekarz w sposób celowy naraża zdrowie i życie swojego pacjenta, to nie możemy mówić tutaj tylko o zaniedbaniu, o tym, że się douczy, tylko czarne owce musimy z zawodu eliminować.
8: Czytałem też jego oświadczenie i tam przedstawia swoją wersję. Będzie mógł przedstawić też swoją wersję
9: przed naczelnym. Oczywiście. Oczywiście nie może być tak, że lekarz nie ma prawa do obrony. Zawsze taki lekarz może powoływać świadków. Jest potem sąd lekarski, który tę sprawę oceni, ale tutaj dla tak poważnych zarzutów nie ma absolutnie pobłażania. My tego samego oczekujemy od prokuratury, od Ministerstwa Zdrowia.
8: Pan wie już, kiedy będzie przesłuchanie czy rozprawa? Trudno powiedzieć, jak to się nazywa.
9: Nie i nawet nie chcę tego się dowiadywać, dlatego że prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nie może ingerować w organa odpowiedzialności zawodowej. Jedyne, co zrobiłem, to skontaktowałem się z rzecznikiem, prosiłem o jak najszybsze przeprowadzenie sprawy. Natomiast same względy proceduralne, to trochę tak, jakby premier dzwonił do prokuratury, rozumiem, czy do sądu, czy to mówił, jak najszybciej to zróbcie i zalecam wam, żebyście przesłuchali tego i tego. Tak nie może być.
8: Ale czy to będzie zrobione jeszcze w trakcie wakacji, pańskim zdaniem?
9: Mam nadzieję, że tak. Znaczy, nie wyobrażam sobie, żebyśmy tę sprawę jakkolwiek przeciągali. Ale chodzi o co innego, bo opinia publiczna bardzo chciałaby skazania konkretnych osób odpowiedzialnych.
8: Nie, chciałaby wyjaśnienia sprawy, panie prezesie.
9: A my chcielibyśmy, żeby taka sprawa nigdy więcej nie zaistniała.
8: A znaczy, pan ma pewność, że takich spraw nie ma w innych polskich szpitalach?
9: I dlatego chcemy procedur, chcemy łatwości zgłaszania nieprawidłowości, chcemy ograniczenia limitu czasu pracy, chcemy rozmawiać dalej o odpolitycznieniu ochrony zdrowia, legitymacja partyjna albo bycie kierownikiem.
8: I tu wracamy znowu do kwestii przejrzystości działania systemu. Między innymi też tej ustawy wiążącej PESEL z zarobkami lekarzy. I tutaj znowu jest brak zgody samorządu lekarskiego. To z jednej strony pan mówi o jawności, o przejrzystości, a z drugiej strony brak zgody
9: też jest parlamentarzystów, nawet koalicji rządzącej, którzy mówią o tym, że ta ustawa jest dziurawa. W istocie jest
8: A na kontrakty formalność... by się pan zgodził, panie prezesie, czy nie?
9: Żeby
8: kontraktów nie było, tak.
9: Uważam, że kontrakty są dysfunkcyjną formą wykonywania zawodu. Absolutnie.
8: I pan nie pracował nigdy na kontrakcie?
9: Ja pracuję na kontrakcie. Zostaliśmy wypchnięci na kontrakty przez panią premier Kopacz, ówcześnie minister
8: zdrowia.
9: Czyli jakby
8: nie chcecie, ale musicie.
9: Tłumaczono nam, że to jest ta lepsza forma wykonywania zawodu, że są to oszczędności dla szpitali, bo lekarz będzie jako
8: przedsiębiorca. Pracować na etacie, rozumiem.
9: Gdyby były 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty, to powyżej 30% lekarzy na kontraktach wróciłoby na etat.
8: Ale wie pan, że wtedy praca na etacie oznacza 40 godzin pracy tygodniowo.
9: 78, bo mamy jeszcze klauzulę opt-out, czyli zgadza się z tym postulatem samorządu, o którym mówimy.
8: Praca tylko w publicznej placówce zdrowia, bez możliwości pracy w prywatnej?
9: Analizowaliśmy opinię lekarzy w tym aspekcie. Zgadzamy się, że możemy rozmawiać o tym dla ordynatorów, dla kierowników oddziałów, no bo oni, jeżeli poświęcą się tylko pracy w państwowych jednostkach, to przypilnują tego, żeby patologii na styku prywatnej i publicznej nie było. Gdybyśmy dzisiaj podzielili sztywno prywatny i publiczny dla każdego lekarza, mielibyśmy na mapie Polski białe plamy, tam gdzie lekarze po prostu, już jest ich niewiele w publicznym systemie, a wybraliby system prywatny.
8: A limit wynagrodzeń ze środków publicznych?
9: Nie ma żadnego sensu, jeżeli nie wprowadzimy dobrej wyceny procedur. Bo te wynagrodzenia i pieniądze, które idą wartkim strumieniem w niektórych procedurach, one biorą się właśnie ze złego wyszacowania, nie z tego, że lekarz zarabia za dużo. Wracając do tego przykładu dziennikarza, czyli nadal płatnik płaciłby 500 tysięcy, ale redaktor nadzorujący mówiłby, no tak, ale teraz temu dziennikarzowi sportowemu to możemy zapłacić tylko 100, bo pani minister powiedziała, ale 400 to nadal my zabierzemy za tą procedurę, bo upchniemy to w długu, który generuje nam inna komórka.
8: Panie prezesie.
9: Nic się nie zmieni dla pacjentów.
8: Czy pana zdaniem, gdybyśmy zlikwidowali te wszystkie patologie, które są w systemie, to tych pieniędzy, które w tej chwili są w polskiej służbie, w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia. Wystarczy, czy nie?
9: Uważam, że nie. Jesteśmy daleko od średniej unijnej. Wciąż o Czechach czy Niemczech możemy tylko pomarzyć. Mamy za mało pieniędzy w systemie. Jest mi wyjątkowo niewygodnie o tym mówić w momencie, w którym opinia publiczna koncentruje się na zarobkach lekarzy, a pan premier i politycy robią wszystko, żeby odpowiedzialność za aferę i za niedomogi systemu zrzucić na naszą grupę zawodową. Ale po pierwsze, myślę, że obywatele doskonale już widzą, że afera jest polityczna, a po drugie widzą również, że zarobki małej grupy lekarzy to nie jest coś, co drenuje system ochrony zdrowia, także odbija się na pacjentach. W mojej ocenie limity zarobków lekarzy nie zmienią dla pacjentów nic. Zwiększenie finansowania na skalę unijną zmieni dla pacjentów dosyć dużo, ale znowu pod warunkiem racjonalnego wydatkowania.
8: Jeżeli premier nie zareaguje na pańską prośbę o spotkanie, to...
9: To będę dalej prosił pana premiera o to spotkanie. Znaczy, ja dziś jestem w pozycji petenta, reprezentując środowisko lekarskie i taką pozycję przyjmuję. Jest mi wyjątkowo przykro.
8: A minister zdrowia w takim razie?
9: Myślę, że całemu naszemu środowisku jest dosyć przykro, że i pan premier, i ministerstwo ustawia się w pewnej kontrze do nas, politycznie próbując zrzucać na nas odpowiedzialność.
8: A pan się nie ustawia w kontrze do polityków?
9: Ja proszę o spotkanie z panem premierem i mamy nasze propozycje, które od wczoraj są w przestrzeni publicznej. One są dla polityków trudne, no bo proszę zauważyć, że osoby z mandatem partyjnym, radni, musieliby zrezygnować z funkcji dyrektorów szpitali, a takich dyrektorów mamy całkiem sporo, ale to też jest pytanie o otwartość pana premiera na takie zmiany, odpolitycznienie ochrony zdrowia. Dalej, tak być nie może, a system jest dysfunkcyjny, dotknęłoby to również odpowiedzialnych, uczciwych polityków, którzy dzisiaj są dyrektorami. Tak jest, ale mechanizm musi być wprowadzony dla wszystkich, żeby zapobiegać patologiom.
8: Tak mówi Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, gość Rozmowy o 7. Pięknie dziękujemy.
9: Dziękuję bardzo.

0: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski czekają.
1: W Wenezueli trwa walka z czasem, której stawką jest ludzkie życie.
2: Ratownicy przeszukują gruzy, by ratować tych, którzy przeżyli wczorajsze trzęsienie ziemi. W najnowszym bilansie ofiar 235 nazwisk, co najmniej 4300 rannych i ta liczba, która w tej chwili wywołuje największy niepokój. Aż 46 tysięcy osób, których los pozostaje nieznany.
1: Dwa trzęsienia ziemi w odstępie niespełna minuty. Magnituda obu powyżej 7.
2: Do wstrząsów doszło chwilę po 18 czasu lokalnego w dniu Święta Narodowego w Wenezueli, co oznacza, że w domach przebywało wtedy więcej osób niż w zwykły dzień roboczy. Jedna osoba ranna w zdarzeniu busa z motocyklem o poranku w Jaśle na Podkarpaciu.
1: Tam na krajowej 28 policja w tej chwili kieruje ruchem.
2: Curaçao żegna się z mundialem już po fazie grupowej.
1: Ale ten debiut został odebrany jako historyczny sukces.
2: Najmniejszy kraj w historii mistrzostw świata na swoim pierwszym mundialu zdobył pierwszy punkt, strzelił pierwszego gola. Po druzgocącej porażce z Niemcami 1-7 był w stanie się podnieść i zremisować 0-0 z Ekwadorem. Wierzę, że futbol należy do wszystkich i jest dla każdego. Takim przesłaniem mundial kończy czy trener Curaçao Bobiszta. A my zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
1: Za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Anna Maria Żukowska z Lewicy.
2: A już teraz
3: czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Codzienne zakupy coraz droższe.
1: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
4: Dzień dobry, kłaniam się. 5% w górę w skali roku, czyli więcej niż inflacja, tak wynika z badania agencji ASM. Porównawczy koszyk zakupowy jest już wyceniany na ponad 300 zł w każdej sieci sklepów. Średnia cena to 331 zł, ale jest szansa, by robić zakupy nieco taniej.
5: Warto zwrócić uwagę na duże różnice cen między sieciami handlowymi. Ponad 150 zł różnicy między koszykiem opartym na minimalnych i maksymalnych cenach tych samych produktów w badanych lokalizacjach pokazuje, że miejsce zakupów ma realny wpływ na domowy budżet.
4: Wylicza Kamil Kruk z agencji ASM, a jeśli planujecie zakupy w zbliżający się weekend, przypominamy, najbliższa niedziela jest handlowa. Handlowej niedzieli do prowadzenia działalności nie potrzebują stacje paliw. Na nich już w ten weekend spodziewane podwyżki są zmiany cenników w rafineriach. Po kilku dniach stabilizacji stawek na pylonach teraz mogą pójść w górę. Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Na szczęście podwyżki nie powinny być dotkliwe w granicach kilku groszy za litr. Ale możemy pytać, dlaczego tak się dzieje, skoro ropa tanieje? Bo podrożał dolar. A to w tej walucie rozliczany jest ten surowiec. Dla nas oznacza to droższe tankowanie. O poranku kurs amerykańskiej waluty z kolejnymi wzrostami. W tej chwili kosztuje 3,76 zł. Podobnie euro, także rośnie 4,28, frank szwajcarski po 4,65, funt brytyjski 4,97.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, poranny program w radiu RMF 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Cezary Dzieniszek, redakcja sportowa, czyli będziemy mówić o mundialu. No i co?
1: Oczywiście.
0: Turcy grali z Niemcami, ale to Turcy zagrali jak Niemcy.
1: Nieprawdopodobne. Wszystko się zmienia, świat się zmienia, świat wiruje.
0: Wygrała w ostatnich sekundach tego spotkania. Wygrali 3-2.
1: Turcja wygrała, honorowo pożegnała się z turniejem. No cóż, myślę, że raczej tureckie media w ekstazie nie będą, ale niemieckie tym bardziej.
0: To opowiadaj, co już piszą nasi zachodni sąsiedzi.
1: Nie zdążyłem wielu tych komentarzy sprawdzić. Przyznam szczerze, spieszyłem się, ale Bild wyraził moim zdaniem wszystko. Ten występ budzi obawy tak delikatnie, po czym orzekli, że w takim tempie wkrótce odpadniemy z turnieju. I to jest mniej więcej taka tematyka, taki nastrój, no taki nastrój ostrzegawczy, czyli jeszcze nie tragedia, ale nie ma co się oszukiwać. No, Niemcy są wkurzeni po tym. No i była też taka sytuacja kontrowersyjna. Pani sędzia pomyliła się zapewne w pierwszej w zasadzie już sytuacji groźnej. Leroy Sané strzelił bramkę na 1-0. Cęk w tym, że wcześniej kopnął w jednego z rywali. No i
0: powinien być faul.
1: I to zauważają także niemieckie media. Bild tutaj pisze, że gol nie powinien zostać uznany. No już nie mówiąc o mediach zapewne z Ekwadoru, ale tych przyznam szczerze przejrzeć nie zdążyłem. Także Ekwador zasłużył na zwycięstwo. Tak trzeba powiedzieć.
0: Pozostałe wyniki?
1: Pozostałe wyniki. Jedziemy po kolei. A może od końca? Dla odmiany. Grupa D, bo to tak trochę nie po kolei grali. Paragwaj, Australia 0-0. Turcja, przypomnę, Ameryka 3-2, Holandia wygrała 3-1 z Tunezją, Szwecja z Japonią 1-1, Ekwador wygrał, Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej 0-2. I teraz, proszę Państwa, szczególnie ciekawie w tej grupie F było moim zdaniem, no bo czy Szwecja, ten nasz pogromca, zagra dalej? No zagra dalej, prawdopodobnie zagra dalej, to już jest takie ponad 90% szans, mają 4 punkty, a 4 punkty raczej powinny do tego wystarczyć. Na pewno dalej zagra Australia, nie na pewno Paragwaj, jeszcze musi poczekać. USA także sobie zapewniła awans. No i cóż, no i Niemcy oczywiście też grają dalej, no ale...
0: Rekordowy mundial, tak?
1: Bo i rekordowy mundial.
0: Mnóstwo goli oczywiście, jeśli chodzi o tę część turnieju, i mnóstwo kibiców.
1: Mnóstwo kibiców, tak, oczywiście. Rekordowy mundial, te statystyki są następujące. 173 gola strzelił Auston Trusty, Amerykanin na 1-0 z Turcją. Goli w sumie padło 177 po tych porannych
0: meczach. Nie liczyłem, powiem ci szczerze.
1: No tak. Ale właśnie, w Katarze to jeszcze było jakieś miarodajne, jak 172 gole tam były, no ale wtedy było mniej drużyn, także te rekordy są takie troszeczkę z przymrużeniem oka. Jest także najwięcej widzów na trybunach, po 56 już jesteśmy za półmetkiem, panie redaktorze, tego mundialu, prawie ponad 3 600 000.
0: Powiedz, jak będzie to wyglądało dzisiaj, Czarek, jak to będzie wyglądało z dzisiejszymi meczami?
1: Ja jeszcze w ogóle może powiem, co już wiemy, bo niektóre pary są już znane.
0: No to śmiało.
1: Mamy w niedzielę spotkanie RPA z Kanadą. Mamy w poniedziałek Brazylię z Japonią. Mm-hmm. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Japończycy co prawda zajęli drugie miejsce w grupie i w nagrodę z Brazylią. Powiem szczerze, ta drabinka jest taka troszkę nie do końca sprawiedliwa.
0: Niemcy jeszcze czekają na swojego rywala.
1: Niemcy czekają na rywala. Holandia zagra z Maroko. Myślę, że to będzie naprawdę znakomite spotkanie. No i dalej to już się wszystkiego dowiemy. Francja z Norwegią. Dzisiaj przede wszystkim mamy spotkanie o 21:00. Co prawda, nie grają już o nic, poza tym, że mogą zająć po prostu pierwsze miejsce w grupie. O łatwiejszego rywala zapewne. To jest o 21:00. Senegal, Irak o 21:00 i dalej już w nocy. Urugwaj, Hiszpania. Myślę, że to może być ciekawe spotkanie. Być może weryfikacja ostateczna Urugwaju na tym turnieju. Republika Zielonego Przylądka. Historyczny awans z Arabią Saudyjską. Także o 2:00 w nocy. A nad ranem Nowa Zelandia, Belgia, Egipt, Iran. W tej grupie sytuacja jest najbardziej chyba zagrożona.
0: Ten mecz Egipt-Iran to może być bardzo ciekawe spotkanie. Nie tylko chodzi o to, co się będzie
1: działo.
0: Oczywiście
1: tak
0: to się będzie działo na
1: sportowych
0: boisku.
1: Sportowych też. Ale spotkanie zostało okrzyknięte meczem równości. Nie jest to oficjalna nazwa podyktowana przez FIFA, zarzeka się Gianni Infantino. Dlaczego mecz równości? Dlatego, że od ponad 50 lat w Seattle akurat w tym czasie odbywają się obchody Dnia Równości. W związku z tym FIFA, chcąc jednak troszeczkę zachować dystans od tych uroczystości, pozwoliła na wnoszenie kibicom flag tęczowych. No nie muszę dodawać, że religia muzułmańska raczej za tęczowymi flagami i mniejszościami nie jest. Zatem no obawiam się, że może być jeszcze takie nieciekawe tło poza sportowe w tym spotkaniu, no ale miejmy nadzieję, że flagi tęczowe tutaj nie będą, no cóż, prowokować, nie wiem jak to ująć.
0: Fakty sportowe na naszej antenie oczywiście o godzinie 8.30. Pozostałe informacje, nie tylko mundialowe, rzecz jasna, dotyczące sportu. Cezary Dziwiszek razem z nami, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Radio RMF 24 i program poranny. Zostawiamy już sport i zostawiamy to aktywność fizyczną. Dzisiaj zdecydowanie za gorąco na to, żeby taką aktywność na zewnątrz uprawiać. Za chwilę wracamy do tego, o czym słyszeliście w faktach, czyli o działalności komendanta głównego Straży Ochrony Kolei.

0: za niespełna kwadrans będzie godzina 8. To jest poranny program w radiu RMF 24. Teraz tajemnicza sprawa, o której pewnie już słyszeliście w faktach. Sprawa prywatnej działalności komendanta głównego Straży Ochrony Kolei Jarosława Garski. Okazuje się, że jego prywatna firma, zarządzana przez niego, wygrała przetarg na dostawę specjalistycznego sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji, czyli innej służby mundurowej. Krzysztof Zasada razem z nami, który przyniósł tę informację. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry.
0: No co to za historia jest w ogóle?
1: No historia jest dość ciekawa. Nie spotkałem się nigdy z sytuacją, żeby szef jednej z uzbrojonych formacji zaopatrywał w ramach prywatnej działalności, czyli po godzinach, służbę mundurową. Był przetarg w Komendzie Stołecznej Policji na trenażery strzeleckie i na symulatory paralizatorów i w tym przetargu wystartowała firma Jarosława Garstki. Oprócz tego jeszcze dwie inne firmy. No, trzeba przyznać, że oferta generała była najlepsza. Komendant główny dał najniższą cenę. Komenda Stołeczna wybrała tę ofertę i dostarczył za...
0: No ale czy panowie nie wiedzieli, kto jak kto, ale panowie nie mieli żadnych problemów z tym, że jedna służba zaopatruje drugą i że jest to co najmniej dziwne albo co najmniej egzotyczne, może w ten sposób powiedzmy.
1: Jarosław Garstka przekonuje, no, też skądinąd słusznie, że ta formacja, którą dowodzi, to jest jedna z jednostek organizacyjnych Polskich Linii Kolejowych PKP, czyli instytucji będącej pod Ministerstwem Infrastruktury i nie jest służbą mundurową, chociaż no, zwracałem mu uwagę, że współpracuje blisko z komendantami policji, szczególnie teraz w związku z prowadzoną akcją TOR po dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Pracują sokiści razem z policjantami, kontakty wymieniają między sobą. Natomiast komendant powiedział, że jego nie obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, więc zrobił to, bo
0: może
1: pisy mu tego nie zabraniają. Natomiast zadałem parę pytań komendantowi. Posłuchajmy jego argumentacji.
2: Nie widzi pan problemu, że właśnie pan złożył tę ofertę, pana firma, pan jest komendantem Straży Ochrony Kolei, współpracuje pan z policją, szczególnie w ostatnim czasie, ma pan prywatne kontakty z szefami służb mundurowych, nie widzi pan jakiegoś konfliktu interesu, jakiegoś braku transparentności przez działanie pana, gdy pan jako urzędnik państwowy, szef jednej ze służb, innej oferuje sprzęt.
3: Nie ma bardziej transparentnego udziału w rynku niż postępowania przetargowe ogłaszane na platformach przetargowych. Straż Ochrony Kolei jest jednostką organizacyjną PKP PLK. Zgodnie z ustawą o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz taki posiada zarząd PKP PLK. Z swojej strony wypełniłem wszystkie obowiązki, które mnie dotyczyły. W CV, które składałem, aplikując na to stanowisko, wskazałem, że prowadzę działalność gospodarczą. W drugim tygodniu po wyznaczeniu mnie na to stanowisko złożyłem oświadczenie, że nie prowadzę działalności w zakresie konkurencji do PKP PLK. Nie znajduję żadnych uchybień, wszystko jest odbywa się w zgodzie z prawem, nie łamię prawa. Tak naprawdę w życiu kieruję się regułami i dwukrotnie dostałem mandat za prowadzenie z nadmierną prędkością samochodu, a poza tym nigdy prawa nie złamałem.
2: Mówi pan, że postępuje pan zgodnie z prawem, ale czy pana występowanie w przetargach publicznych może być traktowane w sposób taki, że budzi wątpliwości co do transparentności? Otóż pana kontakty ze służbami mogą wpływać na to, że jest pan traktowany preferencyjnie. Chociażby takie wątpliwości mogą powstać.
3: Nawet patrząc na ten konkretny przetarg, jeden jedyny, nie znajduję tam uzasadnienia. Kwota przeznaczona przez policję to ponad 500 000. Wygrywam go za 360 tysięcy. Taka była moja oferta. W tym mój narzut to 10%, 36 tysięcy. Taki był mój zysk brutto w tym przetargu. Gdzie widzimy jakiekolwiek możliwości korupcji, czy tego, o czym pan mówi. Nie ma takiej kwestii. Gdyby ten przetarg budził jakiekolwiek wątpliwości, na pewno bym nie wziął w nim udziału. Nie ma bardziej transparentnego obszaru niż zamówienia publiczne publikowane na platformie przetargowej, do której składane jest ileś ofert. Moja oferta była najniższa, była też inna oferta. Dzisiaj mogę powiedzieć, policja zaoszczędziła dzięki temu 200 tysięcy, że złożyłem ofertę.
2: Zamierza pan dalej startować w przetargach dla policji, dla wojska?
3: Patrząc na obecną sytuację i próbę pokazania, że jest to nielegalne, nie będę startował. Po to, żeby nie dawać pożywki tym, którzy takie zarzuty stawiają, bo nie znajduję uzasadnienia dla tych zarzutów. Wszystko odbywa się w zgodzie z prawem, ale potrafię analizować sytuację, w której się znajduję, i w takich przetargach udziału brał nie będę.
0: No dobrze, i co teraz będzie się działo dalej z tym przetargiem? Sprawą się będzie ktoś jeszcze zajmował?
2: Po informacjach naszych już wiem, że sprawę będzie analizował Centralne Biuro Antykorupcyjne. W ramach działalności analitycznej, jak usłyszałem, czyli będzie badane po pierwsze, czy doszło do złamania prawa, po drugie będą badane okoliczności tego przetargu pod kątem właśnie tego, czy nie doszło do konfliktu interesów komendanta, czy być może został zaburzony jakoś tok postępowań publicznych. Natomiast jak zastrzega CBA, to nie jest działanie śledcze, to nie jest działanie jakieś, które ma spowodować...
0: Nie, bo wygląda na to, że wszystko było zgodnie z prawem, tylko po prostu nieelegancko to bardzo wyszło, mówiąc bardzo delikatnie.
2: Delikatnie mówiąc nieelegancko, ale te przepisy będą sprawdzone. Co więcej, być może te przepisy będą musiały być zmienione, ponieważ powiedzmy sobie, szef uzbrojonej formacji zaopatrujący w sprzęt inną uzbrojoną formację. Trochę to wygląda tak sobie.
0: Tak mówi Krzysztof Zasada, nasz gość w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy. Dziękuję, Krzysztof.
2: Dziękuję.
0: Do godziny 8 zostało nam 7 minut. Po 8 Anna Maria Żukowska z Lewicy u Tomasza.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Ile warte jest porozumienie USA-Iran? Donald Trump zamraża konflikt z Iranem, ale czy świat może spać spokojnie?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.
5: A teraz czas na fakty RMF FM, czyli oczywiście Magdalena Wojtoń i Tomasz Terlikowski, a potem Tomasz Stańszewski.
6: 19-latek był sprawcą ataku w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju.
7: On zranił 4 osoby, stan 3 rannych lekarzy określają jako poważny.
6: Potem ciąg dalszy sprawy prywatnej firmy komendanta głównego Straży Ochrony Kolei.
7: Ona była dostawcą specjalistycznego sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji.
8: Moja oferta była najniższa.
6: A w porannej rozmowie w RMF FM za chwilę Anna Maria Żukowska z Lewicy.
7: Zapraszamy, zaczynamy. Fakty o 8. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatycznego zdarzenia, do którego doszło wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju.
6: Młody mężczyzna zaatakował nożem pacjentów i personel. Ranne są 4 osoby. Ich stan wczoraj lekarze określali jako stabilny.
7: A w porannych faktach reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, napastnik został zatrzymany. Co o nim w tej chwili wiemy?
9: To 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, obywatel Polski. Nie wiadomo na razie, jakie były motywy jego działania. Policja wieczorem nie informowała też, czy był trzeźwy. Około 18 mężczyzna wszedł do szpitala i na oddziale gastrologii zaatakował nożem 2 pacjentki oraz pielęgniarkę i kierownika oddziału, który obezwładnił 19-latka. To właśnie lekarz i pacjentki mają najpoważniejsze obrażenia.
10: Rany są poważne, mówimy o ranach kłutych klatki piersiowej penetrujących do jamy opłucnowej z uszkodzeniem płuc u trojga z tych osób.
9: Pielęgniarka została zraniona w rękę, mówił Artur Ploch, kierujący oddziałem chirurgii ogólnej i onkologicznej w Jastrzębskim Szpitalu.
7: Nie doszło do złamania prawa, przepisy mi tego nie zabraniają, nie mam sobie nic do zarzucenia, tak mówi komendant Straży Ochrony Kolei. W ten sposób Jarosław Garstka odnosi się do informacji reportera RMF FM, że jego prywatna firma wystąpiła w przetargu na dostawę trenażerów strzeleckich dla Komendy Stołecznej Policji i ten przetarg wygrała.
6: Krzysztof Zasada z nami o poranku ponownie. Jakie argumenty daje komendant?
11: Gdy został szefem, SOK zgłosił, że ma firmę. Nie obejmują mnie zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, mówił. Przekonywał też, że nie ma żadnych wątpliwości dotyczących konfliktu interesów czy braku transparentności swego postępowania. Przetarg publiczny jest najbardziej przejrzystą formą dokonywania zakupów, dodał komendant.
8: Moja oferta była najniższa. Policja zaoszczędziła dzięki temu 200 tysięcy, że złożyłem ofertę.
11: Nie zamierza już jednak startować w przetargach, bo jak mówił, nie dawać pożywki tym, co stawiają mu zarzuty.
8: Nie znajduję uzasadnienia dla tych zarzutów. Wszystko odbywa się w zgodzie z prawem, ale potrafię analizować sytuację, w której się znajduję i w takich przetargach

0: Udziału brał nie będę.
1: Firma komendanta na tym kontrakcie zarobiła 10% wartości oferty, więc 34 tysiące brutto.
2: Ukraina w nocy wykorzystała do ataku na Rosję największą liczbę dronów w tym roku, a potwierdzeniem informacje Ministerstwa Obrony w Moskwie. Resort utrzymuje, że obronie powietrznej udało się zestrzelić 660 bezzałogowców.
3: Z kolei Ukraińcy informują, że ich drony zaatakowały Moskwę i region stołeczny. Po nalocie płoną też zakłady azotowe w obwodzie tulskim. Eksplozje słychać było także na Krymie.
4: Gospodarz porannej rozmowy w RMF FM zaprasza.
2: Tym gospodarzem Tomasz Telikowski. I w studiu już jego
3: gość.
2: Dzień dobry,
3: witamy.
5: Dzień dobry, moim gościem jest Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy. Witam pani poseł.
6: Dzień dobry państwu.
5: Lewica jak Brutus przeciwko Cezarowi, znaczy przepraszam, prezydentowi Trzaskowskiemu?
6: Lewica w Warszawie podjęła decyzję o nieudzieleniu prezydentowi absolutorium. Nie jesteśmy w koalicji, w samorządzie warszawskim, w Radzie Miasta, więc to nie jest jakiś gest
5: Ale Rafał
6: nieoczekiwany.
5: Wczoraj tak się gęsto tłumaczył, nie przekonał pani? Nie przekonał radnych Lewicy?
6: No nie za bardzo się tłumaczył, bo za niego się raczej tłumaczyli jego wiceprezydenci. Ale to tłumaczenie polegało na odczytywaniu stron z Wikipedii, na czym polega triaż i jakie ma kolory.
5: No to fantastyczne tłumaczenie, a ze Szpitala Południowego się nie próbowali wytłumaczyć? Pani siedziała na całych tych obradach, więc jakby...
6: No nie na całych, ale tak do 15 siedziałam, słuchałam tych wystąpień i one nie były przekonujące. Myślę, że nie tego oczekiwali mieszkańcy, bo oczekiwali po prostu jasnej odpowiedzi na pytanie, co się tam stało i co zawiodło, bo przecież zawiodło. Skoro nie wykryło tego żadna komórka, żaden audyt, tylko wykryli to dziennikarze.
5: A może wykryła, tylko tak nie zareagowano.
6: No to jeszcze gorzej by było, więc ja nie chciałam stawiać takiej tezy, ale była i rada nadzorcza tego szpitala i był audyt i kontrole i według pana prezydenta wszystko było okej, do momentu, w którym po prostu dowiedział się z kanału Zero, że jednak nie było okej.
5: Z kanału Zero się dowiedział prezydent, że...
6: No właśnie chyba to jest problem, bo tak pokazuje korelacja czasowa i to, że te jego decyzje, które były, nie zaprzeczam, bardzo trafne, szybkie i jednoznaczne, odwołanie rady nadzorczej, zakaz wprowadzony pracy, ale niestety nie we wszystkich radach nadzorczych, tylko tych spółek medycznych, ale one nastąpiły, te decyzje, dopiero po ujawnieniu tych informacji publicznie.
5: Ale jeden sygnalista mówi wprost, że on informował prezydenta był przekaz do prezydenta w tej sprawie.
6: No to też jest sprawa do wyjaśnienia, bo pan prezydent twierdzi, że nie dotarły do niego te informacje. Ja rozumiem, że akurat kanał komunikator telefoniczny to nie jest może to źródło, którym powinny te informacje docierać, ale podobno to nie było jedyne źródło. Podobno pan doktor też informował pana prezydenta osobiście.
5: A jak tłumaczono się z tych horrendalnych zarzutów absolutnie dla szpitala przede wszystkim, ale w ogóle dla całej służby medycznej o śmierci, o fałszowaniu dokumentów, o fałszowaniu procedur medycznych? No to są wstrząsające absolutnie zarzuty. No a odpowiedzialnym za ten konkretny szpital jest miasto.
6: No, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski nas przekonywał, że Rada Miasta nie jest sądem i nie możemy tego w ogóle w żaden sposób oceniać.
5: Ale politycznie? Znaczy, przepraszam, w ogóle. Politycznie można chyba oceniać.
6: No według niego chyba w ogóle nie.
5: I nie przekonał pani?
6: Nie. No dlatego tak zagłosowaliśmy.
5: Co się powinno wydarzyć? Znaczy, bo jakby pytanie brzmi, okej, mają większość, przegłosowali i co, i tak się skończy ta sprawa? Prezydent, wiceprezydenci, wszyscy ci, którzy politycznie za to odpowiadają, przynajmniej politycznie.
6: Nie wydaje mi się, że tak się skończy, też dlatego, że dzisiaj ukazał się sondaż zaufania dla polityków i Rafał Trzaskowski zaliczył w nim dramatyczny spadek.
5: No ale na razie prezydentem jest i wygląda na to, że do końca tej kadencji może nim być.
6: Słyszę jakieś głosy co do referendum.
5: A Lewica poprze referendum?
6: Lewica jeszcze nie zajęła stanowiska w tej sprawie, bo to jest temat świeży. Tu będzie decydował Zarząd i Rada Warszawska Nowej Lewicy. Ustosunkujemy się w odpowiednim momencie do tego.
5: Ale pani zdaniem to jest dobry pomysł referendum w tej sprawie, pani poseł?
6: Na ten moment nie mogę udzielić odpowiedzi, dlatego że jeszcze nie odbyliśmy obrad w tej sprawie.
5: Ale ma pani jakąś opinię. To, że nie ma obrad, to nie znaczy, że nie ma pani opinii.
6: Zbiera się, kumuluje się dużo takich negatywnych rzeczy, bo to nasze głosowanie traktowanie nie wynikało tylko, znaczy ta kwestia Szpitala Południowego, nieprawidłowości w nim, niewykrytych przez same organy kontrolne miasta, nie była jedyną rzeczą, która zdecydowała. To są też plany miejscowe, to jest też przygotowanie miasta do zmian klimatycznych. To są kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego, który radni Koalicji Obywatelskiej wykorzystują tak naprawdę dla siebie i pod pozorem składania projektów przez mieszkańców przepychają swoje własne.
5: To jest też bardzo poważny zarzut.
6: Znany, no i dosyć obiektywny, bo można sprawdzić, kto jest wnioskodawcą w tym budżecie obywatelskim, tylko potem w tym budżecie nie znajdują się pieniądze i nie są realizowane inne projekty, które były zgłaszane przez prawdziwych obywateli, nie będących jednocześnie radnymi.
5: Dobrze. A co powinien zrobić z tą sprawą premier, pani zdaniem, pani poseł? To znaczy, co powinien... No, oczywiście prezydenta Warszawy nie może się pozbyć, bo to mogą zrobić mieszkańcy, jeśli zorganizowane zostanie referendum, ale co się powinno wydarzyć w tej sprawie, pani zdaniem, politycznie?
6: To jest zastępca pana premiera przecież w jego partii, więc panowie powinni sobie chyba szczerze porozmawiać, ale to nie jest też kwestia, która dotyczy tylko Warszawy i pana prezydenta Trzaskowskiego, bo nieprawidłowości są w różnych szpitalach i wszędzie się zdarza w kraju, że ktoś pracuje tyle godzin, ile trudno sobie wyobrazić, że można nie spać i to przeżyć. Więc są potrzebne systemowe zmiany.
5: Mecenas Dzibuła powiedział, że to standard. On 16 godzin pracował.
6: To ja gratuluję zdrowia, naprawdę, ale akurat zarobki mecenasów wyglądają dokładnie tak samo, to znaczy dostaje się fakturę z wymienioną liczbą godzin i trzeba w to uwierzyć, że faktycznie prawnicy poświęcili tyle godzin, ile jest na fakturze, żeby się zastanowić nad sprawą. Ale to nie dotyczy zdrowia ludzi i to nie dotyczy usług publicznych.
5: Dobrze, ale ja wrócę jednak do pytania, kto powinien za to odpowiedzieć. Ministra zdrowia powinna zrezygnować ze stanowiska, zostać odwołana? To jest porażka premiera?
6: Kto by nie był ministrem zdrowia, to ja mu bardzo współczuję, bo to nie jest kwestia nazwiska, to jest kwestia i sposobu finansowania ochrony zdrowia i systemowych zmian, które jak słyszę dzisiaj u państwa w RMF-ie, też szef NIL-u już kontestuje. To znaczy jeszcze wczoraj mówił, że nadeszła wiekopomna chwila i jednak trzeba się przygotować na te zmiany i trzeba wprowadzić limit godzinowy, ale chyba skonsultował się ze swoim środowiskiem, a raczej środowisko zadzwoniło do niego i powiedziało, że chyba mówi w swoim imieniu, bo dzisiaj już mówił kompletnie inaczej. Mówił, że nie, zrobimy... Zrobimy wszystko, żeby zastopować tą ustawę.
5: No, pójdą do sądów europejskich, ale to jest ich prawo święte, żeby to zrobić. Ale pytanie, czy politycy się na to zdecydują, bo jest krótko do wyborów, powiedzmy w ten sposób, półtora roku, to nie jest na tyle długo, żeby zaczynać jakąkolwiek reformę.
6: Ale kiedyś trzeba zacząć. Ja się zgadzam z tym, że ona powinna być rozpoczęta już na początku rządów i że nie ma co zwlekać. Tak się nie stało, ale teraz można tylko naprawić ten błąd i zrobić tę reformę, bo naprawdę widzimy te nastroje społeczne. Jeżeli ktoś ich nie widzi, to ma klapki na oczach i to się skończy bardzo źle.
5: Tu stawiamy kropkę i za chwilę wrócimy do tematu reformy, ale także do tematu tego, kto powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za sytuację, nie tylko w Szpitalu Południowym. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem, naszą gościnią jest Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy. Wróćmy, pani mówi, że to nie jest, pani poseł, że to nie jest kwestia nazwiska. Nie, ale to jest kwestia modelu komunikacji,
6: tak,
5: obecności w mediach, odpowiedzi na trudne pytania, bycia albo nie bycia na pierwszej linii frontu. Pani minister Sobierańska-Grenda, powiedziałbym, nie jest orłem w tych sprawach.
6: Ja bym powiedziała, że zaginęła w akcji po prostu. Pojawiła się dopiero wczoraj, a przez kilka dni, prawie tydzień, główną twarzą odpierania argumentów, tych, które atakują Koalicję Obywatelską, był eurodeputowany Bartosz Arłukowicz, jako żywo nie mający nic wspólnego z rządem bezpośrednio. Więc to jest trochę dziwne, że pan premier uruchomił eurodeputowanego, a nie swoją minister.
5: Może wiedział, że się nie nadaje do tej komunikacji.
6: To jeżeli taka
5: sukcesu.
6: Jest konkluzja, to następna konkluzja też powinna być oczywista.
5: Pani minister powinna odejść?
6: To jest decyzja pana premiera.
5: Ale nie powinien zająć polityk, bo Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, mówi, bo czas chyba na bezpartyjnych fachowców przeminął. Trzeba wrócić do twardej polityki, bo to jest twarda polityczna gra. Także wokół zdrowia.
6: Pani minister Grenda, no nie ma żadnej siły przebicia w rządzie, dlatego właśnie, że jest, że nie jest członkinią partii politycznej, nie jest w żadnej partii osadzona mocno, nie jest w stanie się postawić, walnąć pięścią w stół. Jest w stanie, no właściwie wykonywać tylko to, co powie pan premier, a pan premier też, no jest trochę kunktatorem w sprawie ochrony zdrowia, bo już od wielu miesięcy zwleka z podjęciem odważnych decyzji, które trzeba podjąć, bo przecież to informacje o tym, że będą wprowadzone limity, ograniczony dostęp do zabiegów profilaktycznych, takich jak gastroskopia, kolonoskopia, było już 2-3 miesiące temu.
5: Minister Kierwiński powinien odejść, zrezygnować, no bo to jest szef warszawskich struktur, to znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby pewne decyzje, a wiadomo, że panów prezydenta Trzaskowskiego i ministra Kierwińskiego łączy szorstka, męska przyjaźń raczej niż głęboka współpraca, pewne decyzje bez niego nie mogły zapadać.
6: To jest kwestia, za którą odpowiada samorząd, nie minister. Minister jest, ale jest reprezentantem władzy wykonawczej struktur. W rządzie. Tak, to prawda, tylko że to nie on bezpośrednio odpowiada za nadzór. Za nadzór odpowiada organ, jakim jest prezydent miasta.
5: To prawda, ale prezydent miasta bez rady miasta nic nie może zrobić. Przypomnijmy słynny spór o alkohol. Prezydent mówił, że chce. Minister Kierwiński, szef warszawskich struktur, Marcin Kierwiński, powiedział, że nie chce. I pan prezydent musiał kłopnąć swój język.
6: A ja się cieszę, że nam się w końcu udało przekonać Radę Miasta i zagłosowała w ten sposób, że już od 1 czerwca jest ta nocna prohibicja wprowadzona.
5: Ale ja wrócę do pytania. Marcin Kierwiński powinien za to politycznie odpowiedzieć?
6: Nie, no to byłoby jednak dosyć kuriozalne, jeżeli minister rządu miałby odpowiedzieć, bo rozumiem, że do tego sprowadza się pytanie, że nie ma odpowiedzi, że ma przestać być szefem warszawskich struktur.
5: Nie, może być szefem warszawskich struktur.
6: Ale że czy jeżeli ma przestać ministrem, przypomnijmy MSWiA, to
5: pani
6: jednak
5: poseł, ja się
6: trochę
5: pytam, czy powinien ponieść odpowiedzialność polityczną. To nie musi być rezygnacja z funkcji.
6: Tak, może ponieść odpowiedzialność polityczną, natomiast nie w ramach rządu, dlatego że z rządem bezpośrednio ta historia, konkretnie z tym resortem, bo
5: nie mówimy
6: o resorcie zdrowia, to nie.
5: Ale pytam się o struktury lokalne partii.
6: Struktury lokalne partii powinny sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście taka reprezentacja im służy, czy im szkodzi.
5: Co z projektami lewicy dotyczącymi zdrowia? Bo wasze projekty leżą i czekają, doczekają się teraz?
6: No mam nadzieję, że jest ten moment, żeby się nimi zająć ponownie. Mamy gotowy projekt ustawy o podatku zdrowotnym, który likwiduje składkę zdrowotną, zamienia ją na właśnie podatek, który także płaciłby, uwaga, Szpital Południowy jako spółka prawa handlowego, czyli CIT-owcy by płacili. Natomiast dla zwykłego człowieka ta stawka byłaby dużo niższa niż jest obecnie. Podatek tłuszczowy, też kwestia dotycząca akcyzy na alkohol, ale też rozwiązania dotyczące jakichś górnych limitów związanych z liczbą godzin albo stawką godzinową. Tu możemy dyskutować właśnie pracy lekarzy we wszystkich miejscach pracy w sumie.
5: Jest na to zgoda w koalicji, przynajmniej na część z tych projektów. Zacznijmy od tych godzin lekarskich, bo jak wiemy, lekarze...
6: Ale sam premier coś takiego powiedział, więc ja mam nadzieję,
5: premier,
6: że...
5: jak sama pani powiedziała, mówi różne rzeczy. Jest w tej sprawie kunktatorski,
6: by
5: zacytować.
6: Tak, że da się to, że da się od tego uciec, naprawdę. Ja to czuję, nie wiem, czy czuje to pan premier. To nie jest kwestia taka, którą można załatwić jedną ustawą, czyli dotyczącą jawności zarobków, która też notabene jeszcze musi być poprawiona, bo okazało się, że to by dotyczyło tylko lekarzy pracujących w spółkach prawa handlowego, a nie tych pracujących, znaczy odwrotnie, nie dotyczyłoby, przepraszam, dotyczyłoby tylko tych publicznych placówkach, a tych właśnie takich jak Szpital Południowy w spółkach nie, więc to trzeba załatać, bo jak wszyscy, to wszyscy, no jawność nie może dotyczyć tylko części środowiska.
5: Pani poseł, a powinno się zakazać łączenia praktyki prywatnej z pracą w publicznych jednostkach? To jest też jedna z tych problemów.
6: To jest postulat
5: problemów.
6: Lewicy, o którym mówimy, bo to jest problem, że lekarz jest w kilku miejscach naraz. Tak jakby miał cudowne zdolności nadprzyrodzone. Tak.
5: Jak się ojciec pije.
6: Tak.
5: A wierzy pani w taką możliwość?
6: No ja jestem niewierząca, więc nie wierzę.
5: No to jak to się dzieje, że oni tak robią? Kłamią?
6: To jest przyzwolenie też nas jako społeczeństwa, bo wszyscy wiedzą, że tak się dzieje. Że czekamy w przychodni, a lekarz do tej przychodni nie przychodzi, bo jest gdzie indziej, spóźnia się. No i próbuje właśnie jakoś to łatać, a kolejki rosną.
5: Pani poseł, ale żeby ten projekt i wasze projekty lewicy poszły dalej, potrzebna jest zgoda reszty koalicji. Jest taka zgoda, bo PSL ma swoje projekty i one są w pewnych kwestiach odmienne.
6: No, każdy was zgłasza swoje pomysły, bo na tym też polega działalność polityczna, ale ja mam nadzieję, że przynajmniej co do jednego jest przekonanie w koalicji, że coś trzeba wreszcie w ochronie zdrowia zmienić.
5: Pani poseł, to proszę pytania od naszych słuchaczy. Tego nie zmieniamy. Bardzo proszę, pierwsze pytanie od naszych słuchaczy, a za chwilę wrócimy do polityki bieżącej. Bardzo chyba, że oni też mają polityczne pytania. Zaraz zobaczymy.
6: Co z tym zrobicie? Podwyżki ciągle są dla lekarzy, a wciąż nic się nie zmienia w ich pracy. Wciąż są kolejki i się czeka miesiącami, a prywatne wizyty są na następny dzień. Zbigniew z Pawianic pyta. No częściowo odpowiedziałam tak, na to pytanie. To, żeby zmniejszyć kolejki, to jest kwestia też dostępności do świadczeń z NFZ. Tylko trzeba zrobić tak, żeby te pieniądze były znaczone. Czyli szpital powinien albo mieć wydzieloną pulę pieniędzy, których nie może przeznaczyć na nic innego niż świadczenia. Nie może ich przeznaczyć na wynagrodzenia na przykład. I oczywiście w związku z tym trzeba będzie rozmawiać także o podwyżce wydatków na ochronę zdrowia, czyli procentu PKB. Ale teraz, jak tak czuję opinię publiczną, nie będzie chciał o tym rozmawiać, bo wszyscy czują, że te pieniądze przeciekają, więc najpierw trzeba załatać.
5: Najpierw trzeba uszczelnić, tak, żeby lekarze zarabiali mniej,
6: A przynajmniej nie więcej. Żeby szpitale nie wydawały 90% swoich wydatków na te, na właśnie na płace.
5: A może po prostu trzeba w końcu jasno powiedzieć, że zamiast nieustającej rywalizacji między poszczególnymi ośrodkami, która prowadzi do eskalacji pensji, no bo jak dwa szpitale rywalizują o tych samych lekarzy i mogą im zapewnić zatrudnienie na B2B, no to czym rywalizują? No oczywiście pieniędzmi, no to jest jasne. No,
6: i tylko wprowadzenie kominów płacowych może to zastopować.
5: A nie zabraknie nam wtedy lekarzy? Bo lekarze ostrzegają, jak wprowadzicie to kominy płacowe.
6: Tak? Nigdzie lekarzom nie będzie w Europie przynajmniej tak dobrze jak w Polsce. Nawet jeżeli te zarobki są nominalnie wyższe w jakimś kraju, chociaż to też często wątpię, to koszty życia są też wyższe i to się, myślę,
5: ale nie pracują
6: nie
5: po tyle godzin. No to poseł, nie poseł, tylko radny i lekarz, doktor Dawid, 11 godzin dziennie przez 365 dni w roku. No to jest naprawdę trud.
6: No tak.
5: No i lekarze też tak pracują, tak mówią.
6: Nie, no dobrze. Dobrze, sami lekarze mówią i doktor Kosikowski też to ostatnio mówił, że to tak działa, proszę państwa, że to się tak wpisuje, że jest jednocześnie na oddziale, jednocześnie na SOR-ze. Tak naprawdę to nie pracuje 11 godzin. Ale za te 11, czyli za te dwa etaty, czy tam za jeden etat, a drugi B2B ma zapłacone.
5: Nie,
6: przecież.
5: Bo ja pytam się o to dlatego, że znowuż mecenas Zibuła powiedział, że przecież to jest standard. Każdy z nas, jak ma etat, to wychodzi, spotkać się z kimś, załatwić jakieś zakupy. No może to jest po prostu standard, no tak wszyscy robią, ja nie wiem.
6: Nie wydaje mi się, czy pan tak robi tutaj w radiu, jak znaczy, pan no przychodzi na dyżur radiowy.
5: Znaczy, bym chętnie wypadł teraz, ale rozmawiam z panią, więc
6: są
5: nie mogę.
6: Są oczywiście zawody, w których, tak zwane wolne zawody, czy zawody, w których jest nienormowany czas pracy i jednego dnia się pracuje po kilkanaście godzin, to się zdarza, ale drugiego dnia można sobie odespać. Ale większość ludzi pracuje po prostu po 8 godzin dziennie i nie może sobie wyjść, kiedy chce, jest 20-minutowa przerwa. Jak się jest matką karmiącą, to się rzeczywiście może godzinę wcześniej wyjść, ale to są jedyne takie nieliczne
5: wyjątki. Doktor Dawid nie był na pewno matką karmiącą.
6: No nie, chyba nie.
5: Dobrze, drugie pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę. I drugie pytanie dotyczy, już zobaczymy za chwilę.
6: Czy zgodzi się pani ze zdaniem, że władza psuje ludzi? Czy wyobraża sobie pani, co by się działo, gdyby afera SOR miała miejsce w czasie rządów PiS? Marcin z Łodzi pyta. No, władza oczywiście psuje, a władza absolutna psuje absolutnie. Na szczęście nie mamy władzy absolutnej, nie mamy dyktatury, mamy demokrację. I to wyborcy rozliczają polityków w co 4 lata, w samorządzie co 5, z tego, w jaki sposób rządzą. I oczywiście, gdyby była za rządów PiS, no afera byłaby taka sama, znaczy wydaje
5: taka
6: mi się,
5: sama,
6: że...
5: Taka sama, czy większa?
6: No wydaje mi się, że oburzenie byłoby takie samo. No bo to dotyczy naprawdę takich podstawowych spraw życiowych każdego człowieka, bo każdy człowiek albo, jak to mówią, albo jest pacjentem, albo był pacjentem, albo będzie pacjentem.
5: Jest pani polityczką od wielu lat. To jest afera, która może zatopić Koalicję Obywatelską, zaprzepaścić jej szansę na dalsze rządzenie?
6: Tak, to jest nie tylko ta afera, bo nie mówimy przecież tylko i wyłącznie o Szpitalu Południowym, tylko o wszystkim, co się wiąże z ochroną zdrowia. To może być historia, która spowoduje, że wyborcy no, nie odnowią nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale no, też nam mandatu na rządzenie czy współrządzenie za półtora roku. I to jest dla mnie martwiące i dlatego apeluję niezmiennie już od momentu, w którym to powiedziałam w trakcie dyskusji o wotum nieufności wobec pani Sobierańskiej-Grędy. Panie premierze, trzeba się tym zająć. bo inaczej pan przegra wybory i nie będzie pan premier.
5: To jeszcze pytanie o przyszłość nowej lewicy. Cały czas wyciągacie rękę do partii Razem. Partia Razem cały czas chyba tej ręki nie chce. Pójdziecie osobno do wyborów?
6: Myślę, że tak, dlatego że no, też przecież nie da się nikogo zmusić do czegoś, czego nie chce. Partia Razem ewidentnie nie chce z nami pójść na jednej liście i ja nawet po części to rozumiem, bo to byłoby trudne do wytłumaczenia ich własnym wyborcom, że atakują nas dzień w dzień jako partie koalicji rządzącej, atakują rząd i nagle pewnego dnia stwierdzają, a nie, to jednak chodźmy z nimi wspólnie do wyborów. No, myślę, że to by było mało wiarygodne.
5: Z sondaży wynika, że no, jesteście w trochę lepszej jako nowa lewica sytuacji, ale są już sondaże, które też nie dają wejścia do parlamentu. Większość daje.
6: Są różne sondaże. Patrzymy na średnią.
5: Średnio nie jest dobrze.
6: Nie jest najlepiej, zawsze może być lepiej. Niemniej jednak średnia nam daje szansę absolutnie na spokojne wejście do
5: parlamentu. Partii Razem nie daje.
6: No partii Razem nie daje, ale to jest ich decyzja. Być może mają ochotę być partią, która będzie miała subwencję i będzie krytykować rząd tym razem spoza Sejmu.
5: Kiedy lewica, bo minister Kotula zapowiedziała, że wrócicie do tematu aborcji. Kiedy wracacie do tematu aborcji?
6: Wczoraj podczas sesji Rady Miasta akurat siedziałam obok pani posłanki Łobody, która jest szefową Komisji Nadzwyczajnej do spraw tych projektów i właśnie o to zapytałam. Powiedziała, że no, trzeba to teraz w którymś posiedzeniu Sejmu w lipcu, bo są 3 posiedzenia, trzeba to przeprocedować, bo ludzie oczekują, że po prostu jasno się każda z partii określi. Myślę,
5: ale
6: że niestety
5: nadziei nie ma
6: na to niestety, ale zobaczymy, jak też poszczególne głosy w poszczególnych klubach, poszczególne osoby, jak zagłosują w sprawie tych projektów, bo przypomnę, że to jest projekt dotyczący dekryminalizacji pomocy w aborcji, złożony ponownie, ale został przegłosowany, ponownie trafił do komisji, oraz projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży do 12 tygodnia, różniące się szczegółami, więc pewnie powstanie jeden projekt komisyjny wiodący.
5: Ale wiecie o tym, że PSL tego nie poprze.
6: Ale my to poprzemy. Poprze to Koalicja Obywatelska.
5: Tak, ale to bez PSL-u nie ma większości.
6: Ja to rozumiem, tylko że wyborcy chcą zobaczyć właśnie, jak to zagłosuje w tej sprawie.
5: To nie wiedzą, że nie wiedzą, jak zagłosuje PSL? Ja zakładam, że wyborcy PSL-u oczekują tego od PSL-u,
6: no,
5: żeby
6: może,
5: tak zagłosował.
6: Bardzo dobrze, no więc wyborcy PSL-u oczekują tego od PSL-u, a wyborcy Lewicy oczekują od Lewicy, że poprze te projekty.
5: A to z Funduszem Kościelnym. To jest, wydawałoby się, sprawa prostsza, bo
6: no
5: wszyscy
6: prostsza.
5: W pewnym momencie zapewniali, że jakaś reforma jest potrzebna.
6: Tak,
5: pamiętam.
6: Miał ją przygotowywać na zlecenie pana premiera sam minister, wicepremier Kosiniak-Kamysz.
5: No i właśnie, no i co?
6: I nie przygotował.
5: Nie przygotował.
6: Nie.
5: A może, bo ja słyszałem też takie głosy, że po prostu nikomu się to nie opłaca, bo ten pomysł, na który wpadł premier, żeby dać odpis podatkowy, dałby pieniędzy Kościołowi katolickiemu, bo nie innym kościołom, więcej niż Fundusz Kościelny,
6: nie
5: więc
6: wiem,
5: lepiej go
6: nie
5: przeprocedowywać.
6: Ale to akurat nie był nasz pomysł, to znaczy to był pomysł pana premiera Kosiniaka-Kamysza.
5: Pana premiera Tuska, który też to mówił.
6: Okej, ale to skoro taki jest pomysł, to niech on się zmaterializuje przynajmniej pod postacią jakiegoś projektu.
5: Ale pani zdaniem się
6: nie zmaterializował, dlatego będziemy zmuszeni go napisać i złożyć go na jesieni. No dlatego, że mamy na biegu już tyle projektów w tej chwili w trakcie przedstawiania, że ten myślę, że trafi na jesień.
5: Czyli jesienią trafi projekt Lewicy. A czego będzie? Czy likwidacji Funduszu Kościelnego?
6: Funduszu Kościelnego.
5: A co z tymi zobowiązaniami, które są jakby i tak konieczne do zrealizowania przez państwo?
6: Mówi pan o ZUS.
5: O ZUS-ie na przykład.
6: No, finansujemy składki zdrowotne księży, więc też nie powinno się oburzać, że finansujemy składki zdrowotne innych grup. Także to jakieś zabezpieczenie socjalne zostanie zachowane, natomiast nie z Funduszu Kościelnego, który, przypomnijmy, miał służyć do tego, żeby zrekompensować Kościołowi katolickiemu oraz innym kościołom majątek zabrany podczas Polski Ludowej. A to już się sfinalizowało, no, nawet czasami mówią, że z naddatkiem.
5: Pani poseł, chcę tylko przypomnieć, że w Belgii cały czas obowiązuje Fundusz Kościelny taki i zwrot majątku zabranego przez Napoleona. Przez rewolucję francuską, a Napoleon miał zrewanżować. Do tej pory w Belgii zwracają ten majątek.
6: To jest sprawa obywateli Belgii, co z tym zrobią.
5: No, ale ja tylko mówię, że to nie jest takie oczywiste, że został zwrócony.
6: No, myślę, że w Polsce już było szereg analiz, które pokazywały, że tak, że został i w naturze, i w formie pieniężnej właśnie
5: to
6: z tego funduszu.
5: Dlaczego nic się nie dzieje?
6: Dlatego, że pan minister Kosiniak-Kamysz jednak mimo swoich deklaracji no nie napisał tego projektu, ale
5: premier Donald Tusk chyba nie naciska. Czy przypadkiem premier Tusk nie jest kumptatorski w tej sprawie?
6: No, gdyby mu zależało, to by naciskał, no to chyba jest jasne.
5: Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.

0: 8.30 już na zegarach, czas najwyższy na fakty, a w faktach i po faktach w Radiu RMF 24 więcej o tym, co dzieje się w Gdańsku na konferencji odbudowy w sprawie Ukrainy, ale teraz czekają już na nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Czy po aferze z warszawskim szpitalem południowym Rafał Trzaskowski może podzielić los odwołanego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego?
2: Referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy nie wyklucza Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy.
3: Ta kwestia szpitala południowego, nieprawidłowości w nim niewykrytych przez same organy kontrolne miasta, nie była jedyną rzeczą. To są też plany miejscowe, to jest też przygotowanie miasta do zmian klimatycznych. To są kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego, który radni Koalicji Obywatelskiej wykorzystują tak naprawdę dla siebie i pod pozorem składania projektów przez mieszkańców przepychają swoje własne.
1: Cała rozmowa z Anną Marią Żukowską jest na rmf24.pl. Zderzenie dwóch samochodów na Krajowej 16 w pobliżu miejscowości Buniaki w Warmińsko-Mazurskiem.
2: To jest odcinek Orzysz-Ełk. Tam w tej chwili przejechać można tylko wahadłowo. A w faktach teraz pytanie o Taylor Swift. Pytania nie dotyczą problemów z nową płytą, ale ewentualnego ślubu amerykańskiej królowej popu młodego pokolenia z gwiazdą futbolowej ligi NFL, Travisem Kelce.
1: Czy ten ślub związany będzie z Dniem Niepodległości, 4 lipca?
2: A dojdzie do niego w nieprzypadkowym miejscu, nowojorskiej Madison Square Garden?
1: Lawina plotek ruszyła po tym, jak urzędnicy miejscy potwierdzili, że ktoś złożył wniosek o pozwolenie na zamknięcie ulicy przed nowojorską halą.
2: A potem rzeczniczka biura burmistrza Nowego Jorku potwierdziła, że na początku czerwca złożono wniosek o pozwolenie na zamknięcie dróg wokół Madison Square Garden od 2 do 4 lipca. New York Times informuje również, że kilku graczy Kansas City Chiefs, czyli drużyny Travisa Kelce, zarezerwowało pokoje hotelowe w pobliżu hali.
1: Zatem ślub w Madison Square Garden, historią miłosną najskrytszych marzeń Taylor Swift.
2: W centrum Manhattanu, w czasie obchodów Święta Niepodległości, podczas imprezy America 250 i Mistrzostw Świata w piłce nożnej, spokojnie na pewno nie będzie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Przed nami kolejne mundialowe rozstrzygnięcia. Wieczorem i w nocy grają kolejne trzy grupy.
1: Zaczynamy fakty sportowe. Cezary Dziwiszek.
6: Dzień dobry, witam. W grupie I wieczorem spotkanie Norwegii z Francją, reklamowane jako starcie Erlinga Haalanda z Kylianem Mbappé. Obie reprezentacje mają już pewny awans, więc walka będzie o pierwsze miejsce w grupie.
7: Na papierze to Francja jest faworytem, ale mogą Norwegowie zrobić niespodziankę, przysporzyć wiele, wiele emocji, więc nie widzę powodu, dla którego mogliby nie wygrać.
6: Ocenia Grzegorz Krychowiak. Pierwszy gwizdek o 21:00, w drugim meczu Senegal zagra z Irakiem. O 2:00 w nocy grupa H, Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią, a dzielna Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską. Nad ranem o 5:00 Egipt zagra z Iranem, Nowa Zelandia z Belgią, to w grupie G. Dzisiaj o 11:00 losowanie drabinki Wimbledonu. Pierwszych rywali i potencjalnych kolejnych pozna 6 polskich singlistów, w tym Iga Świątek i Maja Chwalińska. Nasi siatkarze z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów pokonali w Gliwicach Turcję 3-2. To był już 5 z rzędu tiebreak czerwonych w tegorocznych rozgrywkach.
8: No my też byśmy chcieli już przerwać tą pasę 5-setową, no ale no mimo wszystko był to ciężki mecz. Myślę, że jesteśmy taką drużyną, że każdy tutaj przychodzi i po prostu chce nas pokonać i wrzucają wszystko, co mają.
6: Mówił środkowy Bartłomiej Lemański. Dziś biało-czerwoni odpoczywają, a jutro zmierzą się z Niemcami. Kończymy smutną informacją ze świata siatkówki. W wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarł były selekcjoner naszej kadry Daniel Castellani. Argentyńczyk zdobył z biało-czerwonymi Mistrzostwo Europy w 2009 roku.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

Za niespełna 19 minut będzie godzina 9, poranny program w Radiu RMF24. A teraz u nas niestety bardzo tragiczne informacje płynące do nas z Wenezueli, bo w tych dwóch trzęsieniach ziemi, o których słyszeliście w faktach, słyszeliście na naszej antenie, tych trzęsieniach ziemi, o których dowiedzieliśmy się w nocy ze środy na czwartek, wiemy na pewno, że zginęło co najmniej 235 osób, 4 tysiące zostało rannych. To są oficjalne informacje, które ogłasza minister zdrowia Wenezueli Carlos Alvarado, ale według ekspertów ten ostateczny bilans ofiar może być znacznie wyższy. Amerykańska służba geologiczna, informując o silnych wstrząsach, oceniała, że mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy, może nawet 100 tysięcy osób. W tej chwili w wenezuelskich mediach pojawiają się informacje o 46 tysiącach zaginionych. Minister zdrowia Wenezueli potwierdził, że największą liczbę zabitych i rannych potwierdzono w stanie La Guaira, który władze określiły wcześniej jako obszar klęski żywiołowej. Tam miało się zawalić blisko 100 budynków. Przypomnijmy, te wstrząsy nastąpiły w środę miejscowego czasu, około godziny 18. To była wtedy północ ze środy na czwartek czasu polskiego. Pierwsze trzęsienie ziemi, magnituda 7,2. Niespełna 40 sekund później jeszcze silniejszy wstrząs, 7,5 w skali Richtera.

0: Za niespełna kwadrans godzina 9, radio RMF 24. Teraz Gdańsk. Zapraszamy do Gdańska, a dokładnie Amber Expo, no bo tam właśnie kolejny dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Wczoraj już były podpisane pewne porozumienia, 80 porozumień podpisano w tej sprawie, dzisiaj spodziewane są kolejne. W sumie ta wartość umów podpisanych w Gdańsku ma wynieść 10 miliardów euro. Sporo. Na miejscu są nasi dziennikarze, przyglądają się temu. Michał Radkowski, Stanisław Pawłowski. Wczoraj ważne deklaracje, panowie.
1: Dzień dobry.
0: Bo duża pożyczka dla Ukrainy i podpisanie porozumienia o współpracy polskich firm energetycznych. Zgadza się?
1: Wszystko się zgadza. Rzeczywiście, Piotrze, wymieniłeś te najważniejsze ustalenia wczorajszego dnia. Jeszcze tylko ci powiem, że bardzo dziękuję za Stinga, bo tak naprawdę moja wizyta w Gdańsku rozpoczęła się od środowego wieczornego koncertu Stinga w Operze Leśnej. Cudowne wspomnienia, ta piosenka naprawdę podniosła wszystkich z nóg. A teraz już rzeczywiście przejdę do tego, co dzieje się kilkadziesiąt kilometrów od Opory Leśnej w Sopocie, czyli tutaj w Amber Expo, gdzie jesteśmy ze Staszkiem i od wczoraj przyglądamy się tym najważniejszym decyzjom. A rzeczywiście wczoraj się trochę działo, bo z punktu widzenia Ukrainy na pewno takim wydarzeniem numer jeden były ogromne pieniądze, jakie Unia Europejska pożycza Ukrainie. Wczoraj padły konkretne kwoty i to z konkretnych ust, bo z ust szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen 3 miliardy euro. Już wczoraj, od razu po tej deklaracji trafiło na konto Kijowa. Te pieniądze mają pójść na obronę, ale zadeklarowano też, że kolejne 6 miliardów euro Ukraina dostanie na produkcję dronów i to tylko jest część pożyczki z Brukseli, którą dostanie Ukraina. W sumie to 90 miliardów euro. Ta pożyczka, jeszcze tak przypomnę, była możliwa dlatego, że zmieniła się sytuacja polityczna na Węgrzech. Węgry wycofały się z weta. Dopóki był przy władzy Viktor Orban, no to można powiedzieć taki główny hamulcowy Unii. Był z tym problem, teraz jest nowy premier Peter Madzier, no i działa, powiedziałbym, bardziej zespołowo, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Brukseli. Były też gesty pojednawcze, pewnie ważne, szczególnie po ostatnim zamieszaniu, no, czy może nawet powiedziałbym awanturze po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podjął decyzję, by jednej z jednostek wojskowych nadać imię bohaterów UPA. No, ta decyzja oczywiście u nas wywołała falę komentarzy. W końcu też decyzje konkretne. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy order Orła Białego. To zaogniło sytuację. W rezultacie doprowadziło do tego, że Wołodymyr Zełenski, który miał być tutaj obecny w Gdańsku, nie przyjechał. W zamian pojawiła się tutaj na czele tej ukraińskiej delegacji Julia Svyrydenko, czyli premier Ukrainy. No a nasz premier Donald Tusk, który wczoraj tutaj był i witał wszystkich gości z zagranicy, też miałem takie wrażenie, że jednak próbował tonować nastroje i działać pojednawczo. Mówił o tym, że Gdańsk wybrał na miejsce tego wydarzenia nieprzypadkowo, bo Gdańsk jest symbolem odbudowy. To po II wojnie światowej, kiedy tutaj historyczne centrum zostało całkowicie zniszczone, ale też jest to miasto kojarzące się oczywiście z Solidarnością. No i ta Solidarność i odbudowa to takie słowa, które tutaj się przewijają w Gdańsku. Więc można powiedzieć, że to taki ładny ukłon w stronę naszych gości z Ukrainy, ale też współgospodarzy tego wydarzenia. A drugie ważne wydarzenie, też o nim wspomniałeś, to wczorajsze podpisanie porozumienia czterech największych polskich firm energetycznych i spółek Skarbu Państwa, czyli PGE, Orlenu, Enei i Tauronu. Ich prezesi podpisali taki list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie i rozwoju infrastruktury energetycznej u naszego sąsiada. Ten list intencyjny oznacza nie mniej, nie więcej tylko tyle, że jeśli wojna się zakończy, no to wtedy te firmy są gotowe do tego, żeby wesprzeć Ukrainę przy odbudowie energetycznej kraju. Mogą się też podzielić swoim doświadczeniem, wiedzą, no i tym też, jak starać się o pozyskanie środków, chociażby z Brukseli. A tak o tym wczorajszym porozumieniu mówił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: Co jest też istotne, to to, że to są bardzo często firmy, które na co dzień ze sobą konkurują w Polsce, a jednocześnie widząc wielką szansę tak naprawdę do zarobienia pieniędzy, bo to przecież to jest biznes, albo przede wszystkim jest biznes, potrafią wznieść się ponad emocje lokalne tutaj i tam współdziałać, bo wiadomo, że jest to duże wyzwanie i logistyczne i też odnalezienie się w tych regulacjach formalno-prawnych, które tam są. Dopóki Ukraina nie jest częścią Unii Europejskiej, jednak funkcjonuje w oparciu o swój system prawny, nie zawsze łatwo jest polskim firmom w tamtej rzeczywistości się odnaleźć, więc jest wielka determinacja. Ta konferencja jest dowodem na to, że ten projekt się zbliża.
1: No i to jest też szansa na to, żeby polskie firmy były w stanie wejść na rynek zagraniczny. A Staszek Pawłowski, z którym tutaj jesteśmy, był wczoraj w dworze Artusa, bo tam przeniosła się część gości.
3: Dokładnie, to w dworze Artusa rozpoczął się szczyt flanki wschodniej. Obecni byli przedstawiciele Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Rumunii oraz Komisji Europejskiej. I właśnie unijny komisarz obrony Andrius Kubilius podkreślił, że kraje flanki wschodniej ponoszą największy ciężar inwestycji w obronność na rzecz całej Europy. Zapewnił przy tym, że projekt Straży Flanki Wschodniej to dla Komisji Europejskiej jedna z flagowych inicjatyw, a sam projekt wkrótce zostanie poddany ostatecznej ocenie, a następnie przedstawiony Radzie do końcowego zatwierdzenia, a to mogłoby otworzyć drogę do unijnego finansowania granicy europejskiej.
0: A w samym Expo co tam się dzieje?
3: Wchodząc do środka widzimy dziesiątki wystawców, różnego rodzaju firmy, przedstawiciele samorządów, państwowych spółek i między innymi jedną z takich spółek jest Ukraińska Kolej, która wchodząc do ich boksa widzimy licznik, który pokazuje ponad 5,5 tysiąca. To liczba ataków na ich infrastrukturę. Możemy również zobaczyć, jak działają ich radary na co dzień.
4: Potential danger. We stop.
3: Gdy pojawia się potencjalne zagrożenie, zatrzymujemy ruch pociągów, rozpoczynamy ewakuację pasażerów. Kiedy atak się skończy, ponownie uruchamiamy ruch. Czy łatwo jest wrócić po prostu na tory? Zbieramy pasażerów z powrotem do pociągu i kontynuujemy jazdę. Mówił mi o swojej codzienności Sohachen Demur, przedstawiciel Ukraińskich Kolei. Pokazywał mi również, jak na bieżąco analizują prędkość i kierunek lotu zbliżających się dronów. Jeśli widzimy drona lecącego z prędkością około 200 km na godzinę, zatrzymujemy pociągi w promieniu około 25 km. Jeśli natomiast wykryjemy odrzutowy dron poruszający się z prędkością około 400 km na godzinę, zatrzymujemy ruch w promieniu 50 km. I poza takimi punktami są również wystawy, między innymi wystawa fotograficzna, która dokumentuje codzienne życie w kraju ogarniętym wojną.
0: I o tym, co się dzieje w Gdańsku, co się dzieje na Amber Expo, co się dzieje na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, opowiadali nasi reporterzy, specjalni wysłannicy Michał Radkowski, Stanisław Pawłowski. Bardzo panom dziękuję.
3: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiamy gorąco Radio RMF 24. Do faktów zostało nam 7.

0: No i dziewiąta. Czas na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: W faktach RMF FM polsko-niemiecki spór o gędzę.
2: Czyli gęsi.
1: Chodzi o certyfikat dla polskiej gęsi owsianej.
2: Potem otwarcie trasy kaszubskiej.
1: Ważnej drogi w Pomorskiem, ważnego także wakacyjnego szlaku, który mocno skraca drogę między Gdańskiem i Szczecinem.
2: A zaczynamy od informacji sprzed chwili. To nowe fakty na temat nożownika z Jastrzębia-Zdroju. Przekazujemy pilną informację od naszej śląskiej reporterki.
1: 19-latek, który w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju ranił nożem 4 osoby, był pod wpływem narkotyków.
2: Ten temat na pewno wróci w kolejnych faktach.
1: A teraz polsko-niemiecki spór o gęś.
2: Niemcy wstrzymały przyznanie Polsce unijnego certyfikatu dla polskiej gęsi owsianej, czyli tuczonej owsem. To jest jeden z najbardziej znanych polskich produktów drobiarskich.
1: Jak ustaliła nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgilon, Berlin złożył oficjalny sprzeciw wobec przyznania Polsce unijnego chronionego znaczenia geograficznego dla polskiej gęsi. Kasia razem z nami w faktach. Kasia, jak Niemcy argumentują swoje stanowisko?
3: Jak ustaliłam nieoficjalnie, Niemcy kwestionują sposób produkcji polskiej gęsi owsianej. Twierdzą, że karmienie owsem nie jest wyłącznie polską tradycją. Polscy drobiarze przekonują jednak, że w grę wchodzą przede wszystkim pieniądze. Do Niemiec trafiają 2/3 polskiego eksportu gęsiny, a unijny certyfikat jeszcze bardziej wzmocniłby pozycję polskich producentów. I tego obawia się Berlin. Teraz Komisja Europejska będzie chciała doprowadzić do porozumienia między Polską a Niemcami. Jeśli to się nie uda, o losie polskiej gęsi owsianej zdecyduje Bruksela. To pierwszy od lat tak poważny spór o polski produkt regionalny od słynnej wojny o Oscypka ze Słowacją czy batalii o kabanosy z Niemcami i Czechami.
2: Więcej o sprawie nasza dziennikarka pisze na rmf24.pl. A teraz w faktach ważna informacja dla kierowców.
1: Lada moment. Oficjalnie otwarty zostanie ostatni odcinek trasy kaszubskiej. On skróci drogę z Gdańska do Szczecina o 1,5 godziny.
2: W porannych faktach RMF FM teraz nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, przed wakacjami kierowcy powinni być zadowoleni.
4: A przede wszystkim kierowcy wreszcie przejadą całą trasę kaszubską bez zjeżdżania na lokalne drogi. Na ten moment mieszkańcy regionu czekali od lat. Otwarty dziś ponad 40-kilometrowy odcinek między Słupskiem a Leśnicą domknął trasę S6 od Trójmiasta aż do Szczecina. Od dziś w sumie ma 380 km i łączy największe miasta północnej Polski. Szczecin, Koszalin, Słupsk oraz Trójmiasto. Na nowej drodze zyskają także nadmorskie miejscowości. Łatwiej będzie dojechać m.in. do Łeby, Ustki, Jarosławca czy Darłowa. A to ważne, zwłaszcza przy rozpoczynających się właśnie wakacjach.
2: Dzisiaj w szkołach ostatni dzwonek, po którym dla milionów uczniów w całej Polsce zaczynają się wakacje.
1: My na uroczystym zakończeniu roku szkolnego jesteśmy w niewielkiej szkole w Okleśnej, niedaleko Alwerni w Małopolsce. Tam jest nasz wóz satelitarny. Na miejscu reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, witamy w faktach.
5: Dzień dobry.
1: Wszystko już gotowe? Dzieciaki na miejscu?
5: Tak jest, wszystko gotowe. Przed budynkiem szkoły, w cieniu drzew, no bo już jest tutaj dość gorąco. Zaczęła

0: Właśnie ta uroczysta część zakończenia roku szkolnego. Stanęło tu, uwaga, biuro podróży. Nietypowe, bo takie, które wysyła ósmoklasistów w świat. Szkołę podstawową imienia Paderewskiego kończy dziś 8 uczniów i plany mają szerokie. Gdzie idziecie do szkoły?
1: Do Trzebini, do ekonoma.
0: I jaka klasa, o jakim profilu?
1: Technik spedytor.
0: Czym zajmuje się technik spedytor?
1: Spedycją międzynarodową.
0: Co to jest spedycja międzynarodowa?
1: Ciężarówkami.
0: Wozi się różne rzeczy.
1: Dokładnie.
2: Chcę iść do Krakowa na programistę.
3: No, idę do szkoły, do technikum.
0: I jaki profil klasy?
3: Porty i terminale.
0: Tak mówili uczniowie 8 klasy ze szkoły w Okleśnej. Tu za chwilę uroczyste wciągnięcie flagi Polski na maszt, a potem m.in. młodsi koledzy uczniów, z którymi rozmawiałem przed chwilą, pożegnają ich przed wakacjami. Wszyscy odbiorą świadectwa, dostaną nagrody za dobrą naukę przez cały rok. Z Okleśnej w Małopolsce, Maciej Sołtys.
4: Cuda i dziwy w faktach RMF FM.
5: Takich kolejek do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego chyba jeszcze nie było.
6: Tłum mieszkańców od świtu stoi przed szklarnią, by zobaczyć dziwidło olbrzymie, które zakwitło wieczorem.
5: To jest niezwykła roślina, która zadziwia nie tylko wielkim kwiatostanem, ale także zapachem padliny.
6: Na miejscu nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
7: Tak, do szklarni wchodzą kolejne osoby. To kwitnienie zdarza się raz na 7-10 lat, a we Wrocławiu ma miejsce po raz pierwszy od tego momentu. Ogród jest otwarty bez przerwy. W nocy kolejka wynosiła nawet kilkaset metrów. Teraz na wejście trzeba poczekać około godziny, ale jak mi mówią mieszkańcy, warto.
8: Niesamowite, ale czuć już zapach.
7: Jaki to jest zapach?
9: Jedna pani tam przy sam dziwidle podsumowała, że to takie śmieci już gotowe do wyniesienia.
7: Chciało wam się wstać tak rano, żeby to zobaczyć i poczuć?
9: No jest to chyba wydarzenie przynajmniej tygodnia, jeśli nie miesiąca we Wrocławiu. Następny raz zakwitnie pewnie za jakieś 5 lat. I tak lepiej było rano, czekaliśmy tylko około godziny. Z tego co wiem, w nocy kolejki były na 3-4 godziny.
7: Ten zapach nie jest już tak intensywny jak wczoraj, ale to ostatnia szansa, by poczuć go na własny nos. Z Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, Martyna Czerwińska.
6: Tak jest, kwiatek gotowy do powąchania.
5: Intrygujące informacje i nasza wrocławska reporterka. Fakty wracają za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Jak tak słuchałem faktów, to miałem wrażenie, że przede wszystkim zapachniało wakacjami. Oj, są tacy, którzy zaczynają 2 miesiące laby. Troszkę zazdrościmy, nie ma co ukrywać, ale będzie też tak, że wielu z nas wyrusza na wakacyjne wyjazdy i o tych wyjazdach będziemy mówić w tej godzinie naszego programu. Będzie też oczywiście o zakończeniu szkoły i będzie o spotkaniu szefostwa Narodowego Funduszu Zdrowia z premierem. W tej godzinie Radia RMF 24.

0: 10 minut po godzinie 9, radio RMF 24, nasz poranny program. Ruszają wakacje i my ruszamy też na drogi. Co to oznacza? No, oczywiście, że będzie tłoczno, to jest raz, ale też policyjna drogówka w całej Polsce nasili kontrolę na kluczowych trasach, szczególnie na tych szlakach prowadzących do kurortów. Jak wakacyjnie bezpiecznie dotrzeć na miejsce? O tym porozmawiamy z naszym gościem, Marek Konkolewski, razem z nami. Dzisiaj zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie Marku, to tak nie do końca poważnie na początek. Do jakiej temperatury działają policyjne radary, niech pan powie?
1: Kali zabraknie. To jest moja słodka tajemnica. Powiem panu w ten sposób. Jeżeli ktoś nas w tej chwili słucha, nie patrzcie państwo na wskaźniki temperatury, słupki temperatury. Wszystko działa. I nie dajcie się złapać.
0: Jedźcie bezpiecznie przede wszystkim, tak powiedzmy. Panie Marku, ale mówiąc już teraz całkiem poważnie. Błękitne niebo, słoneczna pogoda, wydaje się, że wszystko jest idealne do jazdy, ale trzeba uważać, bo jest niesłychanie gorąco.
1: Jest gorąco, asfalt na drogach niższych kategorii ulega uplastycznieniu. Zabrzmi może to paradoksalnie, ale jeżeli temperatura wynosi ponad 32-33 stopnie, poruszamy się jakąś drogą lokalną, powiatową, gminną, to ta droga hamowania, zatrzymania wydłuża się, dlatego że nawierzchnia bitumiczna ulega uplastycznieniu, a więc o tym należy pamiętać. Natomiast jeżeli poruszamy się w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych, to osoby, które mają problemy z układem krążenia, powinny jednak mierzyć siły na zamiary, a więc rezygnować z jazdy w tak upalne dni, które na pewno źle wpływają na nasze zdolności psychomotoryczne za kierownicą.
0: Jak wakacje, to też oczywiście na drogach więcej rowerzystów, więcej motocyklistów. Rozumiem, że na to też trzeba zwracać uwagę.
1: Dokładnie tak. Trzeba pamiętać, że osoba, która kieruje rowerem, która kieruje hulajnogą elektryczną, UTO, jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i musi stosować się do przepisów ruchu drogowego. Trzeba pamiętać, że to są niechronieni uczestnicy ruchu i w każdej sytuacji takiej podbramkowej, gdy dochodzi do zdarzenia, najczęściej to rowerzyści, osoby, które kierują hulajnogami, piesi, odnoszą najcięższe obrażenia ciała.
0: A jak to jest z tą odległością, w jakiej powinniśmy wyprzedzać rowerzystów, bo wielokrotnie słyszę narzekania, a to ze strony rowerzystów, a to ze strony kierowców. To jak to jest z przepisami?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba zachować bezpieczny odstęp. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Ten bezpieczny odstęp powinien wynieść co najmniej 1 metr. Natomiast nikt nie będzie chodził z linijką, nie będzie mierzył tego bezpiecznego odstępu wynoszącego co najmniej 1 metr podczas wyprzedzania, bo jeżeli będą trudne warunki atmosferyczne, będą występowały opady atmosferyczne w postaci deszczu i taki rowerzysta będzie wyprzedzany przez tak zwanego tira, tak, który będzie poruszał się z prędkością 70-80 km na godzinę, to ta fala uderzeniowa powietrza może doprowadzić do utraty panowania rowerzysty nad pojazdem, który może wpaść do rowu, a więc ten odstęp co najmniej minimalny 1 metra to może być zdecydowanie za mało, tak, a więc to są chyba najważniejsze rzeczy, żeby przepis przepisem, ale trzeba to traktować zdroworozsądkowo, a niektórzy kierowcy, którzy mają przejechane setki tysięcy kilometrów, to myślę, że są w stanie przewidzieć pewne rzeczy.
0: Pan wspomniał o tych gwałtownych zmianach i załamaniu pogody. Zaczyna się burza, zaczyna się gwałtowna ulewa, chce się zatrzymać. Jak to zrobić bezpiecznie?
1: Trzeba śledzić prognozy pogody, trzeba słuchać radia RMF FM i wy przecież przekazujecie komunikaty, trzeba czytać alerty, które są podawane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i korzystać z tych komunikatów garściami, jeżeli
0: ale
1: widzę,
0: bardziej,
1: że...
0: Panie Marku, wejdę w słowo, ale jestem na autostradzie i zaczyna się oberwanie chmury i boję się dalej jechać, bo nic nie widzę, bo wycieraczki nie nadążają. To co mam zrobić w takim razie? Włączyć awaryjne i zwolnić ile
1: tylko... Proszę pana, jeżeli wszyscy zjeżdżają na pobocze, mają włączone światła awaryjne, poruszają się z prędkością minimalną, nie wiem, 10, 20, 30 km na godzinę, albo zjeżdżają na pasy rozdzielające, albo na pobocze, trzeba robić tak, jak zachowuje się znakomita większość zmotoryzowanych. Ja jeszcze raz podkreślam, każda podróż powinna być zaplanowana, ale to planowanie też powinno być oparte o informacje, które są przekazywane przez RCB, które są przekazywane w komunikatach, które są podawane w środkach masowego przekazu. Jeżeli wiem, że w okolicach Gdańska, Trójmiasta za pół godziny wystąpią obfite opady deszczu, burze, etc., etc., to już wcześniej szukam miejsca bezpiecznego, jakiegoś MOPA, albo nie wyjeżdżam w trasę. I tyle, aż tyle, proszę pana. No tak to wygląda.
0: Jasne.
1: Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo dla mnie to rzecz chyba najważniejsza w tej chwili, jako osoby, która pracuje w tej chwili w Inspekcji Transportu Drogowego, rozpoczęły się wakacje, a więc okres długo oczekiwany przez dzieci, przez młodzież, przez nauczycieli.
0: I autobusy także wyjeżdżają rodziców z dzieciakami w drogę, rozumiem.
1: Proszę, dokładnie tak. A więc Inspekcja Transportu Drogowego wzorem lat ubiegłych będzie dokonywać rutynowych kontroli stanu technicznego autobusów, które będą wyjeżdżały z dziećmi, z młodzieżą, ale także z osobami starszymi na zorganizowane formy wypoczynku. Będziemy te autobusy kontrolować z tak zwanego lotu ptaka, dynamicznie, tak? A więc takich kontroli inspekcji należy spodziewać się na głównych ciągach komunikacyjnych, które będą biegły w kierunku miejscowości o walorach typowo turystycznych, ale także Inspekcja Transportu Drogowego wspólnie z policją będzie dokonywać kontroli w miejscach wyznaczonych, na wyznaczonych parkingach, a więc zachęcam w najbliższym czasie na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego będą podane informacje, na jakich parkingach będą takie kontrole przeprowadzane. Więc mówiąc zwykłym, prostym językiem, policja, Inspekcja Transportu Drogowego będzie bezpłatnie, mówię to z pełną odpowiedzialnością, bezpłatnie dokonywać kontroli stanu technicznego, wymaganego wyposażenia, trzeźwości kierowcy, a także wymaganych dokumentów. Można zgłaszać się telefonicznie, takie prośby, najlepiej z pewnym wyprzedzeniem do WITD, z prośbą właśnie o kontrolę tych autokarów. Natomiast w sytuacji podbramkowej, gdy widzimy, że kierowca jest wczorajszy, że czuć od niego woń alkoholu, widać wycieki płynów eksploatacyjnych, widać, że ten autobus naprawdę jest w bardzo złej kondycji technicznej, bo bardzo często rodzice mają prawo jazdy, są kierowcami i mają ten szósty zmysł, tak? To w takiej sytuacji warto jednak zadzwonić pilnie na policję albo do Inspekcji Transportu Drogowego. My przyjedziemy i takiej weryfikacji szybko dokonamy. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Czasami niektórzy kierowcy alergicznie reagują na informacje, że zaraz przyjedzie inspekcja, zaraz przyjedzie policja i dokona kontroli. Jeżeli ten kierowca, słysząc o kontroli, zaczyna mówić, że nie mamy czasu, będą duże korki, spóźnimy się do miejsca noclegowego, etc., etc., proszę państwa,
0: sygnał alarmowy się powinien włączyć.
1: To już jest sygnał alarmowy, to już jest co najmniej żółta lampka ostrzegawcza. Gorąca prośba, bądźmy konsekwentni, czekajmy na przyjazd policji, czekajmy na przyjazd inspekcji, bo jeżeli się ugniemy i dojdziemy jednak do wniosku, no tak, hotele są zarezerwowane, przed nami jeszcze długa droga, kolacja, czy tam obiad, może nam to wszystko przepaść, nie czekamy na policję, nie czekamy na inspekcję, jedziemy dalej, to gdy nie daj Boże dojdzie do wypadku drogowego, to skutki są nieodwracalne i pamiętajmy o tym, że wycieczkę można powtórzyć, można zarezerwować hotele, noclegi, obiady, etc., etc., ale skutki zdarzeń drogowych są nieodwracalne, więc mówiąc zwykłym, prostym językiem już zupełnie na koniec, gorąca prośba, znakomita większość autobusów jest naprawdę w bardzo dobrym stanie technicznym. Jeżeli widzimy, że to jest naprawdę autobus nowy, to nie ma co dzwonić i sprawdzać tego stanu technicznego, bo te autobusy są poddawane raz na pół roku szczegółowym badaniom na stacji kontroli pojazdów. Natomiast w sytuacji, gdy nasze dzieci wyjeżdżają naprawdę w bardzo daleką trasę i mamy jakieś podejrzenia, że ten autobus może być w złej kondycji, wtedy proszę dzwonić, na pewno szybko zareagujemy.
0: Panie Marku,
1: i tyle.
0: Ja chciałem jeszcze pana zapytać o pasy w autobusie, bo są wielokrotnie pasy i zastanawiam się, czy namawiać dzieciaki do zapinania pasów w autobusie, czy nie.
1: Proszę pana, jeżeli wsiada pan na pokład samolotu i są pasy i stewardessa albo steward uśmiechną się i proszą o zapięcie pasów bezpieczeństwa i sprawdzają, czy wszystkie osoby te pasy mają zapięte, nikt jednak nie dyskutuje z personelem pokładowym.
0: Tak jest.
1: Taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o autobus. Jeżeli autobus jest fabrycznie wyposażony w pasy bezpieczeństwa i wsiadają na przykład seniorzy, osoby starsze, które jadą na przykład na wycieczkę, nie wiem, do Francji, na Jasną Górę, do Częstochowy, bądź też dzieci i młodzież, to proszę pana, obowiązkiem kierowcy, ale także myślę opiekunów, którzy znajdują się w autobusie, jest weryfikacja, czy wszystkie dzieci, czy też osoby dorosłe mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Ja wiem, że ten autobus wygląda tak bardzo poważnie, tak, że to jest duża, duża konstrukcja, bezpieczna, z pozoru zapewnia nam pełen komfort, tak? Natomiast jeżeli są pasy bezpieczeństwa, to trzeba korzystać z tego jednego z największych wynalazków XX wieku i te pasy powinny być zapięte. I to kierowca albo opiekunowie powinni przejść się po autobusie i sprawdzić, czy wszyscy poprawnie z tych pasów korzystają. I tutaj mnie pan jeszcze sprowokował zupełnie na koniec. Proszę pana, z jednej strony kontrola, ufaj i kontroluj, inspekcja, policja kontroluje te autokary, ale z drugiej strony do tanga trzeba dwojga. Po kontroli ten autobus pokonuje bardzo często kilkaset kilometrów, a więc życie i zdrowie pasażerów leżą w rękach kierowców, tak? A więc apel skierowany do opiekunów siedzących z przodu. Jeżeli widzimy, że kierowca wyprzedza na trzeciego, łamie ograniczenia prędkości, zatrzymuje się w ramach postoju, żeby te dzieci, osoby skorzystały z toalety w miejscach naprawdę niebezpiecznych, to temu kierowcy trzeba zwrócić uwagę, żeby poruszał się zgodnie z przepisami, a nie, że opiekunowie siedzą, czytają gazety, książki, rozmawiają ze sobą, rozmawiają przez telefon komórkowy, korzystają z tabletu, a dzieci biegają pomiędzy rzędami foteli. A więc gorąca prośba, opiekun powinien być opiekunem, to powinna być osoba odpowiedzialna, która myśli i także przewiduje pewne zachowania i opiekun powinien zadbać o to, ażeby na pokładzie autobusu nie dochodziło do tak zwanej wolnej amerykanki wśród dzieci. Tyle tak, jeszcze tyle. Szerokości wszystkim życzę.
0: Pięknie dziękujemy za spotkanie. Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego, razem z nami w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy za spotkanie, panie
1: Marku. Bardzo dziękuję wszystkim. Naprawdę życzę spokojnych, wspaniałych wakacji. Drodzy państwo, nie dajcie się złapać na fotoradary. Szkoda tej kasy. Lepiej te pieniądze wydać na inne, bardziej takie radosne cele, żeby dzieci miały jeszcze większy uśmiech. Wszystkiego lepszego.
0: Wszystkiego dobrego.

26 minut po godzinie 9 i teraz zabieram was na drugi koniec świata, ale nie jest to wyprawa wakacyjna. Chińskie operacje wojskowe, w tym testy rakiet balistycznych i działania marynarki wojennej, staną się stałym elementem na Pacyfiku. Tak ostrzegają nowozelandzcy urzędnicy w takim wewnętrznym raporcie, którego treść ujawniła agencja AFP. Przewidujemy, że działania chińskie, takie jak tranzyt grupy operacyjnej marynarki wojennej przez Morze Tasmana, to był luty 2025, czy wystrzelenie przez Chiny międzykontynentalnego pocisku balistycznego na Pacyfiku, wrzesień 2024, będą stałą cechą naszego środowiska strategicznego. Tak napisano w tym raporcie. Raport jest, no ma już kilka miesięcy, bo datowany jest na grudzień 2025 roku i został przygotowany przez siły zbrojne i MSZ Nowej Zelandii. Otrzymali go m.in. premier Christopher Luxon i ministrowie obrony i spraw zagranicznych. Rząd w Wellington ocenił obecność wojsk chińskich w tej części świata jako stopniową ekspansję morską Pekinu. Jak czytamy w depesze AFP, w ostatnich latach Chiny zainwestowały miliardy dolarów w modernizację swojej floty, dążąc do zwiększenia wpływów na Pacyfiku. Pacyfiku, no, akwenu, który był dotychczas zdominowany całkowicie przez Stany Zjednoczone. A co na to władze w Pekinie? Konsekwentnie zapewniają, że ich działania militarne mają charakter wyłącznie pokojowy. Radio. Za chwilkę oczywiście u nas fakty o 9.30, a po 9.30 będziemy żegnać się ze szkołą. W końcu dzisiaj. Ostatni dzień szkoła, potem wakacje.

0: 9.30 na zegarach. Czas zajrzeć do Studia Faktów. Razem z nami Agnieszka Pietrzak. Dzień dobry, Agnieszka.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. Kolejni lekarze mówią o sprawie Dawida Katprzyka, byłego koordynatora SOR w warszawskim Szpitalu Południowym. Chcą zeznawać przed naszym rzecznikiem i mówić o nieprawidłowościach, które widzieli w tej placówce, przyznał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Łukasz Jankowski, gość Piotra Salaka w rozmowie w naszym radiu, ujawnił, że przekaże prokuraturze dane 6, a być może nawet 7 lekarzy, którzy poinformowali o uchybieniach w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Te informacje, które my dostajemy, nie mówią o zgonach pacjentów, to z całą mocą podkreślam, i to musi być wyjaśniane przez prokuraturę, ale mówią o niedostatku nadzoru, o braku kompetencji, o wykonywaniu procedur ponad swoje możliwości, o pewnych zaniedbaniach, które tam się działy, a na które zwracano uwagę bez efektu. Myślę, że musi tę sprawę wyjaśnić nie tylko rzecznik, ale też prokuratura. My będziemy współpracować z prokuraturą w tym sensie, że lekarze, którzy widzą te nieprawidłowości, je znali, przez nas będą również proszeni o to, żeby prokuraturze te informacje przekazać.
0: A mówią błędach medycznych popełnianych w Szpitalu Południowym?
2: Informacja o błędach medycznych jest bardzo trudna, ale mówią bardzo dużo o pewnej kulturze zamiatania pod dywan. To znaczy o tym, że bali się mówić wcześniej, bo groziłoby im być może zwolnienie, bo były silne plety polityczne, bo doszło do sytuacji, której koordynator SOR-u faktycznie był ordynatorem tego SOR-u i decydował. To już są patologie, które mówią o tym, że zabrakło tam bezpieczników proceduralnych.
0: To są lekarze, czy to są pracownicy służby?
2: To są lekarze.
1: Na naszej stronie rmf24.pl polecamy całą rozmowę z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Drogówka w całym kraju zapowiada na wakacje wzmożone akcje na szlakach prowadzących do miejsc wypoczynku, a także w rejonach, gdzie występuje największe natężenie ruchu. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend i będzie upalny. Kierowcy powinni mieć na względzie warunki, co dzieje się z drogą podczas bardzo wysokich temperatur.
3: Jest gorąco, asfalt na drogach niższych kategorii ulega uplastycznieniu. Zabrzmi może to paradoksalnie, ale jeżeli temperatura wynosi ponad 32-33 stopnie, poruszamy się jakąś drogą lokalną, powiatową, gminną, to ta droga hamowania, zatrzymania wydłuża się, dlatego że nawierzchnia bitumiczna ulega uplastycznieniu, a więc o tym należy pamiętać. Natomiast jeżeli poruszamy się w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych, to osoby, które mają problemy z układem krążenia, powinny jednak mierzyć siły na zamiary, a więc rezygnować z jazdy.
1: Radził w rozmowie w naszym radiu RMF24 Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. 25,5 stopnia w cieniu jest w tej chwili w Katowicach i to teraz najcieplejsze miasto w kraju. Po południu w wielu miejscach termometry pokażą zdecydowanie ponad 30 stopni. Jak się schłodzić?
4: Dzieci sobie odpoczywają w cieniu. My też sobie odpoczywamy dzisiaj.
5: Wiatrak w domu.
6: Wiatrak chyba, co innego, nie?
7: Pojemnik z wodą blisko wiatraka, to też dużo daje i chłodne napoje.
6: Ponoć na upały też gorąca herbata. Nie wiem, czy to prawda, ale gdzieś tam słyszałem jakieś takie plotki, nie? Że ponoć jak jest bardzo gorąco, to jakaś gorąca herbata się napić. Ponoć tak w Turcji też tak robią. Nie?
8: Ale chciałoby się taką gorącą herbatę pić przy 35?
9: Nie wiem, może pod prysznicem.
1: Zastanawiali się panowie w Szczecinie, pytani przez reportera RMF Max Dawida Siwka.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 26 czerwca. Radio RMF 24. Piątek, ostatni dzień szkoły. Roku 2025-26. Można było przetrwać, udało się. Dzisiaj zakończenie roku szkolnego we wszystkich szkołach w Polsce oczywiście. A my to wydarzenie obserwujemy w bardzo specyficznym miejscu, w niewielkiej szkole, w Okleśnej. To jest niedaleko Alwernii w Małopolsce. Tam wybrał się nasz reporter i stoi nasz wóz satelitarny. Jest razem z nami Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
1: Tak jest, dzień dobry, jestem.
0: Maciej, zdałeś?
1: Zdałem.
0: Gratulacje, posłuchaj.
1: Dziękuję.
0: A jak tam stopień ze sprawowania?
1: Ze sprawowania? O, poprawne.
0: No to niech będzie, niech ci będzie w takim razie. Maciej, ale to jest szkoła rzeczywiście fantastyczna, bo bardzo specyficzna, bo tam się uczy zaledwie ile? 70 dzieci?
1: Dokładnie tak, bardzo, bardzo mała szkoła. To zakończenie roku tutaj oczywiście zaczęło się tak jak w każdej szkole w Polsce, chyba w każdej szkole, bardzo oficjalnie, od wprowadzenia sztandaru szkoły, wciągnięcia flagi Polski na maszt, no i od śpiewania najpierw Mazurka, Dąbrowskiego, a potem Roty, ale tutaj też jest plan na nieco luźniejsze podejście do tematu. Ze względu na pogodę taką upalną, zakończenie roku odbywa się w cieniu drzew przed budynkiem szkoły i stanęło tutaj, uwaga, biuro podróży. Nietypowe, bo takie, które ma wysłać kończących dziś ósmoklasistów w świat. No i oni plany mają szerokie. Jest ich zaledwie 8. Większość idzie do techniku.
2: Do Trzebini, do ekonoma, technik spedytor.
1: Czymś zajmuje się technik spedytor?
2: Spedycją międzynarodową.
1: Co to jest spedycja międzynarodowa?
2: Ciężarówkami.
1: Wozi się różne rzeczy.
2: Dokładnie.
1: Super. Dobra, jaką miałeś średnią, jakie oceny na świadectwie?
2: Średnią 5,06.
3: Chcę iść do Krakowa na programistę. Ewentualnie, jeżeli nie uda mi się dostać, to do Trzebini.
1: Później kariera w informatyce?
3: Chciałbym się nauczyć programowania, ponieważ interesuje mnie robienie gier.
4: No, idę do szkoły, do technikum.
1: I jaki profil klasy?
4: Porty i terminale.
1: Porty i terminale. I czego się uczy w klasie o profilu porty i terminale?
4: No w sumie tak za dużo o tym nie wiem. No,
1: no ale spokojnie, od razu uspokoiłem bodajże Karola, że ma jeszcze czas, żeby się nauczyć wszystkiego o portach i terminalach. Tak mi mówili uczniowie z klasy 8, a ci młodsi myślami są już na wakacjach.
5: No do Tunezji.
1: Do Tunezji, tak?
5: Drugi raz.
1: Tam jest dużo piasku chyba.
5: Tak jest, na plaży.
1: Czy ty będziesz tęsknić za swoimi kolegami?
5: Nie.
1: Dlaczego?
5: Bo jeden pójdę do mojej klasy.
1: Potem wrócisz do swojej klasy, tak?
6: Trochę tak, będę tęsknić.
1: Zżyłaś się z nimi? Ile masz osób w klasie?
6: Łącznie ze mną mam 11 osób.
1: Słuchaj, a jakie masz plany na wakacje?
6: Jeszcze nie wiem, ale raczej spędzę z rodziną.
1: No i tak mówili mi uczniowie szkoły tutaj w Okleśnej. Trwa, jak widzę, rozdanie świadectw. Nie, to są nagrody dla nauczycieli, dla grona pedagogicznego. No ale uczniowie odbiorą tutaj świadectwa, dostaną też nagrody za dobrą naukę w czasie całego roku szkolnego.
0: A ty, Maćku, czy tęsknisz za swoją szkołą?
1: Trochę tak, Za liceum, trochę za gimnazjum, już gimnazjów nie ma, ale tak, tęsknię.
0: Ja też, chętnie by się do szkoły wróciło. Szkoła jak szkoła, ale te wakacje, ten dzień, na który człowiek czekał przez cały rok szkolny, żeby potem powiedzieć, tak, to już koniec. Widzimy się w takim razie, panie i panowie, ci starsi i ci młodsi, za 2 miesiące. Maciej Sołtys, wprost z Okleśnej, niedaleko Alwernii. Bardzo dziękujemy. Radio RMF 24. Pozdrawiamy w takim razie tych wszystkich, którzy zaczynają wakacje. Ale oczywiście w Radiu RMF 24 wakacji nie ma i nie będzie, bo świat nie daje nam o sobie zapomnieć. Warszawski Szpital Południowy, spotkanie z władzami Narodowego Funduszu Zdrowia w kancelarii premiera. Kiedy? Szczegóły za moment.

0: I za 11 minut będzie godzina 10. Rzeczywistość niewakacyjna zupełnie, czyli sprawa Warszawskiego Szpitala Południowego i wątpliwości dotyczące nieprawidłowości związanych z pracą lekarza Dawida Kacprzyka. Ważne rozmowy będą i już są zaplanowane na przyszły tydzień. Premier Donald Tusk chce się spotkać z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Michał Dobrołowicz razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Michał, ty dowiedziałeś się, ty zdobyłeś informację na ten temat, że to do tego spotkania w ogóle dojdzie. Jakie mogą być efekty? Spodziewasz się decyzji personalnych?
1: Myślę, że są niewykluczone te decyzje, ale one chyba w dalszej kolejności. Priorytet przed tym spotkaniem to ustalenie strategii. Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko i takich problemów, i takich wątpliwości, jakie teraz obserwujemy, jeśli chodzi o Warszawski Szpital Południowy, jakie obserwowaliśmy kilka tygodni temu, gdy mówiliśmy o szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Trochę może niektórzy zapomnieli o tej historii, ale ona też pokazała, że wiele rzeczy w polskim systemie ochrony zdrowia dzieje się poza procedurą. To była historia zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej, już wykluczonego z koalicji, czyli Tomasza Lenca. I myślę, że główne pytanie tego wtorkowego spotkania to będzie właśnie, jak zmniejszyć ryzyko takich sytuacji, jak zwiększyć kontrolę nad tym, co dzieje się w szpitalach. I rzeczywiście premier Donald Tusk ma, tak jak zapowiadał, spotkać się i taką poważną rozmowę odbyć. Ale chyba te personalne decyzje trochę w tle mogą być albo w dalszej kolejności.
0: A myślisz, że do tego czasu już będziemy znali wyniki audytów, tych kontroli, które są w Szpitalu Południowym, czy to jeszcze za wcześnie?
1: Myślę, że to jeszcze za wcześnie. Jeśli chodzi o audyt, który prowadzi warszawski ratusz, wiemy, że te wyniki mają być znane pod koniec lipca, czyli to jeszcze prawie miesiąc. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia też jeszcze około miesiąca może potrwać. Ona ruszyła w poprzedni poniedziałek, więc na razie to są wstępne dane zbierane dotyczące tego, co działo się na SOR-ze, czyli Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Warszawskim Szpitalu Południowym. To są informacje, które raczej dotyczą teraz procedowania nowych przepisów. Wczoraj wieczorem Senat przyjął ustawę, która ma pozwolić sprawdzać zarobki medyków, nie tylko lekarzy, na podstawie ich numerów PESEL i na podstawie praw wykonywania zawodu. Wiemy, że jest dużo emocji w tej sprawie, ja też o tym będę mówił w Faktach RMF FM o 10. Mam wrażenie, że na razie to jest szykowanie strategii także pod kątem legislacji, nowych przepisów i myślę, że temu też będzie poświęcone wtorkowe spotkanie, ale też poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak to było możliwe, że dochodziło do takich sytuacji, jakkolwiek by one nie były wyjaśnione, to takich sytuacji, które tak poważne wątpliwości budzą.
0: Michał, mamy taką trójcę, mamy Ministerstwo Zdrowia, mamy Warszawski Ratusz i mamy NFZ. I tak się zastanawiam, czy to NFZ jest rzeczywiście taką instytucją, do której należy kierować pytania o kontrolę, czy to oni przecież w gruncie rzeczy tylko wydają pieniądze.
1: Ale jest to płatnik właśnie, płatnik, który przez to, że płaci, to widzi, że te pieniądze płyną, te pieniądze czasami są bardzo, bardzo duże. Tak było w przypadku lekarza Dawida Kacprzyka, zatrudnionego m.in. w Warszawskim Szpitalu Południowym i tych słynnych zarobków w wysokości ponad 1,5 miliona złotych w ubiegłym roku. I myślę, że dlatego NFZ i prezesi Narodowego Funduszu Zdrowia są zaproszeni i to pytanie już padło i ono będzie wznowione w przyszłym tygodniu. Jak to możliwe, że ktoś tego nie zauważył, że ta czerwona lampka w systemie się nie zapaliła w pewnym momencie, albo co musiałoby się wydarzyć, żeby ta czerwona lampka zwracała rzeczywiście uwagę, że te zarobki są tak gigantyczne, że tak ogromne pieniądze tam płyną. Wiemy o ogromnych pieniądzach, których brakuje w polskim systemie ochrony zdrowia, bo to 15 miliardów złotych w tym roku i kto wie, czy będą potrzebne kolejne dotacje, ale z drugiej strony te wielkie pieniądze płyną w polskich szpitalach.
0: Wygląda na to, że to będzie poważna rozmowa. Jak ktoś mi tak mówi, że poważna rozmowa, to znaczy, że raczej rozmowa nie będzie przyjemna. Tak
1: ja się wtedy zastanawiam, czy uśmiechać się, czy może też poważnie reagować i nie brnąć jednak w żart. Zobaczymy, jak zareagują prezesi Narodowego Funduszu Zdrowia, ale faktycznie pada też takie pytanie, że to będą bardzo męskie, twarde, poważne rozmowy.
0: Michał Dobrołowicz w Radiu RMF 24. Oczywiście będziemy się temu przyglądać i na pewno to spotkanie będziemy śledzić. We wtorek przypominamy, premier z szefami, z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia będzie rozmawiał, a po godzinie 10 Tomasz Terlikowski w Radiu RMF 24 będzie rozmawiał z pełnomocnikiem Dawida Kacprzyka, czyli z mecenasem Jackiem Dibuła. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze poranne spotkanie. Piotr Salak, słyszymy się za dwa tygodnie.

0: Czas na fakty. 10. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski czekają na nas.
1: Zaczynamy od nowych faktów w sprawie ataku nożownika. On poważnie ranił 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju.
2: Mężczyzna był pod wpływem środków narkotycznych.
3: Naczelna Rada Lekarska chce, żeby prezydent zawetował ustawę, która pozwala sprawdzić zarobki lekarzy na podstawie ich numerów PESEL.
1: Medycy będą apelować o to do Karola Nawrockiego.
3: Świadectwo odebrane, można już odpoczywać.
1: Uczniowie w całym kraju zaczynają wakacje. Stabilny stan zdrowia osób rannych we wczorajszym ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Takie informacje przekazano przed chwilą na trwającej właśnie w szpitalu konferencji prasowej.
3: Do ataku doszło wczoraj wieczorem na terenie placówki.
4: Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany ranny pan doktor po konsultacji z torakochirurgami podjęliśmy wspólną decyzję, że będzie dalej leczony w oddziale torakochirurgii i w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut zostanie tamże przewieziony. Jego stan jest obecnie stabilny, ale uznaliśmy, że korzystniejszą metodą leczenia będzie leczenie torakochirurgiczne.
1: Torakochirurgia, czyli chirurgia klatki piersiowej, dodaje Artur Ploch, doktor ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju.
3: Wiadomo, że 19-letni napastnik był pod wpływem narkotyków. Jakich, to wyjaśni badanie krwi.
1: Naczelna Rada Lekarska będzie apelować do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie ustawy, która pozwolić ma sprawdzać zarobki medyków na podstawie ich numerów PESEL.
3: Te przepisy wieczorem przyjął Senat. To nagłe przyspieszenie prac to jest efekt wątpliwości, które dotyczą warszawskiego lekarza Dawida Kacprzyka. Ten medyk bez specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
1: W przedpołudniowych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Witam. Dzień dobry.
1: Ale dlaczego lekarze chcą, by prezydent zawetował te przepisy?
5: Uważają, że ta ustawa narusza ich ważne dane. Tak przekonuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
6: Użyjemy wszelkich dostępnych nam środków, żeby zablokować tę szkodliwą ustawę albo wprowadzić zapisy chroniące nasze dane. Dlatego będziemy przekonywać pana prezydenta. Jeżeli to nie będzie skutkowało, oddamy sprawę do Trybunału Konstytucyjnego i instytucji unijnych.
5: Zapytałem o te wątpliwości lekarzy prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego. To właśnie ta rządowa agencja ma zbierać dane o zarobkach.
7: Ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób i tego, ile pracują. Natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
5: I właśnie na podstawie tych danych resort zdrowia chce proponować zmiany dotyczące na przykład górnego limitu zarobków lekarzy.
1: Dla milionów uczniów w całym kraju zabrzmi dziś ostatni dzwonek, po którym zaczynają wakacje.
3: Uroczyste zakończenie roku obserwujemy dzisiaj w niewielkiej szkole w Okleśnej w Małopolsce.
1: I choć chwila była podniosła, to ci najmłodsi uczniowie i ci, którzy im towarzyszą myślami, zdecydowanie są już na wakacjach.
8: Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor.
9: Do Tunezji, tak?
10: Drugi raz.
9: Tam jest dużo piasku chyba.
10: Tak jest, na plaży.
9: Czy ty będziesz tęsknić za swoimi kolegami?
10: Nie.
9: Dlaczego?
10: Bo jeden pójdę do mojej klasy.
9: Potem wrócisz do swojej klasy, tak?
10: Tak, trochę tak, będę tęsknić.
9: Zżyłaś się z nimi? Ile masz osób w klasie?
10: Łącznie ze mną mam 11 osób.
9: Słuchaj, a jakie masz plany na wakacje?
10: Jeszcze nie wiem, ale raczej spędzę z rodziną.
3: Z uczniami szkoły podstawowej w Okleśnej w Małopolsce rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
11: To także są fakty.
1: Jeżeli mamy negocjować, to wolimy z kobietą. Tak przynajmniej pokazują najnowsze wyniki badań naukowych.
12: Naukowcy z Cornell University i Uniwersytetu w Berkeley przeprowadzili z udziałem studentów serię eksperymentów. Uczestnicy regularnie oceniali swoich losowo przydzielonych.

0: swoich partnerów negocjacyjnych pod kątem budowy zaufania, sprawiedliwości, umiejętności słuchania oraz komunikacji. Kobiety uzyskiwały wyższe noty niemal w każdej z tych kategorii.
1: W studiu z nami Grzegorz Jasiński. Poprowadzono też online.
0: I wyniki były takie same, nawet gdy uczestnicy nie znali płci swego rozmówcy. I tu kobiety były oceniane wyżej. Co ciekawe, kluczowe znaczenie miał fakt, że kobiety zdawały się częściej akceptować propozycje składane przez drugą stronę. Ale było to tylko wrażenie, bo ich postawa nie wpływała negatywnie na osiągane wyniki finansowe. Uzyskiwały podobne efekty ekonomiczne jak mężczyźni. Strategicznie zyskiwały nie dzięki lepszym wynikom pojedynczych transakcji, lecz dzięki temu, że były częściej zapraszane do kolejnych rozmów.
1: A my zapraszamy do kolejnych faktów o 11.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A w Radio RMF 24 Tomasz Tarnikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedweekendowego, przedwakacyjnego i przedpołudniowego programu naszego radia. Zaczynamy od rozmowy z mecenasem Jackiem Dibuła, który jest adwokatem i pełnomocnikiem Dawida Kacprzyka, czyli owego słynnego lekarza.

0: słuchacie radia RMF 24. My teraz wracamy do sprawy afery w warszawskim szpitalu południowym. Dawid Kacprzyk odrzucił wszelkie oskarżenia o przyczynienie do śmierci pacjentów na tamtejszym SOR-ze. 28-latek wydał oświadczenie w tej sprawie za pośrednictwem swojego adwokata Jacka Dibuła, który jest teraz z nami. Witam, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Panie mecenasie, doktor Dawid Kacprzyk odrzuca oskarżenia o przyczynienie się do śmierci. Natomiast co z pozostałymi zarzutami? Bo ta lista zarzutów, oskarżeń może lepiej tak powiedzieć, bo zarzutów oczywiście prokuratorskich w tej chwili nie ma, ale oskarżeń jest bardzo, bardzo długa.
1: No nic nie słyszałem o żadnych zarzutach poza tym, że toczy się rozmowa medialna. W tej rozmowie...
0: Mówię oczywiście o oskarżeniach medialnych, nie mówię o zarzutach prokuratorskich, to jasno zastrzegam.
1: Ja to zrozumiałem. W tej chwili były jedyne dwa konkretne zarzuty dotyczące spowodowania śmierci konkretnych osób w konkretnych miejscach i konsekwencją tego jest jasne stanowisko mojego klienta, że zostanie skierowany akt oskarżenia w sprawie karnej przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu i w sprawie ochrony dóbr osobistych. Prawdopodobnie kolejny akt oskarżenia, to już w przyszłym tygodniu, będzie dotyczył posła, który nazwał mojego klienta doktorem Mengele, także po kolei będziemy te wszystkie sprawy załatwiać. Natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie medialne, no narracja zaczyna się sypać, bo już okazało się, że sygnalista, który oczernił mojego klienta, przede wszystkim jest w konflikcie. Przede wszystkim on realizuje jakieś własne ambicje medialne. Jest w procesie ze szpitalem, bo jak się okazało, chyba główny konflikt polegał na tym, że on chciał zarabiać więcej od mojego klienta. Okazuje się, że nie ma żadnego salonu VIP-u. Okazuje się, że nie można zidentyfikować żadnych konkretnych osób, które miałyby otrzymywać tą pomoc lekarską w sposób odbiegający od zasad funkcjonowania szpitala. Także punkt po punkcie ta narracja
0: To precyzyjnie. Mowa jest o tym, że nie było formalnego salonika VIP-ów, natomiast o tym, że były pewne powiedziałbym ułatwienia dla niektórych z osób przyjmowanych do szpitala i że było osobne pomieszczenie, nie jako salonik VIP, tylko skorzystano z innego pomieszczenia, to potwierdzało nawet miasto. Nie, ale to potwierdzało nawet miasto, że był taki inny pokój dla innych, dla niektórych z pacjentów. To jest jakby pierwszy element. Drugi element jest taki.
1: Wczoraj był przesłuchiwany w mediach. Bardzo obszerne składał w tym zakresie swoje opinie nowy ordynator chirurgii, który powiedział, że nic o takim pokoju nie wie. Wie o pokojach zabiegowych, gdzie udzielano pomocy wszystkim pacjentom, więc bronić się można przeciwko konkretnym zarzutom, a nie przeciwko oszczerstwom. Na razie, tak jak powiedziałem, zarzuty padły konkretnie dotyczące dwóch zdarzeń medycznych i w tym zakresie mój klient przygotowuje stosowne działania prawne. Natomiast jeżeli jest zarzut, to on powinien być skonkretyzowany. Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy, że ja jestem w tej chwili pełnomocnikiem pana doktora Kacprzyka w sprawie, gdzie został zniesławiony i gdzie dochodzi on swoich praw. Nic nie wiem o toczącym się wobec niego bezpośrednio jakimkolwiek innym postępowaniu, więc w tym zakresie ja nie jestem rzecznikiem prasowym pana doktora, tylko reprezentuję go w tych sprawach, w których zostałem ustanowiony, więc musimy te rzeczy rozdzielić.
0: No właśnie, ale panie mecenasie, ja zapytam jeszcze o jedną rzecz i za chwilę wrócimy do tych zapowiadanych już działań doktora, pana i doktora Kacprzyka, bo przynajmniej jeszcze jeden zarzut medialny się pojawia, no jakby to powiedzieć częściowo potwierdzony przez samego doktora, to znaczy jego zarobków i tego, że no nie mógł pracować tyle, ile pracował, bo nikt nie jest w stanie pracować 11 godzin dziennie przez 365 dni w roku. On sam zresztą część swoich zarobków wrócił, te pieniądze do niego wróciły. Więc pytanie o tą część zarzutu.
1: Panie redaktorze, sprawa jest prosta. Czasem jest tak, że wykonując różne czynności, będąc w pracy, wyjdziemy na lunch, spotkamy się z nim, z kimś, są różnego to zdarzenia i każdy, kto jest na etacie, może sobie jasno odpowiedzieć, że w czasie pracy wyszedł zrobić zakupy, poszedł gdzieś, z kimś się spotkał. Jeżeli znajdziemy człowieka, który postąpił w życiu inaczej, no to konia z rzędem. I teraz
0: panie Senasie, ale pytanie jest inne. 365 dni w roku, 11 godzin. To nie jest pytanie o to, czy on w czasie pracy gdzieś wyszedł, tylko czy był w stanie pracować przez 365 dni w roku, 11 godzin codziennie.
1: Proszę pamiętać, że rozmawiamy o dyżurach. Dyżurach, w których często lekarze śpią i to w każdym filmie zobaczymy, że jeżeli lekarz nie udziela pomocy, to w nocy śpi. Jeżeli pomoc jest potrzebna, personel medyczny go budzi, więc proszę spojrzeć nie przez statystyki, które są w tym momencie troszeczkę mylące, tylko o charakter pracy lekarza w nocy. W nocy lekarz dyżuruje i w każdej chwili jest do dyspozycji pacjentów i jeżeli taka pomoc jest potrzebna, to ją wykonuje. Nie znam żadnego zarzutu, który by dotyczył tego, że mój klient nie udzielił komuś pomocy, kto tej pomocy potrzebował w czasie dyżuru. Nie toczy się w tym zakresie żadne postępowanie, więc gdyby sprowadźmy do jakiegoś, że tak powiem, rozsądnego poziomu dyskusji. Mój klient uznał, że wobec, nazwijmy to, pewnego rodzaju postawienie go pod kręgierzem opinii publicznej, on, żeby wyeliminować wszystkie zarzuty, doprowadził do tego, że skorygował z faktury i w tej chwili sytuacja jest taka, że absolutnie czuje się rozliczony z punktu widzenia rzetelności wystawionych
0: faktur. Panie Stasie, ale jeżeli wszystko było ok, to po co je weryfikował, znaczy po co je korygował? Jeżeli nie miał sobie nic do zarzucenia, wykonywał pracę tak jak trzeba, był przytomny, aktywny i jeszcze miał czas na działalność polityczną w tych pozostałych 13 godzinach z 365 dni w roku, to dlaczego korygował te faktury? Czy to nie jest pośrednie przyznanie się do, no przynajmniej do zaniedbań, błędów, nie chcę powiedzieć do winy, bo
1: panie
0: rozstrzygania winy.
1: Odwróćmy sytuację. Pan jest na umowie zlecenia. Pan pracuje przez 6 godzin na tą umowę zlecenia. Wychodzi pan na 15 minut na kawę, żeby spotkać się z kolegą. Ktoś pana spotyka i mówi, pan powinien teraz pracować. I jak pan by się zachował? Powiedziałby pan, okej, to ja te 15 minut odliczam od tego czasu pracy, żeby być w 100% w porządku. Bo tak by się zachowała osoba, która jest osobą odpowiedzialną. I w związku z tym, ponieważ pojawiły się pewnego rodzaju zarzuty, że on rzeczywiście mógł gdzieś wyjść, mógł udzielić jakiegoś oświadczenia, on postanowił przekreślić tą sprawę, złożył faktury i wszystkie pieniądze, które mogłyby być wątpliwe, co do których mógłby być spór, oddał, żeby tą sprawę jednoznacznie zakończyć.
0: Ja bym powiedział w ten sposób, nie mam sytuacji, w której twierdzę, że pracuję 365 dni w roku bez żadnego odpoczynku, bo byłoby to brak odpowiedzialności wobec mojego pracodawcy. Nikt nie jest w stanie pracować bez odpoczynku, a już na pewno lekarz, który pracuje na SOR-ze, potrzebuje od czasu do czasu odpoczynku, bo jest to element odpowiedzialnego traktowania swoich pacjentów.
1: I dlatego, żeby tego typu spory wyeliminować, natychmiast, kiedy pojawiły się uwagi, mój klient postanowił ten spór zakończyć, skorygował faktury i w tej chwili jest wobec swojego pracodawcy finansowo w absolutnym porządku. I wydaje mi się, że cała sztuka polega na tym, że nawet jeżeli gdzieś się zagalopujemy, jeżeli umiemy to zrozumieć, umiemy natychmiast zareagować, to doceńmy to i spójrzmy też na sytuację, że czasem nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś błędu, to klasa świadczy o tym, żeby z tego błędu potrafić się wycofać i żeby ponieść tego konsekwencje. Mój klient rozliczył się ze szpitalem i gdyby tego typu zachowania były w sferze publicznej wobec każdego człowieka, któremu się postawi zarzuty dotyczące jakiejś niegospodarności finansowej, to wydaje mi się, że naprawdę nasz obraz sceny publicznej by wyglądał zupełnie inaczej.
0: Panie mecenasie, to jeszcze pytanie, czy to normalne? To pytanie także się pojawia w zarzutach, ale także w debacie. Czy to normalne, żeby 28-letni lekarz w półtora roku prawa wykonywania zawodu bez specjalizacji był koordynatorem SOR-u w dużym szpitalu i zarabiał takie pieniądze? To jest też zarzut, który się pojawia. Czy to jest pana zdaniem standardowa sytuacja?
1: To znaczy, koordynator to jest osoba, która organizuje pracę. Natomiast on jednocześnie obok tego koordynowania pracy wykonywał działania lekarskie stosowne do swojego etapu rozwoju lekarskiego, czyli zawsze pod nadzorem starszego lekarza. I teraz znowuż jesteśmy w jakimś absurdzie, jak gdyby przekazu informacji. On jak gdyby wykonywał dwie funkcje. Czysto organizacyjne, związane z grafikami pracy, wyznaczaniem lekarzy i do tego nie jest potrzebne wieloletnie doświadczenie medyczne. Jednocześnie rozwijał się jako lekarz i w tym zakresie działał zawsze pod jak gdyby nadzorem osoby doświadczonej. I tutaj chyba jest całe to nieporozumienie.
0: Panie mecenasie, to ja wrócę, znaczy, żebyśmy to doprecyzowali. To znaczy, bardzo trudno sobie wyobrazić osobiście sytuację, w której człowiek, który jest koordynatorem, de facto szefem lekarza, który ma go kontrolować i który ma go pouczać jako uczącego się lekarza, żeby ta podwójna sytuacja nie wpływała na działania zarówno tego lekarza, który go uczy, jak i jego. To znaczy, to po prostu jest trudne do wyobrażenia, żeby oddzielić od siebie sytuację, w której mój szef formalny, czyli ktoś, kto odpowiada za mój grafik, za mój rodzaj pracy, za moje zaangażowanie i za moje pieniądze, równocześnie był moim podwładnym jako lekarz. Znaczy, to z perspektywy każdego pracownika i każdego szefa jest trudne do wyobrażenia.
1: No właśnie, tylko tutaj znowuż mylimy pojęcia, bo pan Kasprzyk nie był szefem SOR-u. SOR miał szefa, który pełnił zarząd lekarski. Pan Kasprzyk był organizatorem pracy z punktu
0: widzenia... Czyli organizował pracę tych ludzi, którzy mieli go kontrolować jako lekarza.
1: Koordynował, natomiast nie zanadzorował medycznie. Rozgraniczmy dwie sprawy. Przełożoność lekarska i kwestie administracyjne związane z funkcjonowaniem szpitala, grafikami i tym podobnymi rzeczami. To są dwie zupełnie inne kwestie. Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy, że pan stawia mojemu klientowi zarzut dotyczącego tego, jak był zorganizowany oddział, na którym on pracował. No bez przesady, przecież on przystąpił do konkursu, wygrał konkurs na stanowisko, które nie on zaoferował, tylko które było w ramach działań szpitala, więc odróżnijmy pewne rzeczy. Nie on się mianował, tylko mianowały go władze szpitala w związku z naborem na określone stanowisko. I teraz stawianie zarzutu temu, kto pełni jakąś funkcję, że jest to funkcja źle obsadzona czy źle zorganizowana, no chyba jest nieporozumieniem wobec mojego klienta. Przecież to jest rozmowa związana dotycząca władz szpitala, a nie osoby, której tą funkcję powierzono.
0: Tak, ale to są zarzuty, które są formułowane w opinii publicznej. Na przykład był ordynator, ja pamiętam o tych zarzutach, które pan wobec niego sformułował, które także są obecne w przestrzeni publicznej. Emil Jędrzejewski zarzucał, że pański klient nie powinien mieć takiej samodzielności przy opiece nad pacjentami, jaką miał, bo nie potrafił skutecznie leczyć. No i tu oczywiście pojawiał się ten zarzut.
1: Dochodzimy do clou programu, dlatego, bo mój klient jako koordynator wzywał pana Jędrzejewskiego do świadczenia pomocy pacjentom i on zawsze, pan Jędrzejewski, tą pomoc dawał z opóźnieniem i z tego powodu był konflikt personalny między panem Kasprzykiem jako koordynatorem SOR-u, a panem Jędrzejewskim jako szefem chirurgów, bo SOR miał zastrzeżenie, że chirurdzy nie udzielają pomocy. I teraz proszę zobaczyć absurd tych zarzutów, że pan Jędrzejewski stawia zarzut, że mój klient nie ma kwalifikacji, a jednocześnie podstawowe zarzuty są do niego, że on nie udziela pomocy, bo chirurdzy uważają, że to nie jest ich rolą pomagać na SOR-ze. No i tu dochodzimy do absurdu sprawy. Właśnie mój klient jako koordynator chciał wyegzekwować, by chirurdzy zaangażowali się właśnie w tą pracę na SOR-ze. I na tym polegał główny konflikt między tymi panami.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, ale to znaczy, że jednak miał pewną władzę jako koordynator także nad lekarzami zarówno na SOR-ze, jak i w innych oddziałach. I to wraca do mojego pytania.
1: Właśnie nie
0: to znaczy...
1: miał, dlatego, bo on prosił o pomoc i tej pomocy mu odmawiano i pacjenci pytali, co mają robić. On mówił, nie mam żadnego wpływu na lekarzy chirurgów, proszę pisać skargi do dyrekcji, bo moja władza nie sięga tego, żeby ich zmusić. No proszę przeczytać całą korespondencję, która dotyczy tej właśnie tego problemu i która skończyła się tym, że pan Jędrzejewski napadł na mojego klienta w pomieszczeniach szpitala, użył wobec niego słów wulgarnych. Przecież stąd właśnie wziął się ten konflikt i on jest dokładnie w tych notatkach opisany, że mój klient jako koordynator prosi, bo nie ma możliwości władczych wobec chirurgów, żeby ci świadczyli pomoc na SOR-ze, a ci odmawiają i piszą na niego donosy. Znaczy nie ci, tylko odnoszę się konkretnie do ordynatora Jędrzejewskiego. I proszę zobaczyć, skąd właśnie wziął się ten konflikt, w wyniku którego pan Jędrzejewski pomówił mojego klienta. Proszę zobaczyć skalę tych pieniędzy, które zarabiał pan Jędrzejewski i proszę zobaczyć skali procesu, którą wytoczył szpitalowi i proszę zajrzeć do dokumentów dotyczących kreowania przez niego księgowości, bo przecież to, co on zrobił, to jest zaniżanie kosztów, żeby brać premię i za tą kreatywną księgowość został zwolniony. No proszę spojrzeć na to z punktu widzenia tego, skąd ten konflikt w szpitalu się wziął.
0: Pan jest, przypomnę tylko, adwokatem Dawida Kacprzyka, więc o Emilu Jędrzejewskim będę rozmawiał z jego adwokatem, ale ostatnie pytanie, tymi sprawami wszystkimi ma się zająć także prokuratura. Czy pański klient deklaruje pełną współpracę z prokuraturą?
1: Tak, mój klient napisał pismo do prokuratury, że jest do pełnej dyspozycji i prosi o jak najszybsze wyjaśnienie tej sprawy. To pismo przed kilkoma dniami skierował do prokuratury. Wiem, że znowuż w ramach jakiejś próby linczu medialnego podawano w przestrzeni publicznej informację, że on gdzieś uciekł, ukrywał się, jest na miejscu, jest, sam się skontaktował z prokuraturą i przedstawił swoją pełną gotowość do wyjaśnienia wszystkich kwestii, bo jemu najbardziej w tej chwili na tym zależy.
0: Bardzo dziękuję. Jacek Dibuła, adwokat Dawida Kacprzyka, dziękuję, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.

0: Jest 10.30, jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty w Radiu RMF 24.
1: 19-latek, który zaatakował wczoraj nożem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, nie wskazał, dlaczego przyszedł na ten właśnie oddział, poinformowała policja. Nie miał tam nikogo bliskiego. W placówce od wczoraj działa zespół kryzysowy.
2: Spotykamy się w celu przede wszystkim omówienia tej sytuacji. Tutaj jeszcze raz chciałem podziękować panu doktorowi, który, można powiedzieć, poprzez swoje naprawdę bohaterskie działanie uratował życie prawdopodobnie kilku osób. To, co się stało, będzie oczywiście przedmiotem takiej długiej analizy. Chciałem też podziękować wszystkim służbom, które pracowały w dniu wczorajszym tutaj na terenie szpitala, tak żeby troszeczkę uspokoić nastroje, bo wczoraj rzeczywiście było tutaj bardzo gorąco w nocy.
1: Przyznał Wojciech Krajs, dyrektor medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Ponad 50 tysięcy nazwisk znalazło się o poranku na liście zaginionych w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rodziny poszkodowanych walczą z czasem, by dotrzeć do ludzi znajdujących się pod gruzami, przekazała agencja AP. Podwójne trzęsienie ziemi, przypomnę, nawiedziło Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. Zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że liczba ta z czasem wzrośnie do dziesiątek tysięcy. 2/3 terytorium Francji pozostaje dziś w strefie wysokich temperatur, choć rozpoczęło się stopniowe ochłodzenie, poczynając od zachodniej części tego kraju. W Paryżu prefektura policji ostrzegła, że mogą zostać odwołane niektóre wydarzenia publiczne. W kraju rośnie bilans śmiertelny utonięć. Fala upałów z zachodu Europy dociera do nas. Niemal cały kraj od wczoraj jest objęty ostrzeżeniami pierwszego lub drugiego stopnia przed upałami. Wyjątkiem są północna część województwa pomorskiego, a także warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Ciężarówka uszkodziła rogatkę przejazdu kolejowego i są problemy na drodze krajowej 20 w Lisowie w zachodniopomorskim. Na trasie Stargard-Chociwel gruchem kierują służby kolejowe. Zaczynają się wakacje. Uczniowie odebrali świadectwa na koniec roku szkolnego. No i jakie oceny? Pytaliśmy w Nowym Sączu.
3: Bardzo dobre stopnie z rozszerzeń 4. Jest spoko.
4: W sensie mogły być lepsze, ale są bardzo ładne, bardzo dobre. Nie udało się na pasek, ale za rok będzie pasek.
5: No, świadectwie średnia 2,60 akurat w tym roku. Polski 2, matematyka akurat 5, angielski 2, fizyka też 2.
6: Z rozszerzeń to takie 4.
1: Takie 66 dni zostało do pierwszego dzwonka w roku szkolnym 2026-27. Do faktów RMF FM o 11, około 27 minut.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Zmieniamy temat. Uf, cóż za ulga. Zmieniamy temat. Już nie będzie o aferze szpitalnej. Znaczy, będziemy do niej wracać. Ale nie teraz. Teraz porozmawiamy o końcowym odliczaniu do wakacji 2026 roku. Dzieci dzisiaj po raz ostatni idą do szkoły i od jutra zaczną się wakacyjne wyjazdy. Ja bym powiedział nawet, że od dzisiaj się już zaczną. Jak mówią badania, wielu Polaków zrezygnowało z wyjazdów zagranicznych i pozostanie w kraju. Czy to oznacza, że w Polsce będzie tłoczniej i drożej? My łączymy się z naszym zakopiańskim reporterem Maciejem Pałachickim. Witaj, Maćku.
1: Dzień dobry.
0: Maćku, na początku wakacji nie słychać tym razem, czy słychać, czy nie słychać narzekania górali, a może górale już zacierają ręce i słychać taki dźwięk pocieranej skóry.
1: No właśnie, nie słyszałem rzeczywiście narzekania, ale też nie słyszałem tego dźwięku charakterystycznego zacieranych rąk, no bo powiedziałbym, że nie jest tak dobrze, jakby chcieli górale, ale też nie jest tak źle, jakby chcieli ci, którzy nie przepadają za tym przedsiębiorczym ludem spod Giewontu. Na razie wszystko wskazuje na to, że będzie znacznie mniej gości z krajów arabskich. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie przyjedzie ich nawet o połowę albo nawet więcej niż o połowę mniej niż przed rokiem. Za to ma się pojawić znacznie więcej, jak mówiłeś, gości z Polski, ale także z krajów Europy Zachodniej, bo oni uznali, że w Polsce jest bezpiecznie, sympatycznie. Standard usług turystycznych dosyć wysoki, więc można się tutaj pojawić. Natomiast nie jest aż tak dobrze, to znaczy dobrze dla górali, a kiepsko, czy też źle dla turystów, bo w pierwszej połowie lipca jeszcze te grafiki nie są zapełnione, widać w nich spore przestrzenie do wypełnienia. No i jak mówi Karol Wagner z Taczańskiej Izby Gospodarczej, mniej turystów na początku wakacji nikogo tutaj nie dziwi.
2: Żadnych lamentów nie ma. Wiemy, że te dzisiejsze obłożenie na poziomie 55-60 na te pierwsze dwa tygodnie, one jeszcze może trochę wzrośnie, ale jest dla nas i satysfakcjonujące, i nie zaskakujące, a do tego trzeba powiedzieć, że to jest prawdopodobnie 70 parę 80 obłożenia z roku 19. Także wszystko według planu.
0: A jak w takim razie będą wyglądały wakacyjne ceny w Tatrach? No jak jest zgodnie z planem wszystko, to powinno być dla turystów trochę może lepiej.
1: A widzisz, i tu cię zaskoczę, bo rzeczywiście, przynajmniej na początku wakacji, w pierwszej połowie lipca, ceny są niższe nawet niż w ubiegłym roku. Tutaj mi specjaliści wyliczyli, że są niższe w medianie, bo to się nie liczy średniej, tylko mediane, o 8%, czyli taka trzyosobowa rodzina może spędzić pod Giewontem w dobrym standardzie za 500 zł dzień, w trzygwiazdkowym standardzie, blisko grupówek. W ubiegłym roku to było 540 zł, więc jest troszkę lepiej. No, nikt nie da gwarancji oczywiście, że te ceny nie wzrosną i tutaj największego wzrostu bym się obawiał w połowie sierpnia, kiedy tradycyjnie przyjeżdża najwięcej osób, najwięcej gości. No i wtedy rzeczywiście jest trudno już coś wynająć, a jak się wynajmuje, to już w takiej cenie, że troszkę głowa zaczyna boleć i to wcale nie z powodu przegrzania słonecznego. Także na razie jest nie najgorzej. Wakacje zapowiadają się całkiem sympatycznie, ceny troszkę niższe, pogoda jak widać dopisuje, miejsca jeszcze są, ale bym się nie przyzwyczajał do tego. Proponuję, jeżeli ktoś się wybiera w góry, żeby rezerwować jak najszybciej, by to się nie zmieniło, a może zmienić się bardzo szybko.
0: Bardzo dziękuję, Maciej Pałachicki był z nami i szczegółowe informacje na temat tego, jak wygląda sytuacja turystyczna w Tatrach. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: RMF 24 już za moment zajmiemy się Bolesławiem. Tym Bolesławiem w Małopolsce, bo są decyzje w jego sprawie.

0: w Radiu RMF 24. Przenosimy się teraz do Małopolski, a konkretniej do Bolesławia. Ministerstwo Energii zarekomendowało odwadnianie zalanej obwodnicy miejscowości. Przypomnijmy, to głośna sprawa sprzed kilku lat. Po zamknięciu jednej z kopalni woda zaczęła wypływać na powierzchnię. Pompy mają zmniejszyć poziom wody o co najmniej 2 metry. Czekamy na dokumentację techniczną pomp, a potem zawnioskujemy do wojewody o pieniądze z budżetu państwa, mówił wójt Bolesławia Krzysztof Dudziński.
1: Rekomendacja została skierowana zarówno do mnie jako wójta gminy, jak również do pana prezesa Bogusława Ochaba, prezesa zarządu ZGH Bolesław. Podzielono tutaj zadania, czyli ZGH, ponieważ posiada tam infrastrukturę, większość działek tych zalanych stanowi własność zakładów, będzie odpowiedzialny za odpompowywanie, a my będziemy odpowiedzialni za pozyskanie środków finansowych na zapłacenie za takie działania.
2: Ile to może kosztować, wiadomo już?
1: Trudno jest mi powiedzieć. Szacujemy, że może to kosztować miesięcznie około 30 tysięcy złotych. Natomiast jest to dla nas bardzo ważne z tego powodu, że na obwodnicy woda osiągnęła już rzędu około 310 metrów nad poziomem morza. Natomiast my pompujemy w niedalekiej odległości, jakieś 500 metrów od tego miejsca, na rzędnej około 308. W związku z powyższym, ze względu na tą różnicę poziomu, w mojej ocenie oczywiście skromnej, nie jestem hydrogeologiem, natomiast ponieważ podłoże jest piaskowe, śmiem twierdzić, że ta woda napływa z kierunku obwodnicy, co zostało zresztą potwierdzone badaniami wykonanymi przez Państwowy Instytut Geologiczny z Sosnowca.
0: Z wójtem Bolesławie rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Kiedy pompy ruszą? Na razie nie wiadomo, a jak mówią mieszkańcy, wszystko to trwa za długo. Woda wciąż pojawia się pod niektórymi budynkami.
3: Już chyba, a więcej jak 3 miesiące robią ten przepływ wody i na razie nie widać końca tego wszystkiego.
4: No wie pan, u mnie akurat nie zalewa, ale tam po sąsiedzku zalewa. Bardzo. Wody dopiero najciuciut. Tam teraz robią przepływ tej sztolni, wie pan, już chyba 3 miesiące albo 4 już tam robią. No ale na razie jak woda stała, tak jest. Wszystki ten objazd tam przez środek wsi jest. A wody dookoła wody.
5: Na podwórku nawet się nie dało wyjść, no rzeka płynęła, nie? No w tej chwili, no jest na razie jeszcze spokój, no bokami tylko kurde woda jest i te jeziora, co się tu robią dookoła. No ale tam jeszcze, no jeszcze u nas jeszcze jest taki teren, to troszkę jest w górce, no to jeszcze idzie tego. Ale po paru latach na pewno może się to wyrównać i znowu będzie kurde po wodzie będą i podtopienia, nie?
0: Odpowywanie wody z zalanej obwodnicy to działanie doraźne, które będą prowadzone do czasu budowy grawitacyjnego odwodnienia. To jednak kwestia nawet kilkunastu miesięcy. Gmina z problemem podtopień mierzy się od lat. Po zamknięciu zakładu SGH Bolesław i wyłączeniu pomp woda zaczęła wypływać na powierzchnię. A w Radiu RMF 24 za 6 minut najnowsze fakty RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Lekarze pracujący nieprzerwanie nawet przez 70 godzin. Nieprawidłowości przy zakupach aparatury medycznej. To tylko niektóre ustalenia NIK-u po sprawdzeniu funkcjonowania 10 szpitali klinicznych. Jakie jeszcze wnioski znalazły się w tym raporcie, o tym dziennikarz RMF FM. Potem nowe fakty w sprawie 19-latka, który zranił nożem 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Mamy też ważne informacje dla mieszkańców Olsztyna. Koniecznie posłuchajcie też faktów kulturalnych RMF FM. Łamanie norm odpoczynku to główny problem, który Najwyższa Izba Kontroli wykryła w szpitalach klinicznych. Przed chwilą NIK opublikowała nowy raport na ten temat. Wnioski dotyczą 10 szpitali klinicznych, m.in. w Białymstoku, Krakowie, w Rzeszowie, w Warszawie i w Lublinie. Treść raportu poznał już nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze zwraca w nim uwagę?
1: Łamanie norm odpoczynku wykryto w 9 na 10 skontrolowanych placówek. Rekordowy przypadek to ciągła praca lekarza przez 70 godzin i 10 minut, czyli przez prawie 3 doby. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Kolejny wniosek jest taki, że 75 medyków pracowało przez ponad 24 godziny. Przyczyny to brak lekarzy i pielęgniarek, a także nagłe zachorowania wśród personelu. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się dzisiaj do Ministerstwa Zdrowia z informacją, że potrzebna jest szybka reakcja. Resort, jak ustaliłem, na razie rozważa wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy pracujących na kontraktach, czyli poza etatem, a ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść najwcześniej za kilka tygodni.
0: 19-latek, który zranił nożem 4 osoby w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju, nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne. Jak informowaliśmy już w faktach, był pod wpływem narkotyków. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek jest przed Jastrzębskim Szpitalem. Aniu, co jeszcze przekazuje policja w tej sprawie?
2: Motywy działania tego młodego mężczyzny wciąż nie są znane. Prokurator zdecyduje, kiedy zostanie on przesłuchany. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt z jego bliskich nie przebywał w Jastrzębskim Szpitalu w chwili ataku. 19-latek był pod wpływem narkotyków.
3: Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach krwi.
2: Halina Semik, rzeczniczka policji w Jastrzębiu-Zdroju, poinformowała, że przesłuchiwani są świadkowie.
3: Świadków było kilku, dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani, policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
2: Stan rannych, dwóch pacjentek, lekarza i pielęgniarki jest stabilny. Z Jastrzębia-Zdroju Anna Kropaczek.
4: Aktualny obraz faktów.
0: Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Olsztynie mogą wystąpić problemy z systemem kolejkowym i stroną internetową. Na linii nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotr, jaki jest powód tych utrudnień?
5: W pomieszczeniu serwerowni zepsuła się klimatyzacja. Trwają prace naprawcze, ale jak usłyszałem od rzecznika ratusza Patryka Pulikowskiego, kto planował dzisiaj załatwić jakieś sprawy urzędowe, lepiej, żeby to przełożył na poniedziałek.
6: Nie mamy pewności, czy uda nam się przywrócić działalność tych wszystkich systemów jeszcze dzisiaj.
5: Nie ma natomiast problemów w innych miejskich placówkach.
0: Dzisiaj koniec roku szkolnego. Rozpoczynają się upragnione wakacje dla blisko 5 milionów uczniów i zaczynają zorganizowane wyjazdy na kolonie i wycieczki. Policja przypomina rodzicom, że warto prosić o sprawdzenie stanu technicznego autokaru, który ma zawieźć ich dzieci do miejsca wypoczynku.
7: Oczywiście doświadczenie uczy jak najbardziej, że warto takie kontrole zgłaszać. Zdarzały się przypadki w ciągu ostatnich kilku lat, że na przykład został podstawiony autokar, który był niesprawny, lub na przykład kierujący, który miał zawieźć dzieci na kolonie, był po prostu w stanie nietrzeźwości.
0: Tłumaczyła nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. I czas już na fakty kulturalne RMF FM, w studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Jestem, dzień
0: Kasiu,
8: dobry.
0: Piątek, prawda? Czyli
8: tak.
0: Kinowe premiery
8: nowe
0: weekendu
8: premiery.
0: Masz
8: dokładnie.
0: Dla nas.
8: Supergirl to młodsza kuzynka Supermana. Towarzyszy jej psi przyjaciel o imieniu Krypto. Główną rolę gra Millie Alcock. Jakie przesłanie do fanów ma aktorka?
9: I hope that they...
8: Mam nadzieję, że wiele wyniosą z tego filmu, że poczują się pewniej będąc sobą, że nauczą się przyznawać do błędów, no i czerpać siłę z własnej wrażliwości. Mówiła aktorka na premierze w Nowym Jorku. Jason Momoa gra w filmie Supergirl Lobo, kosmicznego łowcę nagród. Samotny pasterz kontra gigantyczny deweloper. Włoski film Takie jest życie też dziś wchodzi do naszych kin. To jest opowieść o lojalności, o ojcowiźnie z jedną z najpiękniejszych plaż Sardynii w tle. Filmy, ale także koncerty i spotkania z twórcami są w programie Spotkań Niezwykłych. Festiwal zaczyna się dziś w Sandomierzu. Nagrody odbiorą w tym roku Robert Więckiewicz i Janusz Zaorski. Po każdym filmie reżysera będzie spotkanie z nim.
10: To będzie piękna okazja, żeby porozmawiać z Januszem Zaorskim na temat kina, filmu, ale też tego wszystkiego, co Państwu tylko przyjdzie do głowy.
8: Zapewnia Maria Ślepowrońska z festiwalu Spotkania Niezwykłe od dziś do 4 lipca.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tomasz Terlikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższą godzinę przedpołudniowego, przedwakacyjnego.

wakacyjnego, ale także przedweekendowego programu Radia RMF24. Zaczniemy od podatków płaconych przez króla Karola. No, bardzo ciekawe te podatki są i o nich za chwilę porozmawiamy z Bogdanem Flomorganem.

0: Słuchajcie, radia RMF24, my teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Tam prawie 13 milionów funtów zapłacił w podatkach w jednym tylko roku król Karol. Król Karol, który jako pierwszy w historii monarcha ujawnił swoje zobowiązania wobec brytyjskiego fiskusa. Na łączach nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Tomku.
0: Bogdanie to oczywiście bardzo ładnie ze strony koronowanej głowy państwa,
1: no,
0: ujawnia swoje podatki.
1: Oczywiście.
0: Zacznijmy jednak od tego, czy brytyjski monarcha, no przecież monarcha, w ogóle ma obowiązek płacić podatki?
1: Otóż nie. Nigdzie nie ma takiego zapisu. Zjednoczone Królestwo nie ma konstytucji, w której mogłoby to być ujęte, więc jest to wyłącznie dobra wola króla Karola, nawet się to rymuje. Royaliści tłumaczą to w ten sposób, że król to królestwo to państwo to rząd, a rząd to fiskus, a fiskus to król. I ten pozornie, oczywiście logiczny ciąg ma tłumaczyć, dlaczego król nie ma obowiązku płacenia podatku, bo płaciłby go sam sobie. Ale jak już wspomnieliśmy, płaci i po raz pierwszy ujawnił swoje dochody w ubiegłym roku. Odprowadził w ten sposób prawie 13 milionów funtów. To dochód uzyskany przez Królestwo Cornwalli, czyli firmę przez Duchess of Cornwall, czyli firmę skupiającą królewskie nieruchomości i ziemię, także farmy. Dochód, jaki z nich uzyskał król w ubiegłym roku, wyniósł ponad 25 milionów funtów. Mimo tej otwartości i podania wysokości podatku, nie wiemy natomiast, ile pieniędzy pochodziło z dzierżawal, ile z innego rodzaju biznesowej działalności, tak więc nie wszystko jest do końca jasne.
0: No dobra, to wyjaśnijmy, bo ja nie rozumiem, jak to jest. Król raz w roku wypełnia PIT i przelewa do Skarbu Państwa 13 milionów funtów?
1: No, to byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Zacznijmy od tego, że monarcha otrzymuje ze Skarbu Państwa rocznie ponad 130 milionów funtów na utrzymanie królewskich posiadłości i na cele reprezentacyjne. To tak zwany sovereign grant, więc jeśli król płaci podatek, to po prostu oddaje część tych pieniędzy poddanym lub, mówiąc inaczej, otrzymał w ubiegłym roku 13 milionów mniej. Warto przypomnieć, jak to w ogóle się stało, że brytyjska monarcha zaczęła płacić podatki. Trzeba sięgnąć do pożaru na zamku w Windsorze z 1992 roku, który zdewastował część tej królewskiej posiadłości. Odbudowa oczywiście była bardzo kosztowna, w dodatku monarchia przeżywała wówczas bardzo poważny kryzys w związku z perypetiami kilkorga członków rodziny królewskiej. Pamiętamy Dianę, pamiętamy ówczesnego księcia Karola oczywiście. No i ówczesna monarchini królowa Elżbieta nie dołożyła się do kosztów odbudowy zniszczeń w Windsorze, przynajmniej nie bezpośrednio, ale żeby złagodzić reakcję opinii publicznej, powiedziała, że miłościwie od teraz będzie płacić podatki. No i tak już zostało.
0: No i dobrodziejka, no. Trzeba się cieszyć z drobnych rzeczy. Bogdanie, wspomniałeś, że część pieniędzy, jakie dostaje król, przeznaczona jest na utrzymanie królewskich rezydencji. No musi gdzieś chłopina mieszkać, to jest jasne. Dziś też nadeszła zaskakująca informacja dotycząca pałacu Buckingham.
1: Bardzo zaskakująca, ponieważ ten imponujący budynek położony w centrum Londynu jest główną rezydencją brytyjskich monarchów, a przeprowadzony w nim remont, kosztował 370 milionów funtów, ale jak wynika z dzisiejszych doniesień mediów, król wcale nie zamierza mieszkać w pałacu Buckingham, będzie nadal używał w tym celu Clarence House, rezydencji położonej kilkaset metrów od pałacu, w której od 20 lat mieszka, kiedyś z Kamilą, a dziś z królową Kamilą. Pałac Buckingham zatem oprócz oczywistej wartości historycznej i atrakcji turystycznej pozostanie chyba największym biurem używanym przez rodzinę królewską do celów reprezentacyjnych. Na koniec jeszcze, Tomku, przypomnę, że na Wyspach panuje system zwany monarchią konstytucyjną, co oznacza, że rządzi parlament, a król jest głową państwa, która musi wykonywać polecenia demokratycznie wybranego ciała. Rozmawiamy tutaj o podatkach i o jego obowiązku wobec fiskusa. Teoretycznie, gdyby dziś parlament zagłosował za zniesieniem monarchii, król musiałby się pod takim dokumentem podpisać. Dopiero wówczas dokument taki stałby się aktem prawnym i król i cała monarchia zniknęłaby z powierzchni ziemi, ale to chyba jednak nigdy się na Wyspach nie stanie.
0: Rozumiem, że to jest też całkiem dobry biznes, o tak powiedzmy, a także soft power brytyjski.
1: Dobry biznes, bardzo dobry biznes, a oczywiście soft power, dlatego że no na przykład, przypomnijmy tylko niedawną wizytę króla Karola za Atlantykiem, politykiem w jaskini lwa, nazwijmy to w ten sposób, czyli w Waszyngtonie, gdzie został przyjęty przez Donalda Trumpa i przemawiał na forum kongresu. Bardzo znakomicie jego mowa została przyjęta. Został przyjęty z wszystkimi honorami, którym Amerykanie, mówiąc bardziej ściślej może i precyzyjniej, Biały Dom troszeczkę skąpi innym przedstawicielom i oficjalom pochodzącym z innych krajów.
0: Bardzo dziękuję, Bogdan Frymorgan, z najnowszymi informacjami dotyczącymi podatków. Podatków oczywiście króla Karola, który, jak słyszycie, kupił, nie kupił, bo to było jego królowej Kamili, inną rezydencję. A pałacu Buckingham pewnie się słabo mieszka. Bardzo dziękuję, a w radiu RMF 24 już za chwilę zajmiemy się pewnymi decyzjami czy propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi Ukraińców. Zostańcie z nami.

Komisja Europejska, i o niej teraz będziemy mówić w radiu RMF 24, zaproponowała, by Unia Europejska przedłużyła o kolejny rok do 4 marca 2028 roku unijny mechanizm ochrony tymczasowej dla Ukraińców. Jednocześnie chce, by wykluczeni z tej ochrony byli przebywający do Unii Ukraińcy w wieku poborowym. Nasza propozycja uwzględnia zmieniające się potrzeby obronne i potrzeby odbudowy Ukrainy, powiedział na dzisiejszym briefingu prasowym unijny komisarz do spraw wewnętrznych Magnus Brunner. Według niego poprosiły o to władze ukraińskie. Nasza propozycja przewiduje, że tymczasowa ochrona nie powinna być udzielana nowo przybyłym osobom, które nie mogą opuścić Ukrainy ze względu na obowiązki wojskowe wynikające z ukraińskiego prawa. Właśnie o to poprosiła nas Ukraina i to właśnie robimy, podkreślił komisarz. Jak dodał, nie dotyczyłoby to jednak osób, które już przebywają w Unii Europejskiej.

0: Jest godzina 11.30, jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
1: Kilka tygodni może potrwać wyjaśnienie sprawy Dawida Kacprzyka. Przez sąd lekarski przyznał na antenie naszego radia RMF24 prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Łukasz Jankowski podkreślał, że nieprawidłowości na SOR-ze w Szpitalu Południowym w Warszawie wymagają zbadania nie tylko przez prokuraturę.
2: Wiem, że Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej objął postępowanie osobistym nadzorem. Ono nie jest już nigdzie przekazywane do okręgowych izb. Ono się toczy bezpośrednio w centrali. Są sporządzane wnioski. Wiemy, że pan doktor Kacprzyk dzisiaj nie pracuje jako lekarz, więc tutaj nie widzimy ewentualnego żadnego narażenia dobra pacjentów, a to jest najważniejsze.
3: Ale czy pan powiedział o tym, że grozi mu odebranie uprawnień? Na ile uważa pan, że to jest prawdopodobny scenariusz?
2: Odebranie uprawnień to jest opcja atomowa, jeżeli chodzi o lekarza, bo to jest śmierć zawodowa całkowita po 6 latach studiów i latach już szkolenia, ale jeżeli te zarzuty by się potwierdziły tak silne, jak o tym mówił doktor Emil Jędrzejewski, no to myślę, że ta kara jest absolutnie adekwatna. Znaczy, jeżeli lekarz w sposób celowy naraża zdrowie i życie swojego pacjenta, to nie możemy mówić tutaj tylko o zaniedbaniu, o tym, że się douczy, tylko czarne owce musimy z zawodu eliminować.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka z Łukaszem Jankowskim, prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, jest na naszej stronie rmf24.pl. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A6 na wysokości Szczecina. Między węzłami Podjuchy, Kijewo, po zderzeniu dwóch aut osobowych. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gdańska i to się wydarzyło na 21 kilometrze A6. Na 20 natomiast karambol 5 aut osobowych. Korek ma w tym miejscu około 5 kilometrów. Pozostajemy na zachodnim Pomorzu. 170 tysięcy złotych domaga się żegluga szczecińska od właściciela Darii i Konrada. To zdezelowany statek wycieczkowy i holownik, które przez ostatnie lata cumowały przy nabrzeżu, tuż obok mostu Długiego. Były tam nielegalnie, armator nie miał podpisanej umowy z operatorem nabrzeża i nie płacił za cumowanie jednostek. Sprawa została więc skierowana do sądu.
4: Toczy się sprawa w sądzie o bezumowny postój przy nabrzeżu, a także o zalegające opłaty związane z postojem oraz z tym postojem bezumownym. Jeżeli uda nam się sfinalizować tą sprawę i skończy się ona po naszej myśli, wówczas będziemy mówić o pełnym sukcesie. Na ten moment jest to dla nas oczywiście duża radość i sukces połowiczny, że te jednostki zostały odholowane. Wreszcie nabrzeże będzie mogło być użytkowane przez turystów, przez inne jednostki.
1: Mówiła Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej. Polskie rodziny coraz chętniej podróżują koleją. Tak wynika z najnowszego raportu Koleo. Z koleją od dziecka. Aż 86% rodziców, którzy mają doświadczenie wspólnych przejazdów pociągiem z dziećmi, ocenia je pozytywnie, a 74% deklaruje chęć ponownego wyboru tego środka transportu. Rok 2025 przyniósł historyczny rekord. 439 milionów pasażerów skorzystało z usług kolei w naszym kraju. I to jest najlepszy wynik od 30 lat.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A w Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Gdańska, gdzie trwa konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy. Mamy swoich ludzi na miejscu. Jest z nami prowadzący teren wojskowy w Radiu RMF 24, komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Witam panie komandarze. Panie komandorze.
1: Witam i potwierdzam, to nie jest teren wojskowy, tylko doraźnie.
0: No właśnie, ale pan, może nie mogę nie zadać pytania, jak pan ocenia to, co działo się pierwszego dnia konferencji?
1: To znaczy, powiem szczerze, że oczywiście wszyscy są zadowoleni, dlatego że w jednym miejscu udało się zebrać bardzo dużo firm ukraińskich, a także polskich i zagranicznych, żeby można było tutaj wspólnie porozmawiać. To się rzeczywiście udało. To był sukces. Druga sprawa, podpisano bardzo wiele umów. Natomiast czy ja bym był z tego zadowolony? Powiem szczerze, nie, a szczególnie wzięło mnie to, co mówiła Ursula von der Leyen, czyli mówiła na temat współpracy przemysłu europejskiego i ukraińskiego. I także w czasie panelu obronności, który był mówiony, też mówione było o współpracy. Tutaj się okazało, że polski przemysł zaspał, czyli takiej współpracy joint venture, czyli takiej wspólnego realizowania projektów, jednak jest zbyt mało jak na taką bliskość, jaką my mamy, jeżeli chodzi o Ukrainę. I to jest taki najważniejszy mój wniosek z tej konferencji.
0: Czyli rozumiem, że po prostu zaspaliśmy, za późno się w to zaangażowaliśmy i trochę jesteśmy już, no nie chcę mówić na przegranej pozycji, ale w dużo trudniejszej pozycji.
1: Ja myślę, że to jest dużo trudniejsza pozycja, bo przegrana to raczej nie, dlatego że jednak ta bliskość nam bardzo mocno pomaga. Natomiast znamienne jest to, że pani wiceminister do spraw przemysłu strategicznego Ukrainy, która wczoraj w panelu jednym stwierdziła, że w tej chwili powinniśmy być zadowoleni, bo już jest zrealizowanych 155 umów joint venture z firmami ukraińskimi. I takimi najbardziej zaangażowanymi krajami w Europie to są, i tu właśnie, znaczy w ogóle w krajach zagranicznych, to jest Niemcy, Dania i Stany Zjednoczone. Polski nawet nie wymieniła. Także to jest znamienne i myślę, że to powinno być taką nauczką dla nas, że my sobie tutaj mówimy o dużo, że my cały czas analizujemy, robimy różnego rodzaju think tanki, konferencje, ale takich konkretów. Mam nadzieję, że po tej konferencji to się zmieni, bo tutaj rzeczywiście jest okazja i trochę tych dokumentów zostało podpisanych. Natomiast czy to będą konkrety, trudno mi powiedzieć.
0: No właśnie, sporo się mówi o umowach energetycznych, handlowych, a czy wojskowo, militarnie? Wiadomo, że to jest w tej chwili chyba najbardziej doświadczona armia na świecie, albo jedna z najbardziej doświadczonych i na pewno przemysł wojskowy działa tam na najwyższych obrotach. Wojskowo, militarnie udało nam się coś wynegocjować, pana zdaniem, panie komandorze?
1: Znaczy, dokładnie takich tych negocjacji, które są jeszcze tutaj zakończone, to jeszcze się nie skończyły, więc ja tutaj będę to podsumował dopiero później. Natomiast w tej chwili mogę powiedzieć jedno. Takich konkretnych rzeczy, czyli takich, które byłyby, że na przykład my będziemy robili drony ukraińskie, to ja jeszcze nie słyszałem. Natomiast podpisana została podobno umowa na budowę fabryki tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o drony. No szczegóły, tak jak mówię, jestem tutaj na konferencji, trudno mi wszystko zebrać w jedno miejsce. Natomiast myślę, że po tej konferencji w środę na terenie wojskowym już trochę opowiem. Natomiast podpisuję się tutaj parę dokumentów. Myślę, że to naprawdę był dobry krok. Dla rządu myślę, że to jest ogromny sukces ta konferencja, bo jednak to, że myśmy tutaj się zebrali w jednym miejscu, to wszystko zostało zebrane, no teraz już nie ma wyjścia. No nikt nie teraz nie może mówić, że czegoś nie wiedział albo że czegoś nie zrobił. No wszystko jest pod ręką, wystarczy tylko podejść. Firm ukraińskich jest tu mnóstwo, regiony są tutaj reprezentowane. No tylko po prostu brać, wybierać i z tego korzystać.
0: Mówił pan o dniu wczorajszym, podsumowując, panie komandorze, a jakie są oczekiwania wobec dzisiejszego dnia? No mamy już prawie południe, no ale jeszcze chwilę konferencja będzie trwać.
1: Ja myślę, że cały czas, bo to jest fajne, że mimo, że ta konferencja, no to jest ostatni dzień, to jednak tutaj nikt stąd nie wyjeżdża. Tych stoisk, które są, jeżeli chodzi o firmy, bo to nie są tylko firmy ukraińskie, ale także polskie, które są tutaj prezentowane. Jest tego dosyć dużo, więc jeszcze jest szansa, żeby zastanowić się nad tym, co z tym zrobić. Ja to oczywiście jako wojskowy, no mam tutaj taką swoją schizę, taką, jak ja bym to powiedział. I rzeczywiście chodziłem głównie po rzeczach, które są związane z obronnością. Ale na przykład są tutaj drony, tak zwane interceptory, czyli te drony przechwytujące, które są najlepszym środkiem na zwalczanie tego świństwa, które nadlatuje z Federacji Rosyjskiej, na przykład te Geranie lub te Szachidy. I te drony przechwytujące, w tej chwili pytałem się, czy podpisano umowę jakąś z polską firmą. Nie. Więc myślę, że to jest taka dziedzina, w której jeszcze należałoby się zastanowić, co zrobić więcej. No, pewne umowy zostały podpisane, my oczywiście dowiemy się, co to są za umowy i myślę, że nasi słuchacze dowiedzą się, co zostało zrobione tutaj na konferencji, a co nie zostało zrobione.
0: To ja nie mogę jeszcze nie zapytać o atmosferę, bo wiadomo, że mamy silne bardzo napięcie na linii Warszawa-Kijów. Dużo jest bardzo emocji, także w społecznych i w Polsce, i w Ukrainie. To się jakoś odbija na tej konferencji, na atmosferze między uczestnikami konferencji?
1: Na atmosferze nie, natomiast chciałem powiedzieć, to jest właśnie ciekawostka. Tutaj zaraz ode mnie, około 15 metrów ode mnie, siedzi właśnie mer Kijowa i rozmawia z dziennikarzami, więc wiem, że dziennikarz z RMF24 też się szykuje, żeby go złapać. Jeżeli się uda, no to będzie będziecie mieli rozmowy na żywo, bo przyjechał tutaj Kliczko, także tutaj jest na miejscu. Oni się nie boją konfrontacji. Myślę, że to jest najważniejsze, że chcą rozmów i po to tu przyjechał właśnie między innymi, żeby na ten temat rozmawiać. Myślę, że w takich rozmowach między Ukraińcami a Polakami tutaj na terenie konferencji w ogóle nie odczuwa się tej atmosfery takiego napięcia politycznego, który jest na górze u nas, jeżeli chodzi o polityków. Myślę, że to jest bardzo ważne i taki sygnał dla polityków, żeby się troszeczkę uspokoili, bo kłócić się możemy, jednak polityka jest polityką, a gospodarka jest gospodarką, tutaj trzeba współpracować, a poza tym jedna jest rzecz. Mamy wspólnego wroga, więc to jest chyba coś, co nas powinno łączyć.
0: A nieobecność Wołodymyra Zełenskiego ma jakieś znaczenie? Poza symbolicznym, ja myślę, że... bo to i politycznym, to niewątpliwie, ale dla samej konferencji.
1: Panie doktorze, politycznie na pewno tak, natomiast jeżeli chodzi o taką sprawę związaną z organizacją, myślę, że to nawet trochę lepiej, dlatego że zmniejszyło się takie napięcie, a tutaj jest bardzo wielu przedstawicieli rządu ukraińskiego, którzy tutaj naprawdę chcą rozmawiać. Zresztą w panelach, które były wczoraj organizowane i dzisiaj też jest bardzo dużo ludzi właśnie z tej góry, jeżeli chodzi o rząd ukraiński. I myślę, że to jest najważniejsze, bo te rozmowy nie wymagają tutaj polityki. To jest po prostu czysta gospodarka. Tutaj nie ma żadnej polityki. Tutaj po prostu trzeba zastanowić się nad tym, co nam przyniesie korzyści, a może nam dużo korzyści przynieść, dlatego że ta pobyt tutaj Ukraińców też pokazuje jedną rzecz. My cały czas traktujemy Ukraińców z góry, czyli że my to mamy jakiś wielki przemysł, oni nie. To, co oni tutaj pokazują, wskazuje, że niestety, jeżeli chcemy z nimi współpracować, to też musimy coś im zaproponować, bo oni nie są z tyłu. Oni w tej chwili daleko poszli do przodu. Zresztą chyba pan Grabowski chyba z GZ-u chyba powiedział wczoraj taką rzecz, że Ukraina, jak została napadnięta przez Rosję, to ona się zaczęła, to dzięki temu zaczęła się rozwijać. I to jest dużo w tym prawdy. Oczywiście to jest cyniczne, bo no jednak Ukraińcy giną, ale to kopnęło ich bardzo mocno do przodu. Myślę, że my takiego kopniaka jeszcze nie dostaliśmy i mam nadzieję, że ta konferencja takim kopniakiem będzie, żebyśmy wreszcie się wzięli do roboty i zaczęli współpracować z Ukrainą, bo warto.
0: Bardzo dziękuję. Komandar, porucznik rezerwy Maksymilian Dura, prowadzący teren wojskowy, był naszym gościem, gościem i współgospodarzem równocześnie tej rozmowy. Bardzo dziękuję za tą relację.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: A w radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się dalszym ciągiem informacji o Ukrainie i Rosji.

Słuchajcie, radia RMF24. My teraz przenosimy się za naszą wschodnią granicę. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w piątek, dziś, że ostatniej nocy przechwycono 660 ukraińskich dronów nad 12 regionami, w tym m.in. nad okupowanym Krymem i Morzem Czarnym. Jak informuje agencja AP, był to jeden z największych ataków bezzałogowców na rosyjskie regiony i Krym od początku wojny na pełną skalę. Gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Milajew przekazał, że w wyniku ataku uszkodzony został prywatny dom, a jedna osoba doznała obrażeń. Poinformował również o uszkodzeniu linii energetycznej i zakładu przemysłowego w Nowomoskowsku. Rosyjski niezależny portal internetowy Astra powiadomił natomiast, że w tym mieście doszło do pożaru zakładów chemicznych i elektrowni wodnej. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że 47 ukraińskich dronów zostało zestrzelonych, gdy leciało w kierunku rosyjskiej stolicy. Atak na Rosji nastąpił kilka godzin po tym, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył na platformie X, że zatwierdził tu, cytat, 40-dniową operację wywierania wpływu przeciwko państwu agresorowi, mającą na celu zmuszenie go do zakończenia wojny. A w radiu RMF24 mamy dla Was najbardziej gorące i najważniejsze informacje non-stop za 7-8 minut. Najnowsze fakty RMF FM, a po faktach dalszy ciąg programu.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora Michała Kosakowskiego, psychologa, którego zapytam, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już w niedzielę po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24.

to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia do poniedziałku o godzinie 7:00. Mówi wam Tomasz Terlikowski, a nasze radio cały czas nadaje. Już za chwilę stery przejmą w naszym

0: w Jastrzębiu-Zdroju. Prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Szpital, poza oddziałem gastrologii, na którym doszło do ataku, pracuje normalnie. Personel i pacjenci mogą skorzystać z opieki psychologa.
1: Jest bardzo duży stres. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas. To, że to był oddział gastrologiczny, to jakiś przypadek. Opieka psychologa jest zapewniona również dla każdego, kto uzna, że takiej pomocy potrzebuje, i szpital zapewnia to także personelowi. Podobnie jak oczywiście pacjentom i rodzinom pacjentów.
2: Po prostu to jest niewiarygodne, żeby takie coś się stało. Nie?
3: Dla mnie to jest ogromna tragedia.
4: W szpitalu powinno być bezpiecznie.
3: Bezpiecznie powinno być w szpitalu, a tu właśnie.
5: Może inaczej, to nie jest pierwszy przecież przykład w Polsce, który się dzieje. To się zdarza.
6: Żal mi pacjentów, żal mi lekarzy, którzy doświadczyli tej sytuacji. Uważam, że powinny być jakieś przynajmniej podstawowe kroki podjęte, żeby to bezpieczeństwo poprawić.
0: Mówili Artur Ploch, lekarz kierujący oddziałem chirurgii, i pacjenci, a rozmawiała z nimi nasza reporterka Anna Kropaczek. Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmie się ujawnioną przez RMF FM sprawą przetargu dla policji, który wygrała prywatna firma komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Jak już informowaliśmy, komendant dostarczył policjantom trenaży strzeleckie warte ponad 300 tysięcy złotych. Jarosław Garstka zapewnia, że startując w przetargu nie złamał prawa. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, w jaki sposób CBA zajmie się tą sprawą?
7: Po naszych informacjach uzyskałem zapewnienie, że kwestia udziału szefa SOK w publicznym przetargu dla służb mundurowych będzie przeanalizowana. Chodzi o sprawdzenie, czy w tej sytuacji doszło do złamania prawa. Biuro ma też prześledzić sam przetarg, by ustalić, czy mieliśmy do czynienia z konfliktem interesów albo złamaniem zasad przejrzystości zamówień publicznych. Informacje o działaniach CBA potwierdził rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński.
8: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizują wszystkie informacje na ten temat pod kątem, czy w tym wypadku nie doszło do złamania lub naruszenia prawa.
7: Komendant Garstka zapewnia, że przepisów nie złamał. Nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zaprzecza też sugestiom, że jego udział w przetargu może być wątpliwy ze względów przejrzystości czy konfliktu interesów.
0: Karambol na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Najpierw między węzłami Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Kijewo zderzyło się 5 samochodów. Chwilę później, kilometr dalej, doszło do wypadku z udziałem 2 aut. Jedna osoba ucierpiała. W kierunku Gdańska przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Korek sięga już ponad 5 kilometrów. Uczniowie odbierają dzisiaj świadectwa i rozpoczynają wakacje. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 podsumujemy kończący się rok szkolny. W szkole podstawowej numer 103 na warszawskim Mokotowie jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greiner. Dzień dobry.
9: Tak, dzień dobry.
0: Magdo, będziesz rozmawiać nie tylko z uczniami,
9: ale też z rodzicami i nauczycielami. Będę ich dopytywać, jaki to był dla nich rok szkolny, co się szczególnie dobrego wydarzyło, a co przysporzyło trosk. A te troski będziemy rozwiewać. Przy sali gimnastycznej stanęła strefa chillu RMF FM i rozdajemy wszystkim pyszną zimną lemoniadę. Lemoniada smakuje, a co wam się w tym roku udało?
10: Udało się na pewno na angielskim, z angielskiego. My lubimy angielskie obydwie.
9: No to chwalcie się, co tam macie?
10: Szósteczki. Ale mi na przykład z fizyki tylko najgorzej. I z geografii mi poszło, 6 też wyciągnęłam.
9: No więc oceny piękne, a my tutaj zostajemy i będziemy wracać w faktach i radiu internetowym RMF 24. Zapraszamy.
11: Cieszą nas takie fakty.
0: Szerszenie z Alverni mają wreszcie nowy domowy stadion. Ta gmina niedaleko Krakowa otwiera w niedzielę wartą ponad 10 milionów złotych inwestycje. Nowy stadion. Będą z niego korzystać m.in. młodzi piłkarze z MKS-u Triumfu Alvernia. Ich treningowi przyglądał się nasz reporter Maciej Sołtys.
12: Na zewnątrz, Franek, na zewnątrz jest Kacper tutaj, panowie. Mamy, to jeszcze jedna. Jeszcze jedna.
13: Ja 7 lat już w Triumfie.
14: 7 lat? A ile masz lat?
13: 11.
14: Czyli trenujesz od 4 roku życia?
13: Tak.
14: No i jak ci idzie?
13: No dobrze. Myślę, że dobrze gram w tym Triumfie już.
14: Na jakiej pozycji?
13: Teraz gram na obronie.
15: Stary 40-letni obieg zyskał naprawdę nowe życie, a wręcz jeszcze narodziły się nowe rzeczy. Pierwszy w gminie Orlik i naprawdę się z tego bardzo cieszę, bo w klubie MKS Triumf Alvernia jest 100 dzieciaków młodzieży i oni grają. Naprawdę tu się dzieje 3 razy, 4 razy w tygodniu.
12: A gdzie komunikacja, Kacper?
13: Ja pokomunikowałem.
0: Mówili burmistrz Alverni, Beata Nadzieja Szpila oraz jeden z młodych piłkarzy Triumfu. Podczas niedzielnego otwarcia stadionu także aukcja, z której fundusze zostaną przeznaczone na leczenie małego Kacperka. Wiele atrakcji przygotowano nie tylko dla dzieci, również dla dorosłych. Będą koncerty i pokaz laserowy. Warto zajrzeć do Alverni w niedzielę.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Jak co piątek przed nami

Kolejna odsłona cyklu Twoje zdanie. Uczniowie odbierają dzisiaj świadectwa, a my zastanawiamy się, jaki to był rok szkolny. Z jakich zmian jesteście zadowoleni, a czego Wam brakuje? Czy to był wyjątkowy rok szkolny, czy może rok jak każdy inny? Startujemy z naszą dyskusją i oczywiście zapraszamy do kontaktu. SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. A już za chwilę przeniesiemy się do szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie. I pamiętajcie, liczy się Wasze zdanie w radiu RMF24. Startujemy, bądźcie z nami!

0: przy zimnej lemoniadzie serwowanej przez RMF kończą rok szkolny uczniowie podstawówki numer 103 w Warszawie. Na miejscu jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Dzień dobry, Magdo. No to właśnie, zacznijmy od tego, jak młodzież podsumowuje ten rok szkolny.
1: No, na to trzeba ich chwilę namawiać, dlatego że dzieciaki są tak zaaferowane sobą, tym, że się nie będą widzieć przez dłuższy czas. To też strasznie fajnie na to patrzeć, jakie tutaj się zawiązują przyjaźnie i relacje. Troszkę też zabraliśmy im czasu, bo już powolutku się zwijamy, gdyż dzieciaki też powolutku już idą do domu, ale zwijamy naszą strefę chillu, a tutaj było wspaniale, bo leżaczki, bo lemoniada, bo naprawdę chłodzące napoje, którymi częstowali się nie tylko najmłodsi, ale też bardzo chętnie rodzice i kadra, więc jesteśmy szczęśliwi, że w ten upalny dzień, a dzisiaj w Warszawie serio, bardzo gorąco, podejrzewam jak wszędzie w Polsce, no to naprawdę daliśmy im troszeczkę ochłody, no ale najważniejsze właśnie, dzieciaki niekoniecznie chętnie opowiadają o szczegółach, więc absolutnie o szczegóły nie wypytywałam, ale takie ogólne pytanie można było zadać, a więc jak wam się podobał ten rok szkolny?
2: Mi się nie podobał. Siódma klasa była bardzo ciężka i uważam, że wszystkie inne klasy były o wiele lepsze, a ta była naprawdę trudna i nie było fajnie.
1: Okej, a co było takie szczególnie właśnie trudne? Co było taką największą trudnością?
2: Siedzenie na lekcjach. Było 45 minut siedzenia w ławce, jest bardzo nudno i tam mało się robi. To siedzenie. Czasem lekcje były fajne, a czasem właśnie było to 45 minut siedzenia w ławce po prostu.
3: Okej. Ja uważam, że właśnie też siedzenie na lekcjach przez 45 minut, a szczególnie ostatnio, jak było tak gorąco, było dosyć okropne, ale reszta była spoko, poza tym, że było trudno.
1: Siódma klasa. Co jest takiego trudnego, słuchajcie, w tej siódmej klasie?
3: Dwa nowe przedmioty dochodzą, fizyka, chemia. W sumie to jest trudne, bo są to trudne przedmioty.
1: No to może, jeżeli możemy, plusów poszukajmy. Było coś takiego fajnego w tym roku szkolnym dla ciebie? Z czegoś jesteś dumna? Coś ci się udało zrobić?
4: Szczerze, nie za bardzo, ale można powiedzieć, że ten rok szkolny bardzo szybko zleciał, przynajmniej mi. Mimo, że długo, dużo się siedziało w ławkach, na przykład na lekcjach, właśnie było tak strasznie gorąco, że to po prostu było siedzenie dla siedzenia, no to i tak to wszystko minęło bardzo szybko, moim zdaniem.
1: Czyli minęło szybko, ale było ciężko. To jakie macie nastroje przed ósmą klasą?
5: Ja mam troszkę lepsze niż przed siódmą, bo ludzie mówili, że siódma jest najtrudniejsza i odchodzi plastyka i muzyka, ale to w sumie trochę źle, bo to były takie przedmioty zapychające, że można było sobie trochę posiedzieć, a teraz dochodzi edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie, więc zamiast tych luźnych przedmiotów dochodzą trochę trudniejsze, ale myślę, że jestem lepiej nastawiona niż przed siódmą pomimo egzaminów.
6: Ja się nie spodziewałam, że chemia będzie taka łatwa, ale fizyka była gorsza zdecydowanie. No i co tam dalej powiedzieć? Mi się wydawało, że będzie mega ciężka ta siódma klasa, ale była bardziej wymęczająca niż ciężka. Po prostu trzeba było się uczyć na dużą ilość sprawdzianów i kartkówek.
1: A co wam się na świadectwach udało, a gdzie czujecie taki niedosyt, że można było coś jakoś...
5: Udało się na pewno na angielskim, z angielskiego. My lubimy angielskie obydwie.
1: No to chwalcie się, co tam macie?
5: Szósteczki. Ale mi na przykład z fizyki tylko najgorzej. Ja nie lubię fizyki.
1: No to ja nie będę pytać, co tam masz z tej fizyki.
6: Nie, to mi też z fizyki nie poszło. Poszło mi z historii, bo czwórkę wyciągnęłam. Ale i z geografii mi poszło, szóstkę też wyciągnęłam. Więc...
1: A słuchajcie, a co będziecie robić w wakacje? Jakie macie plany?
6: My mamy plany pojechać na obóz.
1: Razem.
6: Tak, windsurfingu. Może na jakieś ciepłe wakacje.
5: Na basen.
6: Może.
2: Będę rozwijać w większości pasję, dużo chodzić na obozy i zwiedzać świat.
1: Super. Plany na wakacje?
6: Na obóz, także z dziewczynami i do Włoch.
1: Jedziecie razem, czyli Czurka. Siła w dziewczynach. Tak, Rozumiem, że trafiłam na taką grupkę przyjaciółek.
2: Tak, można tak powiedzieć.
1: Ja ty chciałam jeszcze, żebyś mi się wytłumaczyła z łez w swoich oczach.
5: Ponieważ nasza pani od matematyki, która nas uczyła od czwartej klasy, odchodzi na naszą ósmą klasę i boimy się, że dostaniemy jakiegoś słabego nauczyciela, który nas nie doprowadzi do dobrych wyników z egzaminu i bardzo nie chcemy się z nią rozstawać.
1: No to ja myślę, że to jest dobry moment, żeby od pani od matematyki coś cieplutkiego powiedzieć.
5: Kochamy cię, pani Agato.
2: Kochamy cię, pani Agato.
1: Uroczo, prawda? Naprawdę, relacje dzieciaków tutaj z nauczycielami są super, więc my tutaj zostajemy po to, żeby odpytywać albo dopytywać, bo to ładniej niż odpytywać nauczycieli, jakim się w ten rok szkolny będzie kojarzył, jakie były wyzwania, no i rodziców, którzy tutaj właśnie w tej jeszcze naszej nie do końca zwiniętej strefie chillu sobie usiedli i piją lemoniadę.
0: Ale to także, Magdo, była brutalna diagnoza siódmoklasistów, no bo pojawiła się między innymi fizyka i trzeba siedzieć w ławkach. No ale te plany
1: coś strasznego. Może w wakacje rozprostują kości i będą mogli zupełnie innym aktywnościom się oddać.
0: A jak słyszeliśmy, te plany wakacyjne jak najbardziej okazałe są. Magdalena Greinert, która jest w szkole podstawowej numer 103 w Warszawie, tam oczywiście będziemy wracali, a my w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 podsumowujemy rok szkolny. Z jakich zmian jesteście zadowoleni, a czego Wam brakuje? Czy to był wyjątkowy rok szkolny, czy może rok jak każdy inny? Zapraszamy do kontaktu. SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12.

0: Radiu RMF24, pora na sport. Drabinka tegorocznego Wimbledonu została rozlosowana. Iga Świątek w pierwszej rundzie zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend, a Maja Chwalińska z kwalifikantką z Tajlandii. O szczegółach już teraz opowie nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Oszczędziłem ci tę kwalifikantkę z Tajlandii, bo jeszcze sam się uczę tego nazwiska.
0: Ale myślę, że będzie czas, żeby rzeczywiście nadrobić tę wiedzę. Czarku, jak się układa dalsza część drabinki dla naszych tenisistek?
1: No właśnie, to jest oczywiście zasadnicze pytanie. Nie wiemy, jak to się tam wszystko dokładnie ułoży, co się wyklaruje, no bo French Open na przykład było pełne niespodzianek, jak pamiętamy. Natomiast Iga Świątek już w trzeciej rundzie może zagrać z Seriną Williams, jeżeli ta dotrze do tego etapu, jeżeli legendarna tenisistka będzie w trzeciej rundzie, no to może dojść do takiego pojedynku, ale może też koniec końców dojść do pojedynku na przykład z Martą Kostiuk. Iga Świątek właśnie z Ukrainką przecież odpadła w swoim koronnym, można powiedzieć, French Open, także być może będzie szansa na rewanż, o tak. Iga Świątek prędzej czy później będzie także mogła trafić na Jelenę Rybakinę, to jest najwyżej rozstawiona tenisistka w jej części drabinki, numer 2. Iga Świątek jest tutaj losowana z numerem 3, czyli tak jak to wychodzi w rankingu. Natomiast Maja Chwalińska, która także jest rozstawiona w Wimbledonie, jest w drugiej części drabinki, w tej, w której znajduje się m.in. liderka światowego rankingu, Aryna Sabalenka, ale także Mira Andrzejewa, czyli ta Rosjanka, która, przypomnę, wygrała z Mają Chwalińską w finale French Open. No, gdyby doszło do takiego meczu, to byłby rewanż. Pierwsza runda na razie już ograniczę się do tego, do tych spotkań, które przed nami, bo nie ma co też za bardzo wybiegać w przyszłość. Nie wiem, jak to się potoczy. Iga Świątek, tak jak mówiłeś, zagra z Taylor Townsend. 30-letnia Amerykanka, która nigdy nie przebrnęła drugiej rundy akurat w Wimbledonie. Jest, wydaje mi się, w pierwszej setce światowego rankingu, ale no powiedzmy, że sukcesy, jeżeli miała jakieś w karierze, to tylko w deblu. Maja Chwalińska zagra, i teraz spróbujmy, Mananchaya Savankajew.
0: Brawo.
1: Tak mi się wydaje, ale no pewnie ktoś z Tajlandii by mnie poprawił, delikatnie zarysował akcencik. Teoretycznie Maja Chwalińska ma łatwe zadanie, bo trafiła na kwalifikantkę, która jest gdzieś tam pod koniec drugiej setki rankingu. No ale czy Maja Chwalińska niedawno nie była przypadkiem kwalifikantką w pewnym turnieju? Także ja bym tutaj niczego nie przesądzał. No i na koniec pozostałe nasze panie Magdalinet. Niestety trafiła już na Mirę Andrzejewą w pierwszej rundzie. Mirę Andrzejewą opromienioną tym sukcesem we French Open, pokazała wtedy moc w starciu z Mają Chwalińską. Myślę, że Magdzie będzie bardzo, bardzo trudno. No pocieszam się tym, że już kiedyś raz z nią wygrała. Tak jak w przypadku Magdy Fręch z Anną Kanińską, inną Rosjanką, ona też jest wyżej notowana od Magdy Fręch, natomiast Magda wygrywała z nią dwukrotnie, zdaje się, ma lepszy bilans, tak jest, 2-1. Zatem szczególnie w tym drugim przypadku no, liczyłbym na delikatną, miłą niespodziankę, no bo za taką jednak trzeba by uznać zwycięstwo Magdy Fręch z Anną Kanińską.
0: Trzymamy oczywiście kciuki za nasze panie, a Czarku, przypomnij jeszcze, jak trafili w losowaniu drabinki nasi panowie.
1: Tak jest. Kamil Majchrzak. Zaczynam od niego. Zwyczajowo już chciałem tak odruchowo od Huberta Hurkacza zacząć, ale teraz najwyżej notowanym polskim singlistą jest Kamil Majchrzak. Pamiętajmy. Trafił na Chilijczyka Alejandro Tabilo. Chilijczyka, który pokonał go we French Open, wyeliminował go w turnieju Wielkiego Szlema ostatnim. No i to jest szansa na rewanż. Ja nie ukrywam, że to jest trudne losowanie, bo Tabilo jest nieco wyżej notowany od Kamila Majchrzaka. Teraz Kamil jest w piątej dziesiątce, Tabilo w czwartej, więc to nie jest jakaś tam oczywiście duża różnica. Na pewno Kamil ma szansę to spotkanie wygrać, ale już na starcie ma trudnego rywala, z którym jeszcze nie wygrał. W dwóch spotkaniach mamy dwie porażki. Hubert Hurkacz chyba jeszcze trudniej trafił, no nawet na pewno, bo Casper Ruud to jest w tej chwili 12 tenisista na świecie, tutaj rozstawione z numerem 11. Hubi bardzo jest nierówny w ostatnim czasie, on tak naprawdę po kilku bardzo dotkliwych kontuzjach jeszcze nie doszedł do takiej stabilnej formy, więc wydaje się, że znaczy na pewno nie będzie tutaj faworytem i sporą niespodzianką byłoby, gdyby przeszedł tę pierwszą rundę. Na pewno Hubiego na to stać, no ale nie będzie łatwo wygrać z Norwegiem, który utrzymuje miejsce, no utrzymuje pozycję czołowego tenisisty na świecie. To są te pary w pierwszych rundach. Gdybyśmy mieli tak słowem podsumowania powiedzieć, kto jest faworytem, kto prawie na pewno powinien awansować z naszych, no to Świątek, Chwalińska i tak naprawdę, jeżeli chodzi o singlistów, to jest koniec. Ale pamiętajmy, że w tenisie niespodzianki się zdarzają, co najlepiej wie Maja Chwalińska wspomniana.
0: Dokładnie tak. Cezary Dziwiszek, zawsze równa, zawsze wysoka forma, redakcja sportowa.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. A już za chwilę w Radiu RMF24 najnowsze fakty. Bądźcie z nami.

0: Najnowsze fakty w Radiu RMF 24 i Agnieszka Pietrzak.
1: Kierowca osobówki zasłabł, prowadząc auto na śląskim odcinku autostrady A1. Między węzłami Mszana, Gorzyce zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gorzyczek. Nieprzejezdna jest droga krajowa 12 w Wielkopolsce. Na trasie Pleszew-Kalisz w miejscowości Brzezie zderzyły się dwie ciężarówki. Informacja ważna dla wszystkich kierowców. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw od jutra będą niestety wyższe. Od soboty do poniedziałku za litr benzyny 95 na naszych stacjach mamy zapłacić nie więcej niż 6 zł 2 grosze. Za benzynę 98 6,70, a za diesla 6 zł i 17 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Policjanci i Generalna Dyrekcja Transportu Drogowego zapowiadają wzmożone kontrole kierowców i pojazdów podczas rozpoczynających się właśnie wakacji. Akcje będą prowadzone z lądu, ale także z powietrza, przyznał na antenie naszego radia Marek Konkolewski.
2: Inspekcja Transportu Drogowego wzorem lat ubiegłych będzie dokonywać rutynowych kontroli stanu technicznego autobusów, które będą wyjeżdżały z dziećmi, z młodzieżą, ale także z osobami starszymi na zorganizowane formy wypoczynku. Będziemy te autobusy kontrolować z tak zwanego lotu ptaka, dynamicznie, tak? A więc takich kontroli inspekcji należy spodziewać się na głównych ciągach komunikacyjnych, które będą biegły w kierunku miejscowości o walorach typowo turystycznych, ale także Inspekcja Transportu Drogowego wspólnie z Policją będzie dokonywać kontroli w miejscach wyznaczonych, na wyznaczonych parkingach.
1: Zapowiadał Marek Konkolewski, zastępca szefa Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Pierwsi korzystający z wakacji i pięknej pogody już są nad morzem, już chłodzą się w upalny dzień w zimnym Bałtyku.
3: Wyskoczyła pani z butów.
4: Tak, dokładnie, wyskoczyłam dzisiaj z butów. Jest bardzo fajna pogoda, świetna woda, także można troszkę odpocząć.
3: Jak najbardziej, tak, rewelacyjnie, jak człowiek właśnie wejdzie do morza na chociaż chwilkę i się ochłodzi.
4: Jak się ochłodzić w mieście?
3: Od razu skakujemy tutaj w Sopocie. No jakoś lemoniada.
5: Na pewno po długiej podróży jest takie fajne orzeźwienie.
6: Jakaś lemoniada, może lody.
1: O bardzo fajną pogodę, świetną wodę i ochłody, pytała reporterka RMF Max Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wracamy teraz do naszego cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. Dziś świętujemy zakończenie roku szkolnego wraz z uczniami, ale także z rodzicami. Rozmawiała z nimi Magdalena Greinert, która jest ponownie z nami. Dzień dobry jeszcze raz, Magdo. No i pytanie, co usłyszałaś?
1: Rodzice, oczywiście, może to nie jest takie oczywiste. Ja na przykład nie cieszyłam się za specjalnie, kiedy moje dzieci miały wakacje, bo mi się wydawało, że trzeba im wszystko organizować, ale rodzice się cieszą. No przede wszystkim z tego, że wreszcie się będzie można wyspać i nie trzeba będzie wozić dzieci na rano do szkoły, a po szkole na wszystkie obowiązkowe zajęcia, więc plan na taki początek to jest oczywiście dużo, dużo, dużo relaksu, często wspólnego, bo wiele osób już od razu po zakończeniu roku szkolnego ma jakieś wyjazdowe plany. No ale to też jest moment, kiedy można sobie z rodzicami porozmawiać o to, żeby podpytać o takie rzeczy trochę poważniejsze, trochę ważniejsze. O nową podstawę programową pytałam, ale też o to, co ma się wydarzyć od września. Plany Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby wprowadzić zakaz używania telefonów w szkołach.
2: Ja jestem jak najbardziej za, ponieważ obydwoje z mężem pracujemy trochę w social mediach i absolutnie ja czasami staram się edukować też rodziców dotyczące sytuacji wykorzystania wizerunku dzieci, tego jaki wpływ mają social media na rozwój młodych ludzi i ja jestem absolutnie za.
1: A pani dzieci, czy z tym godzą bez kłopotu, czy będzie trzeba jakoś potłumaczyć?
2: To nie jest kwestia tłumaczenia, tylko to jest kwestia rozmowy i dosyć dużo rozmawiamy z dzieciakami o tym, jakie są zagrożenia w sieci, bo to przede wszystkim o to chodzi, tak? O tą świadomość, że ten świat, który jest po drugiej stronie, który wydaje się bezpieczny, bo nie jest zewnętrzny, tak? I nie ma bezpośrednich zagrożeń, takich, które można zobaczyć i namacać.
3: Na pewno jest to z korzyścią dla wszystkich, także ja zdecydowanie popieram.
1: A dla pana?
4: Ja uważam, że to jest bardzo dobra idea. Uważam, że dzieciaki nie powinny mieć telefonów do któregoś okresu ich rozwoju i uważam, że powinno się nad tym mieć dużą kontrolę.
1: A wy już o tym rozmawialiście, panowie, ze swoimi dziećmi i jak one to przyjmują?
4: Dzieciaki, nie rozmawiamy o tym jeszcze z synem, ale wydaje mi się, że nasze dzieci będą bardzo, bardzo rozczarowane.
3: To ja dla odmiany rozmawiałem i w związku z tym, że on już teraz nie używa w szkole, dla niego to jest okej.
1: Słuchajcie, a było coś w tym roku szkolnym, jakbyśmy mogli go podsumować? Co było dla was z punktu tego rodzicielskiego takim jakimś wyzwaniem, jakąś trudnością, a może były jakieś super plusy? Jaki był to rok szkolny dla was?
4: Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że ten rok dla nas akurat był bardzo fajny. Nasz syn się bardzo rozwinął w tej szóstej klasie. Uważam, że zrobił znaczne postępy. Uważam, że ten okres też taki szóstej, siódmej klasy jest dla dziecka bardzo, bardzo rozwijające, rozwijają się fizycznie, dojrzewają, więc tutaj widzimy spore postępy pod względem też emocjonalnym, fizycznym, ale też właśnie edukacji. Nie? Nasz syn po prostu się rozwinął, jeżeli chodzi o takie przedmioty jak matematyka, rozwinął się też fizycznie, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, więc jesteśmy bardzo wdzięczni szkole, że to też spowodowało.
1: Ale to fajnie patrzeć, jak pan widzi, że pana syn rozkwita w szkole, super.
4: Tak, bardzo, to jest właśnie wraz z żoną, właśnie jesteśmy bardzo dumni z naszego syna i uważamy, że szkoła ma bardzo, bardzo duży wpływ na jego wychowanie i na jego przyszłe funkcjonowanie w społeczeństwie.
1: A dla pana? Rok pełen wyzwań, czy było super?
3: Rok na pewno pozytywny, natomiast to, co założyłem u mojego syna, że rzeczywiście ilość zajęć też pozalekcyjnych, bo on gdzieś tam gra w piłkę w akademii, więc połączenie tego ze szkołą czasami stawało się wyzwaniem, natomiast tak, rok również bardzo owocny, pozytywny, więc będziemy miło wspominać.
1: A co zaplanowaliście na wakacje dla waszych dzieci?
3: No my już wyjeżdżamy w poniedziałek na Maderę, także 10 dni plus Porto, bo chciał zobaczyć klub, w którym gra trzech Polaków, więc jedziemy zobaczyć też stadion FC Porto.
4: U nas jest zaplanowane tak różnie, ponieważ część czasu spędził babci u dziadka, a ma zaplanowany też obóz badmintona, ponieważ jakby właśnie złapał takiego bakcyla, jeżeli chodzi o badminton. Natomiast część czasu spędzi w domu, ale też będziemy mieli dwa wyjazdy. Po prostu jeden zagraniczny, drugi krajowy.
1: No o te wyjazdy jeszcze będziemy pytać również nauczycieli, ale najpierw chwilę po 13:00 naszym gościem tutaj będzie Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. To jest takie doskonale wam znane miejsce, które się zajmuje edukacją, więc bądźcie tutaj koniecznie i słuchajcie dalej RMF 24.
0: Dokładnie tak. Piękne słowa rodziców, na pewno na to warto zwrócić uwagę. Magdalena Greinert, która była razem z nami, a my w naszym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24 rozmawiamy o zmianach i podsumowujemy rok szkolny i oczywiście zapraszamy was do dyskusji. SMS 3322, mail radiomałpa@rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12.

0: Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju wszczęła śledztwo w sprawie ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Wczoraj wieczorem 19-latek ranił 4 osoby, 2 pacjentki, pielęgniarkę oraz lekarza. Od początku te wydarzenia śledzi reporterka RMF FM Anna Kropaczek, która jest w tej chwili przed siedzibą prokuratury. Aniu, w jakim kierunku prowadzone jest postępowanie?
1: To jest śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Na 13 zaplanowany jest briefing prokuratora i wtedy dowiemy się zapewne, czy 19-latek został już przesłuchany, czy usłyszał zarzuty. Wiadomo, że był pod wpływem narkotyków. Jakich dokładnie? Na to pytanie odpowiedź mają dać badania krwi.
0: Aniu, powiedz, co dokładnie wydarzyło się wczoraj wieczorem?
1: O przebiegu tych dramatycznych wydarzeń wiemy tyle, że około 18 wczoraj mężczyzna z 15-centymetrowym nożem kuchennym wszedł do szpitala na drugie piętro na oddział gastrologii i zaatakował 2 pacjentki, pielęgniarkę i interweniującego lekarza, kierownika oddziału.
2: Chciałem podziękować panu doktorowi, który, można powiedzieć, poprzez swoje naprawdę bohaterskie działanie uratował życie prawdopodobnie kilku osób.
1: Tak mówił dziś Wojciech Krajs, dyrektor medyczny Jastrzębskiego Szpitala. Jedna osoba, pielęgniarka, która została ranna w rękę, opuściła już szpital. 3 pozostałe ranne osoby z ranami kłutymi klatki piersiowej są w placówce w stanie stabilnym, są przytomne.
0: Do tej sprawy z pewnością będziemy wracali. Anna Kropaczek dla Radia RMF 24. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę jeszcze więcej informacji w Faktach RMF FM. Punktualnie o 13:00.
3: Radio RMF 24.

0: mroczne tajemnice III Rzeszy,
1: fascynujące śledztwa,
0: historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
3: W tym tygodniu porozmawiamy o tajemnicach proboszcza z Ludwikowic Kłodzkich na Dolnym Śląsku, który według niektórych mógł być strażnikiem III Rzeszy i ukrywać poniemieckie skarby.
4: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking. Już dziś po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.
5: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 13. Pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. To niepotrzebne eskalowanie napięć na linii Warszawa-Kijów. Posłuchajcie, jak rząd komentuje wizytę mera Lwowa Andrija Sadowego w Gdańsku. Od jutra na stacjach niewielkie wzrosty cen paliw. Szczegóły za moment. Mamy też ostrzeżenie dla kierowców na drodze numer 12 w Wielkopolsce. Wakacje, czas zacząć. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 podsumowanie kończącego się roku szkolnego.

0: nie można patrzeć na Ukrainę przez pryzmat jednego wydarzenia, choć...
1: Mam nadzieję, że Andrzej Sadowy pójdzie po rozum do głowy. Przepraszam, że to powiem, bo jest samorządowcem i powinien jednak wiedzieć, że jak przegrał arbitraż, to musi zapłacić.
0: A chodzi o polską firmę, która realizowała inwestycje w Lwowie, a nie dostała pieniędzy. Kolejne wyroki międzynarodowych sądów arbitrażowych były korzystne dla tej firmy. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówi krótko.
2: Bardzo świadomie mer Lwowa nie został zaproszony na konferencję o odbudowie Ukrainy.
0: I przypomina, że konferencja służy rozmowom, a nie eskalacji napięć.
3: W Krakowie pojawiły się pierwsze wyborcze plakaty. Na billboardach w centrum miasta są już materiały jednego z chętnych do wprowadzenia się do magistratu przy Placu Wszystkich Świętych. A w studiu reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Dzień dobry.
3: Witamy Cię, Maćku. Czy to aby nie za wcześnie?
4: No, wydaje się, że tak. Wciąż bowiem nie ogłoszono terminu, w którym krakowianie pójdą do urny. Termin przesuwa się i to nawet na październik z powodu protestów po majowym referendum. Jesteśmy w okresie nazywanym prekampanią i tu kodeks wyborczy niczego nie reguluje. PKW stoi na stanowisku, że takiej agitacji nie powinno się prowadzić i tak apeluje do kandydatów, ale jednocześnie podkreśla, że nie ma mechanizmów, które na tym etapie pozwalałyby zakazywać lub karać za wieszanie plakatów. Przypomnę, że chęć startu w przedterminowych wyborach w Krakowie zadeklarowało do tej pory 13 osób.
3: Maciej Sołtys z Krakowa z najnowszymi informacjami. A teraz ostrzegamy kierowców z Wielkopolski. Krajowa 12 jest zablokowana w Brzeziu. Tam między Pleszewem a Kaliszem. Zderzyły się tam dwie ciężarówki. Wprowadzono objazd. Od jutra na stacjach niewielkie wzrosty cen paliw. W pierwszy weekend wakacji za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 17 groszy.
5: Fakty ze szkolnego korytarza.
3: Wreszcie będzie można się wyspać. To słowa, uwaga, nie uczniów, tylko rodziców, którzy przyszli ze swoimi dziećmi na zakończenie roku szkolnego. W szkole podstawowej numer 103 na warszawskim Mokotowie cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Tak,
3: witaj ponownie. Magdo, rozmawiałaś z rodzicami. Co jeszcze mówią?
6: Jeden z ojców opowiadał, że jego syn bardzo się rozwinął w szóstej klasie, a mama pierwszoklasistki, że jej córka nawiązała tu wspaniałe przyjaźnie. Rodzice czekają też na zapowiadany przez MEN zakaz używania telefonów w szkołach.
7: Na pewno jest to z korzyścią dla wszystkich, także ja zdecydowanie popieram.
8: Ja uważam, że to jest bardzo dobra idea.
6: A wy już o tym rozmawialiście, panowie, ze swoimi dziećmi i jak one to przyjmują?
8: Nie rozmawiamy o tym jeszcze z synem, ale wydaje mi się, że nasze dzieci będą bardzo, bardzo rozczarowane.
6: My zostajemy tu jeszcze, żeby zapytać nauczycieli o ich refleksje i wakacyjne plany. Z przedszkoły podstawowej numer 103 Magdalena Greinert.
3: Magdzie, bardzo dziękujemy. W faktach za godzinę zajrzymy do ogrodu botanicznego we Wrocławiu. Tam dzisiaj pojawiło się wielu zwiedzających.
9: Wstaliśmy rano, żeby przyjechać, a jesteśmy ze Świdnicy, więc 6 rano pociąg.
3: Jaka niezwykła atrakcja czeka na Was w tym ogrodzie? Zapraszam na fakty o 14.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24. Przypominam, w naszym cyklu Twoje zdanie rozmawiamy dziś o zakończonym roku szkolnym. Z jakich zmian jesteście zadowoleni, a czego Wam brakuje? Jaki to był rok szkolny? Z tymi pytaniami zwracamy się do Was i oczywiście zapraszamy do dyskusji. SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. Kuba Śliwiński, radio RMF 24. Gramy dalej!

0: Piątkowe popołudnie i nasz cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dzisiaj sprawdzamy, jak minął rok szkolny. Dyskutujemy o zmianach, podsumowujemy i ponownie przenosimy się pod szkołę numer 103 w Warszawie. Tam jest nasz wóz satelitarny, a w nim Magda Greinert i jej gość Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Dzień dobry Magdo, dzień dobry panie Pawle.
1: Paweł musi tutaj ufać mi, że nas słychać, bo nie dostał ode mnie słuchawek. W związku z tym Paweł się ładnie przywita. Cześć Paweł.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Paweł jest tutaj osobą, która bardzo dba o oświatę i tak krytycznie się jej przygląda, jako młody człowiek, który niczego się nie boi i ma taką dużą odwagę. W związku z tym, no właśnie, Paweł, jaki był ten rok szkolny? Twoim zdaniem, co się w tej oświacie udało, a co nie?
2: Ten rok szkolny był na pewno bardzo intensywny, a jednocześnie też martwiący dla nas jako młodych ludzi, jako też organizacji pozarządowych, w których działamy. Chociażby my jako akcja uczniowska mamy takie wrażenie, że w tym roku szkolnym naprawdę wiele mówiło się o edukacji, ale mówiło się, a nie faktycznie się działo. Jednak takie najważniejsze, zaczynając oczywiście od pozytywów, bo warto zawsze pozytywnie żyć i warto pozytywnie myśleć, no to przede wszystkim edukacja zdrowotna jako przedmiot wreszcie w polskiej szkole. Co prawda nieobowiązkowy to już jest negatyw, ale pozytywny, że od nowego roku szkolnego, od 1 września będzie to przedmiot obowiązkowy.
1: Zanim się rozpłyniemy w zachwytach, bo też się oczywiście super, że będzie. No jednak nie my przespaliśmy, no Ministerstwo Edukacji przespało cały rok, bo cała masa uczniów mogła na ten przedmiot chodzić, no ale nie chodziła.
2: Dokładnie tak, poniżej 30% frekwencji młodych ludzi, no to było skazane na porażkę. Jeśli robi się jakiś przedmiot nieobowiązkowy, no to już wiadomo, że uczniowie na niego nie będą chodzić. Tyle, że tutaj właśnie ten przedmiot został ustanowiony jako nieobowiązkowy tylko i wyłącznie przez kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego, tylko i wyłącznie przez wybory, tylko i wyłącznie przez politykę.
1: Bo tam wszystkich poróżnił ten jeden komponent, który jest naprawdę dotyczący życia zdrowia seksualnego, który jest naprawdę takim malutkim elementem całego programu.
2: Dokładnie tak, komponent zdrowia seksualnego, który co prawda od 1 września właśnie będzie w szkole, ale nie jako obowiązkowy, czyli dalej tutaj ta kość niezgody pozostaje, dalej prawica kłóci się z lewicą, a po środku jesteśmy my jako uczniowie, którzy nie chcą brać udziału w tej wielkiej kłótni, a chcą po prostu dowiadywać się informacji o własnym zdrowiu i życiu.
1: Paweł, myślisz, że udało się jednak niestety obrzydzić trochę dorosłym, głównie rodzicom, ten przedmiot? No dlatego, że przecież wiemy, że tam będzie o zdrowiu, o zdrowym odżywianiu, o higienie, no tak naprawdę cała masa rzeczy bardzo ważnych, zdrowiu psychicznym, które dla młodego człowieka no są szalenie istotne. On tej wiedzy naprawdę potrzebuje, żeby dobrze funkcjonować.
2: Tak, myślę, że wszyscy jesteśmy też w takiej bańce informacyjnej, można powiedzieć, że ciągle do nas spływają z różnych stron sygnały i mamy trochę dość też tej edukacji zdrowotnej jako w ogóle informacji przestrzeni medialnej, ale nie mamy dość jako przedmiotu i my jako uczniowie, jeśli zapyta się uczniów, to będą mówić, że chcą się uczyć właśnie faktycznie praktycznych rzeczy, a tych praktycznych rzeczy, praktycznych informacji w szkole brakuje, więc edukacja zdrowotna jest chyba takim jedynym przedmiotem, który w 100% odpowiada wyzwaniom XXI wieku. Tam też jest higiena cyfrowa, która się między innymi łączy też z proponowanym zakazem telefonów komórkowych w szkole.
1: Zaraz sobie o tym porozmawiamy, ale skoro powiedziałeś o tych praktycznych rzeczach, no to od razu przychodzi do głowy reforma Kompas Jutra, no, która ma stawiać na rozwój właśnie takich kompetencji. Ona będzie wchodzić do przedszkoli i klas pierwszych od czwartych podstawówek.
2: Patrzymy na Kompas Jutra jednak z dystansem. Nie jesteśmy pewni, jak to będzie w środku wyglądało. Oczywiście czekamy na faktyczne wdrożenie, ale to też trochę czasu jednak będzie potrzebowało. Jednak na początku, jak zobaczyliśmy tutaj założenia reformy Kompas Jutra, mieliśmy nieustające wrażenie, że to nie przygotowane przez ministerstwo, tylko bardziej przez sztuczną inteligencję. Brzmi wspaniale i naprawdę tutaj czujemy się trochę jak w takim Matrixie, z którego też wychodzimy w pewien sposób właśnie w reformach edukacji i w ogóle w edukacji, w systemie edukacji. Ja właśnie już teraz skończyłem całą moją edukację, liceum, szkoła średnia skończona.
1: Gratulacje!
2: Dziękuję, bardzo się cieszę. Tak, już dzisiaj wakacje, już nawet zakończenia roku szkolnego nie było, więc też ciekawe przeżycie. No ale mam teraz na przykład taką świadomość, że moje biało-czerwone paski, a kilka ich miałem w swojej ścieżce edukacyjnej, mi do niczego już w tym momencie się nie przydadzą. Wchodzę na rynek pracy, szkoła mnie do niego nie przygotowała, tylko sam musiałem czytać, sam musiałem się informować, jak w ogóle żyć dorosło. I tak jest też z większością niestety uczniów, że szkoła im nie powie, jak żyć, nie powie im, jak dorastać, też nie powie im, jak sobie poradzić na pewnych rynkach, tylko wychodzimy z tego Matrixa, czyli wychodzimy ze szkoły i nie wiemy, jak funkcjonować. I to jest błąd szkoły, a szkoła z definicji powinna jednak przygotowywać do dorosłości.
1: Rozumiem, że Kompas Jutra tutaj nie wystarczy w pierwszej i czwartej klasie.
2: Kompas Jutra absolutnie nie wystarczy. Moim zdaniem nie warto tworzyć prawa, nie warto tworzyć podstaw programowych na kolanie, a myślę, że niestety Kompas jutra na kolanie jest przygotowany. Oczywiście jeśli chociaż pewne założenia, powiedzmy 50% z tych założeń uda się zrealizować, to i tak będzie sukces Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale na razie o tych sukcesach ministerstwa naprawdę nie mogę mówić i to z ogromną przykrością. Dzisiaj też o tym wielokrotnie mówiliśmy w dniu zakończenia roku szkolnego, też pod gmachem Ministerstwa Edukacji.
1: No to może wspomnijmy, skoro już wywołaliśmy Ministerstwo Edukacji do tablicy, że pani minister Barbara Nowacka dostała od was świadectwo.
2: Dokładnie tak, mam tutaj przed sobą świadectwo, na którym, zaczynając też od samej góry, zawsze na świadectwie jest orzeł. My mamy tutaj jednak zatapiający statek i ten statek odnosimy trochę tutaj do Titanica. Oczywiście podpis świadectwo szkolne, zdjęcie pani ministry Barbary Nowackiej i zamiast właśnie tutaj biało-czerwonego paska, albo bez paska, jednak stwierdziliśmy, że ten pasek się należy, tylko jednak czarny. Czarny, symbolizujący to, że jeśli automatycznie w tym momencie nie zaczniemy działać na rzecz edukacji i bezpieczniejszej, przyjaźniejszej szkoły, no to niestety czeka nas pogrzeb, pogrzeb systemu edukacji. No i właśnie tutaj mamy kilka ocen wystawionych dla Barbary Nowackiej, między innymi za dotrzymywanie obietnic i tutaj jest ocena niedostateczna, czyli jedynka, za szacunek dla uczniów i nauczycieli również ocena niedostateczna i uwaga, tutaj przechodzimy ze skrajności w skrajność, czyli ocena celująca, ale za słuchanie swoich zwolenników, a nie nas jako organizacji pozarządowych i dlatego o tym mówię, bo dzisiaj mija 365 dni, czyli cały rok, od kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam jako akcji uczniowskiej i innym organizacjom pozarządowym spotkania.
1: Oj, przepraszam cię bardzo, ja widziałam w mediach społecznościowych panią Barbarę Nowacką, która mówiła wprost do ciebie, że przecież tyle razy cię zapraszali.
2: Czyż tyle razy, tyle tych zaproszeń widziałem, aż sprawdziłem skrzynkę spam, nie ma tam nawet Barbary Nowackiej, więc czekam na te zaproszenia, czekam na jakąkolwiek interakcję. My próbujemy, gdzie tylko możemy. Jeden z naszych działaczy w Chorzowie podszedł do Barbary Nowackiej, powiedział, że jest z akcji uczniowskiej. Barbara Nowacka zapytała, a to wy chcecie mojej dymisji? I poszła automatycznie od tego naszego działacza, więc taka jedyna interakcja. No i nie rozumiemy, dlaczego tylko zamyka się tutaj Barbara Nowacka na tych, którzy nie krytykują, a tak wiele też organizacji nam mówi, więc trochę się czujemy tutaj. Ja dzisiaj wiele nawiązań nie robię, ale to też nawiązań przez to, że ostatnio do matury się przygotowywałem i niestety świat Orwella, Ministerstwo Prawdy, rok 1984 też tutaj widzimy, bo nieustannie oglądamy Barbarę Nowacką w mediach, gdzie mówi, jak to świetnie jest przygotowywane wszystko, jak świetnie działa ministerstwo, a na końcu zderzamy się z rzeczywistością, czyli my jako uczniowie i nauczyciele, bo my też żyjemy w tej szkole, a Barbara Nowacka, co by nie mówić, jest polityczką, jest zaciętą polityczką, ale na przykład nauczycielem nigdy w szkole nie była.
1: No to zostawmy może panią minister w spokoju, bo niestety nie może się tutaj odbić od naszych słów i pomyślmy, co nas czeka. Słuchaj, no zakaz używania telefonów komórkowych, co prawda na razie zapowiadany i zobaczymy, jak to się zrealizuje, ale chyba dobry pomysł.
2: Naszym zdaniem nie. My tutaj jako akcja uczniowska uczniów reprezentujemy przede wszystkim, więc uczniowie jednak mówią, że tego zakazu nie chcą. Raczej nikt tu się ze słuchaczy nie zdziwi, że właśnie tutaj takiego zakazu...
1: Ale masz rację, bo rozmawiałam z rodzicami, z uczniami, no rodzice są jak najbardziej za, uczniowie niekoniecznie. No może tłumaczy mnie moje podejście, ja jednak jestem rodzicem.
2: Tak, to też jest właśnie tutaj tak podzielone, ale to nie tak, że całkowicie nie dla właśnie takich działań związanych z higieną cyfrową. 71% dzieci deklaruje uzależnienie od telefonu, więc mamy świadomość, że jesteśmy uzależnieni. Tak, całe tutaj młode pokolenie jest uzależnione i od telefonu, i od mediów społecznościowych, i innych, nawet też patotreści, które wczoraj też zostały przyjęte przez Senat.
1: No to słuchaj, no to skoro jest tak źle, no to może zakaz używania telefonu w szkołach, kiedy dzieci nie będą mogły do tych treści mieć dostępu chociaż przez kilka godzin, no bo potem wyjdą i zrobią to, co uznają za stosowne, to może to jest dobry pomysł.
2: No właśnie naszym zdaniem trochę takie umywanie rąk przez decydentów i to decydentów każdej ze stron sceny politycznej, bo tutaj też słyszymy i rozmawiamy z różnymi stronami i opozycją i koalicją rządzącą, a nawet pałac prezydencki mówi, że będzie takie rozwiązania proponował, no ale jednak patrzymy na to, że na początku powinniśmy stawiać na edukację. Jeśli minie pierwszy rok edukacji zdrowotnej, gdzie jest higiena cyfrowa, czyli edukacja o tym, jak poruszać się w tym świecie technologii, mediów, no to wtedy możemy wrócić do takiego zakazu, tylko tutaj nic nie zastąpi, żaden zakaz, żadne prawo nie zastąpi rodzica. Rodzica, który musi jednak, powinien, to jest odpowiedzialność rodzicielska, żeby zwracać uwagę na swojego dziecka, swoje dzieci, swoich tutaj młodych podopiecznych, co robią danego dnia po szkole.
1: Czyli taka edukacja od początku. Jak patrzysz na ten przyszły rok szkolny? Już nie mamy za dużo czasu, więc proszę tak szybciutko, co nas czeka od września?
2: Co nas czeka od września? Na pewno dalsza część walki o edukację, ale tak pozytywnie mamy nadzieję jednak, że coś się zmieni, coś się ruszy w resorcie edukacji, że zaczniemy z tego tonącego Titanika, jednak uciekać na pontonach, niezależnie jakby to miało wyglądać, ale mam nadzieję właśnie, że również tutaj kwestie związane z naszymi postulatami, czyli chociażby darmowa komunikacja miejska dla wszystkich uczniów i uczennic ze szkół średnich, ale też ze szkół podstawowych, czy chociażby ciepły, bezpłatny posiłek w szkołach.
1: No to jeszcze miałam nie odwoływać się, ale widzę tu jedną trójkę na świadectwie pani minister. Dostateczny za edukację zdrowotną.
2: Dostateczny za edukację zdrowotną. Bardzo się cieszymy, że taki przedmiot jest w polskiej szkole. To jest sukces. Dobrze, że jest obowiązkowa. Co prawda dopiero od września. Szkoda, że nie teraz, ale jednak jest. No i tutaj trójka, moglibyśmy dać czwórkę, ale jednak wątek związany ze zdrowiem seksualnym nadal jest nieobowiązkowy, więc może damy radę tutaj podbić do oceny bardzo dobrej w przyszłym roku.
1: Kto wie? Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że chociaż matura już za tobą, to się z Akcji Uczniowskiej nie wypisujesz.
2: Oczywiście nie. Śmiejemy się, że akcja studencka, ale nie, uczniowska pozostaje. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy pięknie, a my zostajemy tutaj w szkole. Podpytamy nauczycieli jeszcze, co oni planują na wakacje. No i na koniec oczywiście panią dyrektor, bo dyrektorzy, wbrew temu, co mogłoby się niektórym wydawać, wcale nie mają wolnego. Na przykład pani dyrektor intensywnie szuka nauczyciela matematyki.
0: A z naszym gościem rozmawiała Magda Greinert. Bardzo dziękujemy. W radiu RMF 24 podsumowujemy rok szkolny i oczywiście zapraszamy was do dyskusji. Z jakich zmian jesteście zadowoleni, a czego wam brakuje? SMS 3322, mail radiomałpa.rmf24.pl oraz rzecz jasna telefon 12 2 miliony 12. Liczy się wasze zdanie w radiu RMF 24.

0: W radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Wracamy teraz do wczorajszych wydarzeń ze Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem 19-letni mężczyzna wtargnął z nożem do szpitala i zaatakował personel medyczny oraz pacjentów. Ranni zostali lekarz, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Jak poinformowała policja, zatrzymany był pod wpływem narkotyków.
1: Ten mężczyzna, jak ustalono, chcę pewne plotki ukrócić, najprawdopodobniej, znaczy na pewno, nie był w przeszłości leczony na tym oddziale. Nie był pacjentem tego oddziału. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby. Napastnik w dniu dzisiejszym został doprowadzony do prokuratury. Prokurator referent wykonuje z nim czynności procesowe. Ogłosił postanowienie o przedstawieniu zarzutu, przesłuchuje. Planujemy wystąpić z wnioskiem do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Mówił przed chwilą prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Jacek Rzeszowski. A więcej na ten temat już za chwilę w Faktach w Radiu RMF24. Zostańcie z nami.
2: Radio RMF24.

0: 13.30. Fakty i Agnieszka Pietrzak.
1: Nawet dożywocie może grozić 19-latkowi, który wczoraj w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju zaatakował 4 osoby. Stan jednej z nich, pacjentki, jest ciężki. Prokuratura poinformowała właśnie o przedstawieniu zarzutów zatrzymanemu.
2: To jest zarzucone przestępstwo usiłowania zabójstwa 4 osób, 4 czyny i kara pozbawienia wolności zagrożenia od 8 lat do łącznie dożywocia.
1: Informował prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Jacek Rzeszowski. Przeszukane zostało mieszkanie 19-latka, ale śledczy nie ujawniają, co zostało w nim znalezione. Woda w kranach w małopolskiej Szczawnicy, ostrzegamy, nadaje się tylko do spłukiwania toalet. Jak poinformował powiatowy sanepid w Nowym Targu, w wodociągu wykryte zostały bakterie z grupy coli. Mieszkańcy i turyści muszą korzystać z beczkowozów podstawionych w 5 miejscach miasta. Po południu na obwodnicy Opola rozpocznie się wielkie asfaltowanie nowego ronda na wysokości Sławic.
3: Od godziny 18 roboty będą prowadzone na połówce ronda, którą obecnie wjeżdżamy do Sławic. W związku z czym ta cała komunikacja w jedną i w drugą stronę będzie poprowadzona drugą połówką ronda przy ruchu oczywiście wahadłowym. On będzie sterowany przez pracowników wykonawcy tych robót. Mniej więcej 3-4 godziny i ten ruch będzie przerzucany na drugą połówkę ronda, a komunikacja będzie odbywała się już po tym gotowym odcinku.
1: Informował Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Inwestycja, w ramach której nad nowym rondem biszkoptowym powstaje też czteropasmowa estakada, ma być gotowa na przełomie sierpnia i września. 30 stopni w cieniu w wielu miastach kraju, a będzie jeszcze bardziej gorąco, między innymi w stolicy zachodniego Pomorza. Reporter RMF Max Dawid Siwek pytał o wskazania termometrów.
4: Pamięta pani takie temperatury w Szczecinie kiedykolwiek?
5: Nie, nigdy. Nie za bardzo. Ja też nie przypominam sobie, to bardziej jak się gdzieś wyjeżdżało, to wtedy, ale w Szczecinie, żeby było 38.
4: Egipt w Szczecinie.
5: Egipt w Szczecinie. Nie byłam w Egipcie, mogę być.
4: Za darmo.
5: Egipt w Szczecinie.
6: Tylko w Egipcie jest trochę inny klimat, więc nie odczuwa się tej temperatury w ten sposób, jak u nas w Polsce.
7: Niecodzienna sytuacja i mam nadzieję, że nie będzie trwała długo.
4: Opalanko chyba nawet nie ma sensu w taką pogodę.
7: A nie, chyba się boję.
8: No chyba nie, bo można się poparzyć, prawda? No ja bym się raczej na to nie porywała.
1: Na pewno nie warto. Egipt w Szczecinie, Egipt w Krakowie, Egipt w Warszawie, Egipt w Katowicach. Cytując klasyka, taki mamy klimat.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Koniec roku szkolnego. To dziś temat naszego cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. Od rana jesteśmy w szkole podstawowej numer 103 na warszawskim Mokotowie. Jest tam nasz wóz satelitarny i nasza reporterka Magdalena Greinert. Witamy ponownie. No właśnie, Magdo, po uczniach i rodzicach czas na głos nauczycieli.
1: No, także oczywiście mają prawo się wypowiedzieć. Nie byli dzisiaj zbyt zajęci, bo to już jest ten wspaniały moment, kiedy można spojrzeć z dumą na wspaniałe dzieciaczki, które ma się tutaj pod swoją opieką i które są coraz większe, coraz mądrzejsze i naprawdę widać te fajne relacje, jakie się zawiązują między nauczycielami i dzieciakami. Było to też widać w tej kolejce, która się ustawiła po lemoniadę, którą dzisiaj tutaj wszystkim serwowaliśmy. No bo ustawiali się razem w tej kolejce i widać te rozmowy i nauczycieli z kwiatami i to wszystko takie w ogóle strasznie miłe i sympatyczne do podglądania. No ale trzeba też nauczycieli zapytać o rzeczy ważne i poważne. Jest ze mną pani Judyta Rudnicka, nauczycielka języka angielskiego. Jaki to był dla pani rok szkolny?
2: To był dla mnie wyjątkowo trudny rok, bo byłam wychowawczynią klasy ósmej i miałam wszystkie klasy ósme, więc byłam odpowiedzialna za przygotowanie ich do egzaminu. To był też ostatni rok przed zmianami, które są zapowiadane, a o których trochę jeszcze mało wiemy, więc taki trochę rok niepewności, ale też rok ogromnej satysfakcji. Udało nam się przejść gładko przez egzaminy. Moi uczniowie wczoraj opuścili mury naszej szkoły. Udało mi się wdrożyć z moimi uczniami w ramach innowacji kilka bardzo fajnych rzeczy w szkole, więc ja jestem zadowolona.
1: A te wyzwania, o których pani mówi, które przed panią? Co tam was czeka we wrześniu? Ja nie chcę psuć nastroju, bo dopiero wakacje się zaczynają, ale już pewnie się trochę o tym myśli.
2: Ciężko powiedzieć, bo szczegółów jeszcze nie znamy. Ja mam to szczęście, że mam przedmiot, w którym zmian jest bardzo mało. Czytałam nową podstawę programową i podstawa programowa z angielskiego jest bardzo przyjemna i tam jest niewiele zmian. Myślę, że więcej będzie dotyczyło nauczycieli innych przedmiotów, zwłaszcza przyrody, techniki. Jak zwykle język polski pewnie będzie mocno zmieniony. Myślę, że więcej zmian będzie w takiej rzeczywistości szkolnej, ale wydaje się, że dowiemy się dopiero na jesieni, jakie będą konkretnie szczegóły.
1: Jeżeli będzie zakaz telefonów, który jest zapowiadany, plus czy minus z pani perspektywy?
2: Plus u nas funkcjonuje od kilku lat. Ja życzyłabym sobie wdrożenia jeszcze kilku szczegółów, na przykład miejsca, w którym dzieci obligatoryjnie mogą zostawiać telefony, bo inaczej w przypadku grupki uczniów jest to zawsze martwy zakaz, bo jeśli mają trzymać je w plecakach, to wiadomo, że przyszmuglują je do toalet i my nie będziemy wszędzie za nimi chodzić i sprawdzać, ale zdecydowanie na plus widzimy jasno, jakie skutki może mieć nadmierne korzystanie z telefonów przez młodych ludzi, więc ja się z tego zakazu cieszę.
1: W radiu tego nie widać, ale pani ma torbę, w której są kwiaty. Co mówili uczniowie, którzy te chipsy. Takie piękne... I chipsy, okej. Okay. Którzy te ja piękne róże... Dlaczego pani dostaje chipsy?
2: Ja kiedyś rzuciłam na lekcji, że ja nie lubię słodyczy i lubię chipsy i to jest dowód na to, że młodzi ludzie słuchają, jeśli chcą. I od tamtej pory na zakończenie roku zamiast czekolad dostaję chipsy.
1: I łatwiej i lżej zanieść do domu.
2: To prawda, to prawda. I nie topią się w taką pogodę.
1: A co mówią, kiedy dają pani te wszystkie rzeczy?
2: Dziękują, życzą udanych wakacji. Wczoraj usłyszałam bardzo dużo ciepłych słów od tych, którzy faktycznie kończą szkołę. Mówią, że dziękują i za to, że byłam wymagająca, ale też za uśmiechy, za to, że nie tylko mogli nauczyć się angielskiego, ale że uczyli się też życia w tej szkole. No to były bardzo miłe pożegnania.
1: Ja spotkałam taką grupkę dziewczyn, które powiedziały, spytałam, z czym się chcą pochwalić. Powiedziały, angielskim mamy szósteczki.
2: A one też się pochwaliły przed chwilą, dosłownie spotkami na korytarzu i one mówią, powiedziałyśmy w RMF-ie, że lubimy angielski.
1: To prawda.
2: I to jest największa satysfakcja.
3: Nazywam się Artur Lauterbach, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 103 w Warszawie.
1: Jaki to był rok szkolny z pana perspektywy, dla pana, dla nauczyciela?
3: Podobny jak poprzednie. Ciężki, ale owocny.
1: Jak to jest dzisiaj tych młodych ludzi zachęcić do aktywności fizycznej? Tyle słyszymy o tym, że no, teraz jest to coraz większe wyzwanie.
3: To nie jest pytanie na jednozdaniową odpowiedź. Bo
1: jestem na to gotowa.
3: Bo to wszystko zależy kogo. Wszystko zależy kiedy, w jakim okresie. Zależy od tego, jaką mamy pogodę i do czego muszę zachęcić. Więc to jest trochę dłuższy wywód, ale da się.
1: To jest tak, że ten WF to są określone rzeczy, które trzeba zrobić? Czy są takie miejsca na rozwijanie jakichś pasji dzieciaków, zachęcanie do takiej aktywności, jaką one bardziej lubią.
3: Jest i tak, ponieważ no, obowiązuje nas podstawa programowa, którą musimy spełnić, ale również mamy w ramach programu prozdrowotnego pierwotnego, blok, który się nazywa Zajęcia do wyboru, w których to uczniowie decydują, którą konkretnie dziedzinę aktywności fizycznej, bo nie zawsze to musi być dyscyplina sportowa, chcą uprawiać.
1: Jak pan teraz będzie spędzał wakacje? Czy to jest taki aktywny czas dla pana, czy po tym całym roku uczenia młodych ludzi, zachęcania do aktywności, pan będzie właśnie leżał i nic nie robił?
3: No pewnie trochę tak i trochę tak, no bo wiadomo, że ten czas trzeba też wykorzystać jakoś produktywnie, no i na pewno będę sobie dorabiał w moim drugim zawodzie, no ale pierwsze dwa tygodnie to podejrzewam, że zwłaszcza przy tych upałach, które się zbliżają, będą bardzo relaksacyjne.
1: Jak można zachęcić młodych ludzi, którzy się próbują jakoś od tych ćwiczeń na WF-ie wymigiwać? Dlaczego z pana perspektywy warto zdecydowanie brać w tym udział i nie szukać jakichś tam dróg, żeby sobie z WF-u rezygnować?
3: Tutaj też odpowiem, że zależy, bo zależy dlaczego się wymigują, w cudzysłowie, bo czasami oni mają naprawdę takie dosyć istotne powody, dla nich istotne. W moich oczach to może być coś niewykluczającego ich teoretycznie z aktywności fizycznej, natomiast bardzo staram się podchodzić do nich elastycznie. Jeżeli widzę, że jest faktycznie z czymś problem i to jest dla ucznia ciężkie, to są różne sposoby. Mogę albo zmienić intensywność na przykład danych ćwiczeń. Mogę zapytać, czy może w takim razie coś innego. A zdarzają się nawet i takie wypadki. To jest bardzo, bardzo rzadko, kiedy odpuszczam i mówię, ok, w porządku, jak będziesz gotowy, gotowa, no to my tutaj jesteśmy, działamy, dołączysz w takim momencie, który dla ciebie będzie wygodny.
1: A co mówili do pana dzisiaj uczniowie, kiedy podchodzili się żegnać przed wakacjami?
3: Zbijali piątki, dziękowali za cały rok. Powiedzieli, że mają nadzieję, że spotkamy się we wrześniu. Ja oczywiście odwzajemniłem to wszystko, życzyli mi miłych wakacji. Atmosfera u nas jest w ogóle taka dosyć przyjazna, rodzinna, więc to były raczej takie uprzejmości.
1: No właśnie i czuć tę fajną atmosferę między uczniami i nauczycielami, o której wspomniałam. Ja za to zaczynam strasznie zazdrościć wakacji tym wszystkim, którzy właśnie je rozpoczynają, bo zdałam sobie sprawę, że do mojego urlopu to jeszcze 5 tygodni. A do twojego, Kuba?
0: 3, aczkolwiek
1: o,
0: dobrze
1: widzisz,
0: liczę.
1: To masz
0: tak,
1: trochę
0: 3.
1: Lepiej. No, no to jeszcze trochę poczekamy i będziemy, a my tu jeszcze zostajemy, bo co prawda szkoła powoli pustoszeje, wiadomo, koniec roku szkolnego, ta uroczystość już za nami, ale jeszcze będziemy tutaj rozmawiać z panią dyrektor. No wypada, żeby jeszcze ona nam tutaj podsumowała wszystko, co się w tym roku wydarzyło i powiedziała o tym, co jej zdaniem będzie największym wyzwaniem od 1 września.
0: No to czekamy na te kolejne głosy. Oczywiście to była Magda Greinert. Po godzinie 14 podsumujemy dzisiejsze wydanie cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. A wcześniej cały czas czekamy na wasze sygnały w sprawie zakończonego roku szkolnego. SMS 3322, mail radiomaupa.rmf24.pl oraz rzecz jasna telefon 12 2 miliony 12. To wasze zdanie w radiu RMF24.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Rosyjskie władze okupacyjne ogłosiły stan wyjątkowy na okupowanym Krymie i w Sewastopolu. Jak przekazał gubernator z nadania Moskwy Siergiej Aksjonow, decyzja ma zapewnić sprawne funkcjonowanie służb i zabezpieczenie potrzeb mieszkańców. Stan wyjątkowy wprowadzono na czas nieokreślony. Nie podano szczegółowych ograniczeń, które miałyby obowiązywać na półwyspie. Decyzja zapadła po serii ukraińskich uderzeń na rosyjską infrastrukturę wojskową. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zniszczeniu dwóch rosyjskich okrętów wojennych oraz elementów obrony przeciwlotniczej w rejonie Kerczu. W ostatnich tygodniach celem ukraińskich ataków były także mosty łączące Krym z okupowanymi terenami południowej Ukrainy oraz infrastruktura paliwowa i energetyczna, w tym obiekty w pobliżu mostu kerczeńskiego. Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w faktach RMF FM punktualnie o 14.
1: Radio RMF 24. Dzieje się na naszych oczach.
2: We need Krillet.
3: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
4: But even more people will feel once again a sense of hope.
1: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już jutro po 12 w Radiu RMF 24.

0: Coraz bliżej godzina 14. Pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Limit czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce jest coraz bardziej realny, tak zapowiada w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: To są godziny, które powinniśmy zacząć w jakiś sposób limitować.
1: Potem w faktach ostrzeżenie, woda w szczewnicy nie nadaje się do picia. Wykryto w niej bakterie z grupy E. coli. W faktach także ekran, który może jednocześnie wyświetlać i rejestrować obraz. Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić limit czasu pracy wszystkich lekarzy. Taki plan przedstawia w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Jest to pierwszy wywiad z szefową tego resortu od wybuchu afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Michał, jaki może być ten limit czasu pracy lekarzy?
3: To ma być precyzyjnie ustalone z dyrektorami szpitali i z samorządem lekarskim. Dzisiaj propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej to nie więcej niż 312 godzin pracy miesięcznie dla każdego lekarza w Polsce.

0: Ministerstwie Zdrowia z Naczelną Radą Lekarską 9 lipca medycy chcieli rozmawiać z premierem. Ostatecznie spotka się z nimi właśnie szefowa resortu zdrowia.
1: Zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał 19-latek, który wczoraj zranił nożem 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Woda w kranach w małopolskiej Szczawnicy nadaje się tylko do spłukiwania toalet, jak poinformował powiatowy sanepid w Nowym Targu. W wodociągu wykryte zostały bakterie z grupy E. coli. W 5 punktach można się zaopatrywać w wodę pitną. Wodociąg jest chlorowany. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa uzdatnianie wody w Szczawnicy. Szwajcarscy naukowcy zapowiadają przełom technologii wyświetlaczy i kamer.
2: Badacze z Uniwersytetu ETH w Zurichu opracowali nowy typ piksela, zdolnego zarówno do sterowania światłem, jak i do jego analizy. Odkrycie otwiera drogę do powstania urządzeń łączących funkcje wyświetlacza i kamery w jednym, co może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości elektroniki użytkowej.
1: W studiu redakcja naukowa RMF FM, czyli Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, jak udało się taki element elektroniczny zbudować?
2: Kluczem do tej technologii jest zjawisko interferencji fal świetlnych, gdy światło rozprasza się na powierzchni. Jej kształt decyduje o tym, jak to się odbywa. Fale się sumują, mogą się wzmacniać lub znosić. Zespół z Zurichu opracował precyzyjną metodę kształtowania powierzchni materiału na poziomie nanometrów i dzięki temu otworzył możliwość przekształcania padającego światła i jego analizy, niezależnie od światła wyświetlanego przez dany piksel. W przyszłości może to doprowadzić do powstania urządzeń, które jednocześnie rejestrują i wyświetlają obraz. Można spodziewać się wykorzystania nowej technologii w telewizorach, smartfonach czy kamerach. Będziemy jeszcze dokładniej monitorowani.
3: Fakty zwykłe i niezwykłe.
1: Piękne, lecz ulotne chwile. Dziwidło olbrzymie, które sprowadziło do ogrodu botanicznego we Wrocławiu setki odwiedzających, zaczęło przekwitać. To roślina, która pokazuje się w całej okazałości raz na 7 do 10 lat, wydzielając, no delikatnie mówiąc, taki sobie zapach. Wiele osób, które chciały obejrzeć ten wyjątkowy spektakl, czekało w kolejce nawet 3-4 godziny. Wśród nich pani Barbara z mężem.
4: Wstaliśmy rano, żeby przyjechać, a jesteśmy ze Świdnicy, więc 6 rano pociąg.
5: Specjalnie dla dziwidła?
4: Specjalnie.
5: Nie mogę się nadziwić. Kocha pani przyrodę, rośliny?
6: Ona mnie kocha, proszę pani.
5: To na pewno, ale widzę, że dziwidło chyba też zajmuje specjalne miejsce w sercu.
4: Tak, zgadza się.
5: Zapach już trochę mniej intensywny niż w nocy.
4: Intensywny, tak. No i no nie jest też tak rozłożony, jak był w nocy.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Na naszej stronie, na rmf24.pl możecie zobaczyć, jak wygląda to dziwne dziwidło. Mamy tam zdjęcia i filmy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24. Już za chwilę podsumujemy dzisiejsze wydanie cyklu Twoje zdanie. Przypomnę, dzisiaj rozmawiamy o zakończonym roku szkolnym. W tej godzinie w naszym popołudniowym programie wrócimy także do rozmowy z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Tu radio RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco.

0: Radiu RMF24 towarzyszymy dziś uczniom, rodzicom i nauczycielom w kończącym się roku szkolnym. Uczniowie odebrali już świadectwa, a część pakuje właśnie plecaki i walizki i wyrusza na zasłużony wypoczynek. Nasz wóz satelitarny od rana jest w szkole podstawowej numer 103 na warszawskim Mokotowie. Jest tam też nasza reporterka Magdalena Greinert. Witamy
1: cały
0: ponownie.
1: Czas, dzień dobry.
0: No i chyba, Magdo, nie jesteś sama.
1: Nie, na zakończenie całej szalonej akcji, która nam się tutaj nawiązała, bo nie dość, że rozmawialiśmy, no to częstowaliśmy lemoniadą. Właśnie rozmawiamy z panią dyrektor, z którą ten cykl sobie zamkniemy, że dla dzieciaków to była frajda. Prawda, pani dyrektor, pani Danuta Kozakiewicz?
2: Dzieciaki były przeszczęśliwe, nauczyciele też. Przy upałach trzeba się nawadniać, a jeszcze w tak miłym towarzystwie to jest podwójnie przyjemnie. Wypiliśmy wszystko i wypilibyśmy jeszcze więcej, także fantastycznie.
1: Bardzo się cieszę, a chciałam zacząć od tego, że rozmawiałam z kolegami właśnie przed kilkoma minutami i doszłam do wniosku, że do mojego urlopu to jeszcze miesiąc, a wszyscy tak strasznie zazdrościmy urlopów pracownikom oświaty, którzy mają całe dwa miesiące leżenia i właśnie o to panią dyrektor chciałam zapytać, czy pani dyrektor będzie leżeć przez dwa miesiące w jakimś miłym miejscu.
2: No widzę, że pani redaktor zebrało się na żarty. Żart jest bardzo dobry. Siedzimy właśnie tutaj przy boisku, które będzie w czasie wakacji remontowane. Rozpoczynamy remont. Oczywiście bez dyrektora się nie obędzie. Mnóstwo papierów, które muszę w tej chwili uzupełnić, wypełnić, złożyć sprawozdania. No, muszę zaplanować przyszły rok szkolny. Muszę sprawdzić dużo różnych rzeczy. Poszukuję nauczycieli, między innymi nauczyciela matematyki. Powtarzam, nauczyciela matematyki.
1: Nauczyciel matematyki potrzebny w 103 od zaraz.
2: Od zaraz. Bardzo proszę, jeżeli ktoś z państwa może pomóc, to zapraszam. No, pracy mam naprawdę bardzo dużo. Prawdopodobnie uda mi się urwać troszeczkę czasu i pojechać nad morze na jakieś 2 tygodnie, ale jest to też czas takiego urlopu niepewnego, bo często odbieram telefony, żeby jednak podjąć jakąś decyzję, żeby zaproponować jakieś rozwiązanie. Czy dyrektor ma urlop? To pytanie zostawiłabym bez odpowiedzi, bo nie mam wcale pewności, czy w zgodzie z prawem ten urlop mam.
1: Ja oczywiście troszkę zażartowałam, ale prawda jest taka, ta szkolna rzeczywistość, że chociaż właśnie mamy rok szkolny zakończony i pani dyrektor powinna odetchnąć z ulgą, to wcale tak nie wygląda, no bo właśnie nawet łatanie tych dziur, że tak brzydko powiem, w tej siatce, którą trzeba naszykować, no to też jest potężne wyzwanie, no chociaż pani dyrektor od lat się przecież rokrocznie z nim mierzy.
2: Rokrocznie się mierzę z brakami kadrowymi, z tym, że odchodzą młodzi pracownicy. Niektórzy kompletnie odchodzą z zawodu, są przemęczeni, są bardzo zestresowani. Olbrzymie jest wypalenie osób, które pracują już kilka lat. Na to miejsce często zatrudniamy osoby, które już są w wieku emerytalnym. Te osoby też już nie dają rady, więc naprawdę sytuacja kadrowa jest bardzo, bardzo ciężka. W momencie, kiedy ogłaszamy, że jest wolny etat, albo zgłasza się ktoś i niekoniecznie jest to osoba, którą mogę przyjąć, czasami kwalifikacje na przykład są niepełne, albo nie zgłasza się w ogóle nikt. Na przykład na stanowisko matematyka nie mam zgłoszeń takich, które mogłabym uznać za prawidłowe.
1: Tutaj pewnie też powodem jest wynagrodzenie, jakie pani dyrektor może zaoferować takiej osobie, no bo jeżeli ktoś jest znakomitym matematykiem albo chociaż bardzo dobrym, to z pewnością nie będzie narzekał na brak propozycji spoza oświatowego pola.
2: Właśnie mi się wydarzyło podkupienie kandydatki. Zgłosiła się pani, no niestety szkoła niepubliczna dodała 2000 do pensji, no i wygrała w tym przetargu, a ja przegrałam, bo ja nie mogę dodać. Ja muszę oferować tą sumę, która jest w tabeli. Nie mam pieniędzy dodatkowych do rozdania, w związku z tym przegrywam. Niestety pieniądze mają tu olbrzymie znaczenie, ale znaczenie ma też przemęczenie papierkologią, która nie zniknęła i której nadal jest bardzo dużo. Bardzo męczące są niektóre kontakty z rodzicami. Najczęściej jest tak, że odzywają się ci rodzice, którzy chcą powalczyć, którzy gdzieś na grupach w mediach społecznościowych tworzą odpowiednią atmosferę. To, co mówimy o hejcie, w tej chwili dotyczy nie tylko młodzieży, dotyczy również nauczycieli. Jest grupa, oczywiście tylko i wyłącznie grupa rodziców, którzy bazują na emocjach, którzy wyładowują w sposób bardzo niesympatyczny te emocje i z tym się mierzymy. Za takie pieniądze nie każdy chce się z tym problemem mierzyć i niektórzy po prostu mówią, że pójdą pracować gdzie indziej, bo albo zarabiają więcej, albo pracują spokojniej. Więc w tej chwili bardzo maleje grupa tych dobrych nauczycieli, no i nie widzę możliwości wymiany.
1: Kiedy przyjdzie do pani taki młody nauczyciel, świetnie przygotowany po szkole, jaką skończył, do prowadzenia zajęć, no przecież spada na niego cała masa rzeczy i on musi sobie właśnie nawet z taką grupą rodziców poradzić.
2: Musi sobie poradzić z grupą rodziców i nie bardzo jest gdzie się odwołać. Jeżeli nie są to rzeczy bardzo ostre, gdzie ja na przykład mogę już skierować na policję, czy w ogóle zrobić cokolwiek, bo została naruszona godność nauczyciela. Jeżeli nie są to tego typu rzeczy, tylko takie bardziej miękkie, a bardzo bolesne, naprawdę niewiele można zrobić. A nauczyciel chce pracować z dziećmi, chce pracować dla dzieci, a nie walczyć z rodzicami, którzy właśnie próbują wyładowywać emocje i tworzyć intrygi. To jest w tej chwili olbrzymia bolączka naszych szkół. I jest to bolączka, z którą jest bardzo trudno walczyć, ponieważ mamy ochronę taką jak funkcjonariusze publiczni, ale to służy w bardzo takich radykalnych zachowaniach. Natomiast te radykalne zachowania zdarzają się rzadko, a na co dzień stykamy się po prostu z hejtem, niechęcią, tworzeniem atmosfery braku akceptacji, brakiem współpracy i to jest bardzo bolesne.
1: Zawsze, kiedy pojawia się rok szkolny, to właśnie widzę na tych różnych grupach nawet takie uwagi, czy nauczycielom coś kupować. Jak to jest właśnie z przyjmowaniem, z otrzymywaniem takich drobiazgów przecież od dzieci, bo mówimy tu o kwiatach albo, tak jak zajrzałam pani anglistce do torby, o paczce chipsów.
2: Są konkretne przepisy i wiadomo, że nie możemy przyjmować takich prezentów, które stanowią już jakąś sporą wartość materialną. I moi nauczyciele o tym wiedzą, że tego typu prezentów nie przyjmujemy. Mogą być one traktowane jako nawet łapówka. Natomiast uważam, że takie prezenty jak właśnie kwiatek od dziecka, czasami już taki troszeczkę zmęczony po upale i ten kwiatek czasami wygląda tak, że chce się dziecko mocniej przytulić do serca, czy czekoladki, czy na przykład jakiś album wykonany, gdzie znajdują się wspomnienia z naszej wycieczki, czy kubek, gdzie jest uwidoczniona nasza klasa. To są te prezenty, które są bardziej sentymentalne i które rzeczywiście sprawiają nam radość. W mojej szkole nie prosimy nigdy o prezenty, które stanowią dużą wartość materialną. Nigdy my tego nie chcemy. Te dyskusje rodziców są jak gdyby poza nami, bo to nie nauczyciel prosi o to, żeby nagrodzić jego wysiłek takim prezentem, więc myślę, że zupełnie niepotrzebne są te dyskusje. Ładny kwiatek, uśmiech dziecka i nawet laurka przez to dziecko namalowane. To jest to, co sprawia największą radość.
1: Przed panią dyrektor wakacje. Już ustaliłyśmy, że pracowite. A jaki będzie ten nowy rok szkolny? Jeżeli uda się pani te wszystkie brakujące miejsca w siatce godzin uzupełnić, to co jeszcze będzie takim dużym wyzwaniem od września?
2: Dużych wyzwań jest bardzo dużo. Ja jestem dyrektorem od 25 lat, więc jest mi trochę łatwiej, bo jest to, już nie umiem się doliczyć, która reforma w moim życiu, ale było ich bardzo dużo i jestem zaprawiona w bojach. Czekam na konkretne rozporządzenia, uregulowania, które mają wejść, a których jeszcze nie ma. To jest naprawdę bardzo późno, bo ja powinnam przygotowywać do każdej zmiany dużo wcześniej nauczycieli, a przypominam, że nie mam jako pracodawca prawa odzywać się nawet do moich nauczycieli w czasie ich urlopu. Wtedy, kiedy mają czas wolny, jako pracodawca muszę dać im czas na odpoczynek. W związku z tym zostaje z taką niepewnością. Myśmy trochę się już przygotowywali, ponieważ przede wszystkim w przekazach medialnych, w dokumentacji takiej bardziej ogólnej, nie będącej przepisami, ale zapowiedziami, była informacja o kompasie jutra, o nauczaniu modułowym, informacja o tygodniu projektowym, który można już wypróbować, mimo że jeszcze nie wchodzi tak stuprocentowo. Te wszystkie zapowiedzi są. Ja mam bardzo dużo wątpliwości na przykład w stosunku do działania doświadczalnego. Do tego, żeby moi nauczyciele pracowali doświadczalnie, potrzebuję pieniędzy. Normalnie, przyziemnie pieniędzy. Jeżeli mają sadzić roślinki, muszę kupić szpadel. Sadzonki. Jeżeli mają robić jakieś kanapki czy jakieś inne rzeczy, też nie powinnam zlecać tego zaopatrzenia rodzicom, tylko powinnam zakupić materiały. Jeżeli mają wbić gwoździe, to muszę kupić gwoździe, młotek i tą deseczkę do wbijania i tak dalej, i tak dalej.
1: I jeszcze zadbać o bezpieczeństwo dzieci, żeby przy wbijaniu tych gwoździ nikomu nie stała się krzywda.
2: Tak. Do tego dochodzi BHP. Przeczytałam, że będą, co prawda, pojawiały się pracownie finansowane właśnie przy pomocy MEN-u, ale to ma dotyczyć gmin ubogich, tam gdzie nie ma pieniędzy. No moja gmina taką ubogą gminą nie jest. Pracownia ZPT, pracownia, która powinna pozwalać na pracę, technikę, na wszystkie te działania związane z przedmiotem, powinna być pracownią bardzo specjalistyczną. Niestety nie mam również na to pieniędzy. Nie mam pieniędzy w tej chwili na wycieczki. Jeżeli mam chodzić z dziećmi bardzo często na różnego rodzaju wyjścia i wycieczki związane z dydaktyką, w wielu miejscach są bilety. Potrzebuję na to pieniądze. Sama Warszawa z klasą nie wystarczy. Więc tych pytań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co prawda na przykład dostaję w tej chwili pracownię sztucznej inteligencji, ale to też dostaję teraz w czasie wakacji i będę się zastanawiała, jak to zrobić, żeby nie zmarnować tych dużych pieniążków, które zostały na to wydane. W czasie wakacji zrobię tyle, ile będę mogła. Pytań mamy bardzo, bardzo dużo. Pieniędzy również potrzebujemy dużo. Działań takich organizacyjno-remontowo-logistycznych bardzo dużo. A już zaczynają się wakacje. Okres urlopowy, pracownicy obsługi też potrzebują urlopu w tym terminie. Nauczycieli nie będzie przez cały ten czas, z wyjątkiem mniej więcej tygodnia, który mam prawo zabrać im z wakacji. No, jest to sytuacja troszeczkę patowa. Przyjdziemy 1 września i zaczniemy od przygotowywania się. A powinniśmy być już przygotowanymi na 100% i zacząć od działania. Reforma przez nas jest przemyślana, rozporządzeń wszystkich nie ma. Będziemy działali najlepiej jak można. Trzeba też zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Reforma ma wchodzić w 1 i 4 klasach, ale ja się nie zgadzam na to, żeby drugoklasista patrzył na to, jak jego młodsi koledzy chodzą ciągle na wycieczki i uczą się w innym zupełnie systemie, tym ciekawszym, tym fajniejszym, a my jesteśmy o rok starsi, więc już nie. Będziemy się starali rozszerzyć tę reformę, tak żeby dzieci nie czuły, że fakt, że są o rok starsze, zmienia ich podejście do edukacji.
1: Ja bardzo pani dyrektor dziękuję. Życzę dużo odpoczynku w tych przerwach pomiędzy pracą na pani urlopie w czasie wakacji. No i oczywiście, jeżeli pani dyrektor pozwoli, będziemy wracać regularnie, bo głos pani dyrektor na pewno doskonale znacie, bo to jest głos, który bardzo lubimy wykorzystywać, że tak powiem, bo pani dyrektor mówi konkretnie, wprost i mówi o rzeczach bardzo ważnych. Proszę odpocząć, pani dyrektor, i ładnie się smarować kremem, żeby się nie spalić, jak już pani na to może pojedzie.
2: Tak jest, wykonam wszystkie polecenia, natomiast jestem bardzo szczęśliwym dyrektorem, bo ja naprawdę kocham to, co lubię.
1: I to widać i słychać, a my bardzo dziękujemy, towarzyszyliśmy dzisiaj dzieciom, rodzicom, nauczycielom, a na koniec jeszcze pani dyrektor nam opowiedziała o tych niełatwych rzeczach, jakie czekają nie tylko te szkoły numer 103, w której tutaj dzisiaj gościliśmy już od 1 września.
0: I powtarzamy, nauczyciel matematyki w warszawskiej Stotrójce potrzebny od zaraz. Magda Greinert, bardzo Magdo dziękujemy za wszystkie rozmowy, za wszystkie zebrane głosy i dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za udział w naszej kolejnej dyskusji i rzecz jasna zachęcamy do kontaktu, tym razem w sprawie następnych tematów do cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. SMS 3322 radiomałpa rmf24.pl oraz telefon 12 2 miliony 12. Liczy się Wasze zdanie w radiu RMF24.

0: 14.30 na zegarach. Fakty i Agnieszka Pietrzak.
1: Zablokowana została autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Nowe Marzy-Warlubie. Na jezdni w stronę Gdańska zapaliło się auto osobowe. Problemy są także na mazowieckim odcinku autostrady A2 między Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem. W Biskupicach po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku ze zwiększonym zagrożeniem pożarowym lasów w części województwa mazowieckiego. Dotyczy to powiatów makowskiego, ostrołęckiego i przasnyskiego. Instytut Badawczy Leśnictwa przypomniał, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Leśnicy z okolic Szczecina też apelują. Nadleśnictwa Goleniów, Gryfino, Kliniska, Nowogard i Trzebież prowadzą akcję o kryptonimie podpalacz.
2: Ponad 90% pożarów w Polsce występuje z winy człowieka.
3: Aby chronić przyrodę, zwierzęta i wasze ulubione miejsca wypoczynku, Lasy Państwowe wprowadziły specjalną akcję.
4: Pod kryptonimem podpalacz. Będzie ona trwała do końca sierpnia.
5: Specjalna grupa Sosna będzie monitorowała, czy ogniska rozpalane są w odpowiednich miejscach.
6: Sprawdzimy nielegalne wysypiska śmieci i wjazdy do lasu.
3: Każdy niedopałek to śmiertelna pułapka. Widzisz dym? Reaguj.
7: Pomóż nam chronić las. I do zobaczenia na bezpiecznych szlakach.
1: Grupa Sosna, jak słyszymy, przez całe wakacje będzie prowadzić wzmożone patrole grup interwencyjnych. Ekstremalna fala upałów dotarła do Polski z zachodu. W województwie lubuskim dziś po południu 32 stopnie w cieniu. W weekend będzie jeszcze więcej.
8: W weekend temperatury będą ekstremalne. Będzie to zagrożenie trzeciego stopnia. Najwyższe zagrożenie oznaczone kolorem czerwonym. Więc temperatury mogą sięgać 35-38 i wyżej w dzień, w cieniu zaznaczmy. Natomiast w nocy temperatury od 18 i też wyżej. Dla mieszkańców, jeżeli nie muszą, to prośba, żeby nie wychodzić tak, z pomieszczeń, z mieszkań, a najlepiej by było wykorzystać takie pasywne zabezpieczenie mieszkań przed przegrzaniem, czyli zamykanie okien w dzień, zasłanianie rolet, żaluzji, wieczorem po prostu odsłanianie, przewietrzenie pomieszczeń, mieszkań i zostawianie okien otwartych na noc.
1: Radzi Anna Cieślak-Proch, kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wielkopolskim. Niemcy już mierzą się z falą upałów, która dziś może przynieść rekord temperatury do 41 stopni. Harmonicy berlińscy poluzowali strój galowy przed jutrzejszym koncertem plenerowym. Muzycy wystąpią bez marynarek. To ostatni akord naszych piątkowych faktów o 14.30.
9: Muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF 24. W naszym programie ciąg dalszy sprawy afery dotyczącej Warszawskiego Szpitala Południowego i wątpliwości związanych z nieprawidłowościami w tej placówce. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał dzisiaj na ten temat z szefową resortu zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. I była to pierwsza rozmowa z minister zdrowia poza konferencjami prasowymi po wybuchu afery w Warszawskim Szpitalu Południowym. Przed siedzibą resortu zdrowia jest nasz wóz satelitarny i nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie, kłaniam się.
0: Michale, w faktach mówiłeś o tym, że coraz bardziej realne jest wprowadzenie limitu czasu pracy lekarzy. A co z limitem zarobków? To także wchodzi w grę?
1: Wchodzi w grę, ale tutaj szanse są dużo mniejsze i ta perspektywa jest zdecydowanie bardziej odległa niż wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy. Rzeczywiście o tym rozmawiałem z minister zdrowia, która ma tutaj sporo wątpliwości. Rozważane były różne scenariusze, jak być może pamiętasz, Kuba, jak być może pamiętacie, mówię do was, do słuchaczy radia RMF24, bo mówiło się o górnym pułapie zarobków lekarzy na kontrakcie, na etacie, o górnym maksymalnym limicie zarobków, jeśli chodzi o godzinę pracy lekarza. Były takie pomysły, ale z drugiej strony mówiło się też o takim pomyśle, aby wyznaczyć maksymalny odsetek z budżetu szpitala, który może być przeznaczany właśnie na wynagrodzenia, żeby nie było sytuacji, że 90% czy 90 kilka procent budżetu szpitala trafia i jest przeznaczane właśnie na zarobki medyków, w tym dużej części lekarzy. To były pomysły rozważane, natomiast dzisiaj są komplikacje, są wątpliwości i raczej wydaje się to odległy scenariusz. O tym tutaj właśnie rozmawiałem z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą.
2: Nie jest to tak proste z wielu przyczyn, ponieważ dostępność do specjalistów w różnych regionach Polski jest inna, więc to wymaga naprawdę takiej rozwagi i znowu ustawienia tego w taki sposób, żeby dostępność była zapewniona i żeby pacjenci mieli dostęp do lekarzy specjalistów. Dlatego ja z taką dużą ostrożnością do tego wariantu podchodzę. Wiem, że padają określone rozwiązania, padają kwoty.
1: Ale mimo to na razie to rozwiązanie wydaje się być trochę odłożone na bok, jakby na półkę. Natomiast bardzo realny, jeśli chodzi o temat rozmów i wielu dyskusji, jest właśnie pomysł wprowadzenia górnego limitu czasu pracy lekarzy. Z taką propozycją w tym tygodniu wystąpiła zresztą Naczelna Rada Lekarska, przypomnę. Samorząd lekarski przeprowadził ogólnopolskie badanie, czy lekarze chcieliby, żeby taki limit czasu pracy był, bo w tej chwili taki limit jest, ale tylko dotyczy lekarzy pracujących w oparciu o etat, czyli na umowę o pracę. Lekarze pracujący w oparciu o kontrakt, takie rozliczanie B2B, nie ma żadnego limitu. Można pracować wiele, wiele, wiele godzin. My dzisiaj zresztą mówiliśmy przed południem o najnowszym, dzisiejszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym szpitali klinicznych. 10 takich lecznic zostało skontrolowanych i w 9 na 10 był problem dotyczący właśnie przekraczania czasu pracy, wielu godzin pracy. Lekarz rekordzista tam pracował ponad 70 godzin non-stop. To była taka ciągła praca, 70 godzin i 10 minut, czyli prawie 3 doby. I jeśli to jest lekarz pracujący w oparciu o kontrakt, to teraz tego górnego pułapu nie ma i w tym kierunku mają zmierzać pracę właśnie w resorcie zdrowia. A jeśli chodzi o lekarzy pracujących na kontraktach, czyli poza etatem, to są prawie 3/4, 73% lekarzy specjalistów w Polsce. I myślę, że to jest jeden z priorytetów i jeden z głównych wniosków i jedno z głównych działań Ministerstwa Zdrowia. Takie mam wrażenie po tej mojej dzisiejszej rozmowie, którą tutaj przy ulicy Miodowej w Warszawie przeprowadziłem właśnie w efekcie tej afery dotyczącej przede wszystkim Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. O tej aferze wiele, wiele ostatnio mówimy.
0: Michale, co jeszcze? Jakie są jeszcze te najważniejsze wnioski z twojej rozmowy z szefową resortu zdrowia?
1: Ja zadałem pani minister Jolancie Sobierańskiej-Grędzie takie pytanie wprost z perspektywy pacjentów, waszej perspektywy, naszych słuchaczy, bo my dużo mówimy o tych wielkich kontrolach, które trwają, o postępowaniu prokuratury, o kontrolach, które prowadzi i Rzecznik Praw Pacjenta, i Narodowy Fundusz Zdrowia, i Warszawski Ratusz prowadzi audyt, ale to są ważne urzędnicze sprawy, które pewnie jeszcze potrwają kilka tygodni. Takie są zapowiedzi, że pierwsze wnioski poznamy w lipcu i to raczej pod koniec lipca, więc jeszcze chwilę musimy poczekać. Zapytałem tutaj przy ulicy Miodowej w Warszawie, w siedzibie resortu zdrowia, panią minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, co ona chciałaby dzisiaj powiedzieć pacjentom, wam, naszym słuchaczom. Słuchaczom, od których my dostajemy sporo wątpliwości, sporo sygnałów, że wy nie wiecie, co o tym myśleć. Bo słyszycie z jednej strony o nieprawidłowościach, o tym, że są takie działania w Szpitalu Południowym w Warszawie poza procedurami medycznymi, poza procedurami prawnymi, i pojawia się wątpliwość, co was czeka, gdy wy traficie do szpitala, niekoniecznie w Warszawie, niekoniecznie do Szpitala Południowego, ale tego waszego szpitala, blisko waszego miejsca zamieszkania, może do szpitala powiatowego, może do szpitala wojewódzkiego. I to pytanie też padło w kierunku pani minister. Co ona dzisiaj chce powiedzieć wam, słuchaczom radia RMF24?
2: Ja tak się zwrócę z apelem, żeby nie generalizować też tych wydarzeń i myślę, że jednak się odwołam do autorytetu konsultanta krajowego, który był w tym szpitalu, był w kontakcie również ze szpitalnym oddziałem ratunkowym i który uważa, że jest to dobry oddział, w którym pacjenci otrzymują rzetelną pomoc. Natomiast na resztę poczekajmy.
1: Czekamy na wyniki. Dobry oddział słyszymy, ale z drugiej strony bardzo, bardzo wiele wątpliwości, które są i pewnie jeszcze będą wyjaśniane. Natomiast jest taki bardzo twardy apel ze strony resortu zdrowia, szefowej Ministerstwa Zdrowia, aby nie generalizować. Pokazuje ten apel, że mówimy tutaj o jednym ze szpitali w Polsce. Tych szpitali w sumie jest ponad 800. Mówimy tutaj o wątpliwościach dotyczących tego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wątpliwościach, które faktycznie robią wrażenie, bardzo negatywne wrażenie, dają do myślenia, powodują bardzo ostrą reakcję różnych środowisk, właściwie ponad podziałami politycznymi jest taka ostra reakcja. Natomiast resort zdrowia stara się uspokoić i trochę tonować emocje i podkreśla, że dba o to i trwają kontrole w wielu szpitalach w Polsce, które mają taki cel, aby ta jakość świadczeń udzielanej opieki zdrowotnej, diagnostyki, badań, leczenia były jak najwyższe. W mojej rozmowie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą nie mogło zabraknąć jeszcze jednego bardzo ważnego i aktualnego tematu, czyli sytuacji w innym jeszcze właśnie szpitalu, w Jastrzębiu Zdroju. My o tej placówce sporo mówimy od wczorajszego popołudnia po ataku agresji. Wiemy, że są osoby ranne. Śledzimy to i mówiliśmy o tym także w faktach chociażby ostatnich o 14. Zapytałem minister zdrowia, co teraz może się wydarzyć, bo mieliśmy w ostatnich miesiącach sporo zmian formalnych, prawnych, między innymi zaostrzenie kar za ataki na medyków. Pojawiły się kamizelki nożoodporne i szpikulce odporne w karetkach pogotowia. Te kamizelki noszą już ratownicy i będą mogli je mieć do dyspozycji do końca tego roku. Tych kamizelek ma być coraz więcej, ale czy wydarzy się coś jeszcze? O tym też rozmawiałem, zadałem między innymi pytanie o to, czy w szpitalach mogą pojawić się detektory metali, takie bramki, jakie widzimy często w sądach albo na lotniskach, które sprawdzają wchodzących właśnie do takiego budynku. Odpowiedź zaprezentuję w faktach RMF FM. Będę wracał do tego tematu, bo to też ważny aspekt, a sytuację w Jastrzębiu Zdroju także tam na miejscu śledzimy. Tam też dzisiaj są przedstawiciele między innymi Ministerstwa Zdrowia i ta sprawa także zaskoczyła i myślę, że jej konsekwencje także będziemy jeszcze obserwowali.
0: Michał Dobrołowicz w radiu RMF 24. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: I podkreślamy, jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić limit czasu pracy wszystkich lekarzy. Odpowiednie przepisy są przygotowywane. Taki plan przedstawiła w rozmowie z naszym dziennikarzem minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grędzia.
3: Radio RMF 24.
0: A w radiu RMF 24 najnowsze doniesienia z Wenezueli. Co najmniej 589 osób zginęło w środowych trzęsieniach ziemi. Ponad 2980 osób zostało rannych. Taką informację przekazała pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.

0: Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Jesienią rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na rozszerzenie obu nitek A2 o dodatkowy pas. Na razie na pierwszy z czterech zaplanowanych odcinków. A szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Dzień dobry. Kłaniam się.
0: Igorze, gdzie drogowcy wbiją łopatę najpierw?
1: No najpierw będzie to między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą. Te dwa węzły dzieli 17 kilometrów nieco ponad autostradę A2, czyli to jest ten odcinek, który jest najbliżej Warszawy, jeśli patrzymy na tę linię między Łodzią a stolicą. Tu trzeba też zaznaczyć, że łącznie ten odcinek to jest nieco ponad 17 kilometrów, ale na 3 kilometrach z nich tam te prace będą nieco inaczej przebiegać, bo na 3 kilometrach autostrada A2 zostanie rozszerzona do 4 pasów, a na tych pozostałych 14 mniej więcej do pasów 3, bo przypomnijmy, że na większości tego przebiegu tej autostrady, no niestety, ale A2 ma tylko 2 pasy, co okazało się bardzo trudne po upływie lat. Okazało się, że autostrada A2 po prostu nie jest w stanie udźwignąć takiego natężenia ruchu, bo przypomnijmy, zauważmy, że Konotopa właśnie to jest to miejsce, gdzie krzyżuje nam się trasa S8, a więc ten ruch z północno, z Białegostoku aż do Wrocławia, tu ta nitka przebiega i krzyżuje się z trasą S2 i autostradą A2, czyli to jest przecież kierunek, który łączy nam zachód ze wschodem Polski. To było skazane na niepowodzenie, budowanie trasy w ten sposób, że postawimy 2 pasy i będziemy liczyć, że jakoś się to uchowa. No, nie uchowało się, ta autostrada, ruch na tej autostradzie nie przypomina raczej ruchu na drodze tej klasy, nawet nie przypomina ruchu na poziomie drogi ekspresowej. No i rozbudowa pasa o kolejne nowe pasy ma to w końcu zmienić.
2: Ta droga powinna być poszerzona już dawno, doskonale o tym wiemy. Uważam, że to jest jedno z większych zaniedbań moich poprzedników. Dzisiaj bardzo trudno się jedzie między Łodzią a Warszawą. Natężenie ruchu jest bardzo duże, między 60 a 100 tysięcy samochodów dobowo.
1: A więc jest to podium, jeśli chodzi o natężenie ruchu, zauważa minister infrastruktury Dariusz Klimczak. No, minister Klimczak tutaj też trochę zrzuca winę na poprzedników, że nic z tym nie zrobili, ale tu też dla sprawiedliwości trzeba oddać, jak to było za czasów jeszcze wcześniejszych rządów. Przypomnijmy, dlaczego autostrada A2 w ogóle była budowana. No bo Euro 2012 mieliśmy razem z Ukrainą i się nagle okazało, że ani autostrad, ani stadionów nie mamy. Trzeba było różne rzeczy dopinać na ostatnią chwilę. A2 i kompromis, jakim było zostawienie tylko 2 pasów, właśnie takim skrótem było. Teraz trzeba będzie to zmienić. No i to też oznacza, że kierowców czeka trudny czas.
0: Igorze, no właśnie, jak ma przebiegać ruch przez A2 w czasie rozbudowy?
1: Drogowcy będą starać się zachować 2 pasy, czyli tak jak jest teraz. To oczywiście dobrze. Oczywiście mogą pojawiać się jakieś pojedyncze zwężenia do jednego pasa w zależności od tego, jak te prace będą przebiegać. W najbliższych miesiącach mogą zacząć się już prace przygotowawcze, więc już pewne utrudnienia mogą się pojawiać, choć takie wbicie łopaty, de facto rozszerzenie tych obu nitek powinno zacząć się raczej jesienią. 2 pasy zostaną zachowane, ale będzie ograniczenie do prędkości do 80 km na godzinę. Złośliwi powiedzą, że to tak jak zwykle, kiedy nie ma żadnej przebudowy, no ale tu będzie jeszcze dodatkowe obostrzenie dla kierowców, bo na tym odcinku Grodzisk Mazowiecki Konotopa zamontowane zostaną odcinkowe pomiary ruchu do 80 km na godzinę, więc będzie ten bat na kierowców. Nie chodzi tutaj tylko o to, żeby przede wszystkim chodzi tutaj o to, żeby właśnie zachować bezpieczeństwo podczas tej przebudowy. Na zasadzie zostawiamy 2 pasy, no ale musimy chronić pracowników, którzy będą pracować przy tej rozbudowie. Stąd będzie ten pomiar odcinkowy prędkości. No i niestety ten koszmar, bo trochę jednak tak się zapowiada na koszmar dla kierowców jeżdżących między Łodzią a Warszawą, potrwa sporo. 14 miesięcy to jest czas trwania rozbudowy całej autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zobaczymy, czy te 14 miesięcy wystarczy, żeby A2 rozszerzyć, no bo wiemy, że pewne prace czasami wymagają trochę namysłu, trochę wydłużenia, jak to w Polsce bywa.
0: A my jak zwykle apelujemy do kierowców o cierpliwość i przede wszystkim ostrożność.
1: Życzymy szerokości.
0: Otóż to. A te informacje dla Radia RMF24 zebrał Igor Skrzypek. Igorze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Godzina 15, coraz bliżej. Pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Witam również bardzo gorąco i zapraszam. Zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał 19-latek, który wczoraj zranił nożem 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Kierowców podróżujących krajową 25 w Wielkopolsce oraz A1 w Kujawsko-Pomorskiem będziemy ostrzegać przed utrudnieniami. A na koniec faktów będziemy w małopolskiej Alwernii. Tam w niedzielę niezwykłe atrakcje. 19-latek, który wczoraj zaatakował personel i pacjentów wojewódzkiego szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Przed prokuraturą rejonową w tym mieście jest reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, czy mężczyzna przyznał się do zarzutów?
2: 19-latek nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zamierza jeszcze dziś złożyć w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował personel i pacjentów oddziału gastrologii.
3: Na pewno nie był w przeszłości leczony na tym oddziale. Nie był pacjentem tego oddziału. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
2: Mówi Jacek Rzeszowski, prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Według policji wstępne badania wykazały, że napastnik był pod wpływem narkotyków. Potwierdzą to bądź wykluczą badania krwi. 19-latkowi grozi od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Z Jastrzębia-Zdroju Anna Kropaczek.
1: Rośnie tragiczny bilans środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Według najnowszych informacji zginęło co najmniej 589 osób. Prawie 3000 zostało rannych. Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5 i były najsilniejsze na tym obszarze od początku XX wieku. I ważne informacje z polskich dróg. Jedna osoba została ranna w wypadku na

0: 50, ja o to dbam tutaj u nas.
1: Czyli odpowiedni filtr był, tak?
0: Tak, dokładnie.
2: Ale pokrycie na głowę.
0: Wiemy, że jutro, pojutrze ma być jeszcze cieplej, ale my już uciekamy.
2: Nam wystarczy.
1: Chustka na głowie jest, tak?
3: Trzeba się chować, tak.
4: Picie w plecakach, tak.
3: Rozruch.
4: Polecamy, zapraszamy.
1: Jak się człowiek przygotuje, to wszystko się
4: da. Oczywiście, jest. Wszystko się da.
3: Najważniejsze jest miłe towarzystwo, reszta się...
4: Po drodze.
5: Usłyszał od odpowiednio przygotowanych turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
6: Fakty z pozytywną energią.
5: Mecz MKS Alvernia kontra reszta świata o puchar burmistrza miasta. Do tego koncert i pokazy laserów. Tak w małopolskiej Alvernii koło Krakowa będzie wyglądać niedzielne otwarcie odnowionego lokalnego stadionu. Obiekt zyskał m.in. nową murawę z systemem nawodnienia i oświetleniem. Jest też nowy budynek klubowy, z którego będą mogli korzystać najmłodsi piłkarze. Tuż przed otwarciem razem z burmistrz Alvernii Beatą Nadzieją Szpilą zwiedzał go nasz reporter Maciej Sołtys.
7: Kuchnia piękna. Jest nowy budynek, mamy nowe szatnie dla dzieciaków, tak?
8: Tak.
7: Od razu z tablicą do rozrysowywania taktyki.
8: Tak, żeby w trakcie meczu sędzia, trener już wiedział, co ma robić, czyli mobilizować ludzi, żeby wygrali.
7: Okay.
8: Tutaj mają salkę
7: duża
8: do ćwiczeń.
7: Okay.
8: Tak, dokładnie, tu będą ćwiczyć, więc oni sobie tutaj wszystko już, drabinki, wszystko zrobią, co należy, siłkę i tak dalej.
7: Klimatyzacja jest?
8: Jest.
7: Uff.
8: No właśnie dzisiaj.
5: No to naprawdę bardzo ważne. Wielkie otwarcie stadionu, powtórzmy, w niedzielę. Podczas imprezy będzie też aukcja, z której fundusze zostaną przeznaczone na leczenie małego Kacperka z pobliskich Regulic. Ale będzie też wiele niespodzianek, zapewniają organizatorzy. Informacje na ten temat znajdziecie już na naszej stronie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24. Pogoda za oknami zachęca do tego, aby udać się nad wodę, zatem już za chwilę porozmawiamy o tym, jak bezpiecznie spędzać czas w wodzie i na wodzie. Razem z nami będzie Artur Tomkiewicz ze Szkoły Żeglarskiej Natangia. Kuba Śliwiński, tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Gramy dalej.

0: Tu radio RMF24. To wyjątkowo słoneczny i gorący początek wakacji. A jak wiemy, temperatura nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W niedzielę i poniedziałek termometry mogą pokazać nawet blisko 40 stopni. Będziemy więc szukać ochłody, na przykład na jeziorach. A o czym pamiętać przy takiej pogodzie? To już pytanie do naszego gościa Artura Tomkiewicza, który na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich prowadzi szkołę żeglarstwa Natangia. Dzień dobry, panie Arturze.
1: Witam serdecznie.
0: Zatem jakie ma pan rady? O czym pamiętać przy takiej pogodzie?
1: Zacznę może od spraw oczywistych, a pogodę dzisiaj właśnie mamy taką ekstremalną.
0: Halo, halo, panie Arturze, czy się słyszymy? Halo, halo?
1: Halo?
0: O, teraz się słyszymy, panie Arturze. No to w takim razie powtórzę pytanie o te rady i o czym pamiętać, kiedy mamy taką pogodę.
1: Pogoda jest iście wakacyjna i zacznę od spraw oczywistych, a więc takich jak osłona głowy. Mówię też sam o sobie, bo dużo żegluję. Osłanianie głowy od słońca, a przede wszystkim osłanianie głowy od słońca mokrą czapką. O tym ludzie zapominają. Mokra czapka, mokra chustka, dlatego że parująca woda wyciąga ciepło, lepiej nas chłodzi. I to jest taki trochę zjawisko fizyczne, ale o tym trzeba pamiętać. Najlepiej zmoczyć, tudzież mokra koszulka. To o wiele lepiej chłodzi niż samo chlapanie się wodą. Ja coś takiego stosuję i naprawdę to pomaga. No oczywiście filtry przeciwsłoneczne stosownie do wymagań, bo różni ludzie stosują różne filtry. No ale przede wszystkim mokry kiełpał.
0: No to oczywiście tutaj już mamy delikatną pigułkę, jak uważać. Panie Arturze, zazwyczaj jak jest dużo słońca, no to brakuje wiatru. Pytanie, jak teraz wyglądają warunki do żeglowania na Mazurach?
1: Dzisiaj jest cudownie, jest fajny wiaterek, pomimo upału. No jest bajkowo wręcz, mogę powiedzieć.
0: No ale właśnie...
1: To teraz przy okazji, przepraszam najmocniej, przy okazji takiego wiatru, jeszcze troszeczkę nawiążę do tych upałów. Wiatr chłodzi organizm i my nie odczuwamy tak bardzo tego słońca. Dlatego przede wszystkim trzeba, powtórzę, pamiętać o zakrywaniu skóry przed promieniami słonecznymi, bo ten wiaterek troszeczkę niweluje odczucie gorąca i potem wieczorem to wszystko z nas wyłazi, że tak powiem, i może się to skończyć udarem cieplnym, tudzież wysoką gorączką.
0: No właśnie, a propos tych wysokich temperatur, tak, że te wysokie temperatury zachęcają nas do wypływania na wodę, ale panie Arturze, czy właśnie podczas takich upałów najczęściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji?
1: Tu bardziej pytanie może do ratowników, ale mi się wydaje, że tak, że w dużym procencie, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten tak zwany szok termiczny, czyli skakanie do wody bez zamoczenia, na suchara, tak się mówi po młodzieżowemu, tak? Czyli duża zmiana temperatury przy wchodzeniu do wody i to może wywołać szok termiczny.
0: Powiedzieliśmy troszeczkę na temat tego, jak powinniśmy przygotować, można powiedzieć, nasze ciało do takich wysokich temperatur. A jak przygotować się do takiego całodziennego rejsu w temperaturze przekraczającej na przykład 30 stopni, a nawet 35 stopni? I pytanie, co obowiązkowo powinno znaleźć się na pokładzie?
1: Dużo wody, naprawdę dużo wody. I jeżeli nie ma takiej potrzeby, to po prostu nie wystawiajmy się na promienie słoneczne, bo to naprawdę jest silne oddziaływanie. Ale powtarzam, dużo wody do picia, bo trzeba się w dużym stopniu nawadniać, dlatego że poprzez pot tracimy wodę z organizmu i to może doprowadzić do odwodnienia.
0: No ale właśnie, pojawia się także to pytanie, czy ta woda nie daje nam troszeczkę takiego złudnego poczucia chłodu. Proszę mi powiedzieć, czy żeglarze i turyści często nie zauważają tych pierwszych objawów, symptomów odwodnienia albo udaru cieplnego?
1: Wydaje mi się, że tak się dzieje. Jesteśmy zajęci żeglowaniem, zajęci po prostu wolnym czasem, nazwijmy to tak, i ludzie nie zwracają uwagi na to, co się może z nimi dziać, a szczególnie miejmy tutaj na uwadze małe dzieci, tak? To trzeba, naszych pociech trzeba szczególnie pilnować pod tym względem, żeby się nie przegrzały na słońcu.
0: Bazując na pana doświadczeniu na Mazurach, oczywiście, jak podejrzewam, jest aktualnie bardzo tłoczno. Czy w wakacje tym największym zagrożeniem są warunki pogodowe, można powiedzieć nawet te ekstremalne warunki pogodowe, jakie aktualnie mamy? Czy jednak jest to brawura, jednak jest to nieuwaga samych turystów?
1: Mi się wydaje, że jedno i drugie, tak odpowiem dyplomatycznie, ale jedno i drugie ma duże znaczenie, tak? I brawura, brak doświadczenia, I warunki atmosferyczne również, czyli nieumiejętność żeglowania, teraz skupiam się na żeglarstwie, nieumiejętność żeglowania w trudnych warunkach, przecenianie swoich możliwości, to potem prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.
0: No to muszę oczywiście jeszcze o to zapytać, skoro mamy takiego fachowca na pokładzie Radia RMF 24. Panie Arturze, poprosimy o to polecenie tej ulubionej części szlaku Wielkich Jezior Mazurskich z uzasadnieniem oczywiście dlaczego.
1: Bardzo chętnie. A więc północna część szlaku Wielkich Jezior Mazurskich to taka moja prywatna, subiektywna ocena, od Giżycka na północ. Głównie ze względu na atrakcje historyczno-turystyczne, czyli kanał mazurski, sieć bunkrów, a także najczystsza woda na Mazurach, to właśnie północne jeziora.
0: Piękna, piękna tak zwana polecajka. Panie Arturze, na koniec kilka słów dla naszych słuchaczy, jeszcze na zasadzie podsumowania naszego dzisiejszego spotkania. O czym należy pamiętać? Co jest najważniejsze?
1: Piuchy, nakrycie głowy, filtry na skórę w odpowiedniej konfiguracji. I jeszcze na koniec sama rzecz, o której zapomniałem, a bardzo istotna. Nakrycia głowy, żeby były przypięte do ciała, przywiązane krawatem, czyli linką, bądź taką przypinką, bo wiaterek jak nam zwieje, to tracimy nakrycie głowy. A to się często zdarza, a ma to duże znaczenie ma.
0: No i wtedy można już ruszać po wielką morską przygodę. Razem z nami w Radiu RMF 24 był pan Artur Tomkiewicz ze Szkoły Żeglarstwa na Tangia. Panie Arturze, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
1: Ślicznie dziękuję, pozdrawiam.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. 13 osób będzie chciało stanąć w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Taki jest licznik stawki w przedterminowych wyborach w stolicy Małopolski. Niektórzy kandydaci zaczęli już swoją kampanię. Kilkanaście plakatów już wisi w centrum miasta. A w studiu jest razem ze mną krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Maćku, nie ma jeszcze terminu głosowania, prawda?
1: Nic jeszcze nie wiadomo.
0: Więc czy to nie za wcześnie?
1: Trochę za wcześnie. Tutaj Państwowa Komisja Wyborcza apeluje do tych potencjalnych kandydatów, żeby wstrzymali się z takimi działaniami, ale jednocześnie w takim oświadczeniu, które mi przesłała PKW, podkreśla, że nie ma mechanizmów, które na tym etapie pozwalałyby zakazywać albo karać zawieszanie plakatów. Mamy więc tak zwaną prekampanię, która nie jest regulowana przez kodeks wyborczy. Ja rozmawiałem już z niektórymi kandydatami, no i oni oczywiście deklarują, że jeśli będą jakieś nieprawidłowości co do plakatów, to będą je ściągać.
0: Maćku, a kiedy krakowianie w końcu pójdą do urny?
1: No i tutaj jest cały problem. Teoretycznie to miał być sierpień, bo zgodnie z przepisami wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od referendum, a krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego 24 maja. No ale wpłynęła cała paczka protestów wyborczych, które rozpatrywał sąd. No i to wpłynęło na przesunięcie terminu. Ostatni taki protest został oddalony w ubiegłym tygodniu, ale nieprawomocnie, więc premier, który ma wyznaczyć termin wyborów prezydenckich w Krakowie, wciąż tego nie zrobił. Donald Tusk wspominał o wrześniu, ja z kolei słyszałem już o październiku, a według ostatnich wyliczeń może nam się zrobić z tego nawet listopad, ale to są na razie takie kuluarowe rozmowy.
0: Zatem kto teraz prowadzi w tej prekampanijnej rzeczywistości? Kto dominuje w sondażach?
1: No i tutaj ciekawa sprawa. Łukasz Gibała, on triumfuje w ostatnich sondażach, zarówno Opinia 24, jak i Ibrisu. I to jest jedyny uwzględniany w sondażach kandydat, który jeszcze nie zadeklarował chęci startu. Zmieniają się natomiast jego konkurenci na drugich i trzecich miejscach. Tu pojawiają się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Michał Drewnicki z PiSu, no i jest jeszcze obywatelski kandydat Jan Hoffman.
0: A te informacje dla Radia RMF24 zebrał Maciej Sołtys. Maćku, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku krwawy poranek w Londynie. Szokujące kulisy ataków z lipca 2005 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: 15.30. Fakty i Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Podstawą postulatu obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości są doniesienia, że Romanowski opuścił Unię Europejską i przebywa w Serbii. Prokuratura jednak już te informacje sprawdzała.
2: Rozmawiałem z panią prokurator generalną Serbii. Mamy pełną współpracę, ale na razie nie mamy informacji, że tam jest.
1: Mówił naszemu dziennikarzowi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokuratura jest przeciwna uchyleniu europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego, bo poszukiwany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości wiceminister w każdej chwili może wrócić do któregoś z krajów Unii. Kierowcy, uważajcie, na drodze numer 77 na Podkarpaciu. W Nisku zderzyły się dwa busy i osobówka. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Zamiast szpecącego graffiti wyjątkowy mural. Kolejna krakowska placówka bierze udział w akcji, która ma na celu zamalowanie bezgrołów i wulgarnych haseł, a w ich miejscu stworzenie bajkowej kompozycji. Wraz z artystą Mikołajem Rejsem po pędzle sięgnęli podopieczni Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.
3: To było brzydkie graffiti. Niestety mamy dość niskie ogrodzenie, więc od czasu do czasu zdarzają się takie sytuacje, że ktoś nam przez ogrodzenie przeskoczy i wymaluje jakieś brzydkie graffiti na murze. W związku z tym od czasu do czasu trzeba mur zamalowywać. A tym razem możemy go upiększyć pięknym muralem.
4: Przygotowaliśmy się na to, żeby po prostu dzieci miały fajną zabawę. A co dalej z tego będzie, to jest już jakby taka czysta improwizacja i na podstawie tego, co tutaj dzieci stworzą, ja będę starał się po prostu później zbudować jakąś formę.
1: Mówiła Aneta Garncerz, dyrektor ośrodka, twórca Mikołaj Rejs. Dyrektor, a za chwilę już klub ekonomiczny, tak, to tyle. Na Fakty o 16 zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Bogdana Zalewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Polskie jedzenie źródłem zdrowej dumy. Większość Polaków deklaruje w badaniach, że polskie jedzenie oznacza dla nich wyższe zaufanie i walory smakowe. Ale jak poznać, czy produkt jest naprawdę polski? O tym Michał Zieliński rozmawiał z Janem Golbą, dyrektorem Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności Ministerstwa Rolnictwa.
2: Jak konsument może łatwo dowiedzieć się, czy dany produkt na półce w sklepie, produkt spożywczy, pochodzi z Polski?
3: Konsument może bardzo łatwo zapoznać się z tym, skąd pochodzi produkt, na podstawie dwóch bardzo prostych rzeczy. Po pierwsze, jest to logotyp produkt polski, taki biało-czerwony prostokąt z napisem produkt polski właśnie na barwach naszej flagi, na narodowych barwach. To jest jedna informacja, a drugą to choćby nawet kod kreskowy 590. Tylko, że 590 oznacza tylko, że firma jest zarejestrowana w Polsce, a produkt polski daje gwarancję, że to jest z polskich produktów wytworzony produkt.
2: No właśnie, a na czym tu polega ta różnica? Gdzie przebiega ta granica? Ten znak produkt polski, co on gwarantuje? Co oznacza? Jakie warunki konkretnie musi produkt spełniać, żeby zasłużyć na ten znaczek?
3: To jest właściwie stuprocentowe pewności, że produkt jest z Polski, dlatego że jeśli produkt jest przetworzony, to obowiązkowo musi mieć co najmniej 75% składników pochodzących z Polski, wytworzonych w Polsce. I to automatycznie wytworzy przez naszych producentów, to wspiera naszych producentów automatycznie. I te 25% dopuszczonych produktów, które mogą być w produktach przetworzonych niepochodzące z Polski, to tylko takie, które są konieczne, niezbędne do użycia w procedurze, w recepturze, a nie są produkowane na terenie Polski. To są na przykład bardzo często przyprawy, bakalie różnego rodzaju. Nie wliczamy w to wody. Więc to jest jedna informacja. I druga, jeśli mamy produkt po prostu roślinny lub zwierzęcy, to on musi być produkt roślinny. Oczywiście pochodzi z Polski, jest tutaj uprawiany, a produkt zwierzęcy musi mieć wszystkie etapy, czyli urodzenie, chów, czyli żywienie i ubój, również przeprowadzone na terenie Polski. Czyli mamy stuprocentową pewność, że ten produkt jest polski.
2: No dobrze, ale tu pojawia się jeszcze jedna wątpliwość. Skąd my mamy pewność, że ktoś nie podszywa się pod tą polskość produktu? Skąd wiemy, że ten znak jest, że tak powiem, autentyczny, oryginalny, prawdziwy, legalny? Co dowodzi, że produkt spełnia naprawdę te wszystkie warunki, o których pan mówi, a nie jest tylko taką grafiką, którą ktoś sobie zamieścił na produkcie po to, żeby skorzystać z szacunku i sympatii konsumentów polskich do polskiej produkcji spożywczej?
3: To jest bardzo, bardzo dobre pytanie oczywiście, dlatego że ten znak jest dobrowolny. Można go użyć albo nie musi się go użyć. Oczywiście warto go użyć, natomiast jeśli się już go używa, nie trzeba go rejestrować, ale on jest sprawdzany, jest na mocy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ustanowiony, co oznacza, że za niewłaściwe używanie tego logotypu grożą sankcje. I to dość poważne. I to sprawdza inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
2: Czyli jest to taka pieczątka prawdziwa, państwowa, że tak powiem.
3: Tak, oni sprawdzają, czy ktoś tego nie nadużył. Natomiast może pan stosować sobie dobrowolnie, ale jeśli pan zastosuje to niezgodnie z przepisami, to wtedy grozi sankcja. Więc oczywiście każdy jest jakby zobligowany w jego interesie jest sprawdzić sobie, skąd pochodzą te produkty, które użyłem, czy faktycznie są z Polski i czy mogę to stosować, no żeby się nie narażać na sankcje, czy też ewentualnie takie problemy marketingowe później, no bo wtedy ktoś wychodzi, że jest oszustem i myślę, że to nie działa zbyt dobrze na biznes.
2: Te działania, o których mówimy, mają tak wymiar indywidualny dla konsumenta, tak żeby był zadowolony, powiedzmy, ze smaku, z jakości produktów, z tego, że one są bezpieczne, w taki, a nie inny sposób wytwarzane. Ale przecież ta kampania ma również inny wymiar, ma wymiar znaczący dla gospodarki. To kupowanie rodzimych, polskich, biało-czerwonych produktów spożywczych, jak to pomaga naszej gospodarce? W jaki sposób i w jakiej skali?
3: Jejku, to jest pytanie rzeka właściwie, dlatego że no wszyscy wiemy, że jeśli ja będę kupował na przykład od pana, a nie od sąsiada z zagranicy, to te pieniądze zostaną u pana w kieszeni, to znaczy, że pan z tych pieniędzy zapłaci podatek, a ten podatek będzie wspierał nasze różne, nie wiem, edukacje, różne sektory, które są nam potrzebne, czy nawet budowę dróg choćby nawet. Więc to jest bardzo ważny wymiar. Po drugie, budujemy siłę naszych producentów, dlatego że oni mogą się rozwijać, wdrażać innowacje, nowe produkty, wzmacniając swoją konkurencyjność na obszarze również takiej międzynarodowej konkurencji, ponieważ na naszym rynku są również produkty z innych krajów. Na szczęście polska żywność ma dobrą opinię wśród naszych konsumentów i jest ten produkt często wybierany jako właśnie taki pożądany. Niektóre osoby są do tego bardzo mocno przywiązane i to jest po prostu zwyczajnie informowanie, takie rzetelne informowanie o pochodzeniu produktów. Jest to najłatwiej sprawdzić, mają logo. Oto logo jest weryfikowane oczywiście przez urzędy, w tym momencie przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, czyli mają pewność i dla tych osób jest to bardzo ważne również z tego powodu. Natomiast mamy również bardzo, jesteśmy na rynku międzynarodowym i to też jest ważna kwestia, że nasi rolnicy konkretnie, którzy produkują te produkty albo surowce do tych produktów, no bo tak naprawdę nie zapominajmy o tym, że to jest produkt o znaczeniu, które dotyczy żywności, produktów spożywczych, czyli to jest cała gospodarka, cały sektor spożywczy, to jest od rolnika, czyli od ziarenka do bochenka, czy też od pola do stołu. Wszystkie łańcuchy, wszystkie elementy w łańcuchu wartości są z tym powiązane i każdy tak naprawdę z tego będzie później mógł skorzystać.
2: Skoro pan mówi o ekspansji zagranicznej naszego sektora spożywczego, no to trzeba to podkreślić, bo nie wszyscy to wiedzą, że w niektórych specjalnościach właśnie tej branży, to Polska stała się wręcz światową potęgą. No, 15% całkowitej wartości polskiego eksportu już to jest przemysł spożywczy. Czy nie warto by rozważyć podobnych działań za granicą? No bo polska żywność chyba ma już tak dobrą markę, że można by się tym chwalić, że ona pochodzi z naszego kraju właśnie.
3: Rozważyć zawsze można i nawet należy, ale myślę, że to już każdy z producentów, którzy powiedzmy w tym momencie grają na tych międzynarodowych rynkach, musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dla te 15% eksportu polskiej żywności znaczy, że ten produkt polski jest w tym momencie polski, że pochodzący z Polski, nasza żywność jest, ma dobrą opinię, dobrą renomę i jest pożądana przez tych konsumentów. I w tym momencie ona po prostu musi mieć takie oznaczenie, które tamten konsument zrozumie. Dlatego mówię, to jest już decyzja indywidualna. W każdym przypadku trzeba się zastanowić, do kogo po prostu chcemy dotrzeć. Myślę, że w ramach tego, żeby promować polską żywność na zewnątrz, oprócz tego znaku produkt polski, co powiedziałem, już bardzo jest taki do rozważenia. Jeśli ktoś się chce pochwalić, że produkt jest z Polski, to ma dla niego znaczenie, to bardzo często też robi robotę Made in Poland na przykład, ale jeśli chodzi o takie nasze działania promocyjne za granicą, po to, żeby budować jakość, to nie ma takiej kampanii, która mówi polska żywność, coś tam, tylko to po pierwsze, poprzez każdy z produktów osobno, one robią tą dobrą opinię, ale poza tym mamy kampanię pod innym hasłem, to się nazywa Poland Taste Good i to jest w ogóle szeroka kampania, coś jak kupuj świadomie u nas, to Poland Taste Good jest hasłem promocyjnym polskiej żywności na zagraniczne rynki. Z tego co wiem, to najbliższe takie duże targi to są akurat w Nowym Jorku. Jesteśmy na najważniejszych rynkach dla naszej żywności. Najważniejsze rynki dzisiaj to oczywiście jest Azja, ale to też jest Hiszpania, to też są Stany Zjednoczone, to też jest Egipt. W zależności dla takiego produktu, jaki rynek jest ważny i tam wtedy pod hasłem Poland Taste Good jest polskie stoisko finansowane, czy też współfinansowane przez środki z ministerstwa, czyli z KOWR-u w tym momencie konkretniej, gdzie polscy producenci mogą faktycznie pojawić się na rynku czasami po raz pierwszy, czasami po raz któryś i faktycznie cały czas budować tą jakość, nie? Czyli tę jakość tak naprawdę to sprzedają już na finalnie już sami konkretne indywidualne kontrakty biznesowe.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: To Michał Zieliński w rozmowie z Janem Golbą, dyrektorem Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności Ministerstwa Rolnictwa. A my, polskich smaków, będziemy szukać co tydzień w akcji Pyszne bo Polskie.
4: Radio RMF 24.
0: Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym w Łodzi stanęli przed sporym wyzwaniem. Zmieniony w tym roku system naboru na wakacyjne dyżury w miejskich przedszkolach wywołał spore zamieszanie i falę niezadowolenia. A tym tematem zajęła się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszko, jakie nastroje panują wśród rodziców, z którymi rozmawiałaś?
1: Wielu rodziców nie kryje rozczarowania. Skarżą się, że mimo wcześniejszych zapewnień, znalezienie opieki dla dziecka na całe 6 tygodni wakacji, graniczy z cudem.
2: Czy pani udało się zapisać dziecko?
3: Nie muszę, bo mam małe dziecko w domu, więc nie muszę, ale znajomi tak bardzo negatywnie mówią, że nie mają co zrobić z dzieckiem, są sami, dziadkowie już są starsi, więc niekoniecznie mogą się zaopiekować. Duży problem i dużo ludzi właśnie się zastanawia, co mam zrobić.
2: Syn dostał się do przedszkola wakacyjnego, któregoś jeszcze poza tym swoim przedszkolem?
4: Na 2 tygodnie tylko.
2: I co dalej państwo zrobicie w wakacje latem?
4: Żona urlop pójdzie, tam może ja urlop, trochę mało urlopu, jeśli tydzień brakuje.
5: Dostała się niestety tylko córka najmłodsza, 4-letnia, 7-latek, który idzie do 1. klasy, się nie dostał, nie zakwalifikował, bo to system teraz rekrutuje tylko, już nie dyrekcja. To wyszło tak, że córka się dostała, on się nie dostał, ale system bardzo dał ciała.
2: Te nowe rozwiązania, że są 3-tygodniowe turnusy i że te przedszkola mają się wymieniać. Wcześniej, rok wcześniej było tak, że dziecko miało miesiąc, prawda, zagwarantowany w tym swoim przedszkolu w wakacji.
5: Było po prostu tłumaczone, że to jest ze względu na dzieci i na to, żeby były bardziej odważne, żeby poznawały nowe dzieci, nowych ludzi, ale nikt nie pomyślał o tym, że są dzieci, które mają problemy społeczne, które mają problem z przystosowaniem się do własnego przedszkola, do którego uczęszczają długi czas, a co dopiero co 2 tygodnie mają zmieniać placówkę. Dla mnie to jest w ogóle chora sytuacja. Tu wytłumaczyć dziecku, że słuchaj, siostra się dostała, a ty nie będziesz chodził do przedszkola, nie będziesz się bawił z dziećmi, będziesz siedział, nie wiem, sam w domu, bo jestem mamą pracującą, ja pracuję po 10 godzin. Mąż jest cukiernikiem, pracuje od 4 rano. I teraz jak my sobie mamy poradzić? Ja rozumiem, że to są nasze dzieci, że my sobie je zrobiliśmy, my je chcieliśmy, więc to my sobie musimy to ogarnąć, ale nie tak powinno to wyglądać, bo nie każdego stać na to, żeby wynająć niankę i zapłacić jej 40 zł za godzinę, bo w tym momencie to tak wygląda, to ja tyle na godzinę nie zarabiam.
6: W pierwszej turze nam się nie udało, ale w drugiej turze obie córki dostały się do tego przedszkola dyżurującego, tak, bo my na jeden turnus zapisywaliśmy, poza tym turnusem tutaj, ale to dopiero w drugiej i chyba też mieliśmy dużo szczęścia, bo z tego co słyszałam pośród innych rodziców, to praktycznie nikomu się nie udało. Uważam, że tutaj jedynym rozwiązaniem tego problemu to jest to, żeby jakby przedszkole macierzyste dyżurowało trochę dłużej.
2: Czyli jednak miesiąc tak jak kiedyś.
6: Miesiąc tak jak było w tamtym roku, to jednak ten tydzień wielu rodziców ratuje, bo nawet już wtedy wziąć urlop po 2 tygodnie i się nie zazębiać, to już troszkę ratuje sytuację. Tam zawsze jakaś babcia, czy nawet opiekunka, czy jakieś półkolonie, ale dobrze wiemy, że te półkolonie to jest też bardzo droga sprawa.
1: Jak się dowiedziałam, wciąż dostępnych jest około 120 miejsc w wakacyjnych przedszkolach, ale jak podkreślają rodzice, często są to placówki oddalone od miejsca zamieszkania. Nie będę jechać na drugi koniec miasta, żeby zaprowadzić dziecko do przedszkola, mówią zgodnie.
0: Agnieszko, a co na to magistrat? Powiedz, jak tłumaczą się urzędnicy?
1: Rzecznik Urzędu Miasta Łodzi, Jacek Tokarczyk, zapewnia, że miasto nie ograniczyło liczby miejsc, a zasady naboru zostały jasno określone.
7: Musieliśmy zapewnić bezpieczeństwo dzieci, odpowiednią obsadę kadrową, umożliwić przeprowadzenie remontów oraz wykorzystanie urlopów przez pracowników. Rodzice mogli zapisać dziecko na 1, 2 lub wszystkie 3 turnusy, wskazując po 3 preferowane placówki. Pierwszeństwo miały dzieci z przedszkola pełniącego dyżur, następnie z tej samej dzielnicy, a potem z pozostałych części miasta. To, że wolne miejsca pozostały głównie w mniej popularnych lokalizacjach, wynika z bardzo dużego zainteresowania wybranymi przedszkolami. Wszystkie uwagi rodziców po zakończeniu wakacji przeanalizujemy i wykorzystamy przy planowaniu organizacji dyżurów w kolejnych latach.
1: Jednak rodzice przypominają, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. To społeczne niezadowolenie znalazło swoje ujście i pod internetową petycją do prezydent Łodzi w sprawie dyżurów wakacyjnych w przedszkolach podpisało się już ponad 500 osób.
0: Trzeba przyznać, pokaźna liczba. A te informacje dla radia RMF24 zebrała Agnieszka Wyderka. Agnieszko, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część piątkowego popołudnia. Przez dalszą część dnia w Radiu RMF24 przeprowadzi Was Krzysztof Urbaniak. A jako, że zbliżamy się do godziny 16, pora na fakty RMF FM. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Fakty w punkt. Mimo kadrowych braków w szpitalach, resort zdrowia przeciwny zniesieniu limitów przyjęć na studia medyczne.
1: Dlaczego? Nasz reporter pytał minister Jolantę Sobierańską-Grędę.
2: Kierowcy, ważne wieści w sprawie opłat na autostradzie A1.
1: Warunkowo mogą być otwarte bramki pomiędzy Gdańskiem a Toruniem.
2: Przedszkolaki po wakacjach będą pierwszakami.
1: Jak im się podoba taka perspektywa? Zapytamy w Szczecinie. Ministerstwo Zdrowia nie rozważa zniesienia limitów przyjęć na studia medyczne.
2: Wyklucza to w rozmowie z RMF FM szefowa tego resortu Jolanta Sobierańska-Gręta.
1: Pomysł o likwidacji limitów pojawił się w dyskusji dotyczącej afery w warszawskim szpitalu południowym.
2: Przypomnijmy, były koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Tłumaczono to m.in. tym, że trudno było znaleźć kandydatów do pracy na tym stanowisku.
1: Z minister zdrowia rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy, Michale.
3: Dzień dobry.
1: Dlaczego mimo takich problemów i tak długich kolejek do lekarzy resort zdrowia nie chce znieść limitów?
3: Ze względu na to, że lekarzy mimo limitów przyjęć na studia będzie coraz więcej. Jolanta Sobierańska-Grenda pokazała mi statystyki i argumentuje, że teraz w Polsce medycynę studiuje około 9 tysięcy osób, a kilkanaście lat temu były to niecałe 4 tysiące.
4: Raczej wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić, jak tak dobrze wykształcone osoby zagospodarować w systemie publicznym, żeby mogły tą swoją wiedzę wykorzystać w procesie leczenia pacjentów.
3: Rozmawiałem na ten temat też z byłą szefową resortu zdrowia. Katarzyna Sujka z PiS-u przekonuje, że warto rozważyć zniesienie limitów, zwłaszcza z myślą o specjalizacjach, w których lekarzy najbardziej brakuje, na przykład w anestezjologii, a potem właśnie na SOR-ach w szpitalach. Ministerstwo chce wprowadzić za to maksymalną liczbę godzin pracy dla wszystkich lekarzy w Polsce i w dyskusji na ten temat pewnie wróci temat liczby miejsc na studiach medycznych.
2: A teraz kierowcy, uważajcie na autostradzie A2 w Łódzkiem.
1: Między węzłami Łódź Północ i Łowicz zderzyły się 4 samochody osobowe.
2: Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Nad Polskie Morze trasą bez korków.
1: W weekend na autostradzie A1 na wszystkich punktach poboru opłat między Gdańskiem a Toruniem bramki będą czasowo otwarte.
2: Ta decyzja ma związek z falą upałów, która dotarła do Polski. Szczegółowe informacje dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy przekaże reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Michale, to kiedy kierowcy przejadą przez bramki bez opłat?
5: Jeśli średni czas oczekiwania na wszystkich punktach poboru opłat przekroczy 25 minut, operator autostrady będzie mógł czasowo odstąpić od pobierania opłat od wszystkich pojazdów. Bramki zostaną wtedy podniesione na maksymalnie 30 minut. W wyjątkowych sytuacjach, gdy korki będą się utrzymywać, ten czas może zostać wydłużony nawet do 45 minut. Rozszerzone zasady będą obowiązywać tylko w ten weekend 27 i

0: Cieszysz się, że kończysz przedszkole?
1: Tak, cieszę. Tylko trochę się smucę, bo pożegnam się z moimi przyjaciółkami.
2: Stara przedszkolna przyjaźń nie rdzewieje.
3: A w szkole pojawią się jeszcze nowe znajomości. Bohaterką faktów kulturalnych RMF FM za pół godziny będzie Magdalena Cielecka.
2: Znana aktorka rozpoczyna dzisiaj ekstremalne teatralne wyzwanie.
4: Nie do końca wiem, co mnie czeka. Może będę to przeklinać do końca życia.
2: Co też spotka panią Magdalenę? Już jesteśmy ciekawi, prawda?
3: Oj tak. Szczegóły ujawnimy już o 16:30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Nad polskie morze trasą bez korków, mówiliśmy o tym w faktach, a ile będzie nas kosztować tankowanie samochodu, o tym już za chwilę w radiu RMF 24. Piątkowe, upalne popołudnie, oficjalny początek wakacji. Krzysztof Urbaniak, witam i obiecuję jeszcze więcej informacji.

To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Do końca czerwca kierowcy nie powinni odczuć większych zmian cen paliw na stacjach. Eksperci ostrzegają jednak, że wraz z końcem miesiąca wygaśnie rządowy pakiet CPN, w tym ceny maksymalne paliw, a to oznacza podwyżki. Benzyna 95 może kosztować od 6,70 zł do 6,80 zł.

0: 3 za litr, a diesel zbliży się do 7 zł. Część wzrostów mają złagodzić wakacyjne promocje. Sieci paliwowe oferują rabaty sięgające nawet 40 groszy na litrze, najczęściej w ramach programów lojalnościowych. Analitycy zwracają uwagę, że na światowych rynkach ropa wyraźnie tanieje po odblokowaniu żeglugi przez cieśninę Ormus. Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie poniżej 73 dolarów, co w dłuższej perspektywie może na szczęście ograniczyć presję na wzrost cen paliw w Polsce. Natomiast czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach? Mówił nam o tym Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl. Posłuchajmy.
1: Jeśli chodzi o tą perspektywę krótką, tak naprawdę bardzo w tym momencie, bo to jedynie mówimy o najbliższych 4 dniach, o tym, że pakiet jednak do końca tylko czerwca będzie z nami, to tutaj nie zobaczymy jakichś rewolucyjnych zmian na stacjach, jeśli chodzi o poziom cen. Prognozy nasze dla poszczególnych paliw są następujące. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, to jest przedział między 5,90 a 6,03. Jeśli chodzi o olej napędowy 6,01 do 6,13. Natomiast w przypadku benzyny 98-oktanowej mówimy o przedziale 6,61. 6,73. Natomiast w okresie, który już nastąpi w drugiej połowie przyszłego tygodnia po końcu pakietu CPN, niestety może się tutaj pojawić pewna zmiana zwyżkowa, jeśli chodzi o cenę benzyny i diesla. Pamiętajmy, że autogaz jest z tego wyłączony, ponieważ on jest nieobjęty był od początku pakietem tymże. Także myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę, to myślę, że jest ten pułap, który możemy zobaczyć, jeśli chodzi o to paliwo. Jeśli sytuacja natury międzynarodowej nie ulegnie jakiejś komplikacji, tak to chyba trzeba nazwać, a wiemy, że niestety w tym konflikcie takich zmian akcji było już dosyć sporo, to wydaje się, że tak naprawdę będziemy mieć do czynienia ze stabilnym obniżaniem się cen, co w okresie wakacyjnym jest oczywiście informacją pożądaną, bo to jest jednak szczyt zapotrzebowania dla aut osobowych zwłaszcza. Natomiast nie można oczywiście wykluczyć, że ten Ormus będzie cały czas drożny, że to się tutaj nie nastąpi jakaś komplikacja, bo pamiętajmy, że ten proces pokojowy dopiero się rozpoczyna i już kilka razy udawało się różnym stronom trochę wpłynąć na jego co najmniej utrudnienie, tak to nazwijmy. Natomiast myślę, że tym generalnym trendem jednak powinien być spadek związany właśnie z poprawianiem się dostępności ropy na rynkach światowych. Ropa już nam tanieje, już jesteśmy poniżej 80 dolarów, więc chyba rynki przyjęły dosyć pewnie to, że przed nami jednak tendencja spadkowa wiąże się z tym, że po prostu przed nami są wizje jakieś poprawienia się tej dostępności surowca na rynkach światowych.
0: A jak wygląda sytuacja na rynku paliw lotniczych?
1: Jeśli chodzi o rynek paliw lotniczych, no oczywiste, że okres wakacyjny to jest czas dużego wzmożenia zainteresowania i wiemy też, że w ostatnim czasie pojawiały się co najmniej poważne kłopoty związane z tym, że brakuje tych paliw lotniczych na rynkach światowych. W tym momencie wydaje mi się, że to już jest trochę za nami, że te objawy niedoborów i wzrost cen już należą do przeszłości, już się poprawia sytuacja z dostępnością i mamy do czynienia z takim systematycznym spadkiem cen paliw lotniczych, więc wydaje się, że te obawy już w tym momencie tracą swoje podstawy, że już sytuacja w pewnym sensie zaczyna się normalizować.
0: Mówił nam Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl. A za chwilę sport. Ekspert tenisowy Tomasz Wolfke i podsumowanie losowania drabinki tegorocznego Wimbledonu.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, znamy od kilku godzin wyniki losowania drabinki Wimbledonu. Wielkoszlemowy turniej na londyńskiej trawie rusza w poniedziałek. Najtrudniej bez wątpienia mają Magda Linet i Hubert Hurkacz. Linet trafiła na niedawną zwyciężczynię Rolanda Garrosa, Mirę Andrejewą. Hurkacz na czołowego zawodnika rankingu ATP, Kaspera Ruda. Maja Chwalińska za to w Londynie na pewno nie będzie już zawodniczką anonimową. Patryk Serwański porozmawiał o tym z ekspertem Eurosportu Tomaszem Wolfke. Posłuchajmy.
1: Wimbledon za pasem, a razem ze mną komentator Eurosportu Tomasz Wolfke. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tomku, za nami losowanie, więc już troszkę jesteśmy mądrzejsi. Niewiele, ale troszkę tak. Na sześcioro biało-czerwonych, którzy zagrają w singlu, troje zagra z zawodnikami rozstawionymi. No pod tym względem mogło być troszeczkę przyjemniej.
2: No na pewno. Rzeczywiście szanse obu Magd w pojedynku z rozstawionymi Rosjankami i Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem nie są za wysokie. No ale dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. No miejmy nadzieję, że nasi reprezentanci będą sprawcami niespodzianki w pierwszej rundzie.
1: Od razu powiemy, Magda Linet z Mirą Andrejewą, Magdalena Fręch z Anną Kalińskają. No, wydaje się, że chyba najtrudniejszy, tak patrząc całościowo, to jednak ten Kasper Rud dla Hurkacza, bo jego doświadczenie bardzo duże. Hurkacz, wiemy, pod wielu różnych problemach i myślę, że nawet taki trudniejszy mecz niż ten Linet z Andrejewą, jeżeli możemy tak to porównać.
2: No, trzykrotny potem finalista Wielkiego Szlema, na szczęście dla Huberta z innych kortów, czyli z Roland Garros i z US Open Kasper Rud, ale na pewno takie nazwisko najpotężniejsze. No, z całym szacunkiem dla Miry Andrejewej, świeżo upieczonej mistrzyni z Paryża, ale jednak jeszcze nastolatki. Natomiast z kolei za Hubertem świadczy jego sposób gry i to, że on na Wimbledonie zawsze odnosił swoje największe sukcesy wielkoszlemowe, włącznie z półfinałem, włącznie z zakończeniem w lekkim cudzysłowie kariery Rogera Federera. Także ten tenis Huberta oparty na potężnym serwisie, bardzo dobrym forehandzie i znakomitej grze przy siatce, bo o tym często zapominamy, że Hubert ma bardzo pewnego voleya, a przede wszystkim on bardzo pewnie się przemieszcza do siatki. Niestety tenis tego Hurkacza w ostatnich kilkunastu miesiącach jest znacznie słabszy niż w tych czasach, kiedy on był szóstą rakietą świata. Także faworytem Kasper Rud, ale miejmy nadzieję, że trawa to troszkę zniweluje i to jest naprawdę zupełnie inna gra, bo piłka odbija się niesymetrycznie. To jest chyba najtrudniejsze w grze na trawie, bo kąt odbicia nie równa się kątowi padania, czyli mówiąc po polsku i w skrócie, tak żebyście Państwo zrozumieli, ta piłka się ślizga po odbiciu i wszystko dzieje się bardzo szybko, odpada cała gra pełno zamachowa, a szczególnie cierpią na tej trawie tenisistki i tenisiści, którzy robią obszerne zamachy. W związku z tym na przykład może być lekki problem z forehandem Mai Chwalińskiej, no bo to jest uderzenie pełno zamachowe i z dużą rotacją awansującą na trawie do niczego niepotrzebne.
1: Wywołałeś od razu Maję Chwalińską. Tutaj jestem ciekaw jej występu z kilku perspektyw. No przede wszystkim to, że kiedy osiągała fantastyczny sukces w Paryżu, tam przyjeżdżała jeszcze jako zawodniczka poza kręgami tenisowymi, dla wielu nieznana. Na świecie na pewno, w Polsce też nie wszyscy kibice pewnie ją jakoś dobrze kojarzyli. Wyjechała jako, nie bójmy się tego słowa, gwiazda polskiego sportu. Do Londynu już pojechała jako gwiazda, jako zawodniczka rozpoznawalna, której krok się śledzi, którą się obserwuje. To jest dla niej zupełnie nowa perspektywa i zastanawiam się, czy ona sobie z tym poradzi. Nowa perspektywa i ta nowa perspektywa od razu trafia jej się na tak dużym turnieju. Gdyby po tym finale wielkoszlemowym pojechała na jakiś, nie wiem, turniej WTA 1000 na przykład, czy jakiś mniejszy, tam byłoby wokół niej zainteresowanie. A to jest zainteresowanie na Wimbledonie.
2: Patrząc na to, w jaki sposób Maja reagowała w naturalny sposób, bo jestem przekonany, że to nie była żadna gra z jej strony, na ten oszałamiający sukces i dla niej oszałamiający także, nie tylko dla nas, to myślę, że sobie poradzi. Myślę, że ona przeżyła w życiu już tyle niepowodzeń, że ten oszałamiający sukces jej nie zgasi, nie przytłumi, nie będzie miała z tego powodu jakichś problemów natury emocjonalnej. Natomiast oczywiście sytuacja jest dla niej nowa. Ktoś to bardzo ładnie porównał, że z poziomu zawodniczki, która tanimi liniami latała po turniejach w miastach co najwyżej wojewódzkich, teraz nagle będzie odbierana limuzyną przez organizatorów turnieju z lotniska. I to jest rzeczywiście nowa sytuacja, jakieś tam obciążenie, ale tak jak mówię, myślę, że Maja sobie z tym poradzi. Miała, nie chcę mówić, że szczęście w losowaniu, ale nie miała pecha, bo będąc 20 rakietą na świecie, można w pierwszej rundzie wpaść przecież na kogoś, kto jest 33 na przykład w rankingu, albo ktoś, kto ma wielkie doświadczenie, albo ktoś, kto dobrze gra debla. No, można było trafić dużo gorzej niż na kwalifikantkę z Tajlandii, ale z drugiej strony też warto pamiętać, że ta kwalifikantka z Tajlandii to jest przeciwniczka mniej więcej tej samej miary, z jakimi Maja spotykałaś przez ostatnie 5-6 lat.
0: Na pewno będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za naszych na Wimbledonie. A mówił ekspert Eurosportu Tomasz Wolfke, z którym porozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Zbliża się 16:30, już za chwilę najnowsze wydanie faktów.

0: mroczne tajemnice III Rzeszy,
1: fascynujące śledztwa,
0: historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
3: W tym tygodniu porozmawiamy o tajemnicach proboszcza z Ludwikowic Kłodzkich na Dolnym Śląsku, który według niektórych mógł być strażnikiem III Rzeszy i ukrywać poniemieckie skarby.
1: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking. Już dziś po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: To już 16:30. Zapraszamy na fakty RMF FM.
1: 5 osób zostało rannych w karambolu na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
2: Między węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Lotnisko zdarzyło się 5 osobówek.
1: Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana.
2: Dwie osoby zostały ranne na dwójce w Wielkopolsce.
1: Między węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Luboń zdarzyły się 4 samochody osobowe.
2: Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Warszawy. To nie będzie arabskie lato pod Tatrami.
1: Przewiduje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Gości z Bliskiego Wschodu będzie o ponad połowę mniej niż przed rokiem.
1: W związku z tym nie trzeba obawiać się cen jak dla arabskich szejków.
3: Na dzisiaj, na pierwsze 2 tygodnie lipca 509 zł. Przypominam, standard plus minus 3 gwiazdkowy, 2 km od Krupówek dla 2 osób, często z jednym bezpłatnym dzieckiem, ze śniadaniem. Ten sam standard w lipcu 25 roku kosztował 542 zł. Czyli mamy 8% w dół na początku wakacji.
1: Jest różnica.
2: Ceny w górach niewygórowane.
1: Za pół godziny będzie o tym, jak lepiej się porozumiewać.
2: Naukowcy mają na ten temat nowe przemyślenia. Dowiecie się, co to znaczy nadawać na tej samej fali.
1: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Dzień dobry, zapraszam.
2: A na początek pojawi się The Second Woman. Tak. Wytłumaczysz, Kasiu?
4: Tak, z wielką przyjemnością pod tym hasłem Magdalena Cielecka zaczyna dziś w ramach poznańskiego festiwalu Malta wyjątkowe teatralne wyzwanie. Przez 24 godziny będzie powtarzała tę samą scenę rozstania z setką różnych partnerów wyłonionych w castingu. Bardzo jestem ciekawa widowni, mówi mi aktorka.
5: Jaki widz będzie o tej 3 rano na przykład? Ilu ich będzie? A my będziemy grać dalej. Kiedy zaczną przychodzić widzowie poranni? Jak będą odbierać, jak będą się zachowywać widzowie, nie wiem, o 22? Ja, mając doświadczenie teatralne, też rozpoznaję różne typy widowni. Każdego dnia przecież widz jest trochę inny. Inni są widzowie festiwalowi, inni są widzowie u nas, nie wiem, na miejscu w Warszawie, w Nowym Teatrze, gdzie gram na co dzień. Inni są za granicą.
4: Spektakl zacznie się za 1,5 godziny i potrwa do jutrzejszego wieczora. Złoty okres włoskiej mody i kinematografii można oglądać na otwartej dziś wystawie w Rzymie, w dawnej ponad 100-letniej elektrowni. Przypomina o tym 150 czarno-białych zdjęć, a na nich m.in. Sophia Loren, Audrey Hepburn, Liz Taylor czy Sean Connery. Gadatliwy kompan Shreka, osioł, długo czekał na to, żeby zagrać pierwsze skrzypce. Będzie miał swój film, spin-off zatytułowany Donkey. Trochę musimy poczekać, premiera za 2 lata.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Czerwona planeta nie przestaje zaskakiwać. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu w Oksfordzie zmieniają naszą wiedzę o geologicznej przeszłości Marsa.
1: Tak, zespół badawczy odkrył dowody na istnienie ogromnych ukrytych systemów magmowych głęboko pod powierzchnią czerwonej planety.
0: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Dzień dobry. Jakie to może mieć znaczenie, Grzegorz?
1: Dotychczas Mars był postrzegany jako taka planeta stabilnej pokrywy. Jego skorupa nie jest podzielona na ruchome płyty tektoniczne, jak to miało miejsce na Ziemi. No i brak tej tektoniki płytowej uznawano za przeszkodę w powstawaniu bardziej złożonych struktur geologicznych, takich jak kontynenty, czy nawet rozbudowane systemy wulkaniczne. I te nowe badania podważają ten pogląd, sugerując, że Mars mógł wykształcić taką złożoną skorupę, tylko że po prostu w trochę inny sposób niż na Ziemi, bez udziału właśnie tych procesów tektonicznych.
0: Mnie najbardziej ciekawi, Grzegorzu, jak naukowcy zbierają informacje na temat wnętrza Marsa? Jak
1: tak,
0: oni to robią?
1: To jest nowy tak naprawdę sposób. Podstawą tych wniosków były dane zebrane przez taką misję NASA InSight. Ta sonda, ten lądownik w 2018 roku badał wnętrze Marsa z pomocą sejsmometru. Urządzenie rejestrowało fale sejsmiczne powstałe zarówno w wyniku uderzeń meteorytów, jak i takich marsjańskich trzęsień Ziemi, czyli jak to się mówiło, Mars Quakes. Oczywiście pamiętamy, że elementem misji było polskie urządzenie, które miało zagłębić się w powierzchnię i badać przepływ ciepła, no ale to się ostatecznie nie do końca udało, bo sonda lądowała w miejscu o innej nieco charakterystyce gruntu niż się spodziewano. Jednak te badania sejsmiczne się powiodły.
0: I co z nich wynikło?
1: Analizując te sygnały, naukowcy skupili się na tajemniczej granicy znajdującej się około 24 km pod powierzchnią planety. Wcześniejsze badania wskazywały na istnienie tej granicy, ale jej natura pozostawała niejasna. No i teraz zespół badawczy, wykorzystując zaawansowane modelowanie termodynamiczne, metody statystyczne, porównał możliwy skład skał z danymi sejsmicznymi, no i przekonał się, że poniżej tej granicy dominują skały bogate w żelazo i magnez, ale ubogie w krzemionkę, a powyżej tej granicy przeważają właśnie skały zawierające więcej krzemionki. I to sugeruje, że ta warstwa powstała właśnie w wyniku gromadzenia się magmy. W procesie tym dochodziło do oddzielenia się różnych frakcji. Cięższa opadała, no a lżejsza pozostawała wyżej. Ślady takich procesów obserwuje się na Ziemi, między innymi pod łukami wulkanicznymi, i są one kluczowe dla formowania się kontynentów. Wydaje się, że takie rozległe, połączone systemy magmowe, o których myślano, że są unikatowe dla Ziemi, występowały też na czerwonej planecie.
0: No to teraz pytanie, jakie to ma konsekwencje, Grzegorzu?
1: Oczywiście to ma gigantyczne konsekwencje. Ma to ogromne znaczenie dla zrozumienia, jak skaliste planety mogą rozwijać warunki sprzyjające powstaniu życia. No bo na Ziemi procesy geologiczne napędzane przez tektonikę płyt odgrywają kluczową rolę w regulacji klimatu, obiegu wody i innych lotnych pierwiastków. Dotychczas sądzono, że bez takiej tektoniki płytowej planety nie są w stanie wykształcić złożonej skorupy i utrzymać stabilnych warunków, a one są oczywiście niezbędne, by życie mogło powstać. Teraz okazuje się, że nawet planety pozbawione tej płytowej tektoniki, takie jak Mars, no mogą przechodzić złożone procesy prowadzące do powstania różnorodnej skorupy, tylko w nieco inny sposób, więc nie należy ich pochopnie skreślać z listy miejsc nadających się do życia. Ten przepis na stworzenie życia nie musi być wszędzie taki sam.
0: Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale zostań z nami jeszcze przez chwilę, bo owszem, byliśmy na Marsie, a już za chwilę odwiedzimy jeden z najstarszych parków w Lublinie. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w pierwszy dzień wakacji w Radiu RMF 24. No a teraz Lublin. Tam mieszkańcy mogą korzystać z odnowionego parku Bronowickiego, jednego z najstarszych w mieście. Przez 2 lata park był zamknięty. Dziś przyciągnął wielu gości. Niektórzy przyszli tutaj wprost z zakończenia roku szkolnego.
1: Dzisiaj przyszłam ze względu na to, że i moja wnuczka będzie tu występowała. Podoba mi się w ogóle w tym parku. Jest dużo miejsca, plac zabaw dla dzieci.
2: To jest ten pierwszy raz, mimo że mieszkam w Lublinie już tyle lat.
3: Super jest też to, że jest dostęp do wody pitnej. Rewelacja. Pomyślali tutaj o tym, o takich różnych dogodnieniach. Tutaj za płotkiem jest właśnie woda. I dla psów, i dla ludzi, żeby sobie napełnić butelkę. Także naprawdę fajne miejsce.
4: Bardzo ładnie, spokojnie, chłodno, fajnie.
5: A świadectwo, jak się podoba?
4: Mogło być lepiej, ale jest dobrze. Jest dobrze.
5: Park lepszy od świadectwa?
4: Można tak powiedzieć.
5: Lepiej niż było?
1: Oj, zdecydowanie.
6: Tu mieszkam już od 30 lat, ale to był taki bałagan i tutaj nic nie było. A teraz coś ciekawego jest.
5: Lepiej?
7: Fajne miejsce na wypoczynek dla seniorów, dla młodych, dla dzieciaków.
6: No, zmieniło się alejki, wszystko tutaj, nowe drzewa nasadzone są.
1: Tu nie było ani takich chodników, ani zieleni takiej jak potrzeba.
2: No, miałem tylko nadzieję, że utrzyma się ten stan piękny przez kolejne lata.
0: Oby tak właśnie było, a to wszystko usłyszał w parku Bronowickim reporter RMF FM Dominik Smaga. Przypomnę jeszcze, że rewitalizacja parku kosztowała 9 milionów złotych, z czego 7 pokryła unijna dotacja. Radio RMF 24, już za chwilę najnowsze wydanie faktów, w nich m.in. medyczne porady w związku ze strasznym skwarem.

0: To już prawie 17. Wracamy zatem do studia faktów w RMF FM, a w studiu faktów przy mikrofonach Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy.
2: W imieniu naszych pracowitych reporterów. Wojskowi śledczy przejęli sprawę Francuza, który zdezorganizował ruch metra w Warszawie.
1: Najnowsze wieści na jego temat uzyskał w prokuraturze stołeczny reporter RMF FM.
2: W faktach ponadto medyczne porady w związku ze strasznym skwarem.
1: Oraz naukowe wyjaśnienie zjawiska wzajemnego zrozumienia i synchronizacji.
2: Określanego mianem nadawania na tej samej fali.
1: Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie przejął śledztwo w sprawie obywatela Francji, który w środę rano wszedł do tunelu metra w stolicy.
2: Z tego powodu kursowanie pociągów na pierwszej linii zostało dwukrotnie wstrzymane w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym.
1: Służby musiały sprawdzić tunel pod kątem pirotechnicznym. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Michale, co teraz dzieje się z tym obcokrajowcem?
3: Francuz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Jak usłyszałem, śledczy postawili mu zarzut, jednak prokuratura nie informuje o jego treści. Wiadomo jedynie, że wcześniej sprawa była prowadzona przez policjantów pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury, za co grozi nawet do 8 lat więzienia. Jak wykazały kontrole tunelu pierwszej linii metra, 22-latek uszkodził element systemu wentylacji w pobliżu stacji Służew. Po zatrzymaniu obcokrajowiec chaotycznie próbował tłumaczyć coś policjantom po angielsku i francusku, jednak po przewiezieniu na komendę nie odpowiadał już na pytania funkcjonariuszy.
2: Kierowcy, noga z gazu na autostradzie A6 w zachodniopomorskim.
1: Między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzymśnica bus zderzył się z samochodem osobowym.
2: Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska.
1: Utrudnienia także na S8 w Warszawie.
2: Między węzłami Prymasa Tysiąclecia i Lazurowa zderzyły się 3 auta osobowe.
1: Pas w kierunku Poznania jest zablokowany.
4: Fakty RMF FM. Fala upałów w Polsce.
1: W Polsce żar leje się z nieba.
2: Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed jeszcze większymi upałami w całym kraju. Alerty obowiązują od jutrzejszego przedpołudnia.
1: Temperatura w ciągu dnia może dojść do 33 stopni w cieniu.
2: Lekarze przypominają, by regularnie pić wodę i unikać długiego przebywania na słońcu.
1: I pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach.
5: Temperatura, to możemy o tym często przecież, zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz, często przy zamkniętych oknach. Właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka i nie powinniśmy do takich rzeczy doprowadzać, a z doniesień medialnych, no wiemy, że takie sytuacje cały czas się zdarzają.
2: Przed śmiertelnie groźną lekkomyślnością przestrzega dr Janusz Sakołowski.
1: Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Borowskiej we Wrocławiu.
2: No, wielu z nas zna to uczucie. Podczas rozmowy, wspólnej pracy czy muzykowania czujemy nagle, że nadajemy na tej samej fali z drugą osobą.
6: Dotychczas zjawisko to było traktowane raczej jako metafora, ale najnowsze badania Międzynarodowego Zespołu Neurobiologów pokazują, że taka synchronizacja między ludźmi jest nie tylko realna, ale można ją mierzyć, a kiedyś może nawet świadomie wzmacniać.
1: Odwiedził nas w studiu Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
1: My nadajemy wspólnie na fali RMF FM, ale w codziennych sytuacjach na czym ten efekt polega?
6: Chodzi oczywiście o aktywność mózgu. Zespół badawczy przez ostatnią dekadę prowadził eksperymenty z udziałem tysięcy osób. Od uczniów szkół średnich, przez artystów, po przypadkowych uczestników festiwali i zwiedzających muzea. Z pomocą przenośnej aparatury EEG rejestrowali aktywność mózgową uczestników. Wyniki badań są jednoznaczne. Podczas wspólnego działania, rozmowy czy nawet zwykłej zabawy fale mózgowe osób zaczynają się synchronizować. Co więcej, im ściślejsza synchronizacja fal mózgowych, tym lepsza współpraca i głębsze poczucie

0: W Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej komentarzy. Polska jest dziś europejskim liderem pod względem liczby rejestrowanych operatorów dronów. Na 100 tysięcy mieszkańców przypada u nas ponad 1000 operatorów. To jest o wiele więcej niż w Niemczech czy Austrii. Na razie większość z nich wykorzystuje drony rekreacyjnie, ale coraz częściej mówi się o ich zastosowaniu w biznesie, logistyce, rolnictwie, a także w bezpieczeństwie i obronności. Czy ta imponująca liczba przekłada się na realne przewagi gospodarcze? Gdzie polskie firmy wykorzystują drony najskuteczniej, a gdzie wciąż pozostajemy na etapie testów? O tym porozmawiam z naszym gościem. Z nami na łączach pan Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw dronów, prezes Fundacji Żelazny i Akademii BSP. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
0: Panie prezesie, Polska jest liderem w Europie pod względem liczby operatorów dronów. Czy to rzeczywiście oznacza, że stajemy się taką dronową potęgą, czy na razie bardziej mówimy o skali zainteresowania niż o realnych wdrożeniach?
1: W mojej ocenie jest to bardziej liczba, jest to pokazanie skali zainteresowania technologiami dronowymi. Dlatego, że trzeba też powiedzieć, żeby nasi słuchacze zrozumieli, jak to tak naprawdę działa. Urząd Lotnictwa Cywilnego rejestruje operatora drona z automatu, wydając uprawnienia pilotowi. Ale każdy podmiot, który się rejestruje i kupuje drona, niekoniecznie jest od razu też pilotem, w związku z czym rejestruje się jako operator drona. W związku z czym mamy tutaj taką trochę lekkie przekłamanie ilości posiadanych operatorów dronów, to się nie równa ilości posiadanych pilotów. Aha. Nie zmienia to faktu, że tak naprawdę to jest tak jak prawo jazdy. Jeżeli kupujemy drona, z mocy prawa powinniśmy się zarejestrować w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, nabyć podstawowe uprawnienia i w tym momencie stajemy się zarówno operatorem drona, jak i pilotem. Aha. I to tak naprawdę pokazuje ta liczba, którą tak naprawdę dzisiaj cytowaliśmy, a ona pokazuje skalę zainteresowania i tego, co dzieje się w branży dronowej w Polsce.
0: Dokładnie, 1070 operatorów. Ci operatorzy to...

0: amatorzy, ale czy taka amatorska wiedza może jakoś procentować w sytuacji takiego poważnego konfliktu zbrojnego?
1: No, to jest tak. W tych operatorach rozróżniamy zarówno tych amatorów, profesjonalne firmy, profesjonalnych pilotów. Na pewno budujemy swoje kompetencje. Na pewno zdobywamy doświadczenia, bo jeżeli kupujemy nawet drony do filmowania czy do własnych celów, to nabywamy jakieś umiejętności. Te umiejętności z nami zostaną. To jest jak raz jazda na rowerze. Mhm. Jeżeli raz je opanujemy, to będziemy je posiadać. Ale to jest tak samo niebezpieczne, jak kierowcy, którzy nabywają uprawnienia do poruszania się po drogach, ale nie praktykują. I też mamy w tym momencie sytuację, w którym to zaczyna zagrażać. To z dronami niestety będzie identycznie. Ci piloci i operatorzy muszą praktykować i to pozwoli nam zdobyć nowe kompetencje.
0: Wojna w Ukrainie pokazała i pokazuje cały czas ogromne znaczenie technologii bezzałogowych. Czy te doświadczenia jakoś przyspieszyły rozwój polskiego rynku dronów, zarówno cywilnego, jak i wojskowego?
1: Na pewno widzimy boom i to widzimy boom w całej Europie. W Polsce tak samo. Wyrastają jak grzyby po deszczu firmy dronowe, które próbują rozwijać na własną rękę technologie dronowe. No to, co się, że tak powiem, wydarzyło, jest bardzo dobre dla nas. Niestety problem polega na tym, że technologie dronowe wymagają rozwijania różnych gałęzi gospodarki, nie tylko budowania dronów. Co powoduje, że na dzień dzisiejszy niestety opieramy się głównie na imporcie z Azji i to jest takim elementem bardzo niepokojącym. Mm-hmm.
0: Dlaczego akurat to, że importujemy z Azji? Bo powinniśmy sami produkować?
1: Tak, to powinniśmy zacząć budować własne zdolności, mimo tego, że ich te na dzień dzisiejszy opieramy się o budowanie zdolności budowania i konstrukcji dronów. Natomiast dron to jest element składowy z kilkunastu innych komponentów. To są anteny, to są kontrolery lotów, to są elementy sterujące silnikami, to są same silniki, to są śmigła, to są elementy transmisji wideo. Te zdolności przekładają się na to, że gospodarka będzie się rozwijać i na dzień dzisiejszy niestety, ale są pojedyncze firmy, które takie rzeczy próbują robić u nas w Polsce, nawet w Europie, co jest bardzo niepokojące, a 90% komponentów do budowy dronów niestety pochodzi z Chin.
0: A jakie są jeszcze największe bariery, panie prezesie? Czy to są może problemy z przepisami, infrastruktura, kwestie bezpieczeństwa?
1: Jeśli chodzi o użytkowanie bezzałogowców, to przepisy Unii Europejskiej cały czas ewoluują. Nie można powiedzieć fakt faktem, że zauważono problem i ten problem zostaje rozwiązany. I tutaj trzeba oddać prymat EASA oraz naszemu rządowi lotnictwa cywilnego, gdyż na początku wydawało się, że bardzo przespali ten okres, a natomiast próbują to regulować, deregulować, co jest bardzo dobrym objawem. Natomiast niestety kwestie technologiczne są problemem nie na nadrobienia. Przerwanie łańcuchów dostaw, jakie widzieliśmy podczas COVID-u, jeżeli nastąpiłoby z jakiegokolwiek zaognienia sytuacji z Chinami, spowoduje to, że niestety zostaniemy odcięci od technologii, którą nie będziemy w stanie wytworzyć sami. Jeden taki bardzo prosty przykład. Bardzo prozaiczna rzecz to są anteny odpowiednio zestrojone do bezzałogowców. No na dzień dzisiejszy, nie wchodząc za głęboko w szczegóły, zatraciliśmy kompetencje jako państwo. Próbujemy je odbudować. To pokazują firmy dronowe, które coraz więcej zauważają, że brakuje po prostu kompetencji. Próbują to odbudować, natomiast ten czas biegnie nieubłaganie.
0: Tak? Kiedy przespaliśmy ten czas?
1: No jakieś 2 lata temu niestety ten czas został przespany i to jest niestety straszne, jak tak na to patrzymy, natomiast próbujemy. To jest najważniejsze, że obudziliśmy się i idziemy do przodu.
0: A potrzebujemy technologii dronowych z Ukrainy, czy damy sobie sami radę?
1: To jest tak. Jeśli chodzi o kwestie strony ukraińskiej, to technologie ukraińskie, które są użytkowane, są technologiami, które są miksem myśli technicznej strony ukraińskiej i nowoczesnych technologii zaczerpniętych zarówno od partnerów bliskowschodnich, jak i od partnerów europejskich. Strona ukraińska jest bardzo dobra w tym, co w takim miksie technologicznym i łączeniu tych technologii. Natomiast liderami na dzień dzisiejszy niekoniecznie są Ukraińcy, mimo tak, że próbują się kreować. Proszę pamiętać o tym, że największe straty obecnie zadawane, które były po stronie rosyjskiej przez stronę ukraińską, nie pochodziło od technologii, która byłaby produkowana w Ukrainie, nie wchodząc za bardzo też w szczegóły dla naszych graczy. Natomiast strona ukraińska dominuje, ma najlepsze doświadczenia bojowe i tego im nie można zabrać. To, co oni robią, jak wykorzystują, jak pokazują, można wykorzystywać drony, jest elementem. Jeszcze dwa lata temu nie mieli zdolności oddziaływania na przeciwnika w postaci Federacji Rosyjskiej na głębokości 100 kilometrów. Musieli polegać na Heimarsach, w Storm Shadowach. Dzisiaj mogą spokojnie zagrażać Moskwie i innym obiektom oddalonych po tysiące kilometrów i nie mieć żadnych ograniczeń z tego powodu, bo ta produkcja jest u nich na terenie kraju bez żadnych restrykcji. I to jest ich największą wygraną obecnie. Aha.
0: A jeżeli nie Ukraina liderem, to kto?
1: No, trzeba wprost powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o bezzałogowce, to Izrael, Stany Zjednoczone, to są liderzy tak naprawdę, którzy inwestują w rozwój nowoczesnych technologii i budują nowe elementy, które gdzieś po drodze są wykorzystywane w rozwiązaniach ukraińskich. No i to jest, no i oczywiście Chiny, największy gracz w tym rejonie. Niedawno, jak kilka dni temu, strona amerykańska i prasa amerykańska za CNN cytowała zeznania pilota, czy to operatora uzbrojenia, który został strącony nad Iranem, który opowiadał, że tak naprawdę jego myśliwiec został strącony czymś nie wiadomo czym, najprawdopodobniej jakimś rojem dron. No i prasa amerykańska się bardzo mocno na ten temat rozpisywała, co to mogło być, dużo spekulacji też w tym było. No, została nutka niepewności, czy to jest technologia irańska, czy ktoś wykonał po prostu jakiś test.
0: Był pan na konferencji URC w Gdańsku. Jakie wnioski z niej pan wynosi? Może wychodzimy z niej bogatsi?
1: No, na pewno wychodzimy bogatsi. Najważniejszym elementem jest to, że biznes jednak sobie poradził z kryzysem, który jest w naszym obecny. To jest chyba najważniejsze, że tak naprawdę biznes jest w stanie się pogodzić i zrozumieć swoje wzajemne problemy i kultury historycznej. To jest chyba najważniejsza rzecz, bo to pokazało, że jesteśmy w stanie się jednak mimo trudnej wspólnej historii porozumieć i dbać o własne bezpieczeństwo. To jest chyba najważniejsze.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radio RMF24 był pan Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw dronów, prezes Fundacji Żelazny i Akademii BSP. Jeszcze raz dziękuję, spokojnego weekendu.
1: Nawzajem dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Dziękujemy, do usłyszenia. W Radio RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Polscy piloci myśliwców F-16 doskonalili umiejętności tankowania w powietrzu podczas wspólnych ćwiczeń z samolotem MRTT francuskich sił powietrznych. W szkoleniu uczestniczyło 10 polskich maszyn. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takie zdolności są już wykorzystywane podczas misji chroniących polską przestrzeń powietrzną. Zapowiedział też, że Polska jest na finiszu rozmów dotyczących zakupu własnych samolotów do tankowania w powietrzu. Przypomnę, pod koniec maja Polska i Hiszpania podpisały memorandum w sprawie wspólnego pozyskania takich maszyn. Jak poinformował szef MON, szczegóły umowy mają zostać uzgodnione w najbliższych dniach. Tankowce powietrzne umożliwiają uzupełnianie paliwa w locie, co znacząco zwiększa zasięg i możliwości operacyjne samolotów bojowych. W Europie najczęściej wykorzystywany jest model Airbus A330 MRTT. Radio RMF24, już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 17.30, a już jutro przegląd zagraniczny.
1: Radio RMF24. A dzieje się na naszych oczach.
2: We need Greenland.
3: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
4: But even more people will feel once again a sense of hope.
1: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny. Już jutro po 12:00 w Radiu RMF 24.

0: 17.30. Zapraszamy na Fakty RMF FM.
1: 5 milionów złotych straciły ofiary grupy oszustów rozpracowanej przez lubelską prokuraturę.
2: Czterej Ukraińcy działali głównie na Pomorzu, w Krakowie i w Poznaniu.
1: Swoje ofiary oszukiwali metodą na pracownika banku. Używali też fałszywych platform inwestycyjnych oraz portali ogłoszeniowych.
2: Wyjaśnia Beata Syk-Jankowska z prokuratury regionalnej w Lublinie.
3: Oskarżeni nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania środków pieniężnych przy użyciu kodów BLIK, autoryzowania przelewów bankowych na własne rachunki, a także poprzez samodzielne wykonywanie przelewów przez pokrzywdzonych. Bezpośrednie rozmowy telefoniczne z pokrzywdzonymi prowadzone były przez osoby działające w ramach tzw. call center.
1: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.
2: Czterech polityków Prawa i Sprawiedliwości zwróci przyznane im ukraińskie odznaczenia.
1: Chodzi o byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, europosła Adama Bielana i posła Marka Kuchcińskiego.
2: Jak poinformowano, to wyraz szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej oraz lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego.
1: A także sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity. Polscy tenisiści poznali pierwszych rywali w Wimbledonie.
2: Z kim zmierzą się biało-czerwoni? To pytanie kierujemy do Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM.
4: W turnieju pani obrończyni tytułu Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie z doświadczoną, ale dużo niżej notowaną Amerykanką Taylor Townsend. Rozstawienie posłużyło też naszej finalistce French Open. Maja Chwalińska trafiła na kwalifikantkę o nazwisku Savankajew z Tajlandii. Magda Linet zagra ze świeżo upieczoną triumfatorką Rolanda Garrosa, Mirą Andrzejewą. W starciu z inną Rosjanką, Anną Kalińskają, faworytką nie będzie też Magdalena Fręch. Hubert Hurkacz otworzy turniej pojedynkiem z 12 w światowym rankingu Kasperem Rudem. Kamil Majchrzek trafił na nieco wyżej notowanego Alejandro Tabilo i ma okazję do rewanżu, bo Chilijczyk wyeliminował go ostatnio we French Open. Wimbledon rusza już w poniedziałek.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A zaprasza Krzysztof Berenda.
6: Witamy, Krzysztofie. No i nastała wiekopomna chwila.
7: Dzień dobry, to już jest ten moment. Ostatni raz wybrzmiał ten dźwięk. Teraz 2 miesiące luzu, przynajmniej dla dzieciaków, ale i dorośli mają szansę złapać odrobinę oddechu. Skoro już oficjalnie odtrąbiliśmy, czy w zasadzie oddzwoniliśmy wakacje, no to sprawdźmy, gdzie Polacy jeżdżą. Numer jeden to oczywiście nasza najpiękniejsza Polska, a jeżeli chodzi o zagranicę?
8: Najpopularniejszym kierunkiem są Włochy, które odpowiadają za ponad 22% wszystkich rezerwacji. Na kolejnych miejscach znajdziemy Hiszpanię, Grecję, Maltę oraz Bułgarię.
7: Wylicza Mateusz Dul z portalu iSky. Zaskoczeniem może być następny kraj na liście.
8: Albania. Zainteresowanie tym kierunkiem wzrosło ponad 3-krotnie.
7: W skali roku. Kto jeszcze nie ma pomysłów na wakacje, ten może szukać wśród ofert last minute. Sprawdziliśmy te najtańsze za samolot, za hotel na 7 dni i za śniadanie. Otóż te najtańsze oferty zaczynają się od 900 zł za Bułgarię, 1200 zł za Maltę i 1800 zł za wspomnianą Albanię. Jadąc za granicę, uważajmy na drożające waluty. Euro kosztuje na starcie wakacji 4,28 zł, dolar 3,75, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 4,97. Kto z kolei zamierza jeździć po kraju samochodem, ten niech uważa na drożejące paliwa, bo na start wakacji minister energii postanowił podnieść cenę benzyny powyżej 6 zł, dokładnie do poziomu 6,02 zł. Diesel natomiast będzie teraz kosztował 6,17. Przypomnę, że takie urzędowe ustalanie cen ma potrwać jedynie do końca miesiąca, czyli do najbliższego wtorku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

W Radiu RMF24 mamy dla was teraz ostrzeżenie. Jak się okazuje, po potężnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli w mediach społecznościowych pojawiła się fala dezinformacji. Jak informuje Wenezuelskie Obserwatorium Fake Newsów, internauci rozpowszechniają zmanipulowane nagrania i fałszywe komunikaty dotyczące katastrofy. W sieci publikowane są m.in. filmy z trzęsień ziemi w Turcji i z tsunami w Japonii, przedstawione jako aktualne nagrania z Wenezueli. Pojawiły się również nieprawdziwe ostrzeżenia o zagrożeniu tsunami dla okolic Caracas, których nie potwierdziły służby. Amerykańska Federalna Komisja Handlowa ostrzega również przed fałszywymi zbiórkami pieniędzy dla ofiar katastrofy. Urzędnicy apelują, żeby wspierać wyłącznie sprawdzone organizacje pomocowe. Przypomnijmy, według najnowszych danych w wyniku trzęsienia ziemi zginęło co najmniej 580 osób, a blisko 3000 zostały ranne, a pomoc dla poszkodowanych deklaruje kilkanaście państw. Radio RMF24.

0: I nie ma miejsca jak radio RMF 24. Polecamy się, mamy dla was tutaj więcej informacji i znakomitej muzyki. No a teraz Wrocław, tam w ogrodzie botanicznym, jak już informowaliśmy, zakwitło dziwidło olbrzymie. Przez całą noc i przez cały piątek przed skrzelarnią gromadziły się tłumy zaciekawionych mieszkańców i turystów. Dlaczego to taka wyjątkowa chwila? Na miejscu była nasza reporterka Martyna Czerwińska, która rozmawiała z Wojciechem Basińskim z ogrodu i z mieszkańcami. Posłuchajmy.
1: Przed nami dziwidło olbrzymie, które wzbudziło olbrzymie zainteresowanie wrocławian. Zacznijmy od tego, jak tutaj wyglądała noc, bo chyba bardzo pracowicie i bardzo gorąco.
2: Tak, tutaj pracownicy wszyscy naprawdę musieliśmy wypić całą noc. Tutaj kolejka praktycznie się nie skończyła, kasnie zamknęliśmy. Cały czas.
1: To jest faktycznie tak wielkie wydarzenie?
2: Tak, gigantyczne wydarzenie, szczególnie, że pierwszy raz kwitnie ono u nas. Kwitnienie odbywa się raz na 7 do 10 lat, dlatego to jest takie bardzo rzadkie zjawisko.
1: Nasi słuchacze nie widzą, mogą sobie tylko wyobrazić, ale może pomóżmy im w tym, jak wygląda w tej chwili dziwidło.
2: Teraz dziwidło już jest w ostatniej fazie kwitnienia. Teraz będą rozwijały się kwiaty męskie, których aktualnie nie widzimy. Pochwa podkwiatostanowa, ona teraz już się zamknęła, ona już się nie otworzy, zaś kolba straciła turgor i też już powoli będzie się łamała.
1: Czyli te najpiękniejsze godziny jednak już za nami.
2: Tak, najpiękniejsze godziny za nami, aczkolwiek jeszcze smrodek się unosi.
1: No właśnie, bo wszyscy tutaj przychodzą nie tylko po to, żeby zobaczyć ten kwiat, ale żeby go przede wszystkim poczuć. Jak on pachnie, wytłumaczmy słuchaczom.
2: No pachnie tutaj zgniłym mięsem, padliną. Niektórzy porównują to, jak za długo mają śmieci i zostaje taki sok ze śmieci pod koszem, no to właśnie podobnie.
1: Ten kwiat używa takiego mechanizmu i wydziela taki zapach po to, żeby zwabić do siebie owady, tak?
2: Tak, owady charakterystyczne, chrząszcze, pszczoły też charakterystyczne, oczywiście nie takie, które występują w naszym klimacie, ale też różnego rodzaju błonkówki. On doskonale kamufluje się w dżungli. Ciemnobordowa barwa właśnie imituje tą padlinę, zapach nie jest ciągły, on jest pulsacyjny, tutaj on jest etapami i znowu tu jest kolejne przystosowanie, zaś kiedy jest sam liść imituje drzewo. Ten ogonek liściowy jest w takie plamki po to, żeby oszukać zwierzęta, żeby zwierzę nie wbiegło, żeby myślało, że to jest twarda korowina i że będzie miało po prostu wypadek, krzywdę. A to jest po prostu liść, który jest łatwo łamliwy. No ale takie przystosowanie.
1: Wstali Państwo bardzo wcześnie, żeby zobaczyć to niesamowite zdarzenie tutaj w ogrodzie botanicznym. Jak wrażenia?
3: Niesamowite. Da się przeżyć. Dobrze, że szklarnia jest otwarta. Tak. Także wietrzy się na bieżąco, nie jest źle.
1: Chciało Wam się wstać tak rano, żeby to zobaczyć i poczuć?
4: No jest to chyba wydarzenie przynajmniej tygodnia, jeśli nie miesiąca we Wrocławiu. Następny raz zakwitnie pewnie za jakieś 5 lat. I tak lepiej było rano, czekaliśmy tylko około godziny. Z tego co wiem, w nocy kolejki były na 3-4 godziny.
5: Przypomina to trochę, jakby jakieś zwierzę gdzieś tam martwe leżało w tej szklarni, ale nie jest aż tak straszne, jak się może wydawać.
1: Ale przyszliście powdychać ten zapach z własnej woli.
5: Było bardzo wesoło, tam ludzie rozmawiali, śmiali się, robili sobie nawzajem zdjęcia. No, była naprawdę dobra atmosfera.
1: I teraz do szkoły, do pracy?
6: No ja się przygotowuję do obrony akurat.
5: A ja jadę do szpitala, do pracy właśnie.
1: Mam nadzieję, że ten zapach nieprzyjemny nie wsiąkł wam w ubrania.
6: może nie. Zobaczymy jeszcze.
1: Może lepiej się jednak przebrać.
5: No, ja na pewno w szpitalu. Tak.
0: Zdjęcia i filmiki dziwidła olbrzymiego mamy dla was na stronie rmf24.pl w zakładce Fakty. A już za chwilę w faktach RMF FM powiemy o awarii wody w Radomsku. Zostańcie z nami.

0: Ponownie przenosimy się do studia faktów RMF FM. To już 18:00. W studiu faktów Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy.
2: Polecamy.
3: Radomsko boryka się z brakiem wody.
2: To poważny problem dla mieszkańców.
3: Żar z nieba utrudnia naprawę toru na trasie Piła Bydgoszcz, donosi reporterka RMF FM.
2: Służby kolei pracują w miejscu wczorajszego zderzenia pociągów w Białośliwiu.
3: Francuzi kontra Norwegowie. Wieczorny hit na mundialu.
2: Przypomnimy, dlaczego warto zwrócić uwagę na ten mecz. Kilkadziesiąt tysięcy osób bez wody w Radomsku Włódzkiem.
3: Rano pękła tam rura wodociągowa.
2: W faktach witamy reporterkę RMF FM, Agnieszkę Wyderkę.
3: Agnieszko, jak mieszkańcy radzą sobie z tą sytuacją?
4: Nie najlepiej, bo temperatura jest powyżej 30 stopni Celsjusza, a nie mają nawet jak umyć rąk, nie mówiąc już o wzięciu prysznica. W wielu miejscach miasta stoją beczkowozy i kolejne takie pojazdy pojawiają się w nowych rejonach. Jednak zdarza się, że przy beczkowozach rozgrywają się dantejskie sceny. Ludzie przepychają się i kłócą. W sklepach w Radomsku zaczyna brakować butelkowanej wody, bo mieszkańcy kupują całymi zgrzewkami. Sytuacji nie poprawia też to, że radomszczanie nie wiedzą, kiedy woda znów popłynie z kranów. Dla osób starszych i schorowanych uruchomiony jest numer telefonu, pod który mogą zadzwonić i poprosić o dostawę wody do domu.
2: Kierowcy, noga z gazu na Krajowej 27 w Lubuskiem.
3: W Kaczelnicach na odcinku Nowogród-Bobrzański, Zielona Góra, zderzyły się dwa samochody osobowe.
2: Policja kieruje ruchem wahadłowo. 6 kilometrów ma korek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem, w Nowej Wsi w kierunku Gdańska.
3: Jest to spowodowane robotami drogowymi oraz dużym natężeniem ruchu. Służby kolei starają się udrożnić tor na trasie Piła Bydgoszcz.
2: Zniszczona infrastruktura to skutek wczorajszego wypadku na stacji w Białośliwiu.
3: Przypomnijmy, dwa pociągi się zderzyły i wypadły z torów. 11 osób zostało poszkodowanych, a 3 trafiły do szpitala.
2: Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Jak długo może potrwać naprawa?
5: PKP PLK zakłada, że jeszcze dziś wieczorem będzie możliwe przywrócenie ruchu na jednym torze. Prędkość pociągów ma być jednak ograniczona do około 50 km. Na godzinę. Naprawy niestety nie ułatwia lejący się żar z nieba. Wysoka temperatura wpływa na prace technologiczne. Natomiast kwestią przyczyn wypadku zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
3: Francja kontra Norwegia.
2: To wieczorny mecz na mundialu, po którym sporo obiecują sobie kibice.
3: Tak, bo obie ekipy na razie mają po 2 zwycięstwa na koncie i na pewno zagrają w 1/16 finału.
2: Razem z nami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF.
6: Dzień dobry, też sobie sporo obiecuję.
3: Tak, witamy Patryku, będziemy śledzić. Oba zespoły są bardzo bramkostrzelne, prawda?
6: No właśnie, Francuzi w 2 spotkaniach strzelili 6 bramek, Norwegowie 7, Francuzi w gronie faworytów mundialu, Norwegowie określani przez wielu no mianem czarnego konia. Oczywiście, obie ekipy mają gwiazdy światowego formatu. Kylian Mbappe i Erling Haaland na turnieju strzelili już po 4 bramki. No to piłkarze o różnej charakterystyce, grający w różnych ligach. No jeden gra dla wielkiego, drugi dla małego kraju. W nadchodzących latach również będą trafiać na czołówki gazet, bo są najlepszymi napastnikami świata. Tak, to wszystko analizuje trener Norwegów Ståle Solbakken.
2: Pierwszy gwizdek o 21:00.
3: Norwegia-Francja. O mundialowym widowisku usłyszycie w wieczornych faktach.
2: Oraz w mistrzowskich faktach sportowych.
7: Fakty z przymrużeniem oka.
3: Uczniowie rozpoczęli dzisiaj przeważnie zasłużoną.
2: Przeważnie.
3: Przerwę od nauki.
2: Niektórzy z was pewnie już są na urlopie albo przed nim.
3: Zasadne jest więc pytanie, które w Krakowie zadał reporter RMF FM Paweł Konieczny.
2: Czy wakacje to stan umysłu?
8: Więcej odpoczywamy, ładujemy baterie przed kolejnym sezonem. Jeśli tylko chcemy, no to wydaje mi się, że mamy właśnie tą przestrzeń, żeby troszkę wyluzować, przemyśleć niektóre rzeczy w swoim życiu i właśnie tak po prostu spowolnić.
9: Na pewno to, że są w wakacje, tak, luz i w pracy luz, przede wszystkim i w życiu luz, bo już połowa z nas pewnie myślami buja gdzieś na plażach w Grecji, czy to we Włoszech. I myślę, że to też dodatkowo tak daje nam takie poczucie wyluzowania.
2: Wrzucamy więc na luz i cieszymy się pierwszym wakacyjnym weekendem.
3: La la la, lato. Dobrze, konkret. Z nowymi faktami pojawimy się o 18:30.

0: Jak już informowaliśmy w Radiu RMF 24, w Gdańsku zakończyła się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni podpisano prawie 200 umów, porozumień i listów intencyjnych. Do Amber Expo zjechali szefowie rządów, ministrowie, przedsiębiorcy i liderzy instytucji finansowych. Spotkania dotyczyły pomocy gospodarczej i obronnej dla Kijowa. Nasz reporter Michał Radkowski rozmawiał o znaczeniu tego wydarzenia z Jackiem Piechotą, prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
1: Z jakimi odczuciami kończy pan tą dwudniową konferencję?
2: Bardzo pozytywnymi, bo skłamałbym, gdybym powiedział, że nie miałem obaw po tym, co dzieje się w świecie polityki między prezydentami naszych krajów, wobec decyzji prezydenta Zełenskiego, że jednak nie będzie uczestniczył. Miałem obawy, jak w takiej sytuacji zachowa się biznes, zachowają się przedsiębiorcy, no ale okazało się zupełnie bezpodstawne. Przedsiębiorcy bardzo intensywnie rozmawiali, uczestniczyli w debatach. Masę nowych kontaktów też my jako Izba pozyskaliśmy. I co najważniejsze, i z polskiej, i z ukraińskiej strony padające co różne deklaracje, że niech ci politycy robią, co robią, może niech jednak studzą emocje, a nie przeszkadzają. A my w biznesie, widząc potencjał i możliwości płynące z tej współpracy, będziemy budować fundamenty naszych gospodarczych relacji, bo te są najtrwalsze, jeśli dobry biznes przynosi zyski obu stronom.
1: A nie ma pan takiej obawy, że mimo, że w Polsce jest organizowana ta konferencja, acz międzynarodowa, to wcale nie Polska będzie tym głównym beneficjentem zawieranych umów między Ukrainą a partnerami zagranicznymi?
2: Ja bym to skomentował powiedzeniem, że jak już przegramy, to tylko powiedzmy, że sami tego chcieliśmy. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie decyzje będziemy podejmować, jak przygotujemy się do procesu udziału w odbudowie Ukrainy, z jakimi projektami, z jakimi inicjatywami nasi przedsiębiorcy wystąpią, jakie będzie instrumentarium.

0: ich wsparcia, bo tutaj nie odstajemy na dzisiaj od krajów zachodnich. Bank Gospodarstwa Krajowego niesamowicie sprawnie buduje to instrumentarium wsparcia przedsiębiorców. Został instytucją finansującą Komisji Europejskiej w tym programie pomocowym Ukraine Facility. Od pół roku trwają prace w Banku Gospodarstwa Krajowego nad projektami przygotowanymi przez polskich przedsiębiorców, a dotyczącymi inwestycji w Ukrainie, po to, by sięgnąć z tego instrumentu Ukraine Facility. Cały system pożyczki uruchomione ze środków Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej, te 10 milionów złotych na bardzo dogodnych warunkach z długim okresem karencji, nisko oprocentowane na projekty tu w Polsce z kolei, ale służące współpracy z Ukrainą. Informacja o tym flagowym funduszu z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzymie. Podpisywane było porozumienie z Francuzami, Włochami, Niemcami o utworzeniu tego funduszu flagowego, 1,5 miliarda. To wszystko się dzieje. Rzecz tylko w tym, by przedsiębiorca, który musi wypełnić ten przysłowiowy kupon. Jak nie napisze dobrego biznesplanu, jak się dobrze do tego nie przygotuje, to nie wygra.
1: Ale ważna jest też wola, no bo mieliśmy informację o podpisaniu przez 4 firmy energetyczne polskie, takie największe spółki Skarbu Państwa, listu intencyjnego. Te 4 spółki się porozumiały, choć na co dzień można powiedzieć, że tu na naszym rynku krajowym ze sobą konkurują. Chcą współdziałać, chcą wejść na ten rynek ukraiński i chcą tam zawalczyć o odbudowę energetyczną Ukrainy. No ale do tanga trzeba dwojga, trzeba chęci ze strony Ukrainy. Oni na razie mówią, my jesteśmy gotowi, no ale to od Ukraińców będzie zależało, czy skorzystają z tej naszej propozycji.
0: Tak, ale nie łudźmy się, Ukraina nie jest krajem, który dopiero się budzi w warunkach globalnej gospodarki rynkowej. Rynek ukraiński jest bardzo wymagający, penetrowany przez różne kapitały, różne struktury, różne firmy. No i Ukraińcy trochę się zachowują jak panna na wydaniu. No, chcieliby poznać różne oferty. Także nie obrażajmy się, jeżeli ktoś wystąpi z ofertą ciekawszą. No, niestety takie są reguły gry w tym świecie gospodarczym.
1: No to jak ten kawaler polski się prezentuje?
0: Kawaler polski ma atuty, bo ma doświadczenie z rynku ukraińskiego. Żadna polska firma nie wycofała się przez 4 lata wojny. Są dobre doświadczenia z Ukrainy. Są i też negatywne, ale tak bywa w tym świecie biznesu. Jesteśmy blisko, to jest też ważne wbrew pozorom, bo tutaj logistyka, koszty transportu, przewozów i tak dalej też odgrywają rolę. Jesteśmy bliscy też kulturowo z Ukraińcami, także mamy wielu Ukraińców dzisiaj już zatrudnionych w polskich firmach, którzy doskonale za chwilę mogą prowadzić projekty w Ukrainie dla polskich firm. Tylko błagam, nie pozbywajmy się ich z naszej gospodarki, z naszych struktur, bo to są też nasze argumenty. Dobry, przygotowany management. Tego zachodnie firmy najczęściej nie mają, więc mamy też i atuty. Nie jest tak wcale źle, że jesteśmy bezsilni i skazani na porażkę.
1: No, jeszcze jeden taki geograficzny nasz atut. Jesteśmy po prostu sąsiadami Ukraińców. Kwestia choćby budowy dróg. Do granicy ukraińskiej my sobie przez Polskę możemy przyjechać. To w dość komfortowych warunkach, a jak przekroczymy granicę?
0: Tak, ale jeszcze po drodze musimy ją przekroczyć. Właśnie, i tu granica. Niestety jest wciąż ogromna bariera. I niedostateczna infrastruktura graniczna, i zbyt słabo dofinansowane, wzmocnione kadrowo nasze służby graniczne. I niestety sytuacja, w której jako jedno z niewielu państw unijnych mamy 4 służby kontrolujące przepływ towarów przez Ukrainę. Inspekcja sanitarna, fitosanitarna, weterynaryjna, kontroli jakości produktów handlowych, których działanie na Ukrainie niestety nie jest dostatecznie skoordynowane. To wszystko powoduje, że i w ruchu towarowym, i polscy przewoźnicy mówią, łatwiej przejeżdżać nam przez granicę ukraińsko-rumuńską czy ukraińsko-węgierską niż granicę ukraińsko-polską. To bardzo niedobry sygnał, a w ruchu osobowym nawet uczestnicy tutaj tej konferencji jadący do Polski z Ukrainy stali czasem, mówili o kilkunastogodzinnych kolejkach na granicy. To jest dzisiaj ogromna bariera. A oczywiście no, zaraz potem za granicą to, co dzieje się na ukraińskich drogach, to Ukraina ma wiele do zrobienia, to też ogromny perspektywiczny rynek, ale nie sądzę, byśmy w Polsce znaleźli chętnych do inwestowania w ukraińskie autostrady na zasadach komercyjnych, bo też i zwrot z tego kapitału chyba nie byłby satysfakcjonujący dla polskich firm.
1: Też samym doświadczeniem moglibyśmy się podzielić, bo w tej chwili mam wrażenie, że jesteśmy prymusem, jeśli chodzi o to, jak budować drogi w Europie. Coś 25 lat temu nie do pomyślenia.
0: Bezwzględnie tak. Nie wierzyliśmy kiedyś z żoną, że dożyjemy takiego czasu. To już przepraszam, no trochę jestem w latach zaawansowany. Nie przewidziałem przewidywaliśmy, nie wierzyliśmy z żoną, że dożyjemy takiego czasu. My ze Szczecina mamy blisko do niemieckich autostrad i do Berlina, że nasze polskie drogi będą lepsze od niemieckich, które dzisiaj najczęściej są remontowane i naprawiane. Tu mamy naprawdę czym się pochwalić i ogromny potencjał polskich wykonawczych firm w budowie naszych autostrad. To jest też nasz atut. Takiego doświadczenia często nie mają firmy zachodnie.
2: Mówił w rozmowie z Michałem Radkowskim prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota. A już za chwilę najnowsze informacje z Radomska. Tam, jak już wspominaliśmy, doszło do awarii wody. Zostańcie z nami.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do Radomska w Łódzkiem, gdzie bez wody po awarii wodociągu są tysiące mieszkańców. Te informacje przynosi nam dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, jakiej części miasta dotyczy brak wody?
1: Prawie całe Radomsko pozbawione jest zasilania w wodę. Kilkadziesiąt tysięcy osób od rana nie ma wody w kranach. Wszystko przez poważną awarię miejskiej sieci wodociągowej. Pękła rura, co całkowicie odcięło dostawy wody do domów i mieszkań. Problem jest szczególnie dotkliwy ze względu na upały. Temperatura w Radomsku przekracza dziś 30 stopni Celsjusza. Na ulicach miasta pojawiły się beczkowozy, z których mieszkańcy mogą pobierać wodę. Jednak przy niektórych z nich dochodzi do przepychanek i sporów. W sklepach zaczyna brakować butelkowanej wody, bo ludzie wykupują ją całymi zgrzewkami. Uruchomiony jest specjalny numer telefonu dla osób starszych i schorowanych, które mogą zamówić dostawę wody bezpośrednio do domu. Dodatkowo wodę można pobierać z dwóch ujęć przy ulicy Bełchatowskiej i Krzywej. Tam wodę nalewa pracownik przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Nie wiadomo jeszcze, kiedy awaria zostanie usunięta i woda ponownie popłynie w kranach. Służby komunalne zapewniają, że pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw.
0: Sprawę będziemy monitorować w Faktach RMF FM i w Radiu RMF 24.

0: 18.30. Zapraszamy na fakt.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 75 w Małopolsce.
2: W Frycowej na odcinku Nowy Sącz - Tylicz zderzyły się dwa samochody osobowe.
1: Droga jest zablokowana.
2: Zarzut zniszczenia mienia usłyszał 33-latek, który w środę wieczorem obrzucił kamieniami budynek Urzędu Skarbowego na warszawskiej Pradze.
1: Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co zeznał mężczyzna?
3: Stwierdził, że zrobił to, ponieważ czuje się uciskany przez system. Mężczyzna przyznał się do winy, a w związku z tym, że 33-latek nie był wcześniej karany, prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Za zniszczenie mienia grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Mężczyzna w środę około godziny 20 obrzucił kamieniami szklaną elewację budynku Urzędu Skarbowego. Kilka szyb zostało wybitych, a kilkanaście pękło. Zniszczone zostały także drzwi wejściowe do urzędu. Straty oszacowano na 98 tysięcy złotych.
1: Za Kliczyn koło Myślenic w Małopolsce obchodzi w tym roku podwójny jubileusz.
2: 700-lecie istnienia parafii oraz 250. rocznicę konsekracji drewnianego kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych.
1: To właśnie ten obiekt budzi podziw wciąż przybywających tam miłośników sztuki sakralnej.
4: W tym kościele są takie dwie szczególne relikwie czasów. To jest krzyż jagielloński, który tu wisi nad drzwiami wejściowymi. Jest datowany na 1430 rok. A drugim taką relikwią czasów to jest Matka Boża Zakliczyńska, malowana na wzór Solus Populi Romani. I obraz, który jest bardzo czczony od dawien dawna.
2: Opisuje unikatowe, sakralne zabytki ksiądz Robert Anusiewicz, proboszcz parafii w Zakliczynie.
1: Obchody jubileuszowe odbędą się tam jutro i w niedzielę.
2: A już dzisiaj o 19 w faktach opowiemy o imprezie w Nowej Hucie, Aniu, o zupełnie,
1: zupełnie innym
2: charakterze.
1: Zupełnie. Zostańcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kolejno. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: To Radio RMF 24. To już przedostatnia mundialowa noc z fazą grupową mundialu. Przed nami kolejne rozstrzygnięcia. Patryk Serbański z nami, redakcja sportowa RMF FM. Witaj, Patryku. W jakich grupach największe emocje?
1: No, właściwie w każdej moglibyśmy powiedzieć, że emocje będą naprawdę solidne, więc wymienię wszystkie trzy grupy, czyli to będzie grupa G, grupa H i grupa I.
0: Zaczynamy o 21:00, no i to będzie mecz wagi ciężkiej.
1: No, Francja, Norwegia, z jednej strony faworyt, wicemistrzowie świata, z drugiej strony drużyna, która określana jest przez bardzo wielu ekspertów jako ten czarny koń turnieju. No tylko pytanie, czy jak kogoś wszyscy oceniają tego czarnego konia, to czy to jest dalej czarny koń, czy to nie powinna być taka drużyna, która gdzieś w trakcie turnieju nam wyrośnie na taką niespodziankę.
0: Ale mają tego Haalanda niesamowitego.
1: No, oczywiście, to fantastyczny piłkarz, ale Francuzi też mają nawet więcej tych gwiazd. No oczywiście, porównanie, nawet gdybyśmy sobie tak spojrzeli po prostu do jakiegoś, nie wiem, encyklopedii, atlas świata, porównali sobie liczbę mieszkańców Norwegii i Francji, to już widać, gdzie tu jest ten większy potencjał ludzki. No, oczywiście z jednej strony Kylian Mbappe, z drugiej Erling Haaland, obaj już po 4 bramki na mundialu, więc obaj świetnie sobie na razie radzą. Dodam tylko, że Vinicius Junior już też 4 bramki, ale w 3 meczach. Leo Messi 5 nawet bramek, także no to jest ta absolutna czołówka. No i dzisiaj też liczymy na to, że i Haaland i Mbappe będą bramki strzelać. No i teraz pytanie oczywiście, która z tych drużyn zajmie pierwsze miejsce w grupie, bo oto toczy się ten norwesko-francuski pojedynek o pierwszą lokatę i teoretycznie łatwiejszego rywala w 1/16 finału. No ale jest też drugi mecz w tej grupie, czyli Senegal-Irak. Niby już taki mecz, który wydaje się, że nie ma takiego dużego znaczenia, ale no, o ile Irak nawet gdyby wygrał, to szanse na awans ma niewielkie z tego trzeciego miejsca. Przypomnę, 8 z 12 drużyn, które zajmą trzecie lokaty, przejdą dalej. Ale Senegal, no gdyby wygrał i trochę tych bramek nastrzelał, poprawił ten swój stosunek bramek, bo teraz to jest 3 strzelone, 6 straconych, to jeszcze dla Senegalu by się tutaj jakaś nadzieja tliła. Także no, pytanie, jak sobie z tym piłkarze Senegalu poradzą. Trafili do bardzo trudnej grupy, ale jeszcze nadzieję mogą mieć. No, tylko muszą rzeczywiście parę bramek strzelić. Także tutaj, no, jeżeli będzie im zależało, to też spodziewam się takiego ofensywnego grania.
0: W pozostałych grupach oglądanie meczów oznacza zerwanie nocy, godzina 2, godzina 5.
1: Ta 5 jeszcze nie taka zła, może taki wczesny letni poranek. Będzie ciepło, bo upały w Polsce, także i noc ciepła, to może tak. 5 tak na wschód słońca.
0: Z kawą mrożoną. Trudniejsza pora do śledzenia sportowych wydarzeń, to na pewno. No i w tych grupach każda drużyna z szansami, jedna europejska drużyna nad przepaścią.
1: Tak, dokładnie. Belgowie są w takiej sytuacji. Po 2 meczach i 2 remisach, to było 1-1 z Egiptem i 0-0 z Iranem. Mają teraz 2 punkty. Są na miejscu 3 w swojej grupie. 2 punkty ma też wyprzedzający ich Iran. Po prostu strzeliło 1 bramkę więcej. Egipt 4 punkty, już pewny awans. No i do tego jeszcze Nowa Zelandia, która też jeszcze w tym całym rozdaniu się liczy. I teraz ta zmiana formatu mundialu, to, że drużyny z trzecich miejsc wychodzą, oznacza, że może dojść do takiej paradoksalnej sytuacji. Otóż Belgia może zremisować swój mecz z Nową Zelandią, zdobyć 3 punkt i jeżeli Egipt wygra też z Iranem, to Belgia awansuje na 2 miejsce i z 3 punktami wyjdzie od razu bez problemów do fazy pucharowej. A może być też tak, że Belgowie na przykład zremisują z Nową Zelandią, Iran na przykład wygra z Egiptem, ostatecznie Belgia będzie miała dokładnie tak samo 3 punkty, ale 3 miejsce w swojej grupie i z tego 3 może nie awansować. Także no, trzeba tutaj troszeczkę sobie też patrzeć, co się dzieje, jak wygląda ta tabela drużyn z trzecich miejsc, ale jak widać, no, ten sam wynik przy różnym układzie może oznaczać zupełnie co innego. Identyczna sytuacja jest w grupie H. Tam mamy dzisiaj, no, jutro, już trzymajmy się dokładnie, jutro, czyli o 2 w nocy mecz Hiszpania-Urugwaj, czyli mecz drużyn, no, które w przeszłości były mistrzami świata. Rusi mówią o tym, że żaden mecz ich tak nie motywuje, jak granie przeciwko Hiszpanom. Będzie też mecz Republiki Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską i tutaj też każda z drużyn ma szansę na awans. Hiszpania już z awansem, Urugwaj potrzebuje, no, remis, nie wiem, czy im wystarczy, na pewno będą musieli czekać na kolejne wyniki. Republika Zielonego Przylądka też. Remis może dać 2 miejsce, a może dać 3 i brak awansu, no, Arabia Saudyjska potrzebuje zwycięstwa. Także w tych obu grupach identyczna sytuacja, bo też drużyna, która prowadzi, ma 4 punkty, potem 2 drużyny z 2 punktami i 1 drużyna z 1. Każdy mecz o stawkę dziś wieczorem i w nocy.
0: Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Patryk, wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się, a w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

Słuchacie Radia RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji. PKP Intercity wprowadza specjalne zasady zwrotu biletów w związku z prognozowaną falą upałów. Bez dodatkowych opłat będzie można zrezygnować z podróży pociągami zaplanowanymi do końca czerwca. Ale uwaga, dotyczy to biletów kupionych najpóźniej 23 czerwca. Zwykle przewoźnik pobiera 15% opłatę za zwrot, jednak tym razem pasażerowie otrzymają pełną kwotę. Możliwa będzie także bezpłatna zmiana terminu przyjazdu, jeśli nowy bilet nie będzie droższy. PKP Intercity umożliwia również zwrot biletów na połączenia do Niemiec i Czech, choć w tym przypadku obowiązują odrębne zasady dotyczące zmiany terminu podróży. Decyzja ta, jak już wspominałem, ma związek z prognozowanymi przez IMGW potężnymi falami upałów. W niedzielę i poniedziałek temperatura w części kraju może sięgnąć nawet 40-41 stopni Celsjusza. Radio RMF 24, jesteśmy z Wami, informujemy i już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM.

0: Powoli zbliża się 19:00, to czas na najnowsze wydanie faktów. RMF FM zapraszają Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Bramki i detektory metali w szpitalach.
2: Minister zdrowia w rozmowie z reporterem RMF FM zapowiada zmiany.
1: Po wczorajszym ataku nożownika w placówce w Jastrzębiu-Zdroju.
2: Kierowcy, uważajcie.
1: Są problemy na Krajowej 15 w Warmińsko-Mazurskim.
2: Dresy mile widziane.
1: Jutro w krakowskiej Nowej Hucie.
2: Dzielnica się stroi. Detektory metali i bramki elektromagnetyczne mogą pojawić się w polskich szpitalach.
1: Zapowiada w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: A jest to reakcja na wczorajszy atak nożownika na terenie lecznicy w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek pod wpływem narkotyków ranił 4 osoby.
1: Michał Dobrołowicz z nami w faktach. Michale, kiedy takie urządzenia mogą się w placówkach pojawić?
3: To jest perspektywa co najmniej kilkunastu tygodni. Jolanta Sobierańska-Grenda przyznaje, że bramki przy wejściu zwiększyły już bezpieczeństwo na przykład w sądach. I podobnie mogłoby być w szpitalach.
4: Mamy tam wielu odwiedzających, przecież nie mówimy tylko o pacjentach, ale o rodzinach, które się pojawiają w szpitalu, więc na pewno taka wzmożona kontrola jednak podniesie komfort bezpieczeństwa dla personelu, ale również dla pacjentów.
3: W ostatnich miesiącach zaostrzone zostały kary za ataki na pracowników szpitali do 5 lat więzienia, a w karetkach pogotowia pojawiły się kamizelki nożoodporne i szpikulcoodporne. Pomysł detektorów metali w szpitalach ma być teraz konsultowany z dyrektorami lecznic i z zespołem, który działa przy resorcie sprawiedliwości.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 15 w Warmińsko-Mazurskiem.
2: W Byszwałdzie samochód osobowy wypadł z drogi. Trasa jest zablokowana. Emocje mijają, nawet jeżeli są bardzo uzasadnione, mówił Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku.
1: Dobiega końca dwudniowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Na miejscu jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Stanisławie, co jest efektem tych rozmów?
5: Wybijały się projekty energetyczne, ale mówiono też o mniejszych, jak na przykład remont kościoła Świętego Mikołaja w Kijowie. Przez dwa dni tu, w halach Amber Expo, ale i zaraz obok na stadionie ciągle podpisywano kolejne dokumenty.
6: Jest chyba jedyna konferencja, gdzie naprawdę jednym ciągiem toczą się dyskusje, debaty polityczne, równolegle cały czas trwały podpisywania dokumentów.
5: Mówi Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Jak dodaje, mimo napięć politycznych w relacjach polsko-ukraińskich w ostatnich dniach, przedsiębiorcy myślą długofalowo.
6: Wiedzą, że jeśli dzisiaj coś podpiszą, zaplanują kontrakt energetyczny, budowlany, to on zostanie zrealizowany za 5-10 lat.
5: Efektem jest blisko 200 umów. Część z nich otwiera także nowe możliwości dla polskich firm zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy.
7: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
1: To część garderoby, którą ma prawie każdy z nas.
2: Tak, taka na co dzień. No ale raz w roku można się w nią wystroić na szczególną okazję.
1: Ulicami krakowskiej Nowej Huty przemaszeruje jutro trzecia nowochucka parada dresów, zapowiada organizator Adam Grzanka.
8: Każdy się do nas dołącza po drodze. Przybywamy wszyscy na godzinę 16 tutaj pod NCK i tu się zaczynają atrakcje trochę piknikowe, ale takie piknikowe premium. Planujemy konkursy sprawnościowe, jak na przykład przymierzanie butów na tej takiej tekturze bazarowej, żeby troszeczkę powspominać. Będzie przykład słowiański, będą pokazy mody, będą koncerty, w ramach których chcielibyśmy promować tożsamość regionalno-dzielnicową. Czyli człowieku, jeżeli masz piękną piosenkę o swoim bloku, o swoim czepaku, śmietniku, dzielnicy, części Krakowa, przyjdź, zaśpiewaj.
2: A wieczorem będzie też można potańczyć.
1: Nie tylko w dresie.
2: Taka wieść się w dzielni niesie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.
0: A za chwilę powiemy o tym, jak bezpiecznie wypoczywać w górach podczas upałów. Naszym gościem będzie ratownik GOPR Adam Tyszecki. Radio RMF 24, Krzysztof Urbaniak. Witam ponownie. Dobry wieczór.

0: To jest wieczorny program radia RMF24. Tylko w czerwcu grupa beskidzka GOPR interweniowała już 54 razy. Aż 29 akcji dotyczyło rowerzystów. W wielu przypadkach kończyło się poważnymi urazami głowy czy kręgosłupa, szczęki. Rozpoczynające się wakacje i ta prognozowana fala upałów, o której ciągle mówimy w radiu RMF24 i RMF FM, sprawiają, że w górach można spodziewać się prawdziwego tłoku. O tym, jak bezpiecznie wypoczywać w górach podczas upałów, porozmawiam teraz z ratownikiem GOPR, panem Adamem Tyszeckim. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Tylko w czerwcu, przypomnę, 54 interwencje mieliście, z czego ponad połowa akcji dotyczyła rowerzystów. To jakie błędy najczęściej popełniają osoby, które wybierają się na górskie szlaki i na trasy rowerowe?
1: Myślę, że to nie zawsze wynika z błędu. Często są to sytuacje losowe, natomiast pewnym się da zapobiec. Na pewno ochraniacze, ochrona twarzy, czyli mówimy tu też o kaskach typu full face, zmniejszają takie konsekwencje upadków, które jednak w tym sporcie są dość powszechne i prędzej czy później każdy rowerzysta w górach no jednak gdzieś ten upadek zalicza, więc tu przede wszystkim ochraniacze, świadomość własnych umiejętności, też dobór trasy odpowiedni do umiejętności, to pozwala trochę zminimalizować ryzyko takiego no, dużego czasem urazu.
0: Ochraniacze na plecy również?
1: Tak, jak najbardziej na plecy, ale również na klatkę piersiową, ochraniacze na kolana i łokcie, które najczęściej gdzieś przy nawet drobnych upadkach cierpią, no i przede wszystkim porządny kask, no to jest podstawa.
0: Tak zwane full size. Ja tutaj wymieniałem, że poważne urazy głowy czy kręgosłupa, urazy szczęki, jeszcze jakieś inne urazy? Pan mówi łokcie, nadgarstki.
1: No to spektrum urazów jest dość duże, ponieważ tu często w wypadkach są to wypadki wysokoenergetyczne. Trochę inaczej niż zimą, ten śnieg nie amortyzuje. Tutaj w lesie są kamienie, są drzewa, więc każdy taki upadek kończy się lądowaniem na twardym, można powiedzieć. Często no tu prędkość też jest kluczowa, bo duża prędkość też powoduje, że te obrażenia są większe i niestety dość dużo tych urazów dotyczy też urazu głowy, nawet mimo, że większość rowerzystów jest w kaskach, to obserwujemy, że często blisko 1/3 wypadków kończy się jakimś stopniem jednak urazu głowy i też często wstrząśnienia mózgu, o którym nie zawsze te osoby wiedzą i są świadome, ale też trzeba mieć to na uwadze, że to może wyjść dopiero po jakimś czasie.
0: A to są rowery downhillowe, takie typowo zjazdowe, czy to są rowery takie zwykłe rowery górskie?
1: Obserwujemy chyba wszystkie typy rowerów, od takich typowo zjazdowych, rzeczywiście downhillowych, po osoby, które się wybierają na gravelach, jest to coraz bardziej popularne. I to często nie typ rowera, czy też no, ochraniaczy nawet decyduje o tym, jak się kończy taki wyjazd, no ale też świadomość, co możemy spotkać na danej trasie. Mamy trasy, które są przygotowane na takie rowery typowo zjazdowe, no i tutaj inny rower będzie nas ograniczał i też sprawiał, że może być no, trudniej zapanować na nim na takiej trasie.
0: Zdarza się alkohol wśród rowerzystów?
1: Niestety tak i często to się kończy kiepsko dla tych osób. Natomiast obserwujemy też dużo pozytywnych wzorców, dość dużo osób rzeczywiście wybiera się w te góry. Też my staramy się o tym opowiadać i mówić. Zresztą w najbliższy weekend w Szczyrku mamy duży festiwal rowerowy, gdzie będziemy też całą niedzielę opowiadać o tych różnych aspektach kolarstwa górskiego.
0: A gdzie jest najwięcej takich wypadków na waszym terenie? Jest jakieś najbardziej niebezpieczne miejsce?
1: Można powiedzieć, że są to miejsca, gdzie się koncentruje ten ruch rowerowy. Głównie jest to rejon Wisły, Szczyrku i Bielska-Białej. Tutaj mamy najwięcej rowerzystów. No i statystycznie też najwięcej osób ulega wypadkom.
0: Co zrobić w takim razie, gdy na szlaku albo na trasie rowerowej dojdzie do wypadku? Jak prawidłowo wezwać pomoc?
1: Przede wszystkim zachęcamy, żeby mieć zainstalowaną aplikację Ratunek. Ona nam pokaże dokładnie, gdzie jest to miejsce. My nie w każde miejsce dojedziemy karetką terenową. W niektóre nawet kładem nie jesteśmy w stanie dotrzeć. I wiemy już wtedy na etapie nawet przyjęcia zgłoszenia, że będzie to trudniejsza akcja, która wymaga zaangażowania większej ilości osób. I to jest kluczowe, żeby dobrze określić tą lokalizację. Wiadomo, że na ścieżce rowerowej jest to trudne, więc aplikacja Ratunek, która nam wysyła lokalizację dokładną, bardzo nam pomaga w tym, więc do tego zachęcamy. Numer ratunkowy do GoPro 601-1300, on też pomaga nas zlokalizować i to warto mieć w telefonie, mieć wcześniej pobrane, mieć wcześniej zapisane, żeby w stresowej sytuacji wiedzieć, gdzie zadzwonić.
0: Przed nami fala upałów. Jak takie wysokie temperatury wpływają na bezpieczeństwo turystów, rowerzystów w górach? Jak się przygotować w ogóle do wyjścia w góry podczas takich upałów?
1: Na pewno musimy pamiętać o nawodnieniu, to myślę, że jest podstawa, ale też warto zaplanować tak to wyjście czy wyjazd, żeby w tym największym upale nie przeciążać się, żeby trochę ograniczyć tą trasę, żeby zaplanować odpoczynek, nawodnienie, miejsca w cieniu. No przede wszystkim musimy chronić się przed konsekwencjami udaru cieplnego, więc dobrze zaplanować trasę, odpowiednie punkty zaplanować, gdzie możemy uzupełnić wodę i się nawodnić. No i troszkę zrewidować może plany, zrobić trochę mniej intensywną tę wycieczkę, ale na pewno może w górach być przyjemniej niż w mieście, nawet takie upały, więc nie zawsze trzeba rezygnować z wycieczki w góry, ale warto dobrze dostosować ten cel do warunków, jakich się możemy spodziewać.
0: Jaką temperaturę, jakiej temperatury spodziewacie się w ten weekend w Beskidach?
1: 30 kilka stopni, ale w górach często jest troszkę chłodniej. Przykładowo dzisiaj rano w Szczyrku mieliśmy blisko 30 stopni, a na Hali Miziowej w okolicach 20, na Markowych Szczawinach 21.
0: Przyjemnie.
1: Pokazuje, że jest troszkę przyjemniej, no ale też musimy mieć świadomość, że jednak taka pogoda upalna też wiąże się z ryzykiem burz. Trzeba to monitorować, no i dobrze przemyśleć naszą trasę.
0: Żeby mieć bardzo przyjemny wakacyjny już wypoczynek w górach. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem radia RMF 24 był ratownik GoPR, pan Adam Tyszecki. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego dyżuru.
1: Dziękuję również. Bezpiecznych wakacji dla wszystkich.
0: Dla wszystkich dziękujemy bardzo. A w radiu RMF 24, jak zawsze, mamy dla was jeszcze więcej informacji. To jest program wieczorny na zegarach 19:19.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy, 3 miesiące w areszcie spędzi obywatel Francji, który w środowy poranek wszedł do tunelu metra w stolicy. W wyniku tego dwukrotnie wstrzymano kursowanie pociągów na pierwszej linii w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Tę sprawę śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń. Witaj, Michale.
1: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Czy mężczyzna usłyszał zarzuty?
1: Tak, usłyszał. I to tak naprawdę jedyna informacja, jaką podaje prokuratura. Śledczy nie ujawniają ani powodów, ani treści zarzutów. Jednak jak ustaliłem, policjanci prowadzili wcześniej śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Mężczyzna zniszczył element wentylacji, no a za to grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Co ciekawe i nieco tajemnicze, sprawa została przekazana Wojskowemu Wydziałowi Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dlaczego taką decyzję podjęto? No, o tym też prokuratura nie informuje, no ale właśnie już nie cywilny wydział, a wydział wojskowy zajmuje się sprawą obywatela Francji, który w środę wszedł do tuneli metra.
0: Michale, to przypomnij proszę, jak dokładnie doszło do paraliżu pociągów?
1: Po godzinie 7 w środę systemy alarmowe wykryły obecność w tunelach metra mężczyzny, osoby pomiędzy stacjami Ursynów i Służew. Mężczyzna został zatrzymany przez patrol policji, gdy wchodził do tunelu w okolicach właśnie stacji Służew. No a to, jak już wspomnieliśmy, sparaliżowało ruch podziemnej kolei na kilka godzin. No bo w takich sytuacjach służby muszą sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia infrastruktury. Policja przeprowadziła także rozpoznanie pirotechniczne. Stacje Służew zamknięto, a pociągi kursowały na skróconej trasie. Rano rozmawiałem z mieszkańcami Warszawy o tej sytuacji, no i tak komentowali to, co ich zastało.
2: No nie udało się niestety. Do pracy nie zdążę. Później nie będzie. Niestety. No, trudno. Dzień. Nie przewidziałam takiej sytuacji.
3: Jakaś jest informacja na miejscu?
4: Że stacja zamknięta do odwołania.
3: Będzie spóźnienie?
4: Będzie. Kol przez słuchawki.
5: Teraz mamy próbne matury w Technis Pulse. O, mój autobus musi biegnąć.
1: To warszawiacy w środowy poranek nie wiedzieli jeszcze, że czeka ich to samo dokładnie za kilka godzin, tylko w popołudniowym szczycie. No a dlaczego? Ponieważ mężczyzna z policjantami nie chciał współpracować. Na początku próbował coś tłumaczyć funkcjonariuszom chaotycznie, po francusku i po angielsku. Później, kiedy został przewieziony do komisariatu policji, policjanci chcieli z nim rozmawiać. Ten już taki wygadany nie był, nie udzielił im żadnych informacji. Dlatego służby podjęły decyzję, że jeszcze raz trzeba sprawdzić tunel metra pod kątem pirotechnicznym, czy aby na pewno obywatel Francji nic tam nie zostawił, więc znów w popołudniowym szczycie komunikacyjnym z użytku wyłączonych zostało 10 stacji metra. No więc trudny to był dzień dla mieszkańców Warszawy. Sprawę dość tajemniczą, tak jak podkreślam, cały czas wyjaśniają jeszcze śledczy.
0: O czym reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się do usłyszenia w radiu RMF 24. Za chwilę powiemy o rosnącym zagrożeniu pożarowym w lasach. Jest 19:30.

0: Słuchacie radio RMF 24. Mimo wieczoru zagrożenie pożarowe w polskich lasach rośnie z godziny na godzinę. Największe jest teraz na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Łódzkiem i na Mazowszu. W sobotę wysokiego zagrożenia może spodziewać się Wielkopolska i województwo lubuskie. Panujący upał stwarza duże ryzyko pożaru, mówi nadbrygadier Zenon Pisiewicz, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
1: Jeżeli chodzi o zagrożenie pożarowe, przede wszystkim zagrożenie pożarowe najbardziej niebezpieczne jest w lasach. W lasach na obszarach upraw, nieużytków, ponieważ to tu mamy do czynienia z materiałem palnym przede wszystkim, który no nie możemy w żaden sposób zabezpieczyć, więc na pewno ostrożność, na pewno nie używanie ognia otwartego w lasach, nie wjeżdżanie samochodami, pojazdami do lasów, ponieważ też może powstać pożar od zgrzanego silnika. Na pewno zwracanie uwagi na przypadkowe też zaproszenie ognia, nie mówię o celowym, ale też takie się gdzieś zdarzają. Na pewno bardzo duża, wzmożona i szczególna ostrożność na obszarach leśnych.
2: Prosimy też o parkowanie w wyznaczonych do tego miejscach, nie zastawiając szlabanów dojazdowych, bo one mogą stanowić drogę w przypadku pożaru dla wozów strażackich, czy w ogóle dla służb ratunkowych, również czasami dla karetki. Dlatego pamiętajmy, aby zachowywać się zgodnie z szacunkiem dla przyrody.
0: Apeluje Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: RMF24.
1: Wiadomość sprzed chwili. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio ogłosił porozumienie ramowe między Izraelem a Libanem po rozmowach w Waszyngtonie. Wrócimy do tego w faktach o 20:00.

To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Polscy uczniowie rozpoczynają dziś wakacje. Letnia przerwa potrwa 9 tygodni. Co plasuje Polskę w środku europejskiej stawki, jeżeli chodzi o długość odpoczynku? Sprawdźmy więc, kto odpoczywa najdłużej, a kto najkrócej. Podobnie długo co polskie dzieci od szkoły odpoczywają uczniowie m.in. w Czechach, na Słowacji, Litwie, Finlandii czy we Francji. Najkrótsze wakacje mają dzieci w Niemczech, Holandii, Danii i Norwegii. Tam letnia przerwa trwa od 5 do 8 tygodni, ale jest rekompensowana dodatkowymi dniami wolnymi w ciągu roku szkolnego. Najdłużej od nauki odpoczywają uczniowie we Włoszech, nawet 14 tygodni. Ponad 10 tygodni wakacji mają także dzieci w Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, na Łotwie czy na Malcie. Ale nieważne gdzie, nieważne ile, ważne, żeby odpoczynek był udany i tego wszystkim życzymy w Radiu RMF 24. A już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 20:00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora Michała Kosakowskiego, psychologa, którego zapytam, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe.
2: Wykład otwarty w radiu RMF24, już w niedzielę po 18:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: piątkowy wieczór. W RMF FM warto być na bieżąco i znać najnowsze wydanie faktów, które przygotowali i przedstawią o godzinie 20. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy.
2: Rządowe obiecanki cacanki w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
1: Związki zawodowe zarzucają Ministerstwu Aktywów Państwowych niedotrzymanie obietnic.
2: Podobne pretensje kierują pod adresem zarządu.
1: Ze związkowcami w JSW rozmawiała reporterka RMF FM.
2: Potem opiszemy polsko-niemiecki konflikt o gęś owsianą.
1: Naszym pozytywnym bohaterem będzie wyjątkowy meloman.
2: Specyficzny koncert mistrz.
1: Na koniec mistrzowskie fakty sportowe.
2: I Wimbledon. Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej zgodzili się na finansowe wyrzeczenia, natomiast zarząd i Ministerstwo Aktywów Państwowych nie wywiązują się z obietnicy blisko 3 miliardów złotych na ratowanie JSW.
1: Alarmują związkowcy, wskazując, że firma ma około miliarda złotych zaległości wobec ZUS-u i około 600 milionów złotych zadłużenia wobec wierzycieli. Zmniejszono też inwestycje związane z bezpieczeństwem górników.
3: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony.
4: Na pewno będziemy walczyć o to, żeby Jastrzębska Spółka przetrwała, żeby miejsca pracy zostały utrzymane.
2: Mówili Leszek Modzelewski ze Związku Zawodowego Ratowników Górniczych oraz Sławomir Kozłowski z Solidarności w JSW.
1: Zarząd spółki odpowiada, że stara się ustabilizować sytuację finansową, a bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem. Samochód osobowy, ciężarówka i bus zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4.
2: Kolizja miała miejsce w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie.
1: Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ministerstwo Rolnictwa potwierdza nieoficjalne ustalenia korespondentki RMF FM dotyczące polsko-niemieckiego gęsiego sporu.
2: Berlin, przypomnijmy, wstrzymał przyznanie unijnego certyfikatu dla polskiej gęsi owsianej, czyli tuczonej owsem.
1: A to jeden z najbardziej znanych polskich produktów drobiarskich.
2: Resort Stefana Krajewskiego w piśmie przysłanym do naszej redakcji zapewnia, że po otrzymaniu oficjalnej dokumentacji w tej sprawie podejmie odpowiednie kroki. Izrael i Liban podpisały w Waszyngtonie porozumienie ramowe, poinformował o tym Marco Rubio.
1: Amerykański sekretarz stanu zaznaczył, że wciąż w tej sprawie pozostaje wiele do zrobienia. Znajomi mówią o nim szafa grająca.
2: Nie bez powodu.
1: Andrzej Stańszewski z Wrocławia zgromadził w swojej kolekcji blisko 5000 płyt z muzyką, a w niedzielę wybiera się na koncert numer 300.
2: Tuż przed wyjazdem do Berlina odwiedziła go nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Czy to dla ciebie wielkie przeżycie?
6: Wielkie, ogromne.
5: I już łzy w oczach. Ledwo wystartowaliśmy.
6: Tak, zawieszam się, to fakt. I wzruszam się, bo tak, to jest wydarzenie dla mnie. To jest prawie 40 lat, 37 lat, jak byłem na swoim pierwszym koncercie Stevie Wondera. No i doszedłem do tego momentu, gdzie jest koncert Bruno Marsa.
5: Który właśnie nam przegrywa tutaj, tak, z głośnika jest, oczywiście.
6: Z najnowszej płyty. I w tej pasji jestem jakby konsekwentny i myślę, że to będzie do końca.
2: Brawo. 300. koncert. Berliński występ Bruno Marsa.
1: Panie Andrzeju, życzymy kolejnych estradowych setek.
7: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
2: No już są wakacje.
1: Niektórzy z Was rozpoczną także sezon urlopowy.
2: A czy wakacje to stan umysłu?
1: Pytał dziś o to krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny.
8: Jest to też stan umysłu według mnie. Umysł się odpręża, troszeczkę wrzucamy na luz.
9: Najważniejsze czuć w sobie taki spokój i dopuścić do siebie taką możliwość relaksu. To jest taki czas, żeby odpocząć i zastanowić się tak naprawdę nad tym, co przed nami, co za nami i jakiś taki reset dla siebie, bo pogoda zachęca nawet do takiego lenistwa.
2: Ale nie redakcję RMF FM.
1: O nie, przed nami mistrzowskie fakty sportowe.
2: A za godzinę najnowsze fakty z kraju i ze świata zaprezentuje Michał Zieliński.
1: Ciekawego wieczoru Wam życzymy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
1: Czas na trawiaste korty Wimbledonu.
2: Ale nie, mowa trawa. Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański, dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Turniejowa drabinka rozlosowana. W poniedziałek rusza Wimbledon. Nasi reprezentanci nie będą mieli lekko. Magda Linet trafiła na zwycięzczynię Rolanda Garrosa, czyli Mirę Andrijewą. Magdalena Fręch na inną rozstawioną Rosjankę Annę Kalińską. Iga Świątek powalczy w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Maja Chwanińska z kwalifikantką z Tajlandii. U panów Hubert Hurkacz kontra Kasper Ruud i Kamil Majchrzak kontra Alejandro Tabilo.
12: Rzeczywiście szanse obu Magd w pojedynku z rozstawionymi Rosjankami i Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem nie są za wysokie. No ale dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. No, miejmy nadzieję, że nasi reprezentanci będą sprawcami niespodzianki w pierwszej rundzie.
11: Oceniał komentator Eurosportu Tomasz Wolfke. Na piłkarskie emocje związane z Mundialem poczekamy już niespełna godzinę na początek rozstrzygnięcia w grupie I. No i będzie szlagier. Francja zagra z Norwegią. Jesteśmy szczęśliwi z 6 punktów. Francja ma tyle samo. Możemy dużo nauczyć się od Francuzów. Na ostatnich turniejach na koniec rozgrywek grupowych mogli dać odpocząć niektórym zawodnikom, ewentualnie zagrać w inny sposób. Są rozsądni w tym, jak podchodzą do wyzwań na takich turniejach. Tak mówił trener Norwegów Stale Solbakken. Ruszamy za niespełna godzinę. Przypomnę, o tej samej porze też pojedynek Senegalu z Irakiem. Senegal w razie wysokiego zwycięstwa no zachowa jeszcze szansę na wyjście do fazy pucharowej. Belektirinovil jest liderem rajdu Akropolu. 8 w sezonie runda Mistrzostw Świata WRC, uważana za jedną z najtrudniejszych. Niespełna 10 sekund do lidera traci Francuz Sébastien Ogier. Co ciekawe, Nouville wygrał dziś tylko jeden z 7 odcinków specjalnych. Paweł Fajdek błysnął formą na mityngu lekkoatletycznym w Zagrzebiu. Wynik naszego młodziarza to 81 metrów i 80.

0: Słuchacie radia RMF24. To kulisy History Hiking, program, w którym przybliżamy kulisy naszych śledztw. Dzisiaj historia, oj, owiana tajemnicami, owiana legendami. Historia, która do dzisiaj jest żywa w świadomości mieszkańców Ludwikowic na Dolnym Śląsku.
1: Ludwikowic Kłodzkich dokładnie na Dolnym Śląsku. To jest miejscowość, która jest bardzo bliska kompleksu Rize, więc często jeśli będziecie kiedyś jechać na przykład na właśnie zobaczyć kompleks Rize, Wałbrzych i tak dalej, to być może będziecie przejeżdżać przez tę miejscowość. Historia jest o tyle ciekawa, że jest w niej też wątek kryminalny i morderstwo głównego bohatera, księdza Zenona Kilana. Ksiądz Zenon Kilan był proboszczem właśnie parafii w Ludwikowicach Kłodzkich i był proboszczem bardzo lubianym. Już w okresie PRL-u zasłynął tym, że potrafił załatwić jakąś pomoc, jakieś słodycze przywozić z Niemiec, miał tam ewidentnie, utrzymywał kontakty z byłymi niemieckimi mieszkańcami Ludwikowic Kłodzkich. No i po pewnym czasie zaczęły się pojawiać pewne legendy, pewne przypuszczenia, że być może jest tak zwanym strażnikiem. Ale kim jest taki strażnik? Być może kiedyś słyszeliście takie określenie. Są legendy o ludziach, którzy zostali na tak zwanych ziemiach odzyskanych, zostawieni przez Niemców po to, żeby pilnować jakichś tych poniemieckich tajemnic na tych właśnie ziemiach, żeby te tajemnice nie zostały ujawnione przez Polaków i żeby ktoś na przykład nie odkrył jakichś depozytów, jakichś właśnie zastrzeżonych informacji. I właśnie księdza Zenona Kilana podejrzewano o bycie takim strażnikiem. Oczywiście to jest legenda niepotwierdzona, ale takie były przypuszczenia. My nawet rozmawialiśmy z mieszkańcami, z parafianami, czy faktycznie takie legendy krążą i tak potwierdzali nam to.
2: Firmy przyjeżdżały, Mercedesem przyjeżdżali, tą plebanię tam budowali, to nie ze składek, nie ze składek takich miejscowych, nie?
3: Czyli miał pieniądze po prostu na to,
4: że sam to
2: coś. Tam właśnie też był ten fundusz zachodni, ale nie wiem dokładnie, chciałem.
3: Już zachodni, to nie wiem.
2: Znaczy, były kontakty z Niemcami, nie? Takie. Przyjaciół miał różnych takich.
1: Z tym się wiąże też taka historia właśnie różnych dzieł sztuki, które ksiądz Zenon rzekomo miał gromadzić w jakimś tajnym tunelu pod plebanią.
0: Pod swoją starą
1: plebanią. Starą plebanią, tak, która do dzisiaj ten budynek stoi, jest opuszczony.
0: Przede wszystkim zastanówmy się przez chwilę, o co w ogóle chodzi z tymi strażnikami, bo ja w zasadzie odkąd interesuję się historią, to o strażnikach III Rzeszy na Dolnym Śląsku słyszę cały czas. Zresztą też w kwestii różnego rodzaju poszukiwań, co rusz słyszymy o tym, że gdzieś był zostawiony jakiś strażnik, który miał strzec rzekomego skarbu i pilnować tych tajemnic. Pieniądze miały płynąć do niego z Niemiec za to, że właśnie tej tajemnicy potrafi on dochować i nie dopuścić puszcza tych, którzy są ciekawscy, w miejsce, gdzie depozyt miał być ukryty. Problem polega na tym, że ja nie przypominam sobie sytuacji, w której w miejscu, którego strażnik miał pilnować, odnaleziono jakiś duży depozyt. Nie wiem, czy ty słyszałeś o takiej akcji.
1: Też
0: ale
1: nie
0: ja nie słyszałem.
1: Może to świadczy o skuteczności tych strażników.
0: Albo coś jest nie tak w tej historii. No bo zastanówmy się, czy to aby nie jest trochę tak, że całą tą historię o potężnym, pohitlerowskim podziemiu w Werwolfie i strażnikach, którzy pilnowali wielkich skarbów III Rzeszy pozostawionych na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Czy to nie jest trochę tak, że większość tych historii została zbudowana już przez władze komunistyczne? No zastanówcie się, jak można na przykład osądzić niewygodną jednostkę? Na przykład księdza niemieckiego pochodzenia, ewangelickiego księdza, który jest niewygodny dla władzy komunistycznej. No wystarczy dorobić mu historię o tym, że działa dla pohitlerowskiego podziemia, dla Werwolfu, albo jest strażnikiem, który pilnuje skarbów, żeby skazać go, tak? Pod sfałszowanym jakimś pretekstem nawet. Zastanówcie się, kto w powojennym świecie na przykład po pijaku mógł zastrzelić swojego sąsiada. No najlepiej, żeby to było Niemiec, prawda? Bo Niemcom dopisywano często zbrodni, których nie popełnili, ale tak wyglądała ta rzeczywistość, że wymazujemy wszystko, co niemieckie, pozbywamy się Niemców, nie chcemy ich tożsamości, nie chcemy o Niemcach słyszeć na nowych ziemiach, gdzie budujemy nową polską komunistyczną administrację. I wszystko, co złe, to Niemcy, tak? Więc dokręcamy tą śrubę. Większość historii została tak stworzona. Natomiast wokół księdza Zenona Kilana faktycznie już za jego życia pojawiały się historie, przynajmniej z relacji, które usłyszeliśmy, czy to Mateusz będąc w Ludwikowicach na potrzeby nagrywania filmu, czy ja, powiedzmy, w swoim rewirze kamiennogórskim też o Zenonie Kilanie historie są żywe, o proboszczu Zenonie Kilanie. Ja też słyszałem o tym, że już za życia mówiło się o tym, że on faktycznie ma jakieś kontakty z Niemcami. Przecież to Niemcy przyjeżdżali do niego z różnego rodzaju paczkami. On w czasach PRL-u częstował polskie dzieciaki Nutellą. No to nie było, to nie była rzecz dla każdego. To nie była rzecz, którą łatwo można było w tamtym czasie zrobić.
1: Tym razem opowiadamy wam historię księdza Kilana, który przez niektórych uznawany jest za strażnika III Rzeszy i który padł ofiarą brutalnego morderstwa.

0: sąsiada. No najlepiej, żeby to było Niemiec, prawda? Bo Niemcom dopisywano często zbrodni, których nie popełnili, ale tak wyglądała ta rzeczywistość, że wymazujemy wszystko, co niemieckie, pozbywamy się Niemców, nie chcemy ich tożsamości, nie chcemy o Niemcach słyszeć na nowych ziemiach, gdzie budujemy nową polską komunistyczną administrację. I wszystko, co złe, to Niemcy, tak? Więc dokręcamy tą śrubę. Większość historii została tak stworzona. Natomiast wokół księdza Zenona Kilana faktycznie już za jego życia pojawiały się historie, przynajmniej z relacji, które usłyszeliśmy, czy to Mateusz będąc w Ludwikowicach na potrzeby nagrywania filmu, czy ja, powiedzmy, w swoim rewirze kamiennogórskim też o Zenonie Kilanie historie są żywe, o proboszczu Zenonie Kilanie. Ja też słyszałem o tym, że już za życia mówiło się o tym, że on faktycznie ma jakieś kontakty z Niemcami. Przecież to Niemcy przyjeżdżali do niego z różnego rodzaju paczkami. On w czasach PRL-u częstował polskie dzieciaki Nutellą, no to nie było, to nie była rzecz dla każdego, to nie była rzecz, którą łatwo można było w tamtym czasie zrobić.
1: Tym razem opowiadamy wam historię księdza Kilana, który przez niektórych uznawany jest za strażnika III Rzeszy i który padł ofiarą brutalnego morderstwa.

0: kulisy History Hiking w radiu RMF24. Mateusz Kudła,
1: Maciej Regewicz nadal razem z wami. Wracamy do historii duszpasterza, który przez wielu określany jest jako strażnik III Rzeszy. Faktycznie te kontakty były żywe. Ci Niemcy przyjeżdżali do Ludwikowic. I już za życia proboszcza mówiono o tym, że on ma kontakty nawet z niemieckimi paserami, że wie, gdzie były ukrywane bądź pozostawione przez niemieckich mieszkańców Ludwikowic, gdzie były pozostawione dzieła sztuki bądź jakieś ich właśnie depozyty, które on, oczywiście za zapłatą, dla nich odzyskuje, czyli po prostu na tym zarabia. Oczywiście, tak jak Mateusz zauważył, już za jego życia mówiono o tym, że pod jego starą plebanią znajdował się tunel, podziemny korytarz, gdzie miał gromadzić te wszystkie dzieła sztuki i zresztą w obawie...
0: Ten korytarz rzekomo miał prowadzić do jakiejś starej chyba wędzalni, o ile dobrze pamiętam, i on też raz, że tam miał gromadzić te skarby, ale dwa, że on miałby służyć mu jako ewentualny korytarz ucieczkowy w razie jakby musiał się pilnie ewakuować, gdyby odkryto jego tajemnicę rzekomo.
1: Tak, bo nawet to, że powstała nowa plebania, bo on przecież wybudował nową plebanię, to miało według tych historii mieć związek z tym, że on zaczął się obawiać, że te podziemia mogą ujrzeć światło dzienne, nie? I ta jego działalność paserska, czy współpraca z paserami niemieckimi, że ona miała, że ona powoli mogła wyjść na światło dzienne i z obawy zaczął po prostu zbierać na nową plebanię i udało mu się tą plebanię wybudować. On miał bardzo dobrą opinię wśród mieszkańców i to...
0: To fakt, to fakt. Właśnie, że po pierwsze troszczył się o parafię, że troszczył się o mieszkańców, był bardzo lubiany, ale później się okazało, że mieszkańcy jednak nie wszystko o nim wiedzieli i o ile te przypuszczenia o tym, że był rzekomym strażnikiem, no to są legendy niepotwierdzone, o tyle potem wyszły pewne informacje, że faktycznie miał pewną tajemnicę, a nawet dwie tajemnice, mianowicie miał w Niemczech, do których często jeździł, dwie córki. I to była ta tajemnica największa jego, ujawniona i już później udowodniona. Później, już chyba to z tego co pamiętam, to już po jego tragicznej śmierci się tak naprawdę niewyjaśnionej śmierci, zabójstwa, do którego doszło w 95 roku i o którym więcej może opowiedzieć nasz przyjaciel, były rzecznik generała Marka Papały, wieloletni rzecznik policji, inspektor Dariusz Nowak.
2: To był napad, wydawało się, ponieważ to było tuż po tym, jak zakończyła się kolęda. Ksiądz musiał mieć dużo pieniędzy na plebanii. Wydawało się, że to był napad rabunkowy, ale też jednocześnie w czasie tego napadu jeden z bandytów klęczał mu na klatce piersiowej. No oczywiście w tym momencie ksiądz stracił oddech, ta klatka się nie poruszała. W związku z tym udusił się. To było bezpośrednią przyczyną śmierci. Natomiast wygląda na to, że cały czas bandyci, kiedy tam byli, torturowali go i chcieli od niego wymusić jakieś informacje.
1: W kulisach History Hiking rozmawiamy o tym, czy proboszcz Zenon Kilan mógł być strażnikiem III Rzeszy i czy faktycznie pod jego plebanią mogły znajdować się podziemia. Rumors spread around, United takes his time, but the shack outside the game, and you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls,

0: To kulisy History Hiking. U nas niezwykła historia XX wieku. Odkrywamy ją dla Was w radiu RMF24. Wokół śmierci Zenona Killana narastały i narastają do dzisiaj legendy, ale faktem jest, że z tych dostępnych informacji wynika, że w jego pokoju na plebanii, który miał być według tych legend zamykany, że ksiądz Killan miał mieć okno, z którego widział, kto do niego przychodzi i podobno bardzo tego pilnował, podkreślam, podobno był bardzo uważny, tak jakby się czegoś obawiał, on się w pewnym momencie miał tak zachowywać. Znaleziono tam mnóstwo listów niemieckich, w tym właśnie od niemieckich paserów. I jedna historia mi się teraz przypomniała, że oczywiście nie widziałem tych listów, ale jakby to przekazuję, co o nich się mówi. Jeden z tych listów miał zawierać informacje o jakimś przydrożnym krzyżu kamiennym, jakimś zabytku. Co więcej, zaczęto tego krzyża poszukiwać. I w miejscu, gdzie ów krzyż miał stać, była dziura. I według legend ksiądz Zenon Killan ten krzyż miał jakby zabrać
1: i przekazać, paserom, tak?
0: Czy to by od razu był strażnikiem III Rzeszy? No ja tak nie uważam, ale to, że mógł w jakiś sposób dogadać się ze stroną niemiecką, czy nawet z mieszkańcami, dawnymi niemieckimi mieszkańcami, generalnie całego województwa dzisiejszego Dolnośląskiego, ale głównie mieszkańcami dawnych polskich, teraz, a dawniej niemieckich Ludwikowic, no przecież mógł się dogadać, tak, że znajduje to, co ukryliście, dajecie mi wskazówki, no i oczywiście każdy z nich za to musiał płacić. No ta historia ma sens, ale to nie od razu zdefiniuje go jako strażnika III Rzeszy, tak? Natomiast no, być może człowieka, który po prostu nie do końca legalny i moralnie odpowiedni sposób po prostu zarabiał. No. Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w radiu RMF24 i program Kulisy History Hiking. Jesteśmy z wami do 21:00.

0: Słuchacie radia RMF24, to program Kulisy History Hiking.
1: Dzisiaj historia proboszcza, który przez niektórych określany jest mianem strażnika III Rzeszy. Czy faktycznie na jego plebanii znaleziono niemieckie skarby?
0: To jest niesamowite, że no, to się jednak dzieje w regionie, w którym takie legendy no, uwielbiają się nakręcać same z siebie. Tak, no, mówimy o Górach Sowich jednak, tak? Mówimy o bezpośredniej bliskości do właśnie słynnego kompleksu Rize, tajemniczego kompleksu Rize w Górach Sowich na Dolnym Śląsku, o którym przecież, któremu przecież poświęciliśmy co najmniej jeden, jak nie więcej odcinków zarówno podcastu Kulisy History Hiking, jak i naszego na naszym kanale History Hiking. Więc oczywiście jakiekolwiek niejasności na czyimś życiorysie powodowały taką sytuację, w której no, zaczynały się pojawiać różne legendy. Zresztą to nie dotyczy tylko księdza Kilana, ale też wielu innych osób na Dolnym Śląsku, nie tylko Dolnym Śląsku. Myślę, że jeszcze poświęcimy któryś odcinek takiej innej postaci, która jest uważana przez niektórych za potencjalnego strażnika.
1: Ale w Kamiennej Górze jest też taka historia. Ja ją słyszałem już bardzo dawno temu. Celowo nie będę podawał nazwiska tej osoby, ale od lat o pewnym człowieku, od poszukiwaczy, detektorystów słyszałem historię, że on jest strażnikiem, że on czegoś pilnuje na terenie swojego gospodarstwa i że on w ogóle wie, gdzie jest wejście do podziemi.
0: Tak, bo tam była mowa o tym, że ma jakieś nietypowo duże pole, tak, że mu się powodzi i tak dalej. No, generalnie, jeśli się komuś powodziło, to od razu był podejrzewany.
1: Tak, faktem jest, że był Niemcem, no został, tak? I to wystarczyło, żeby dopisać mu pewną łatkę strażnika, żeby ją doczepić do niego. Natomiast później ludzie, z którymi, no ja nie miałem okazji go poznać, bo zmarł po prostu, odszedł, ale później z bardziej wiarygodnymi osobami, które jeździły do niego, rozmawiały z nim, no słyszałem, że po prostu był normalnym człowiekiem, w ogóle bardzo miłym, tak? Świetnie się z nim rozmawiało i tutaj ta historia o tym, że miał być rzekomo strażnikiem, który pilnował jakiś wejść do podziemi, wiedział w ogóle wszystko o podziemiach Kamiennej Góry, no to jest raczej fake. Musimy pamiętać o tym, musicie pamiętać o tym i wyjaśniliśmy to w kilku naszych podcastach nawet, że no, te legendy o strażnikach, o podziemiach III Rzeszy, o skarbach ukrywanych w podziemiach województwa dolnośląskiego, one bardzo często były budowane przez osadników, którzy przyjeżdżali z różnych terenów właśnie na dawne wschodnie ziemie niemieckie i oni budowali te legendy na podstawie jakichś swoich doświadczeń. Też musimy pamiętać, że to były traumy, a te legendy o złocie były żywe w świadomości mieszkańców. Dziury w ziemi powodowały, że każdy z nich tam chciał wejść z jakąś podpaloną gazetą, karbinówką, czy innym oświetleniem skromnym, czy świeczką nawet. Wchodzono do podziemi i snuł to takie historie o ogromie korytarzy, o złocie gdzieś ukrytym pod ziemią. I problem polegał na tym, że przez lata w zasadzie poszukiwacze i amatorzy w historii no operowali, zresztą ja też tam to robiłem na początku, bazowaliśmy na tych przekazach ustnych po prostu ludzi, którzy wychowywali się w powojennym świecie na tak zwanych ziemiach odzyskanych i na podstawie ich historii budowano po prostu, te legendy się napędzały do czasu, aż nie zaczęły po prostu digitalizować, aż nie zaczęto digitalizować dokumentów, a tych paradoksalnie jest sporo.
0: Chociaż oczywiście nie wszystko, co mówisz, to jest prawdziwe, tak? Natomiast no, trzeba mieć też pewną świadomość tego, że no nie wszystkie legendy są prawdziwe. Ksiądz Kilan jest na pewno postacią bardzo tajemniczą i tak jak do końca nie są jasne motywy tej zbrodni na nim popełnionej, do końca nie wiadomo, dlaczego do tego doszło, tak pewno możemy nie poznać wszystkich tajemnic i wyjaśnień, wątpliwości, jakie wokół niego się pojawiły. No słuchajcie, jak byliśmy tam chyba to było 2 lata temu, to ta stara plebania stoi opuszczona, robi wrażenie, naprawdę też ta świadomość tej całej historii.
1: I podziemia pod
0: ciarki, te rzekome podziemia, bo ja ich nie widziałem, nie wiadomo tak naprawdę, czy te podziemia w ogóle są. Wiem, że jakaś tam grupa eksploracyjna chciała się dostać do środka i tych podziemi szukać.
1: A dostała się?
0: Tego już nie wiem. Być może się dostali, być może nie chcą się podzielić wiadomościami na ten temat, ale obstawiam, że po prostu nie, że po prostu tych podziemi może zwyczajnie w świecie nie być, no bo też po co robić, po co zadawać sobie trud, żeby mieć podziemne przejście z plebanii do wędzalni, no.
1: A może zadajmy to pytanie słuchaczom i widzom, może wy wiecie, czy pod plebanią, na której urzędował Zenon Quillan, znajdują się podziemia? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzach, chętnie podyskutujemy.
0: I to wszystko na dzisiaj. To był program Kulisy History Hiking w Radiu RMF 24.
1: Jeśli chcecie poznać więcej tego typu historii, to polecamy wszystkie dotychczasowe odcinki, które znajdziecie w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
0: Mateusz Kudła,
1: Maciej Regewicz, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.

0: na zegarze RMF FM. Już za moment będzie godzina 21, a to oznacza, że mamy już nowe fakty, które przygotował i przedstawi Michał Zieliński. Dobry wieczór, Michał.
1: Dobry wieczór, kłaniam się. Atak psa na dziecko i jego ojca w Sosnowcu. O szczegóły dowiadywał

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
1: To szefowa resortu zdrowia powinna ponieść odpowiedzialność polityczną za to, co się dzieje w Szpitalu Południowym, pana zdaniem?
2: Miałem dyżur wczoraj, pytałem pacjentów o tą aferę. Nikogo nie interesowało, czy poleci głowa tego czy innego polityka. Ludzi interesuje, czy wyzdrowieją, ile będą w szpitalu, jak szpital może zapewnić pomoc.
1: Czyli myślę, pan się nie domaga dymisji ministry zdrowia?
2: Absolutnie nie domagamy się ministry nikogo w związku z tą aferą. Domagamy się dobrej ochrony zdrowia dla pacjentów i dla lekarzy.
1: A będzie pan się spotykał z prezydentem i apelował do niego o weto w sprawie ustawy wiążącej PESEL z nazwiskami, z zarobkami lekarzy?
2: Na razie nie mam takich planów. Chciałbym spotkać się z panem premierem Donaldem Tuskiem i przekonać go do tego, że lekarze i politycy w tej sprawie muszą mówić jednym głosem. Zaproponowaliśmy pakiet reform, pakiet zmian, które zaczynają się również od naszego środowiska. Liczymy na wysłuchanie i na dobrą rozmowę.
1: Ale premier nie odpowiedział na pańską prośbę o spotkanie.
2: Dwukrotnie zwracaliśmy się z prośbą również pisemnie o spotkanie i nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.
1: Tak mówi Łukasz Jankowski, czyli prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF24, ale słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy. Panie prezesie, ile powinien zarabiać lekarz?
2: Lekarz powinien zarabiać godnie, powinien zarabiać trzy średnie krajowe, lekarz specjalista na etacie.
1: To jeżeli zarabia 1,5 miliona, to jest za dużo.
2: Ja nie znam wśród nieradnych, czyli wśród niepolityków, którzy łączą funkcje lekarza.
1: Bo nie mamy takich danych.
2: Zarobków u lekarza na drugim roku specjalizacji.
1: I pan wie o tym, że nie mamy takich danych i takie dane są potrzebne.
2: No ale jestem niemal pewny, że na drugim roku specjalizacji takie zarobki zdarzają się absolutnie wyjątkowo, jeżeli nie jednostkowo.
1: A dlaczego pan nie chce się zgodzić na to i dlaczego samorząd lekarski nie chce się zgodzić na to, żeby wiązać PESEL z zarobkami lekarzy? Nie wiem, co chodzi z tym.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej, myślę, że...
1: Być może dlatego, że chodziło tak, informacja też przed naszym spotkaniem. Wszyscy
2: się tym emocjonujemy. Natomiast nie chcielibyśmy, żeby w imię transparentności poświęcone były dane wrażliwe. Uważamy, że dzisiaj zaczyna się od lekarzy, a za chwilę rząd będzie chciał sięgnąć po dane dotyczące wynagrodzeń innych zawodów. Te dane też tam są.
1: Ale panie prezesie, to są publiczne pieniądze. Lekarze to jest zawód zaufania publicznego. Dlaczego nie mogą się lekarze po prostu, gdy mówimy o publicznych pieniądzach, bo o takich placówkach mówimy, dlaczego nie mogą się zgodzić, żeby te ich zarobki były po prostu prześwietlone, były do publicznego wglądu?
2: Na to się zgadzamy, natomiast nie zgadzamy się na zapis, który mówi, że minister zdrowia może użyć tych danych dla innych celów określonych przez niego.
1: No, ale te inne cele to jest po prostu wiedza.
2: Te inne cele to może być również gra polityczna. Niestety my kilka lat temu przy okazji afery pana ministra Niedzielskiego i ujawnienia danych naszego kolegi zobaczyliśmy, że politycy bardzo dobrze umieją grać danymi.
1: Od tego mamy prokuraturę, od tego mamy przepisy prawa. Pan wie doskonale, że te przepisy są na tyle mocne i na tyle trwałe, że tutaj z tej strony jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast dlaczego nie możemy mówić o większej jawności, jeśli chodzi o zarobki lekarzy?
2: AOTMiT dzisiaj zbiera dane z umów między szpitalami a lekarzami i te dane ma. W naszej ocenie i konsultowaliśmy to z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, ustawa przekracza możliwości prawne w tej chwili i resortu zdrowia i parlamentu, bo jest niezgodna z ustawami RODO.
1: Jeżeli prezydent ją podpisze, a podpisze pana zdaniem, czy nie?
2: Nie rozmawiałem jeszcze ze środowiskiem pana prezydenta, bo chcę skupić się na rozmowie z panem premierem dzisiaj, natomiast my użyjemy wszelkich środków, żeby tę ustawę zablokować jako szkodliwą i współpracować przy zbieraniu dobrych danych, które będą bezpieczne.
1: Wszelkie środki, to znaczy jakie środki?
2: Jeżeli pan prezydent ustawę podpisze, pójdziemy do Trybunałów Europejskich i będziemy się domagać uchylenia tej ustawy.
1: No dobrze, to będziecie walczyć, bo to rozumiem jest walka z rządem w gruncie rzeczy. Idzie pan na wojnę z rządem przed Trybunałami Europejskimi?
2: Dzisiaj obywatele polscy idą na wojnę z tymi, którzy chcą nadmiarowo zbierać dane, w tym dane wrażliwe, dla celów nieokreślonych w ustawie.
1: A to dlaczego w takim razie lekarze zarabiają tak dużo?
2: Dlatego, że istnieją kominy płacowe w tych specjalizacjach, w których procedury są źle wycenione.
1: Są źle wycenione, bo nie ma danych. Zgadza się pan?
2: Nie, są źle wycenione, dlatego że od wielu lat polityka grała pierwsze skrzypce w ochronie zdrowia.
1: Ale pana zdaniem w takim razie NFZ i Agencja Oceny Technologii Medycznych ma pełne dane? Czy nie ma pełnych danych?
2: W mojej ocenie ma wystarczające dane do tego, żeby dokonać zmiany wyceny procedur. Tak się stało w radiologii.
1: Ale sam pan wielokrotnie przyznawał, że niektóre procedury są przez NFZ przeszacowywane, prawda?
2: Dokładnie tak. jak bardzo niedawno rozmawialiśmy z panem prezesem Filipem Nowakiem z NFZ-u o przeszacowaniach w radiologii. W dobrej rozmowie ustaliliśmy, że tutaj absolutnie żadnych protestów być nie może. Procedury są przeszacowane, są dane. NFZ zmienił oszacowanie tych procedur. To jest okej, na to się zgadzamy.
1: No dobrze, to jeżeli rozmowa, są dane,
2: działamy.
1: Jeżeli są przeszacowane, to są to te złe szacunki biorą się ze złych informacji. Zgadza się pan?
2: Też złe szacunki w mojej ocenie biorą się też z aspektu politycznego całej sprawy. Od lat polityka wpychała się do ochrony zdrowia. Każdy, myślę, z pacjentów widział, że ministrem zdrowia zostawał lekarz rodzinny, to nagle poprawiała się sytuacja wyceny procedur w medycynie rodzinnej. Zostawał kardiolog, to nagle poprawiała się wycena w kardiologii. Względy pozamerytoryczne również grały dużą rolę w wycenie procedur. Zmieniały się również czasy. Ryzyko zawodowe związane z procedurą. Są nowe procedury. Trzeba po prostu usiąść i to wszystko w porozumieniu ze środowiskiem, z dyrektorami szpitali, którzy wiedzą, jak naprawdę wyglądają koszty, z policzeniem realnych kosztów po prostu ujednolicić.
1: Zgodziłby pan się na limit godzin pracy lekarzy?
2: To my wczoraj wyszliśmy z tym postulatem. 78,
1: no, o tym też mówi szefowa resortu zdrowia.
2: 78 godzin tygodniowo to jest absolutny maks, który powinien pracować lekarz. Tą liczbę wzięliśmy z godzin, które dzisiaj może wypracować lekarz na etacie. Czyli chcemy, niezależnie od formy zatrudnienia, żeby traktować lekarza tak jak na etacie, żeby kodeks pracy limitował liczbę godzin.
1: A ja myślałem, że wyście wzięli tę liczbę godzin z harmonogramu pracy Dawida Kacprzyka. Bo to wychodzi, jak tak sobie szybko liczę, to ile? 78 godzin tygodniowo, to jest
2: 312 godzin w tygodniu.
1: A Dawid Kacprzyk, o ile dobrze pamiętam, pracował ile? 331
2: w jednej placówce.
1: To nie jest wcale taka duża różnica.
2: Z tego co wiemy, dzisiaj pracował tak w jednej placówce, a pracował jeszcze w innych placówkach, więc liczba tych godzin była absolutnie szalona, wręcz
1: z doniesień medialnych wiemy. To była szalona liczba godzin, a tutaj proponujecie 312.
2: Zrobiliśmy ankietę wśród lekarzy. 84% lekarzy dzisiaj pracuje mniej niż 78 godzin, ale wciąż 16% pracuje więcej i to musi się skończyć. Gdybyśmy mieli limit 312 godzin, to nie byłoby przypadku radnego Kasprzyka, który pracował 330 plus jeszcze w kolejnych placówkach.
1: Panie prezesie, dla człowieka, dla normalnego Kowalskiego, to, że ktoś pracuje w tygodniu 78 godzin, to jest sytuacja nienormalna. On pracuje 40 i też jest zmęczony. To jak w takim razie, jaką ja mam pewność, że idąc do lekarza, który w tej chwili jest, nie wiem, powiedzmy po 70 godzinach pracy tygodniowo, ja będę dobrze zdiagnozowany.
2: Myślę, że nie docenia pan Polaków, bo 70% Polaków dorabia dzisiaj po godzinach i to jest niestety fakt. Czy smutny, czy nie, no to zostawmy. Natomiast tak, 78 godzin to jest w wyliczeniu na etat, to powinno być zmniejszone. My już od dawna się domagamy tego, żeby tak zwana klauzula opt-out, czyli pozwalająca lekarzom pracować więcej, została wycofana, ale chcemy rozmawiać z rządem odpowiedzialnie. Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli lekarzu 40 godzin i nic więcej.
1: Dokładnie tak myślę. Dlaczego nie możecie tego powiedzieć?
2: To byśmy zamknęli wiele szpitali powiatowych, zamykałyby się oddziały, które po prostu dzisiaj w publicznym systemie narzekają na brak kadr i na niedopinające się grafiki.
1: Ale to co, w takim razie to jest pewnego rodzaju szantaż? Albo lekarze będą dużo pracować, albo nie będą funkcjonowały oddziały szpitalne?
2: To jest ocena realna tego, jak dzisiaj wygląda sytuacja w ochronie zdrowia. Albo pracujemy ponad siły i lekarze pracują po 400 i więcej godzin, albo wprowadzamy na razie realny limit. Czekamy na to, aż na rynek pracy wejdą absolwenci szkół, którzy właśnie w tej chwili zaczęli szkolenie. Lekarzy w publicznym systemie może zrobić się więcej, jeżeli będą zachęty do pracy w publicznym systemie.
1: A jakie to są zachęty do pracy w publicznym systemie? Oczywiście zarobki, prawda? No,
2: cała opinia publiczna ekscytuje się zarobkami lekarzy.
1: No trudno się nie ekscytować, wie pan, bo nie ma ludzi, którzy zarabiają 1,5 miliona miesięcznie.
2: To rzeczywiście robi ogromne wrażenie w zestawieniu z 28-letnim wiekiem i z salonikiem VIP dla polityków.
1: Ale to natomiast nie tylko ten jeden lekarz. Przecież pan wie o tym, że takich lekarzy jest dużo. Wie pan ilu?
2: My z danych AOTMIT-u widzieliśmy, że ponad 400 zarabia powyżej 100 tysięcy złotych miesięcznie.
1: Ale sama agencja mówi, że to nie są pełne dane, bo nie mogą zebrać takich danych, bo nie mają ustawy, na którą wy się nie chcecie zgodzić.
2: Zresztą, gdyby agencja chciała powiedzieć wprost, to powiedziałaby również, że w styczniu ci lekarze zarabiają więcej, bo są jeszcze pieniądze i wykonują procedury, a w listopadzie, gdyby zrobiono tę samą kwerendę, okazałoby się, że ci lekarze zarabiają wielokrotnie mniej. Ale chcę powiedzieć coś innego. Rządzący upatrują w zrzuceniu winy na lekarzy i z przekierowaniu uwagi opinii publicznej na lekarzy pewien ratunek w tej aferze, która się dzisiaj pokazała. No bo rzeczywiście dyskutujemy zamiast o pewnych niedopatrzeniach, brakach systemowych, brakach procedur, o lekarzach, którzy dużo zarabiają. Zarabiają dużo, bo winny jest temu NFZ i Ministerstwo Zdrowia, które nie potrafi dobrze oszacować procedur. To jest, panie redaktorze, trochę mówiąc już bardzo prostym językiem, taka sytuacja, jakby płatnik publiczny powiedział redaktorom dzienników wszelakich, jeżeli będziecie w każdym wydaniu tygodniu faktów RMF puszczać 10 minut sportu, to zapłacimy wam za to miesięcznie 500 tysięcy. No więc siada prezes RMF-u i mówi, no tak, dziennikarzy sportowych nie ma, no ale ściągniemy go z drugiego końca Polski, 500 tysięcy nam zapłacą, dajmy mu te 300 tysięcy miesięcznie, my zarobimy 200. No i tak się dzieje, jest ten sport, przyjeżdża dziennikarz i nagle budzi się płatnik i mówi, wy wszyscy jesteście winni. No nie, winny jesteś ty, płatniku, że zaproponowałeś absurdalne wymogi.
1: Tylko problem polega na tym i różnica jest taka, że RMF to jest prywatna firma i to nie są publiczne pieniądze, a lekarze zarabiają z publicznych pieniędzy.
2: Tym
1: to jest
2: bardziej,
1: mętna woda. To jest mętna woda,
2: odpowiedzialność
1: panie prezesie. Pan
2: jest tutaj płatnika, który w publiczne pieniądze w mojej ocenie przeznacza na przeszacowane procedury.
1: To jest pewne, ten system to jest pewnego rodzaju mętna woda. Pan się z tym zgadza?
2: Zgadzam się,
1: że... I w tej mętnej wodzie lekarze radzą sobie doskonale. I mówimy tylko o tym. Pytanie jest takie. Na moment przyjmując pański sposób patrzenia na tę rzeczywistość. Czy gdybyśmy w takim razie usprawnili ten system i ta woda nie byłaby mętna, lekarze będą zarabiać mniej?
2: Myślę, że celem nie jest to, żeby lekarze zarabiali więcej czy mniej, tylko celem jest to, żebyśmy kupowali za te pieniądze publiczne, które mamy, więcej zdrowia naszych obywateli. Bo system dzisiaj nastawiony jest na oszczędności, a powinien być nastawiony na zapewnianie zdrowia. Jeżeli zmiana wyceny procedur, urealnienie jej, tam gdzie jest za mało, dodanie, tam gdzie jest za dużo, urealnienie, sprawi, że będziemy mogli kupić więcej zdrowia za te pieniądze, to my jesteśmy za. Jeżeli ograniczenie limit czasu pracy sprawi, że będziemy bezpieczniejsi w systemie ochrony zdrowia, to my się chcemy temu limitowi poddać. Znaczy to jest sytuacja, kiedy pan premier mówi, Izba Lekarska zawsze i jej szef zawsze bronili status quo.
1: No bo tak jest.
2: To nie jest do końca prawda, bo zgadzaliśmy się na wiele dobrych rozwiązań, a dzisiaj wyszliśmy z propozycjami bezpośrednio dotyczącymi naszego środowiska, ale propozycjami dobrymi, kompromisowymi. Chcemy rozmawiać, tylko nie mamy z kim.
1: Pan mówi o tym, że zarobki nie są problemem, ale sami dyrektorzy szpitali przyznają, że ponad 90% ich budżetu idzie właśnie na płace.
2: Niektórych szpitali tak, innych nie. Na płace, ale nie lekarzy, tylko całego personelu zatrudnionego w tych szpitalach. To też przekłamanie, którego politycy lubią używać, żeby skoncentrować uwagę opinii publicznej na lekarzach. Na nasze wynagrodzenia idzie około 30% z budżetu wynagrodzeń wszystkich w szpitalach.
1: Ale jak patrzę na pana, to przypominam sobie strajk lekarzy rezydentów. Pan był twarzą tamtego strajku. To, co się wydarzyło po tym strajku, to między innymi ustawa o zarobkach w ochronie zdrowia. To ta ustawa powoduje, że pensje muszą rosnąć w służbie zdrowia. Czy dlaczego nie chcecie się zgodzić, żeby zamrozić działanie tej ustawy na 2 lata? Tego chciałoby Ministerstwo Zdrowia.
2: Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia dotyczy 15% lekarzy, a w dużej części pań pielęgniarek, ratowników i całego innego personelu.
1: Ale ja czytałem stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie tej ustawy i tam jest zdecydowany sprzeciw. Nie chcieliście się na to zgodzić.
2: Jeszcze z panią minister Leszczyną rozmawialiśmy o tym, że moglibyśmy zgodzić się na przeniesienie na przykład czasu obowiązywania tej ustawy z lipca, co jest dość absurdalne. Ja dzisiaj rozmawiam z dyrektorami szpitali. Oni nadal nie wiedzą, ile będą wynosić realnie te podwyżki i czy dostaną na nie pieniądze, czy nie. Na przykład na styczeń, kiedy jest łatwiej to zaplanować. Z panią minister Leszczyną był dialog, nie potrzebowaliśmy w swojej bezsilności prosić o spotkanie z panem prezydentem. Dzisiaj tego dialogu nie ma. Ja widziałem się z panią minister zdrowia. Oj. Kilka miesięcy temu to.
1: Ale pan się nie chce spotykać z szefową resortu zdrowia, czy chce się pan spotykać?
2: Ja chcę się spotykać. Oczywiście rozmawiamy o tym, żeby się spotykać, natomiast dialog w mojej ocenie jest o tyle niekonstruktywny, że ja nie widzę żadnej aktywności ministerstwa. To zresztą myślę dzisiaj żaden z naszych słuchaczy nie widzi aktywności ministerstwa, nawet przy okazji tej afery.
1: Co zrobicie z Dawidem Kasprzykiem?
2: Grozi mu nagane upomnienie, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, pozbawienie prawa, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych albo kara pieniężna. To jest ten wachlarz kar, które my mamy, ale dzisiaj w sposób bardzo szczegółowy będziemy tę aferę wyjaśniać. Zgłaszają się lekarze ze Szpitala Południowego, którzy chcą zeznawać w sprawie przed naszym rzecznikiem, chcą mówić o tych nieprawidłowościach, które widzieli.
1: I potwierdzają tę wersję, którą prezentował sygnalista?
2: My cały czas te informacje, które my dostajemy, nie mówią o zgonach pacjentów. To z całą mocą podkreślam i to musi być wyjaśniane przez prokuraturę, ale mówią o niedostatku nadzoru, o braku kompetencji, o wykonywaniu procedur ponad swoje możliwości, o pewnych zaniedbaniach, które tam się działy, a na które zwracano uwagę bez efektu. Myślę, że musi tę sprawę wyjaśnić nie tylko rzecznik, ale też prokuratura. My będziemy współpracować z prokuraturą w tym sensie, że lekarze, którzy widzą te nieprawidłowości, je znali, przez nas będą również proszeni o to, żeby prokuraturze te informacje przekazali.
1: A mówią o błędach medycznych popełnianych w Szpitalu Południowym?
2: Informacja o błędach medycznych jest bardzo trudna, ale mówią bardzo dużo o pewnej kulturze zamiatania pod dywan. To znaczy o tym, że bali się mówić wcześniej, bo groziłoby im być może zwolnienie, bo były silne plecy polityczne, bo doszło do sytuacji, której koordynator SOR-u faktycznie był ordynatorem tego SOR-u i decydował. To już są patologie, które mówią o tym, że zabrakło tam bezpieczników proceduralnych.
1: To są lekarze, czy to są pracownicy służby
2: zdrowia? To są lekarze.
1: Czy zgłosili się też do prokuratury?
2: Nie wiem, nie rozmawialiśmy z nimi o tym.
1: Ale zachęcacie ich do tego?
2: Natomiast no, nie tylko zachęcamy, my po prostu przekażemy prokuraturze dane tych lekarzy, dlatego że sytuacja co najmniej 6, a myślę, że dziś może się okazać, że 7.
1: I te informacje mogą potwierdzać tę wersję, którą prezentował sygnalista, rozumiem?
2: To wyjaśni prokuratura, to wyjaśnią organy odpowiedzialności zawodowej, ale z pewnością możemy mówić o nieprawidłowościach.
1: Bo czym innym jest fałszowanie faktur, czym innym jest fałszowanie dokumentacji medycznej, a czym innym jest doprowadzenie do śmierci pacjenta, zgadza się?
2: Oczywiście, ja dlatego w sposób bardzo emocjonalny podszedłem do tej sprawy i podchodzimy jako całe środowisko, bo dla lekarza te zarzuty stawiane przez jednego lekarza drugiemu lekarzowi to są zarzuty niewyobrażalne. Znaczy, jeżeli by się potwierdziły, to jest nie tylko śmierć zawodowa takiego lekarza, ale też odpowiedzialność karna i grożące przy tym konsekwencje.
1: Jak pan sądzi, ile może potrwać wyjaśnienie tej sprawy, jeśli chodzi o samorząd lekarski?
2: Myślę, że kilka tygodni, tak to dzisiaj wygląda.
1: Czyli kiedy decyzja w sprawie Dawida Kacprzyka?
2: Dzisiaj wiem, że Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej objął postępowanie osobistym nadzorem. Ono nie jest już nigdzie przekazywane do okręgowych izb. Ono się toczy bezpośrednio w centrali. Są sporządzane wnioski. Mam wrażenie, że w tej sprawie my działamy bardzo sprawnie. Wiemy, że pan doktor Kacprzyk dzisiaj nie pracuje jako lekarz, więc tutaj nie widzimy ewentualnego żadnego narażenia dobra pacjentów, a to jest najważniejsze.
1: Ale czy pan powiedział o tym, że grozi mu odebranie uprawnień? Na ile uważa pan, że to jest prawdopodobny scenariusz?
2: Odebranie uprawnień to jest opcja atomowa, jeżeli chodzi o lekarza, bo to jest śmierć zawodowa całkowita po 6 latach studiów i latach już szkolenia, ale jeżeli te zarzuty by się potwierdziły tak silne, jak o tym mówił doktor Emil Jędrzejewski, no to myślę, że ta kara jest absolutnie adekwatna. Znaczy, jeżeli lekarz w sposób celowy naraża zdrowie i życie swojego pacjenta, to nie możemy mówić tutaj tylko o zaniedbaniu, o tym, że się douczy, tylko czarne owce musimy z zawodu eliminować.
1: Czytałem też jego oświadczenie i tam przedstawia swoją wersję. Będzie mógł przedstawić też swoją wersję
2: przed naczelnym. Oczywiście. Oczywiście nie może być tak, że lekarz nie ma prawa do obrony. Zawsze taki lekarz może powoływać świadków, jest potem sąd lekarski, który tę sprawę oceni, ale tutaj dla tak poważnych zarzutów nie ma absolutnie pobłażania. My tego samego oczekujemy od prokuratury, od Ministerstwa Zdrowia.
1: Pan wie już, kiedy będzie przesłuchanie czy rozprawa? Trudno powiedzieć, jak to się nazywa.
2: Nie i nawet nie chcę tego się dowiadywać, dlatego że prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nie może ingerować w organa odpowiedzialności zawodowej. Jedyne, co zrobiłem, to skontaktowałem się z rzecznikiem, prosiłem o jak najszybsze przeprowadzenie sprawy. Natomiast same względy proceduralne, to trochę tak, jakby premier dzwonił do prokuratury,
1: rozumiem,
2: czy do sądu jak najszybciej to zróbcie i zalecam wam, żebyście przesłuchali tego i tego. Tak nie może być.
1: Ale czy to będzie zrobione jeszcze w trakcie wakacji, pańskim zdaniem?
2: Mam nadzieję, że tak. Znaczy, nie wyobrażam sobie, żebyśmy tę sprawę jakkolwiek przeciągali. Ale chodzi o co innego, bo opinia publiczna bardzo chciałaby skazania konkretnych osób odpowiedzialnych.
1: Nie, chciałaby wyjaśnienia sprawy, panie
2: prezesie. A my chcielibyśmy, żeby taka sprawa nigdy więcej nie zaistniała.
1: A znaczy, pan ma pewność, że takich spraw nie ma w innych polskich szpitalach?
2: I dlatego chcemy procedur, chcemy łatwości zgłaszania nieprawidłowości, chcemy ograniczenia limitu czasu pracy, chcemy rozmawiać dalej o odpolitycznieniu ochrony zdrowia, legitymacja partyjna albo bycie kierownikiem.
1: I tu wracamy znowu do kwestii przejrzystości działania systemu. Między innymi też tej ustawy wiążącej PESEL z zarobkami lekarzy. I tutaj znowu jest brak zgody samorządu lekarskiego. To z jednej strony pan mówi o jawności, o przejrzystości, a z drugiej strony brak zgody
2: Zgody też jest parlamentarzystów, nawet koalicji rządzącej, którzy mówią o tym, że ta ustawa jest dziurawa. W istocie jest.
1: A na kontrakty by się pan zgodził, panie prezesie, czy nie?
2: Żeby
1: kontraktów nie było, tak.
2: Uważam, że kontrakty są dysfunkcyjną formą wykonywania zawodu. Absolutnie.
1: I pan nie pracował nigdy na kontrakcie?
2: Nie, pracuję na kontrakcie. Zostaliśmy wypchnięci na kontrakty przez panią premier Kopacz, ówcześnie minister
1: zdrowia.
2: Czyli
1: jakby nie chcecie, ale musicie.
2: Tłumaczono nam, że to jest ta lepsza forma wykonywania zawodu, że są to oszczędności dla szpitali, bo lekarz będzie jako
1: przedsiębiorca. Pracować na etacie, rozumiem.
2: Gdyby były 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty, to powyżej 30% lekarzy na kontraktach wróciłoby na etat.
1: Ale wie pan, że wtedy praca na etacie oznacza 40 godzin pracy tygodniowo.
2: 78, bo mamy jeszcze klauzulę opt-out, czyli zgadza się z tym postulatem samorządu, o którym mówimy.
1: Praca tylko w publicznej placówce zdrowia, bez możliwości pracy w prywatnej?
2: Analizowaliśmy opinię lekarzy w tym aspekcie. Zgadzamy się, że możemy rozmawiać o tym dla ordynatorów, dla kierowników oddziałów, no bo oni, jeżeli poświęcą dotyczą się tylko pracy w państwowych jednostkach, to przypilnują tego, żeby patologii na styku prywatnej i publicznej nie było. Gdybyśmy dzisiaj podzielili sztywno prywatny i publiczny dla każdego lekarza, mielibyśmy na mapie Polski białe plamy, tam gdzie lekarze po prostu, już jest ich niewiele w publicznym systemie, a wybraliby system prywatny.
1: A limit wynagrodzeń ze środków publicznych?
2: Nie ma żadnego sensu, jeżeli nie wprowadzimy dobrej wyceny procedur. Bo te wynagrodzenia i pieniądze, które idą wartkim strumieniem w niektórych procedurach, one biorą się właśnie ze złego wyszacowania, nie z tego, że lekarz zarabia za dużo. Wracając do tego przykładu dziennikarza, czyli nadal płatnik płaciłby 500 tysięcy, ale redaktor nadzorujący mówiłby, no tak, ale teraz temu dziennikarzowi sportowemu to możemy zapłacić tylko 100, bo pani minister powiedziała, ale 400 to nadal my zabierzemy za tą procedurę, bo upchniemy to w długu, który generuje nam inna komórka.
1: Panie prezesie.
2: Nic się nie zmieni dla pacjentów.
1: Czy pana zdaniem, gdybyśmy zlikwidowali te wszystkie patologie, które są w systemie, to tych pieniędzy, które w tej chwili są w polskiej służbie, w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia, wystarczy czy nie?
2: Uważam, że nie. Jesteśmy daleko od średniej unijnej. Wciąż o Czechach czy Niemczech możemy tylko pomarzyć. Mamy za mało pieniędzy w systemie. Jest mi wyjątkowo niewygodnie o tym mówić w momencie, w którym opinia publiczna koncentruje się na zarobkach lekarzy, a pan premier i politycy robią wszystko, żeby odpowiedzialność za aferę i za niedomogi systemu zrzucić na naszą grupę zawodową. Ale po pierwsze myślę, że obywatele doskonale już widzą, że afera jest polityczna, a po drugie widzą również, że zarobki małej grupy lekarzy to nie jest coś, co drenuje system ochrony zdrowia, także odbija się na pacjentach. W mojej ocenie limity zarobków lekarzy nie zmienią dla pacjentów nic. Zwiększenie finansowania na skalę unijną zmieni dla pacjentów dosyć dużo, ale znowu pod warunkiem racjonalnego wydatkowania.
1: Jeżeli premier nie zareaguje na pańską prośbę o spotkanie, to...
2: To będę dalej prosił pana premiera o to spotkanie. Znaczy, ja dziś jestem w pozycji petenta, reprezentując środowisko lekarskie i taką pozycję przyjmuję. Jest mi wyjątkowo przykro.
1: A minister zdrowia w takim razie?
2: Myślę, że całemu naszemu środowisku jest dosyć przykro, że i pan premier, i ministerstwo ustawia się w pewnej kontrze do nas, politycznie próbując zrzucać na nas
1: odpowiedzialność. A pan się nie ustawia w kontrze do polityków?
2: Ja proszę o spotkanie z panem premierem i mamy nasze propozycje, które od wczoraj są w przestrzeni publicznej. One są dla polityków trudne, no bo proszę zauważyć, że osoby z mandatem partyjnym, radni, musieliby zrezygnować z funkcji dyrektorów szpitali, a takich dyrektorów mamy całkiem sporo, ale to też jest pytanie o otwartość pana premiera na takie zmiany, odpolitycznienie ochrony zdrowia. Dalej tak być nie może, a system jest dysfunkcyjny. Dotknęłoby to również odpowiedzialnych, uczciwych polityków, którzy dzisiaj są dyrektorami. Tak jest, ale mechanizm musi być wprowadzony dla wszystkich, żeby zapobiegać patologiom.
1: Tak mówi Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, gość rozmowy o 7. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie.
1: Nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora Michała Kosakowskiego, psychologa, którego zapytam, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe.
2: Wykład otwarty w radiu RMF24, już w niedzielę po 18:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: RMF FM o godzinie 22 prezentujemy aktualne fakty, a przedstawi je Michał Zieliński.
1: Usiłowanie zabójstwa czterech osób to prokuratorski zarzut dla 19-latka, który zaatakował z nożem w ręku w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Przed uczniami 66 dni wakacji. Z uczniami o zakończeniu roku szkolnego rozmawiała nasza reporterka. Ousmane Dembele z hat-trickiem po pierwszej połowie meczu z Norwegią. Reprezentacja Francji zmierza po komplet zwycięstw w rozgrywkach grupowych na Mundial. Nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. 19-latek, który zaatakował nożem pacjentów i personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał w prokuraturze zarzuty usiłowania zabójstwa czterech osób. Wczoraj wieczorem przyszedł do szpitala z nożem kuchennym o długości 15 cm.
2: Mężczyzna ten udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny. Tam zaczął naciskać na klamki, próbował chodzić do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane przypadkowo po kolei osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy go przekazali w ręce funkcjonariuszy policji, którzy go też zatrzymali.
1: Mówi prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Jacek Rzeszowski. Wstępne badania wykazały, że napastnik był pod wpływem narkotyków. Stan dwóch rannych pacjentek, pielęgniarki i lekarza jest stabilny. Zderzenie motocykla z samochodem osobowym w Sosnowcu na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Modrzewskiego. Motocyklista został ciężko ranny. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Szczęśliwy finał poszukiwań 17-latka w jeziorze Pamiątkowskim niedaleko Szamotu w Wielkopolsce. Kilka minut po 19 strażacy otrzymali zgłoszenie, że podczas pływania pod wodą zniknął nastolatek. W akcję poszukiwawczą zaangażowano 11 zastępów straży, w tym specjalistyczną grupę nurków.
3: Poszkodowany został zlokalizowany przez nurków pod wodą, wydobyty z pod wody i dzięki prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić jego funkcje życiowe.
1: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży. Nastolatek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Jesienią ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na rozszerzenie obu jezdni A2 o dodatkowy pas. Na razie na pierwszym z czterech zaplanowanych odcinków między Konotopą i Grodziskiem Mazowieckim. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia i to poważne.
5: Będziemy starali się utrzymać maksymalną przepustowość na tym odcinku dla wszystkich kierowców. Będą dwa pasy ruchu w dwie strony. Będzie utrzymany też stała prędkość na całym odcinku, będzie to 70 km na godzinę, pewnie z małymi wyjątkami w trakcie robót. Natomiast ta stała prędkość będzie też kontrolowana przez odcinkowe pomiary prędkości, które mamy zamiar wprowadzić.
1: Zapowiada generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Paweł Woźniak. Cała przebudowa ma zająć 14 miesięcy. Uczniowie odebrali dziś świadectwa, podziękowali nauczycielom i rozpoczęli wakacje. Przed nimi ponad 9 tygodni odpoczynku od szkolnych obowiązków, a od września czekają rzecz jasna nowe wyzwania. Co zaskoczyło ich w minionym roku szkolnym?
6: Ja się nie spodziewałam, że chemia będzie taka łatwa, ale fizyka była gorsza zdecydowanie.
7: Siódma klasa była bardzo ciężka i uważam, że wszystkie inne klasy były o wiele lepsze, a ta była naprawdę trudna i nie było fajnie.
8: To jakie macie nastroje przed ósmą klasą?
9: Ja mam troszkę lepsze niż przed siódmą, bo ludzie mówili, że siódma jest najtrudniejsza i odchodzi plastyka i muzyka, ale to w sumie trochę źle, bo to były takie przedmioty zapychające, że można było sobie trochę posiedzieć.
1: Z uczennicami ze szkoły podstawowej numer 103 na warszawskim Mokotowie rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Przed mistrzowskimi faktami sportowymi jeszcze zaproszenie na poranną publicystykę. Chwilę po 8.30 gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Polecamy tę rozmowę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: Patryk Serwański przed mikrofonem, czas na mistrzowskie fakty sportowe.
11: Ousmane Dembele, bohaterem Francuzów w meczu z Norwegią. Do przerwy trójkolorowi prowadzą 3-1. Na koncie gwiazdora PSG 3 bramki. Dopiero trzeci francuski piłkarz w historii z hat-trickiem na mundialu. Dla Norwegów z golem Telo Osgard. Francuzi ze sporą przewagą. Norwegowie za to, przypomnę, w mocno przebudowanym składzie. Senegal prowadzi w równolegle trwającym meczu z Irakiem 1-0. Irak gra w dziesiątkę. Mecz Senegalu zapewne oglądają Szkoci. Jeśli bowiem Senegal wygra, to Szkocja w tabeli drużyn z trzecich miejsc spadnie na miejsce nie dające już awansu do 1/16 finału. Na resztę meczów trzeba poczekać do późnej nocy. Za 4 godziny grupa H i mecz drużyn, które w przeszłości wygrywały mundiale. Hiszpania zagra z Urugwajem. Nie ma innego meczu, który motywowałby nas bardziej. Nie ma rywala, który mocniej by nas rozpalał niż możliwość gry z reprezentacją Hiszpanii. To będzie trudny mecz dla obu stron, dla nas i dla nich. Tak mówił napastnik Urusów Rodrigo Aguirre. Będzie też mecz Republiki Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską. Tu wygrany na pewno zagra w 1/8 finału. Remis to będzie dla obu drużyn za mało. Wczesny poranek, 5 rano i mecze kolejnej grupy. Pewne awansu Egipt zagra z Iranem. Sędzią tego spotkania będzie Szymon Marciniak. Pod ścianą za to stoją Belgowie. Oni zagrają w nocy z Nową Zelandią. W Gliwicach dziś za to mecze siatkarskiej Ligi Narodów, ale bez udziału biało-czerwonych. Polacy jutro wrócą na parkiet i powalczą z Niemcami. Gra naszego zespołu na razie faluje, ale sztab szkoleniowy podchodzi do tego na spokojnie.
12: To jeszcze nie jest ten moment, w którym my będziemy grali równo. Cały czas każdy z nich progresuje, ale to jest progresowanie tak jak na tych wszystkich krzywych, że idzie to w górę, ale jeszcze jest taki cały czas zygzaczek. Natomiast idzie w dobrą stronę.
11: Podkreślał asystent trenera Nikoli Grbicza, Marcin Nowakowski.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: 28 stopni, tyle jutro w górach i na morskich plażach i to będzie najchłodniej.
0: Tak, pozostałe rejony kraju raczej powyżej 30 i to dobrze powyżej 30.
13: Od 31 do 35, wyjątek zachód kraju, tam od 35 do nawet 37 w cieniu.
0: To jeszcze, żeby troszkę nas sprowadzić na ziemię i na ten wieczorny czas, to dziś wieczorem i w nocy od 16 do 20 stopni. No w górach to wiadomo, jeszcze trochę chłodniej, bo tylko 11.
10: Radio RMF 24.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy. Witam pani poseł.
2: Dzień dobry państwu.
1: Lewica jak Brutus przeciwko Cezarowi, znaczy przepraszam, prezydentowi Trzaskowskiemu?
2: Lewica w Warszawie podjęła decyzję o nieudzieleniu prezydentowi absolutorium. Nie jesteśmy w koalicji, w samorządzie warszawskim, w Radzie Miasta, więc to nie jest jakiś gest
1: Ale Rafał Trzaskowski
2: nieoczekiwany.
1: Wczoraj tak się gęsto tłumaczył, nie przekonał pani? Nie przekonał radnych Lewicy?
2: No nie za bardzo się tłumaczył, bo za niego się raczej tłumaczyli jego wiceprezydenci.
1: Ale
2: to tłumaczenie polegało na odczytywaniu stron z Wikipedii, na czym polega triaż i jakie ma kolory.
1: No to fantastyczne tłumaczenie, a ze Szpitala Południowego się nie próbowali wytłumaczyć? Pani siedziała na całych tych obradach, więc jakby...
2: No nie na całych, ale tak do 15 siedziałam, słuchałam tych wystąpień i one nie były przekonujące. Myślę, że nie tego oczekiwali mieszkańcy, bo oczekiwali po prostu jasnej odpowiedzi na pytanie, co się tam stało i co zawiodło, bo przecież zawiodło. Skoro nie wykryła tego żadna komórka, żaden audyt, tylko wykryli to dziennikarze.
1: A może wykryła, tylko
2: tak
1: nie zareagowano.
2: No to jeszcze gorzej by było, więc ja nie chciałabym stawiać takiej tezy, ale była i rada nadzorcza tego szpitala i był audyt i kontrole i według pana prezydenta wszystko było okej, do momentu, w którym po prostu dowiedział się z kanału Zero, że jednak nie było okej.
1: Z kanału Zero się dowiedział prezydent, że...
2: No właśnie chyba to jest problem, bo tak pokazuje korelacja czasowa i to, że te jego decyzje, które były, nie zaprzeczam, bardzo trafne, szybkie i jednoznaczne, odwołanie rady nadzorczej, zakaz wprowadzony pracy, ale niestety nie we wszystkich radach nadzorczych, tylko tych spółek medycznych, ale one nastąpiły, te decyzje, dopiero po ujawnieniu tych informacji publicznie.
1: Ale jeden sygnalista mówi wprost, że on informował prezydenta był przekaz do prezydenta w tej sprawie.
2: No to też jest sprawa do wyjaśnenia, bo pan prezydent twierdzi, że no, nie dotarły do niego te informacje. Ja rozumiem, że akurat kanał komunikator telefoniczny to nie jest może to źródło, którym powinny te informacje docierać, ale podobno to nie było jedyne źródło. Podobno pan doktor też informował pana prezydenta osobiście.
1: A jak tłumaczono się z tych horrendalnych zarzutów absolutnie dla szpitala przede wszystkim, ale w ogóle dla całej służby medycznej, o śmierci, o fałszowaniu dokumentów, o fałszowaniu procedur medycznych? To są wstrząsające absolutnie zarzuty. No a odpowiedzialnym za ten konkretny szpital jest miasto.
2: No, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski nas przekonywał, że Rada Miasta nie jest sądem i nie możemy tego w ogóle w żaden sposób oceniać.
1: Ale politycznie? Znaczy, politycznie można chyba oceniać.
2: No według niego chyba w ogóle nie.
1: I nie przekonał pani?
2: Nie. No dlatego tak
1: się powinno wydarzyć, znaczy nie, no bo jakby pytanie brzmi, no okej, mają większość, przegłosowali i co, i tak się skończy ta sprawa, prezydent, wiceprezydenci, no wszyscy ci, którzy politycznie za to odpowiadają, przynajmniej politycznie.
2: Nie wydaje mi się, że tak się skończy, też dlatego, że dzisiaj ukazał się sondaż zaufania dla polityków i Rafał Trzaskowski zaliczył w nim dramatyczny spadek.
1: No ale na razie prezydentem jest i wygląda na to, że do końca tej kadencji może nim być.
2: Słyszę się jakieś głosy co do referendum.
1: A Lewica poprze referendum?
2: Lewica jeszcze nie zajęła stanowiska w tej sprawie, bo to jest temat świeży. Tu będzie decydował Zarząd i Rada Warszawska Nowej Lewicy. Ustosunkujemy się w odpowiednim momencie do tego.
1: Ale pani zdaniem to jest dobry pomysł referendum w tej sprawie, pani poseł?
2: Na ten moment nie mogę udzielić odpowiedzi, dlatego że jeszcze nie odbyliśmy obrad w tej sprawie.
1: Ale ma pani jakąś opinię? To, że nie ma obrad, to nie znaczy, że nie ma pani opinii.
2: Zbiera się, kumuluje się dużo takich negatywnych rzeczy, bo to nasze głosowanie nie wynikało tylko, znaczy ta kwestia Szpitala Południowego, nieprawidłowości w nim, niewykrytych przez same organy kontrolne miasta, nie była jedyną rzeczą, która zdecydowała. To są też plany miejscowe, to jest też przygotowanie miasta do zmian klimatycznych. To są kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego, który radni Koalicji Obywatelskiej wykorzystują tak naprawdę dla siebie i pod pozorem składania projektów przez mieszkańców przepychają swoje własne.
1: To jest też bardzo poważny zarzut.
2: Ale to jest akurat bardzo znany, no i dosyć obiektywny, bo można sprawdzić, kto jest wnioskodawcą w tym budżecie obywatelskim, tylko potem w tym budżecie nie znajdują się pieniądze i nie są realizowane inne projekty, które były zgłaszane przez prawdziwych obywateli, nie będących jednocześnie radnymi.
1: Dobrze. A co powinien zrobić Stanisław premier, pani zdaniem, pani poseł? To znaczy, co powinien... No, oczywiście prezydenta Warszawy nie może się pozbyć, bo to mogą zrobić mieszkańcy, jeśli zorganizowane zostanie referendum. Ale co się powinno wydarzyć w tej sprawie, pani zdaniem, politycznie?
2: To jest zastępca pana premiera przecież w jego partii, więc no, panowie powinni sobie chyba szczerze porozmawiać, ale to nie jest też kwestia, która dotyczy tylko Warszawy i pana prezydenta Trzaskowskiego, bo nieprawidłowości są w różnych szpitalach i wszędzie się zdarza w kraju, że ktoś pracuje no tyle godzin, ile trudno sobie wyobrazić, że można nie spać i to przeżyć. Więc nie, no, są potrzebne systemowe zmiany.
1: Mecenas Dzibuła powiedział, że to standard. On 16 godzin pracował.
2: To ja gratuluję zdrowia, naprawdę, ale akurat zarobki mecenasów wyglądają dokładnie tak samo, to znaczy dostaje się fakturę z wymienioną liczbą godzin i trzeba w to uwierzyć, że faktycznie prawnicy poświęcili tyle to i tyle godzin, ile jest na fakturze, żeby się zastanowić nad
1: ludzie.
2: Sprawą. Ale to nie dotyczy zdrowia ludzi i to nie dotyczy usług publicznych.
1: Dobrze, ale ja wrócę jednak do pytania, kto powinien to powiedzieć. Ministra zdrowia powinna zrezygnować ze stanowiska, zostać odwołana? To jest porażka premiera?
2: Kto by nie był ministrem zdrowia, to ja mu bardzo współczuję, bo to nie jest kwestia nazwiska, to jest kwestia i sposobu finansowania ochrony zdrowia i systemowych zmian, które jak słyszę dzisiaj u państwa w RMF-ie, też szef NIL-u już kontestuje. To znaczy jeszcze wczoraj mówił, że no nadeszła wiekopomna chwila i jednak trzeba się przygotować na te zmiany i trzeba wprowadzić limit godzinowy, ale chyba skonsultował się ze swoim środowiskiem, a raczej środowisko zadzwoniło do niego i powiedziało, że chyba mówi w swoim imieniu, bo dzisiaj już mówił kompletnie inaczej. Mówił, że nie, zrobimy...
1: Zrobimy wszystko,
2: żeby zastopować tą ustawę.
1: No, pójdą do sądów europejskich, ale to jest ich prawo święte, żeby to zrobić.
2: Ale
1: pytanie, czy politycy się na to zdecydują, bo jest krótko do wyborów, powiedzmy w ten sposób. Półtora roku to nie jest na tyle długo, żeby zaczynać jakąkolwiek reformę.
2: No, ale kiedyś trzeba zacząć. Ja się zgadzam z tym, że ona powinna być rozpoczęta już na początku rządów i że nie ma co zwlekać. Tak się nie stało, ale teraz można tylko naprawić ten błąd i zrobić tę reformę, bo naprawdę widzimy te nastroje społeczne. Jeżeli ktoś ich nie widzi, to ma klapki na oczach i to się skończy bardzo źle.
1: To stawiamy kropkę i za chwilę wrócimy do tematu reformy, ale także do tematu tego, kto powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za sytuację, nie tylko w Szpitalu Południowym. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem, naszą gościnią jest Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy. Wróćmy, pani mówi, że to nie jest, pani poseł, że to nie jest kwestia nazwiska. Nie, ale to jest kwestia modelu komunikacji,
2: tak,
1: obecności w mediach, odpowiedzi na trudne pytania, bycia albo nie bycia na pierwszej linii frontu. Pani minister Cybrańska-Grenda, powiedziałbym, nie jest orłem w tych sprawach.
2: Ja bym powiedziała, że zaginęła w akcji po prostu. Pojawiła się dopiero wczoraj, a przez kilka dni, prawie tydzień, główną twarzą odpierania argumentów, no tych, które atakują Koalicję Obywatelską, był eurodeputowany Bartosz Arłukowicz, jako żywo no, nie mający nic wspólnego z rządem bezpośrednio, więc to jest trochę dziwne, że no, pan premier uruchomił eurodeputowanego, a nie swoją minister.
1: Może wiedział, że się nie nadaje do tej komunikacji.
2: No to jeżeli taka
1: sukcesu.
2: Jest konkluzja, no to następna konkluzja też powinna być oczywista.
1: Pani minister powinna odejść?
2: To jest decyzja pana premiera.
1: Ale
2: jej
1: miejsce powinien zająć polityk, bo Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, mówi, no bo czas chyba na bezpartyjnych fachowców przeminął. Trzeba wrócić do twardej polityki, bo to jest twarda polityczna gra. Także wokół zdrowia.
2: Pani minister Grenda, no nie ma żadnej siły przebicia w rządzie, dlatego właśnie, że jest, nie, znaczy, że nie jest członkinią partii politycznej, nie jest w żadnej partii osadzona mocno, nie jest w stanie się postawić, walnąć pięścią w stół. Jest w stanie, no właściwie wykonywać tylko to, co powie pan premier, a pan premier też, no jest trochę kunktatorem w sprawie ochrony zdrowia, bo już od wielu miesięcy zwleka z podjęciem odważnych decyzji, które trzeba podjąć, bo przecież to informacje o tym, że będą wprowadzone limity, ograniczony dostęp do zabiegów profilaktycznych, takich jak gastroskopia, kolonoskopia, było już 2-3 miesiące temu.
1: Minister Kierwiński powinien odejść, zrezygnować, no bo to jest szef warszawskich struktur, to znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby pewne decyzje, a wiadomo, że panów prezydenta Trzaskowskiego i ministra Kierwińskiego łączy szorstka męska przyjaźń raczej niż głęboka współpraca, pewne decyzje bez niego nie mogły zapadać.
2: To jest kwestia, za którą odpowiada samorząd, nie minister. Minister jest,
1: ale
2: reprezentantem
1: jest
2: władzy wykonawczej
1: struktur.
2: W rządzie. Tak, to prawda, tylko że to nie on bezpośrednio odpowiada za nadzór. Za nadzór odpowiada organ, jakim jest prezydent miasta.
1: To prawda, ale prezydent miasta bez rady miasta nic nie może zrobić. Przypomnijmy słynny spór o alkohol. Prezydent mówił, że chce. Minister Kierwiński, szef warszawskich struktur Marcin Kierwiński powiedział, że nie chce. I pan prezydent musiał
2: kłócnąć swój język. Ja się cieszę, że nam się w końcu udało przekonać Radę Miasta i zagłosowała w ten sposób, że już od 1 czerwca jest ta nocna prohibicja wprowadzona.
1: Ale ja wrócę do pytania. Marcin Kierwiński powinien za to politycznie odpowiedzieć?
2: Nie, no to byłoby jednak dosyć kuriozalne, jeżeli minister rządu miałby odpowiedzieć, bo rozumiem, że do tego sprowadza się pytanie, że nie ma odpowiedzi, że ma przestać być szefem warszawskich struktur.
1: Nie, może być szefem warszawskich struktur.
2: Ale że
1: czy
2: jeżeli
1: ma ponieść...
2: przestać ministrem, przypomnijmy MSWiA, to
1: pani
2: jednak
1: poseł, ja się
2: trochę
1: pytam, czy powinien ponieść odpowiedzialność polityczną. To nie musi być rezygnacja z funkcji.
2: Tak, może ponieść odpowiedzialność polityczną, natomiast nie w ramach rządu, dlatego że z rządem bezpośrednio ta historia, konkretnie z tym resortem, bo nie mówimy o resorcie zdrowia, to nie.
1: Ale pytam się o struktury lokalne partii.
2: Struktury lokalne partii powinny sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście taka reprezentacja im służy, czy im szkodzi.
1: To nie jest z projektami lewicy dotyczącymi zdrowia, bo wasze projekty leżą i czekają, doczekają się teraz?
2: No mam nadzieję, że jest ten moment, żeby się nimi zająć ponownie. Mamy gotowy projekt ustawy o podatku zdrowotnym, który likwiduje składkę zdrowotną, zamienia ją na właśnie podatek, który także płaciłby, uwaga, Szpital Południowy jako spółka prawa handlowego, czyli fitowcy by płacili. Natomiast dla zwykłego człowieka ta stawka byłaby dużo niższa niż jest obecnie. Podatek tłuszczowy, też kwestia dotycząca akcyzy na alkohol, ale też rozwiązania dotyczące jakichś górnych limitów związanych z liczbą godzin albo stawką godzinową. To możemy dyskutować właśnie pracy lekarzy we wszystkich miejscach pracy w sumie.
1: Jest na to zgoda w koalicji? Przynajmniej na część z tych projektów. Zacznijmy od tych godzin lekarskich, bo jak wiemy, lekarze...
2: Ale sam premier coś takiego powiedział, więc ja mam nadzieję,
1: premier, jak sama pani powiedziała, mówi różne rzeczy. Jest w tej sprawie kuktatorski,
2: by zacytować.
1: Ale to nie
2: jest tak, że da się od tego uciec. Naprawdę. Ja to czuję, nie wiem, czy czuje to pan premier. To nie jest kwestia taka, którą można załatwić jedną ustawą, czyli dotyczącą jawności zarobków, która też notabene jeszcze musi być poprawiona, bo okazało się, że to by dotyczyło tylko lekarzy pracujących w spółkach prawa handlowego, a nie tych pracujących... Znaczy odwrotnie, nie dotyczyłoby, przepraszam, dotyczyłoby tylko tych publicznych placówkach, a tych właśnie takich jak Szpital Południowy w spółkach nie, więc to trzeba załatać, bo jak wszyscy, to wszyscy. No jawność nie może dotyczyć tylko części środowiska.
1: Pani poseł, a powinno się zakazać łączenia praktyki prywatnej z pracą w publicznych jednostkach? To jest też jedna z tych problemów.
2: To jest postulat
1: problemów
2: lewicy, o którym mówimy, bo to jest problem, że lekarz jest w kilku miejscach naraz. Tak jakby miał cudowne zdolności nadprzyrodzone. Tak.
1: Jak się ojciec pije.
2: Tak.
1: A wierzy pani w taką możliwość?
2: No ja jestem niewierząca, więc nie wierzę.
1: No to jak to się dzieje, że oni tak robią? Kłamią?
2: To jest przyzwolenie też nas jako społeczeństwa, bo wszyscy wiedzą, że tak się dzieje. Że czekamy w przychodni, a lekarz do tej przychodni nie przychodzi, bo jest gdzie indziej, spóźnia się. No i próbuje właśnie jakoś to łatać, a kolejki rosną.
1: Pani poseł, ale żeby ten projekt i wasze projekty lewicy poszły dalej, potrzebna jest zgoda reszty koalicji. Jest taka zgoda, bo PSL ma swoje projekty i one są w pewnych kwestiach odmienne.
2: No, każdy was zgłasza swoje pomysły, bo na tym też polega działalność polityczna, ale ja mam nadzieję, że przynajmniej co do jednego jest przekonanie w koalicji, że coś trzeba wreszcie w ochronie zdrowia zmienić.
1: Pani poseł, to proszę pytania od naszych słuchaczy, tego nie zmieniamy. Bardzo proszę, pierwsze pytanie od naszych słuchaczy, a za chwilę wrócimy do polityki bieżącej, bardzo chyba, że oni też mają polityczne pytania, zaraz zobaczymy.
2: Co z tym zrobicie? Podwyżki ciągle są dla lekarzy, a wciąż nic się nie zmienia w ich pracy, wciąż są kolejki i się czeka miesiącami, a prywatne wizyty są na następny dzień. Zbigniew z Pabianic pyta. No częściowo odpowiedziałam
1: tak,
2: na to pytanie. To, żeby zmniejszyć kolejki, to jest kwestia też dostępności do świadczeń z NFZ. Tylko trzeba zrobić tak, żeby te pieniądze były znaczone. Czyli szpital powinien albo mieć wydzieloną pulę pieniędzy, których nie może przeznaczyć na nic innego niż świadczenia. Nie może ich przeznaczyć na wynagrodzenia na przykład. I oczywiście w związku z tym trzeba będzie rozmawiać także o podwyżce wydatków na ochronę zdrowia, czyli procentu PKB. Ale teraz, jak tak czuję opinię publiczną, nie będzie chciał o tym rozmawiać, bo wszyscy czują, że te pieniądze przeciekają, więc najpierw trzeba załatać
1: najpierw trzeba uszczelnić, tak, żeby lekarze zarabiali mniej. więcej?
2: Znaczy, żeby szpitale nie wydawały 90% swoich wydatków na te właśnie na płace.
1: A może po prostu trzeba w końcu jasno powiedzieć, że zamiast nieustającej rywalizacji między poszczególnymi ośrodkami, która prowadzi do eskalacji pensji, no bo jak dwa szpitale rywalizują o tych samych lekarzy i mogą im zapewnić zatrudnienie na B2B, no to czym rywalizują? No oczywiście pieniędzmi, no to jest jasne.
2: I tylko wprowadzenie kominów płacowych może to zastopować.
1: A nie zabraknie nam wtedy lekarzy? Bo lekarze ostrzegają, jak wprowadzicie kominy płacowe.
2: Tak? Nigdzie lekarzom nie będzie w Europie przynajmniej tak dobrze jak w Polsce. Nawet jeżeli te zarobki są nominalnie wyższe w jakimś kraju, chociaż to też często wątpię, to koszty życia są też wyższe i to się, myślę,
1: nie przekłada. Ale nie pracują po tyle godzin. No to poseł, nie poseł, tylko radny i lekarz, doktor Dawid, 11 godzin dziennie przez 365 dni w roku. No to jest naprawdę trud.
2: No tak.
1: No i lekarze też tak pracują, tak mówią.
2: Nie, no dobrze. Sami lekarze mówią i doktor Kosikowski też to ostatnio mówił, że to tak działa, proszę państwa, że to się tak wpisuje, że jest jednocześnie na oddziale, jednocześnie na SOR-ze. Tak naprawdę to on nie pracuje 11 godzin. Ale za te 11, czyli za te dwa etaty, czy tam za jeden etat, a drugi B2B ma zapłacone.
1: Nie, przecież. Bo ja pytam się o to dlatego, że znowuż mecenas Zibuła powiedział, że przecież to jest standard. Każdy z nas, jak ma etat, to wychodzi spotkać się z kimś, załatwić jakieś zakupy. No może to jest po prostu standard, no tak wszyscy robią, ja nie wiem.
2: Nie wydaje mi się, czy pan tak robi tutaj w radiu, jak znaczy, pan no
1: nie
2: mogę na dyżur
1: być.
2: Radiowy.
1: Znaczy, chętnie wypadł teraz, ale rozmawiam z panią, więc
2: są
1: nie mogę.
2: Są oczywiście zawody, w których, tak zwane wolne zawody, czy zawody, w których jest nienormowany czas pracy. Jednego dnia się pracuje po kilkanaście godzin, to się zdarza, ale drugiego dnia można sobie odespać. Ale większość ludzi pracuje po prostu po 8 godzin dziennie. I nie może sobie wyjść, kiedy chce. Jest 20-minutowa przerwa. Jak się jest matką karmiącą, to się rzeczywiście może godzinę wcześniej wyjść, ale to są jedyne takie nieliczne
1: wyjątki.
2: Doktor
1: Dawid nie był na pewno
2: pracy.
1: Matką karmiącą.
2: No nie, chyba nie.
1: Dobrze, drugie pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę. I drugie pytanie dotyczy, już zobaczymy za chwilę.
2: Czy zgodzi się pani ze zdaniem, że władza psuje ludzi? Czy wyobraża sobie pani, co by się działo, gdyby afera SOR miała miejsce w czasie rządów PiS? Marcin z Łodzi pyta. No, władza oczywiście psuje, władza absolutna psuje absolutnie. Na szczęście nie mamy władzy absolutnej, nie mamy dyktatury, mamy demokrację. I to wyborcy rozliczają polityków w co 4 lata, w samorządzie co 5, z tego, w jaki sposób rządzą. I oczywiście, gdyby była za rządów PiS, no afera byłaby taka sama, znaczy wydaje
1: taka
2: mi się,
1: sama,
2: że...
1: czy większa?
2: No wydaje mi się, że oburzenie byłoby takie samo. No bo to dotyczy naprawdę takich podstawowych spraw życiowych każdego człowieka, albo każdy człowiek, albo, jak to mówią, albo jest pacjentem, albo był pacjentem, albo będzie pacjentem.
1: Jest pani polityczką od wielu lat. To jest afera, która może zatopić Koalicję Obywatelską, zaprzepaścić jej szansę na dalsze rządzenie?
2: Tak, to jest nie tylko ta afera, bo nie mówimy przecież tylko i wyłącznie o szpitalu południowym, tylko o wszystkim, co się wiąże z ochroną zdrowia. To może być historia, która spowoduje, że wyborcy no, nie odnowią nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale no, też nam mandatu na rządzenie czy współrządzenie za półtora roku. I to jest dla mnie martwiące i dlatego apeluję niezmiennie już od momentu, w którym to powiedziałam w trakcie dyskusji o wotum nieufności wobec pani Sobierańskiej-Grędy. Panie premierze, trzeba się tym zająć, bo inaczej pan przegra wybory i nie będzie pan premier.
1: To jeszcze pytanie o przyszłość nowej lewicy. Cały czas wyciągacie rękę do partii Razem. Partia Razem cały czas chyba tej ręki nie chce. Pójdziecie osobno do wyborów?
2: Myślę, że tak, dlatego, że no, też przecież nie da się nikogo zmusić do czegoś, czego nie chce. Partia Razem ewidentnie nie chce z nami pójść na jednej liście i ja nawet po części to rozumiem, bo to byłoby trudne do wytłumaczenia ich własnym wyborcom, że atakują nas dzień w dzień jako partię koalicji rządzącej, atakują rząd i nagle pewnego dnia stwierdzają, a nie, to jednak chodźmy z nimi wspólnie do wyborów. No, myślę, że to było mało wiarygodne.
1: Z sondaży wynika, że no, jesteście trochę lepsi jako nowa lewica sytuacji, ale są już sondaże, które też nie dają wejścia do parlamentu. Większość daje.
2: Są różne sondaże. Patrzymy na średnią.
1: Średnio nie jest dobrze.
2: Nie jest najlepiej, zawsze może być lepiej. Niemniej jednak średnia nam daje szansę absolutnie na spokojne wejście do
1: partii
2: parlamentu.
1: Razem nie daje.
2: No partii Razem nie daje, ale to jest ich decyzja. Być może mają ochotę być partią, która będzie miała subwencję i będzie krytykować rząd tym razem spoza Sejmu.
1: Kiedy Lewica, bo minister Kotula zapowiedziała, że wrócicie do tematu aborcji, kiedy wracacie do tematu aborcji?
2: Wczoraj podczas sesji Rady Miasta akurat siedziałam obok pani posłanki Łobody, która jest szefową Komisji Nadzwyczajnej do spraw tych projektów i właśnie o to zapytałam. Powiedziała, że no, my, trzeba to teraz w którymś posiedzeniu Sejmu w lipcu, bo są 3 posiedzenia, trzeba to przeprocedować, bo ludzie oczekują, że po prostu jasno się każda z partii określi. Myślę,
1: ale
2: że niestety nadziei nie ma na to niestety, ale zobaczymy, jak też poszczególne głosy w poszczególnych klubach, poszczególne osoby, jak zagłosują w sprawie tych projektów, bo przypomnę, że to jest projekt dotyczący dekryminalizacji pomocy w aborcji, złożony ponownie, ale został przegłosowany, ponownie trafił do komisji, oraz projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży do 12 tygodnia, różniące się szczegółami, więc pewnie powstanie jeden projekt komisyjny wiodący.
1: Ale wiecie o tym, że PSL tego nie poprze.
2: Ale my to poprzemy. Poprze to Koalicja Obywatelska.
1: Tak, ale to bez PSL-u nie ma większości.
2: Ja to rozumiem, tylko że wyborcy chcą zobaczyć właśnie, jak to zagłosuje w tej sprawie.
1: To nie wiedzą, że nie wiedzą, jak zagłosuje PSL. Ja zakładam, że wyborcy PSL-u oczekują tego od PSL-u,
2: no,
1: żeby
2: może,
1: tak zagłosował.
2: Bardzo dobrze, no więc wyborcy PSL-u oczekują tego od PSL-u, a wyborcy Lewicy oczekują od Lewicy, że poprze te projekty.
1: A to z Funduszem Kościelnym. To jest, wydawałoby się, sprawa prostsza, bo
2: no
1: wszyscy
2: prostsza.
1: W pewnym momencie zapewniali, że jakaś reforma jest potrzebna.
2: Tak,
1: pamiętam.
2: Miał ją przygotowywać na zlecenie pana premiera sam minister, wicepremier Kosiniak-Kamysz.
1: No i właśnie, no i co?
2: I nie przygotował.
1: Nie przygotował.
2: Nie.
1: A może, bo ja słyszałem też takie głosy, że po prostu nikomu się to nie opłaca, bo ten pomysł, na który wpadł premier, żeby dać odpis podatkowy, dałby pieniędzy kościołowi katolickiemu, bo nie innym kościołom, więcej niż fundusz kościelny,
2: nie
1: więc
2: wiem,
1: lepiej go nie przeprocedowywać.
2: Nie, ale to akurat nie był nasz pomysł, to znaczy to był pomysł pana premiera Kosiniaka-Kamysza.
1: Pana premiera Tuska, który też to mówił.
2: Okej, okay, ale to skoro taki jest pomysł, to niech on się zmaterializuje przynajmniej pod postacią jakiegoś projektu, ale
1: się pani zdaniem się
2: nie zmaterializował, dlatego będziemy zmuszeni go napisać i złożyć go na jesieni, no dlatego, że mamy na biegu już tyle projektów w tej chwili w trakcie przedstawiania, że ten, myślę, że trafi na jesień.
1: Czyli jesienią trafi projekt Lewicy, a czego będzie, czyli likwidacji funduszu kościelnego. A co z tymi zobowiązaniami, które są jakby i tak konieczne do zrealizowania przez państwo?
2: Mówi pan o ZUS.
1: O ZUS-ie na przykład.
2: No, finansujemy składki zdrowotne księży, więc też nie powinno się oburzać, że finansujemy składki zdrowotne innych grup. Także to jakieś zabezpieczenie socjalne zostanie zachowane, natomiast nie z funduszu kościelnego, który, przypomnijmy, miał służyć do tego, żeby zrekompensować Kościołowi katolickiemu oraz innym kościołom majątek zabrany podczas Polski Ludowej. A to już się sfinalizowało, no, nawet czasami mówią, że z naddatkiem.
1: Pani poseł, chcę tylko przypomnieć, że w Belgii cały czas obowiązuje fundusz kościelny taki i zwrot majątku zabranego przez Napoleona. Przez rewolucję francuską, a Napoleon miał zrewanżować. Do tej pory w Belgii zwracają ten majątek.
2: To jest sprawa obywateli Belgii, co z tym zrobią.
1: No, ale ja tylko mówię, że to nie jest takie oczywiste, że został zwrócony.
2: No, myślę, że w Polsce już było szereg analiz, które pokazywały, że tak, że został i w naturze, i w formie pieniężnej właśnie.
1: To dlaczego nic się nie dzieje?
2: Dlatego, że pan minister Kosiniak-Kamysz jednak mimo swoich deklaracji no nie napisał tego projektu, ale
1: Donald Tusk chyba nie naciska. Czy przypadkiem premier Tusk nie jest punktatorski w tej sprawie?
2: No, gdyby mu zależało, to by naciskał. No to chyba jest jasne.
1: Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Tu RMF FM. Za chwilę na zegarach godzina 23. Czas na fakty, które zebrał i przedstawi Michał Zieliński.
1: CBA ma sprawdzić przetarg dla policji. Firma szefa Służby Ochrony Kolei dostarczyła do Komendy Głównej sprzęt za kilkaset tysięcy złotych. Potem nowa informacja ze świata. Mimo rozejmu amerykańska armia zaatakowała cele w Iranie. Trójkolorowi strzelili jeszcze jedną bramkę. Przed momentem zabrzmiał ostatni gwizdek w meczu Francja-Norwegia. Wynik 4-1. Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdzić ma przetarg na dostawę sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji. Ten przetarg wygrała firma należąca do Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Jak ujawniliśmy w faktach, Komendant Straży Ochrony Kolei Jarosław Garstka w ramach swojej pozasłużbowej działalności dostarczył warszawskim policjantom trenażery strzeleckie za ponad 340 tysięcy złotych. Więcej na ten temat wie reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
2: CBA chce przeanalizować przebieg przetargu i sprawdzić, czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Wyjaśni też, czy mogło dojść do złamania zasad przejrzystości i zamówień publicznych, a także czy w tej sytuacji można mówić o konflikcie interesów, mówił rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński.
3: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizują wszystkie informacje na ten temat pod kątem, czy w tym wypadku nie doszło do złamania lub naruszenia prawa.
2: Komendant Garstka odrzuca wszelkie sugestie, że postąpił wbrew przepisom. Jako szefa SOK nie obejmuje mnie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, dodał.
4: Nie znajduję żadnych uchybień, wszystko jest odbywa się w zgodzie z prawem, nie łamie prawa.
2: Poinformował natomiast, że nie będzie już brał udziału w zamówieniach publicznych, by, jak to ujął, nie dawać pożywki tym, którzy zarzucają mu niewłaściwe działanie.
1: Amerykańska marynarka przeprowadziła uderzenia przeciwko Iranowi, podało przed chwilą dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych. W tym ataku użyto możliwości bojowych lotniskowca, a celem były magazyny rakiet i dronów, a także stacje radarowe na irańskim wybrzeżu, wynika z komunikatu. To miała być odpowiedź na atak Iranu na singapurski statek handlowy, który wbrew żądaniom władz irańskich, by statki korzystały z północnego, kontrolowanego przez Teheran, przez przejścia przez cieśniny Ormus, skorzystał z południowego przejścia u wybrzeży Omanu. Za niespełna 2 tygodnie przywódcy państw NATO spotkać się mają w Ankarze na jednym z najważniejszych szczytów sojuszu od początku wojny w Ukrainie. To spotkanie odbędzie się w cieniu 3 kryzysów: wojny Rosji przeciwko Ukrainie, napięć na Bliskim Wschodzie oraz coraz trudniejszych relacji między Stanami Zjednoczonymi a częścią europejskich sojuszników. Nasz korespondent Paweł Żuchowski jest w Waszyngtonie. Pawle, za oceanem sporo się mówi o obawach przed tym szczytem.
5: Dzień dobry. Tak, największą obawą europejskich członków NATO pozostaje pytanie o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy. Administracja Donalda Trumpa od miesięcy sygnalizuje, że oczekuje od Europejczyków znacznie większego udziału w finansowaniu własnej obrony, a jednocześnie prowadzi przegląd amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Pojawiły się groźby wycofania żołnierzy, wstrzymano rotację, co Polskę też dotknęło. W europejskich stolicach panuje przekonanie, że choć USA nie opuszczą NATO, mogą ograniczyć swoją rolę i przerzucić część sił do regionu Indo-Pacyfiku. Drugim kluczowym tematem będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Największym wyzwaniem dla przywódców nie będzie jednak przyjęcie kolejnych deklaracji, lecz pokazanie, że mimo różnic politycznych NATO pozostaje wiarygodnym i zjednoczonym sojuszem. To właśnie jedność sojuszu będzie najważniejszym sygnałem wysłanym zarówno do Moskwy, jak i pozostałych przeciwników Zachodu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Francja wygrała z Norwegią na mundialu 4-1. Trójkolorowi w drugiej połowie już nie błyszczeli, ale strzelili jeszcze jedną bramkę i w sumie w rozgrywkach grupowych nazbierali ich 10. Patryk Serwański z naszej redakcji sportowej razem ze mną. Patryku, Norwegia po przerwie ambitna, ale w odróżnieniu od Francuzów w pierwszej połowie nieskuteczna.
6: To prawda. Kilka minut po rozpoczęciu tej drugiej połowy Norwegia miała naprawdę świetną okazję. Faul, rzut karny, uderzenie z 11 metrów słabe. Słabsza też druga połowa Francuzów. Sporo błędów. Norwegowie zagrali odważnie, swobodnie i mieli jeszcze inne okazje, ale tej niepewności trójkolorowych nie wykorzystali. Za to Francja z golem w doliczonym czasie wygrywa 4-1, zajmuje pierwsze miejsce w grupie I. W drugim meczu tej grupy Senegal gra jeszcze z Irakiem. To już jest doliczony czas. Senegal prowadzi 5-0. Ekipa z Afryki tym samym daje sobie szansę na awans do 1/16 finału z 3 punktami, no ale musi czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach. To zwycięstwo Senegalu kończy jednak mundial dla Szkocji.
1: Ze swoimi idolami zjeździł pół świata. Andrzej Staniszewski z Wrocławia w ciągu prawie 40 lat wziął udział dokładnie w 299 koncertach wielkich gwiazd. Na jubileuszowy koncert numer 300 wybiera się w najbliższą niedzielę do Berlina. Tym razem zobaczy na scenie Bruno Marsa.
7: 300 koncertów. Liczyłeś kiedyś, ile wydałeś na to pieniędzy? Bo podejrzewam, że popłynęła fortuna. No nie liczyłem, bo nie przeliczam absolutnie na pieniądze tego.
8: Bezcenne?
7: Bezcenne. Ja to na uczucia, na emocje. 300 to jest tylko liczba, a emocje i wrażliwe, powiedzmy, momenty są ogromne.
8: Nawet jak o tym mówisz, to widzę łzy w oczach.
7: To prawda.
8: Ale tak się mówi, że w muzyce zakochują się tylko wrażliwi ludzie.
7: No ja jestem, tak, jestem wrażliwy i muzyka na mnie robi ogromne wrażenie.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. My jesteśmy wrażliwi na wszelkie ważne i ciekawe wydarzenia w kraju i na świecie. Fakty wracają o północy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.

0: Maciej Rybak, Marcin Jędryk, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Pop Octagon. Zapraszamy na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Michał Zieliński.
1: Zachwiał się rozej między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Po irańskim ataku na statek handlowy w cieśninie Ormus Amerykanie odpowiedzieli uderzeniem na cele w Iranie. Teraz swoją reakcję zapowiadają Irańczycy. Poza tym w Faktach RMF FM o północy nowa propozycja reformy służby zdrowia, podsumowanie gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy, a także nowa informacja dla kierowców warmińsko-mazurskie. Dowództwo Irańskiej Gwardii Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiada reakcję na amerykański atak. Będzie szybka i stanowcza, przekazuje irańska telewizja państwowa, zapewniając również, że udało się zestrzelić amerykańskie rakiety. Dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych podało wcześniej, że amerykańska armia zaatakowała irańskie radary i magazyny rakiet i dronów. To miała być odpowiedź na wczorajszy atak Iranu na statek, który próbował pokonać cieśniny Ormus poza wyznaczonym przez irańskie władze torem wodnym. Ta wymiana ciosów ma miejsce w czasie rozejmu, który w założeniu ma doprowadzić do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu Lewica złoży w Sejmie swój projekt dotyczący reformy służby zdrowia, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper z nami teraz w Faktach. Kacper, co ma się znaleźć w tym projekcie i dlaczego to nie jest ustawa rządowa?
2: Lewica podkreśla, że od kiedy resort zdrowia został odpolityczniony, to współpraca z ministerstwem jest praktycznie niemożliwa. Były wiceminister zdrowia, senator Wojciech Konieczny, przypomina, że ustawa Lewicy likwiduje składkę zdrowotną, ale wprowadza nowy podatek, który według niego odczują ci zarabiający najwięcej.
3: Szereg osób, które zarabiają przeciętnie, mało, a nawet nieco więcej niż przeciętnie, to albo zapłaci mniej w rezultacie rocznie, albo zapłaci tyle samo, co teraz.
2: Nie tylko Lewica chce zmian w służbie zdrowia. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu autorstwa PSL-u, który przewiduje m.in. przeniesienie składki chorobowej z ZUS do NFZ.
4: Bez tej ustawy my nie ruszymy ani kroku do przodu.
2: Usłyszałem od posła Marka Sawickiego. Politycy koalicji podkreślają jednocześnie, że czekają na jakąś propozycję z Ministerstwa Zdrowia i zapowiadają gotowość do współpracy przy ostatecznym kształcie takiego projektu.
1: Zakończyła się dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy. W Gdańsku podpisano około 200 umów i porozumień o wartości miliardów dolarów. Na miejscu był trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Gdy przy jednym stole rozmawiano o politycznych możliwościach zakończenia wojny, w innych salach podpisywano kontrakty, listy intencyjne i umowy dotyczące przyszłej odbudowy Ukrainy.
6: Ludzie mają taką potrzebę myślenia w kategoriach interesów, pewnego realizmu, sprawczości i to wyszło na tej konferencji bardzo wyraźnie.
5: Mówił Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Z kolei mer Kijowa Witali Kliczko przekonywał, że Ukraina powinna wykorzystać polskie doświadczenia transformacji. Pamiętam, że Polska była kiedyś jednym wielkim bazarem. Przyjeżdżałem tu co roku i widziałem zachodzące zmiany oraz to, czego Polska dokonała. Dziś jest jednym z najbardziej odnoszących sukcesy krajów w Europie. Szacuje się, że wartość podpisanych umów w Gdańsku to ponad 10 miliardów euro.
1: 10 tysięcy policjantów będzie codziennie dbać o bezpieczeństwo w całym kraju w okresie letnim. Wczoraj oficjalnie rozpoczynały się wakacje, a to oznacza większy ruch na drogach. Łączymy się teraz w wieczornych Faktach z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, to też oznacza większą liczbę kontroli drogowych?
7: Zgadza się. Policjanci będą patrolować przede wszystkim główne trasy, w szczególności te prowadzące nad morze, na Mazury i w góry. Funkcjonariusze będą sprawdzać oczywiście dozwoloną prędkość i trzeźwość kierowców, ale także stan techniczny pojazdów oraz to, czy dzieci są przewożone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Statystycznie to właśnie w wakacje dochodzi do największej liczby wypadków.
8: Oczywiście na drodze musimy zachować zdrowy rozsądek, musimy zachować spokój, kierując pojazdami i to powinno nam przynieść, nam wszystkim, uczestnikom ruchu, jak najmniej zdarzeń.
7: Mówił nadkomisarz Janusz Kozłowski z Biura Ruchu Drogowego. Policja jak co roku apeluje, aby przed dłuższą podróżą być wypoczętym, robić częste przerwy i przede wszystkim zdjąć nogę z gazu.
1: To jeszcze najnowsza informacja dla kierowców z trasy Olsztyn-Ełk. To jest krajowa droga numer 16 między Mrągowem i Mikołajkami. W pobliżu Baranowa samochód wpadł do rowu i droga jest tam teraz zablokowana.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za chwilę minie pierwsza w RMF FM. Czas na fakty. Michał Zieliński. Uwaga na gorąco, dziś ma być jeszcze upalniej niż wczoraj, a w niedzielę temperatura jeszcze wyższa. Szykują się wręcz rekordy temperatury w Niemczech. Piątek był najgorętszym dniem w historii pomiarów. Poza tym w faktach RMF FM o pierwszej, mundial, a także święto policji. Prawie 40 stopni na zachodzie kraju dziś i być może nawet ponad 40 w niedzielę. Cała Polska objęta jest alertem dotyczącym upału. Dla większości kraju, poza północą i górami, to jest ostrzeżenie najwyższego, czyli trzeciego stopnia. Szpitale przygotowują się na te fale upałów. Część lecznic zapowiedziała większą elastyczność w umawianiu terminów wizyt czy badań. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
1: Narodowy Instytut Onkologii wydał komunikat, zgodnie z którym pacjenci, którzy w najbliższy poniedziałek mają zaplanowaną wizytę, a ze względu na wysoką temperaturę i stan zdrowia będą mieć problem z dojazdem, mogą zmienić termin. Władze lecznicy deklarują, że w miarę możliwości umawiać będą inne, bliskie terminy. Konieczny jest tylko wcześniejszy kontakt telefoniczny. W placówkach Narodowego Instytutu Onkologii w poniedziałek, w czasie największego upału, do dyspozycji będzie personel, który ma czuwać nad bezpieczeństwem i reagować na miejscu, jeśli pacjenci będą potrzebować pomocy. Do dyspozycji ma być też dodatkowy zapas wody.
0: A już wczoraj u naszych zachodnich sąsiadów odnotowano historyczny rekord temperatury. W Saarbrücken-Burbach, w Sarze, czyli kraju związkowym położonym na zachodzie Niemiec, odnotowano o 17:41,3 stopnia Celsjusza. Większość zachodniej i środkowej Europy mierzy się z tymi niezwykłymi upałami. Tak jest również w Wielkiej Brytanii. Tam było wczoraj powyżej 36 stopni. Więcej na temat tego ukropu w Londynie ma dla Was nasz korespondent Bogdan Frymorka.
2: Zamknięte szkoły i odwołane pociągi, także mecze kwalifikacyjne do turnieju na Wimbledonie. Nie mówiąc już o konferencji poświęconej ekstremalnym upałom, która miała odbyć się na tutejszym uniwersytecie, ale też została odwołana. Londyńczycy, w tym nasi rodacy, radzą sobie jak mogą.
3: Zasłaniam wszystkie okna, kupiłam różne wiatraczki, które troszeczkę chłodzą. Okna otwieram dopiero późnym wieczorem, chociaż noce też są gorące i to niewiele daje.
2: Według prognoz meteorologów Brytyjczycy będą mogli odetchnąć z ulgą dopiero w najbliższą niedzielę.
0: Mecz równości na mundialu nad ranem w Seattle, spotkanie Egiptu z Iranem, o którym mówi się dużo, nie tylko ze względów sportowych. O szczegółach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek, który wyjaśni, czego dotyczy ta dyskusja.
4: Dzień dobry. W Seattle od ponad pół wieku odbywa się weekend równości wspierający prawa mniejszości seksualnych. Przypada właśnie teraz, więc organizatorzy chcieliby zamanifestować swoje poglądy również na meczu. Dużo wcześniej było wiadomo, kiedy odbędzie się spotkanie, zanim wiedzieliśmy, kto w nim zagra. Osoby queer mieszkają wszędzie. Mówi organizatorka Patty Hearn. Problem w tym, że islam zakazuje aktów homoseksualnych. W Iranie są wręcz przestępstwem pod groźbą chłosty lub nawet kary śmierci. Mimo protestów Iranu i Egiptu, FIFA ostatecznie zgodziła się na wniesienie na mecz tęczowych flag. Oficjalnie szef FIFA Gianni Infantino odcina się jednak od obchodów weekendu równości i podkreśla, że nie ma on nic wspólnego z samym spotkaniem.
0: Wzbudzający te emocje mecz Iranu z Egiptem poprowadzi Szymon Marciniak. Początek o 5 rano, a w drugim spotkaniu grupy G Nowa Zelandia zagra z Belgią. Przypomnę jeszcze, że wcześniej w grupie I Francja wygrała z Norwegią 4-1, a Senegal pokonał Irak 5-0. Pokaz wyszkolenia psów służbowych, pokaz taktyk i technik interwencji, konkursy z nagrodami oraz wystawa sprzętu służb mundurowych. Tak było na pikniku z okazji Święta Policji, połączonym z Policyjnym Dniem Sportu i otwarciem sezonu letniego. Jak przekonała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, piknik w Parku Staromiejskim w Łodzi był też doskonałą okazją, by porozmawiać z najmłodszymi o bezpieczeństwie w czasie wakacji.
5: Co my tutaj mamy?
6: Mamy przede wszystkim łódź, która jest wykorzystywana podczas patroli na zbiorniku Jeziorsko. Jesteśmy dostępni w każdy weekend.
5: Czego nie wolno robić?
7: Jak rodzic najpierw nie sprawdzi, czy woda nie jest zbyt głęboka, to nie można wchodzić do tej wody.
5: Czy rodzice też się czegoś uczą na takim pikniku?
8: Podobno na naukę nigdy nie za późno, ale na razie pierwsze stoisko oglądamy, więc zobaczymy, co dalej będzie.
9: Widziałem quada, widziałem motorówkę, auta policyjne.
10: Teraz pan pokazywał, jak pierwszej pomocy udzielić. Takie rzeczy się zapomina, to trzeba odkurzać.
0: Życzę pięknych wakacji młodym. W ten weekend odrobiny chłodu. To życzę wszystkim. I to już koniec faktów RMF FM o pierwszej. Michał Zieliński, dobranoc i do usłyszenia.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę drugą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Jedna osoba jest ranna po wypadku na A2 w Łódzkiem. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić limit czasu pracy wszystkich lekarzy. Zapowiedziała to w rozmowie z RMF FM minister zdrowia. A na mundialu właśnie teraz rozpoczynają się ostatnie mecze grupy H.